0: stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
1: Teraz mamy za to wolność.
2: A nie wolność to wszystko.
1: Podobno kochają wolność, no?
3: Proszę pana,
4: wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
1: Tak, ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
2: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
1: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the checks.

0: Czwórka, radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Nie mieszczę się w tym mieście, nie zmieszczę w jednym wersie. W lecie to męczy wiecznie, że...

za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścio i szczękościsk. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija. A on nic, poker face, mode Eastern European. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak. Myślę, zagaję o tę wędkę, może tu się objawi rozmowa. Pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz. I rozpoczyna się

jakby umiar jakiś tort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą o sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza bomb. No kumasz, a tak historia jak mówił w stawie.

No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to sprawię sobie Viper.

0: Some of that soul food, the energy, the energy, baby.
1: Mi amor.

śmiał się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap, bo wie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

igrzyskach osobowości, wśród dziarek na twarzy farbowane włoski, wśród pato streamów i obelg, face to face, romanse i plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie, czy robisz to nieumyślnie?

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Minęła godzina 6, 21 dzień czerwca, pierwszy dzień lata i najdłuższy dzień w roku. Słońce wstało o 4:14, a zajdzie o godzinie 21. Imieniny dziś obchodzą Alicja i Alojzy. Najlepszego wszystkim świętującym, a za nami noc świętojańska i wianki nad Wisłą, piknik, jarmark, plecenie wianków i oczywiście wieczorny koncert z udziałem gwiazd. Ale to wszystko było, a teraz to już tylko tydzień do wakacji. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam i zapraszam do godziny 8. Przed wakacjami wrócimy jeszcze do Hiszpanii i o sztuce budzącej kontrowersje, podziw, zaskoczenie, ale zawsze emocje porozmawiamy dzisiaj. Tydzień temu papież poświęcił najwyższą wieżę Sagrady Familii. A kim był jej twórca? O Antonio Gaudim opowie Katalończyk Miquel Bordas. O sztuce zresztą będzie dziś u nas dużo, bo o tej sakralnej na miarę XXI wieku. Czy ta nowoczesna sztuka to już profanacja, czy to właśnie dzieła, które rozumieją młodzi? To wszystko działo się na targach Sacro Expo w Kielcach, z których przywiozłam dla Was dużo nowości. Czyli pan kościelny z Instagrama, czyli Filip Łuczak, podzieli się swym doświadczeniem w social mediach. Zaprosimy do szkoły zakrystianów i opowiemy o kościelnych, interaktywnych placach zabaw. Czy to możliwe? Posłuchajcie sami.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: A na początek namiot spotkania. Tym razem dobrym słowem podzieli się Bernardyn, ojciec Egidiusz Włodarczyk.
3: Przez całe lata wmawiano ludziom, że wiara jest czymś prywatnym, wręcz intymnym, że nie powinno się o niej głośno mówić, nie powinno się jej wyrażać na zewnątrz, aby nie budzić zakłopotania, nie prowokować trudnych sytuacji. Mówiono o tym z takim uporem, że rzeczywiście stało się to zwyczajem. Wielu z nas czuje opór przed tym, aby publicznie zadeklarować swoją wiarę. Tymczasem Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zachęca do odwagi, do odważnego świadczenia o swojej wierze. Świadczenia, a więc mówienia o swoim doświadczeniu, o tym, co dla mnie jest ważne, co stanowi sens mojego życia. Ten tekst dość mocno uświadamia konsekwencje dawania świadectwa. Jezus mówi o ludziach, których trzeba się bać, o ludziach, którzy zabijają. A więc musi być w nas świadomość, że wiara, konsekwencja w wyznawaniu wiary nie wszystkim się spodoba. Ale znajdujemy tutaj także słowa pociechy. Pan Jezus aż dwukrotnie mówi: nie bójcie się. A kiedy On mówi: nie bójcie się, to nie są to słowa zwykłej ludzkiej pociechy. Dodaje otuchy i mówi: do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed Ojcem.

0: wiarygodny.
1: Szaleniec, geniusz, boży architekt. W różnych słowach określa się Gaudiego. Kim był twórca Sagrady Familii? Człowiek, który swoje życie i swoją sztukę ofiarował Bogu. Artysta, który odrzucał blichtr i uznanie współczesnych, wiódł proste życie, stronił od poklasku, dbał o kondycję, stosował głodówki. Taki właśnie był Gaudi. Ponad 40 lat poświęcił dziełu swego życia, Bazylice Sagrada Familia. 10 czerwca, w setną rocznicę śmierci Gaudiego, papież Leon XIV poświęcił dzieło, które wreszcie zostało ukończone. A kim był sam Gaudi? O tym opowie Katalończyk Miquel Bordas, prezes Międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej.
2: Urodził się w rodzinie kotlarzy, czyli w Zamieślnicej. Jako młody chłopak nie wyróżniał się specjalnie w studiach, ale ostatecznie podjął studia w Barcelonie na architekturze. W ramach tych studiów cała rodzina jego się przeprowadziła do Barcelony. Warto powiedzieć, że szybko ta rodzina, przede wszystkim rodzeństwo i mama, zmarli. Jak on był już młodym człowiekiem, tylko pozostał przy nim ojciec i siostrzenica Rosa. No, Gaudi po tych studiach, mimo że może nie miał najlepsze wyniki, ale wyróżnił się właśnie jako architekt. On czuł tą moc, którą sobie miał, ten talent. I nawet podczas studiów zaczął współpracować z architektami z Barcelony. I tuż po studiach no, zaczął mieć różne projekty, być doceniany. Ale przede wszystkim dzięki znajomości, przyjaźni z panem Eusebi Güell, to był jeden z przemysłowców z Barcelony, osoba mecenas i osoba bardzo bogata i z dobrym gustem. No to zamówił mu pierwsze prace, przede wszystkim tak zwany Pałac Güell, to kariera Gaudiego zaczęła się rozwijać bardzo szybko. Też można powiedzieć, że w ramach jego kariery również jeden z pierwszych jego projektów to już będzie Sagrada Familia od 1883 roku. Ten projekt będzie kontynuował przez 40 lat, no, do końca swojego życia.
1: Można powiedzieć, że ten projekt właśnie ujawnił jego ten geniusz, ale też pokazał pobożność i duchowość. To jest właśnie zawarte w Sagradzie.
2: Tak. Znaczy Sagrada Familia też można powiedzieć, że to tyle lat, w których Gaudi powolutku, i to też jest jego cecha, Gaudi zawsze się polepszał, on dążył do doskonałości, czyli swoje projekty, oczywiście jak już je kończył, to je kończył, ale taki projekt jak Sagrada Familia, który on wiedział, że nie dokończy, to był projekt, który go przerastał, albo no, na pewno nie był w stanie za życia, podobnie jak Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. Jest to projekt, który jakoś go konkretnie też rozwinął duchowo i do końca swojego życia. Może dlatego też Gaudi jest znany jako architekt Boga, co z drugiej strony może też nie tylko jest jakby kwestia, bo budował świątynię, albo bo był bardzo świątobliwy. Te dwa przypadki się spełniają, ale przede wszystkim jakby Gaudi reprezentuje tego architekta w dobrym znaczeniu, którą formuje materię, nadaje formy, czyli duch materii. Konkretnie w przypadku budowania konstrukcji.
1: Inspirował się też świętym Filipem Neri.
2: Historia z świętym Filipem Nereusem to jest jakby trochę może pochodna historia. Wiąże się właśnie z tym takim nawróceniem Gaudiego. On nigdy jakby od religii nie odszedł, ale można powiedzieć, że w latach młodzieńczych w Katalonii, przede wszystkim w Hiszpanii, już ścierały się pewne nurty ideologiczne, następowało pewne zeświecenie. No i Gaudi też mógł temu jakoś pod tym wpływem być. Ale właśnie w latach 90. XIX wieku, przy różnych tam doświadczeniach, przede wszystkim utrata bliskich, rodziny, też pewna może próżność, miał tą pokusę, było osobą bardzo rozpoznawalną, pewną pustkę, którą jakby burżuazja, czy te życie kulturalne Barcelony nie dawało wypełnić. To go kierowało też do pewnej takiej bardzo radykalnej postawy, właśnie znany post w 1894 roku podczas Wielkiego Postu, w wyniku którego prawie nie zmarł, ale jego znajomi, przyjaciele też miał krąg przyjaciół księży. Jeden z nich właśnie, ksiądz Torres i Vallas, powiedział mu: kolego Gaudi, dobrze się

martwiać, ale nie aż tak. Pan ma misję i kolega masz misję i masz się jej trzymać. I przez to Gaudi wszedł pewną taką poszukiwanie, czy już głębię duchową, którą ostatecznie doprowadziła się do oratorium świętego Filipa Nereusza w Barcelonie. Dalej jest kościół świętego Filipa Nereusza przy katedrze na Starówce. On tam chodził od tamtego czasu codziennie na mszę. I właśnie wracając z tej mszy 7 czerwca 1926 roku został potrącony przez tramwaj. Jako ciekawostka w tym kościele są malowidła jego znajomego malarza z tej samej epoki, Joanimona, które przedstawiają świętego Filipa Nereusza właśnie z twarzą Gaudiego.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Po pogrzebie Gaudiego uczestniczyło około 30 tysięcy osób. To strasznie dużo.
2: No Gaudi, mimo że był tak skromną osobą, jakby nie zwracającą na siebie uwagi, ale był to osoba już w tamtym czasie bardzo znaną, podziwianą, kochaną w Barcelonie. Takie wydarzenie w tamtym momencie już dało powagę czy znaczenie, uznanie osobowości Gaudiego. Gaudiego Czawie nie tylko znali inteligencja Barcelony czy politycy Barcelony z tamtego czasu, no ale to była osoba, która ta jego prostota była doceniana przez lud barceloński, dlatego takie liczby, 30 tysięcy osób było na towarzyszyło pogrzebowi.
1: Wiosną ubiegłego roku papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót Gaudiego, nadając mu tytuł czcigodnego sługi Bożego, ale do oficjalnej beatyfikacji wymagane jest uznanie cudu. Czy ten cud nastąpił?
2: Tego, co mi wiadomo, jeszcze nie nastąpił. No, cudem, można tak w bardziej luźnym znaczeniu cudów jest mnóstwo. Same fakty, że się Sagrada Familia jakby prawie zakończyła, żeby jej budowa, to można uznać, że jest cud. Podczas tej budowy nie było poważnych wypadków na przykład, tak? Dzieje historyczne Barcelony, wojna domowa na przykład w 1936 roku, podczas której zniszczono materiały czy warsztat Gaudiego, ale Sagrada Familia, to co wówczas było już wybudowane, zostało zachowane. Inne cuda na przykład jest wiele osób, które się nawraca podczas wizyty albo poznając życie Gaudiego i jego dzieło, no przede wszystkim z Japonii, z Korei. Czyli takie, powiedzmy,

0: cuda w luźnym sensie już były i będą, ale będzie potrzebny oczywiście taki cud nadprzyrodzony, jasno, jednoznacznie oceniony cud medyczny, powiedzmy, uzdrowienia.
1: Największe jego dzieło to oczywiście Sagrada, a pan które dzieło ceni?
0: No rzeczywiście, no, Sagrada Familia to jest dzieło
1: życia.
0: Wyjątkowe życia. Jest to dzieło, które może późno go poznałem. To jest tak naprawdę w 2010 roku została poświęcona świątynia, część wewnętrzna. Przedtem można było zwiedzać tylko na zewnątrz. Ale jak pamiętam, jako małego, jeżdżąc przez Barcelonę czy do Barcelony, zawsze z daleka już było widać tą Sagradę Familię. Ale w ostatnich latach jakby wykończenie tych wież Dziewicy Maryi oraz Chrystusa spowodowało to, że jest to miejsce z daleka bardzo widoczne, a później jak już się poznaje bardziej szczegóły całej koncepcji Sagrada Familia i całej znaczenia, symboliki, to tym bardziej się nie można oprzeć wrażeniu i zamiłowaniu tej budowli. I oczywiście co do gustów Gaudi, nawet w swoich czasie nie wszyscy byli w stanie polubić, ale wszyscy zwracali uwagę i byli pod wrażeniem wyjątkowości tego, co on stwarzał.
1: To geniusz czy szaleniec?
0: Używa się tych dwóch epitetów na Gaudiego. Też tutaj biografowie używają chyba w Polsce w sumie pewne jakieś pozycje o Gaudim już pojawiły się. To są dwie aspekty, różne aspekty jakby jego osobowości. Tak? Jako geniusz oczywiście, że to jest geniusz, osoba, która nawet to, że właśnie nie był wyróżniającym się studentem albo jako uczeń jeszcze podczas szkoły w Reus u PR-ów, ale od razu, jak już zaczął wykonywać projekty, no to wszyscy zaczęli zwracać uwagę z jego już nie tylko kreatywność, ale rozwiązania techniczne, które był w stanie podjąć i być pewny w nich, które podczas historii okazało się, że były jak najbardziej zasadne. Ale to, że jest szaleńcem, to jest jakby trochę inna jest sfera. Czyli myślę, że szaleniec ma w sobie pewną heroiczność, przechodzi własne możliwości wbrew ludzkiemu rozsądkowi. Czyli taka pewna niekonwencjonalność, brak kompromisu, czasami taka opartość nawet przy własnej koncepcji. Ale on był w stanie pojąć i zmaterializować tą swoją koncepcję i wykazać po fakcie, że no, był szaleńcem, ale był w stanie poprawnie to wykonać. Myślę, że to jego szaleństwo wynika przede wszystkim z tego źródła, czyli takiej pewnej mistyki, czyli tak naprawdę pasja i taka miłość bez kompromisu, która się nie sprzedawała za nic. I ta miłość, ten ogień w Gaudi, no to wynikał właśnie z kontemplacji Pana Boga jako stwórcy, i z kontemplacji stworzenia, czyli natury, która również wynika właśnie z stworzeniem Pana Boga. To szaleństwo u Gaudiego jest jak najbardziej uzasadnione, a z drugiej strony on jako osoba, tak był znany, był osobą właśnie w tym ostatnim okresie swojego życia, umiarkowany, ascetyczny, skromny. Oczywiście czasami był w stanie wybuchnąć, przede wszystkim broniąc własnych idei, ale jego szaleństwo, które widać w jego dziele, również kontrastuje jakby z takim byciem bardzo prostym.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Dziesiątego czerwca, w setną rocznicę śmierci Gaudiego, papież Leon XIV poświęcił wierze Chrystusa Króla, najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia, i tym samym stała się ona najwyższym kościołem na świecie. Jeśli ktoś nie widział, to warto, nawet jak nie jesteście koneserami sztuki. A tymczasem po godzinie 7 również o sztuce rozmawiać będziemy. O sztuce XXI wieku. Czy musi być inna, nowoczesna, na miarę współczesnego pokolenia? Bo to, co zamierzchłe, nie zachwyca, czy też może nie trafia do serc młodych ludzi? O tym właśnie rozmawiać będziemy. A jakie jest wasze zdanie? facebook.com/rozmowywiarygodne. Zapraszam do podzielenia się swoją opinią.
2: Przed Chrystusem i po, bo to właśnie On wyznacza oś historii świata. Mojej historii to kolejny pański rok, chude były bez pań.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: W 12 spośród 48 krajów uczestniczących w trwających obecnie piłkarskich mistrzostwach świata wolność religii lub wyznania jest ograniczona. Wynika z najnowszego raportu Wolność religijna na świecie. Więcej szczegółów na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych państwach można sprawdzić w pełnym światowym indeksie prześladowań na oficjalnej stronie Open Doors Polska. Mówi Leszek Osieczko.
3: Jako Open Doors z uwagą śledzimy piłkarski mundial, ale nasze oczy widzą coś więcej niż tylko sportowe emocje. Wśród 48 drużyn grających w turnieju jest aż 12 państw naszego najnowszego światowego indeksu prześladowań Open Doors. To miejsca, gdzie nasi bracia i siostry cierpią za swoje

0: swoją wiarę. W Iranie, Arabii Saudyjskiej czy Mali chrześcijanie ryzykują życiem każdego dnia. Z kolei Meksyku, który jest współgospodarzem mistrzostw, wierzący padają ofiarą brutalnych karteli narkotykowych. Chcemy, aby te wielkie sportowe rozgrywki pomagały nam przede wszystkim pamiętać o naszych siostrach i braciach w Jezusie Chrystusie. Niech ten czas zmagań, być może na boiskach, będzie dla nas impulsem również do modlitwy lub do zaangażowania się w działania, które mogą ulżyć im w codzienności. Naprawdę możemy robić to na wiele sposobów, ale ja szczególnie zachęcam do tego, aby rozpocząć od modlitwy.
1: Wczoraj, 20 czerwca, obchodziliśmy Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji Caritas w całej Polsce zorganizowała wydarzenia, pikniki rodzinne oraz spotkania integracyjne, które mają na celu zbliżenie społeczności przyjmującej z osobami zmuszonymi do opuszczenia swoich domów. 6 z 10 państw uznanych przez społeczność międzynarodową za obszary największego kryzysu humanitarnego znajduje się w Afryce. W związku z wycofywaniem się wielu darczyńców, Caritas Polska intensyfikuje działania. Zapewnia pomoc tam, gdzie ludzkie życie zależy od obecności organizacji humanitarnych. W Etiopii, Burkina Faso oraz Sudanie Południowym. Podkreśla Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.
2: Złożoność kryzysów w poszczególnych państwach i regionach Afryki Subsaharyjskiej oraz wycofanie się wielu instytucjonalnych darczyńców sprawiają, że zaangażowanie ludzi dobrej woli staje się dziś fundamentem ratowania ludzkiego życia. Wobec konfliktów politycznych jesteśmy często zupełnie bezradni, ale każda wpłata ma konkretną siłę, jednak sprawczą, i buduje bezpieczne jutro dla ludzi najbardziej dotkniętych kryzysami humanitarnymi.
1: A pomóc można, dokonując wpłat na stronie caritas.pl/Afryka. Na niej też więcej informacji. W minionym tygodniu oblaci świętowali stulecie pobytu w Obrze. Jubileusz obecności misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej na terenie południowej Wielkopolski stał się nie tylko okazją do wspomnień, ale także momentem wdzięczności za tych, którzy poprzez minione stulecie tworzyli duchowe oblicze tego miejsca. Mówi ojciec Robert Grabka, koordynator medialny polskiej prowincji misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej.
3: Rzeczywiście Obra jest bardzo ważna dla misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, dla polskiej prowincji, ponieważ przez 100 lat, czyli od 1926 roku, oblaci w tym miejscu prowadzili wyższe seminarium duchowne. I co ciekawe, przez te 100 lat, przez to seminarium przeszło około 1500 kleryków, 820 z nich przyjęło święcenia kapłańskie i myślę, co też bardzo istotne, 6 z nich zostało biskupami. Wcześniej, przed oblatami w Obrze, od XIII wieku byli cystersi. Oblaci ten klasztor właśnie przejęli od cystersów. I ta rocznica 100 lat jest o tyle ważna, że przez ten jubileusz chcemy szczególnie zauważyć wszystkie pokolenia ludzi formowanych w tym miejscu do służby Panu Bogu, do służby w Kościele, a przede wszystkim do służby drugiemu człowiekowi. Ale to życie w Obrze również jest bardzo istotne pod względem społecznym, ponieważ klasztor niejako jest w centrum Obry. Jest to miejsce, przy którym gromadzi się wiele ludzi, wiele osób, nie tylko z Obry, ale również z całej Wielkopolski.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: 21 dzień czerwca, pierwsza niedziela lata, najdłuższy dzień w roku. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam w drugiej godzinie naszego porannego spotkania. Zgodnie z zapowiedzią o sztuce XXI wieku, ale też innowacyjnych rozwiązaniach na przykład dla parafii, czyli intencjomat, szkoła zakrystianów i pan kościelny z Instagrama. Jeśli ktoś obserwuje, wie o kim mówimy, a jeśli nie, zapraszam do słuchania rozmów wiarygodnych do końca, czyli do godziny 8:00.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Od włoskiego srebra i kadzideł z Omanu przez rzemiosło z Uzbekistanu, po sztukę współczesną, debatę o etyce w biznesie czy wyjątkowe spotkania z podróżnikami oraz ludźmi kościoła. Na początku tygodnia targi Kielce ponownie stały się miejscem spotkania tradycji z nowoczesnością. Podczas 27 międzynarodowych targów Sacro Expo, czyli wystawa budownictwa, wyposażenia kościołów, sztuki sakralnej i dewocjonaliów. W sumie innowacje w wyposażeniach, ale też w podawaniu treści katolickich, kościelnych. To może po kolei. Jeśli chodzi o obecność w kościele, zarówno dzieci, jak i starszych, to miejsce jest chociażby w Akcji Katolickiej, o czym współorganizatorka paneli dyskusyjnych Kinga Reczka z Muzeum Diecezjalnego w Kielcach.
3: Tak, dzień dobry.
2: To pani Kingo, co najbardziej panią zainteresowało na Sacro Expo?
3: Mnie najbardziej na Sacro Expo, no przede wszystkim nasze wydarzenia, prawda? Natomiast ja, jako że pracuję w Muzeum Diecezjalnym, no to wiadomo, że ja lubię sztukę sakralną, lubię sztukę liturgiczną, więc obrazy Piotra Barszczowskiego zdecydowanie. Oprócz tego ja lubię sobie przejrzeć ornaty, bo szaty liturgiczne to jest fascynujący temat. Lubię sobie przejrzeć książki, lubię sobie przejrzeć rzeźby, więc ja nie tylko tutaj jestem jako wystawca, jako organizator pewnych wydarzeń, ale też jako klient, muszę przyznać. I rzeczywiście, no książki tutaj naprawdę można kupić bardzo ciekawe.
2: Na przykład?
3: Na przykład są takie książki, na które polowałam, ale nie dało się ich znaleźć nigdzie. I tutaj właśnie wydawnictwa przyjeżdżają z tymi książkami i je tutaj pokazują. Na przykład różne modlitewniki, które jest na przykład już ciężko znaleźć. Tutaj wszystko okazało się, że jest.
2: Jak przybliżyć pani zdaniem młodym ludziom ten kościół, który jest, od którego są coraz dalej?
3: To jest pytanie, nad którym się cały czas zastanawiamy, ale ja myślę, że przede wszystkim pozostać kościołem. Czyli nie starać się na siłę udawać, że jesteśmy jakąś organizacją, w której jest po prostu fajnie i jakby piekła nie ma, hulaj dusza, prawda? Ale właśnie podejść do ludzi na poważnie, bo Kościół to jest instytucja, która przede wszystkim niesie, ma służyć zbawieniu człowieka też, prawda? Ma środki potrzebne do zbawienia, ma odpowiedzi na pytania, bo no cóż, jak młodsi będą jeszcze coraz starsi, to coraz więcej tych pytań się zacznie pojawiać. No i ktoś powinien na nie odpowiedzieć, ktoś powinien dać odpowiedź. I w Kościele ta odpowiedź jest od 2000 lat, jest niezawodna, niezmienna. Ja myślę, że trzeba po prostu być sobą, w pełni sobą, cieszyć się tym, kim się jest, tą swoją prawdziwą tożsamością. Ja myślę, że Kościół tę prawdziwą tożsamość swoją powinien pokazywać w dbałości o ewangelizację, o głoszenie słowa, w dbałości o liturgię, w dbałości o pomoc drugiemu człowiekowi, w dbałości nawet o sztukę sakralną, bo przecież kultura to jest ogromna część życia człowieka, a Kościół przez wieki tę kulturę tworzy, więc to też jest dla nas język mówienia do innych ludzi. Ja myślę, że przede wszystkim po prostu być prawdziwym i być blisko drugiego człowieka.
2: A co młodzi ludzie mogą znaleźć, na przykład odkryć w Akcji Katolickiej?
3: W Akcji Katolickiej można odkryć wspólnotę, można odkryć ludzi, którzy kochają Boga i kochają siebie nawzajem. Ja w Akcji Katolickiej jestem dopiero rok, ale powiem szczerze, zmiana jaka nastąpiła...
2: A ile ma pani lat?
3: 29. Zmiana jaka nastąpiła w moim charakterze przez ten rok bycia w Akcji Katolickiej jest po prostu ogromna. Bardzo się otworzyłam na ludzi, nauczyłam się lepiej jak służyć drugiemu człowiekowi, jak pracować pilniej, jak współpracować w grupie w ogóle, tak, z innymi ludźmi, jak też znosić czasami jakieś, nie wiem, może nie to, że niesnaski, ale jakieś nieporozumienia, czy jakieś cięższe chwile razem z innymi. No i jak budować przyjaźnie. Warto też wspomnieć, że Akcja Katolicka, oczywiście my przyjmujemy członków od 18 roku życia, ale mamy też swoją młodzieżówkę, że tak powiem, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
2: A Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży już zapewne znają nasi słuchacze, bo dużo spotkań właśnie

0: z organizatorami czy też członkami KSM-ów mieliśmy w naszych audycjach. Także słuchajcie, czerpcie i wstępujcie w szeregi.
1: Tak, i

0: Rozmowy wiarygodne.
1: To wszystko działo się na Sacro Expo. Zaprezentowane zostały też interaktywne, religijne place zabaw.
2: Dbamy o dzieci w każdym obszarze. Ja się nazywam Urszula Brzuska, jestem szefową działu handlowego naszej firmy. Firmy, która między innymi opiekuje obszar dotyczący edukacji religijnej, edukacji sakralnej. Dlatego tutaj jesteśmy. Jesteśmy pierwszy raz na tych targach, ale bardzo się cieszymy, bo mamy świetny odbiór od osób, które przychodzą i pytają. Mówią nam o tym, że ten obszar dotyczący właśnie edukacji religijnej poprzez zabawę, poprzez radość, poprzez doświadczanie jest w jakiś sposób
1: Zaniedbany,
2: pozostawiony gdzieś z boku, a my też to dostrzegliśmy i postanowiliśmy wypełnić ten obszar naszymi propozycjami.
1: No właśnie, to w jaki sposób dziecko zaopiekować i też zorganizować w tej przestrzeni sakralnej, bo bardzo często dzieci, jeśli to nie są msze dla dzieci na przykład, to przeszkadzają albo właśnie... No nudzą się najzwyczajniej w świecie.
2: Dzieci po prostu się nudzą i dzieci potrzebują dostać coś, co jest dostosowane do ich możliwości rozwojowych w danym momencie, czyli wszystko, co związane jest z zabawą, bo zabawa to nie musi być tylko ruch, który jest niezbędny i jest dzieciom konieczny, potrzebny do funkcjonowania, ale to może być też doświadczanie, eksperymentowanie i uczenie się poprzez zabawę. I właśnie dlatego stworzyliśmy urządzenia, w których dzieci bawiąc się dowiadują się również rzeczy istotnych o wartościach, o tym, czym jest dobro, czym jest miłość. Również dowiadują się informacji dotyczących Biblii, dotyczących swojej wiary, dotyczących miejsc, ciekawych miejsc, które mamy w Polsce, czy mamy w świecie, czy o dziełach sztuki. To jest nasz koncept na rozwój dziecka w obszarze religijnym.
1: No i właśnie, i tutaj patrzę, że pani pokazuje coś Franciszkowi Arka Noego.
3: I co następne mamy?
4: Odnajdź pomniejsze narzędzie na tablicy i użyj swojej siły, by dokończyć statek. Młotek.
3: Wykonać zadania. Młotek. No i co musimy z młotkiem?
4: Kukaj w tablicę stuku puku.
3: No to dawaj.
4: Stuku puku, stuku puku.
3: Tak pomocniej, żeby te... Tak, tak, by... tak. I teraz będzie porządnie.
4: Piła. Znij drewno ruchem ręki. Szuru, szuru. Miarka. Rozłóż ręce. Obejmiesz całą tablicę.
3: Ale super. Udało się, no. I ostatnie.
4: Świdek. Kręć dłonią młynek.
3: Tak się wkręcało, no.

0: zrobiło się otwory. Brawo, super, świetnie ci poszło.
1: To jest Arka Noego, zostań pomocnikiem Noego i wyrusz w wielką podróż. To jest taki przykład tego, jak zaangażować, zainteresować dziecko rzeczami związanymi z Bogiem, z Kościołem?
0: Tak, jak najbardziej. Chcemy właśnie pokazać tematy, które możemy zobrazować w prosty, miły sposób dla dziecka, żeby je zająć i zachęcić do pogłębienia tej wiedzy.
1: Co jeszcze możemy właśnie zrobić takiego, żeby te dzieci się nie nudziły, tylko no, zechciały zostać w tym kościele już od najmłodszych lat?
2: Ja uważam, że bardzo istotne jest, żeby pokazać dzieciom, że przestrzeń religijna, kościół, przestrzeń sakralna to nie jest tylko sztywna pewna formuła, w którą one muszą wejść, ale to jest też miejsce do interakcji. I o to też dbamy, budując pomysły na nasze urządzenia, żeby one wywoływały interakcje między rodzicem i dzieckiem, we wspólnocie, żeby zatrzymywały wspólnotę na dłużej, żeby tworzyły się relacje, bo my tak naprawdę rozwijamy się w każdym obszarze, również religijnym, również duchowym, poprzez relacje z innymi ludźmi. I stąd ten pomysł na to, żeby tworzyć miejsca, gdzie ludzie spotykają się razem, że nie są samotni, bawią się razem, rozmawiają, zastanawiają się nad czymś. To jest nasz pomysł na edukację religijną. Jesteśmy niestandardowym miejscem i mamy nowoczesne podejście do edukacji, do dzieci, do ich potrzeb. Szerokie doświadczenie, bo przez 14 lat budowaliśmy to doświadczenie, budując miejsca do zabawy dla dzieci, ale nie do zabawy tylko ruchowej, bo my tej przestrzeni, ta przestrzeń jest dobrze zaopiekowana przez w wielu miejscach, ale do takiej zabawy przez eksperyment, przez doświadczanie i budowanie wiedzy. Więc jestem przekonana, że właśnie w kościele, w obszarach około sakralnych jest ogromna przestrzeń do wypełnienia, gdzie dzieci możemy zainteresować, przytrzymać, przyciągnąć. Zresztą potwierdzają to nasi goście, którzy przychodząc tu mówią, że właśnie czegoś takiego szukali, że mają miejsce, że chcą, że widzą, że dzieci potrzebują czegoś więcej. I mamy tu naprawdę bardzo, bardzo miłe sygnały od przychodzących, odwiedzających, którzy po prostu bardzo się cieszą, że jest ktoś, kto pomyślał o tym obszarze.

Czas nowy nadchodzi od nowy moment. Nadzieja bez ustanku wisi na nieboskłonie. Gotowy odrodził się zdrowy człowiek. Są tam ta historia, spędza mi sens powiek. Ziomek, to nie wznoszę i podnoszę głowę, bo dobrze wiem, że on w końcu mi odpowie. Ogień płonie w sercu i się modlę, bo tyle już z nas miał podobne.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Sztuka XXI wieku, czyli Maryja wspinająca się po drabinie na krzyż, by przytulić Chrystusa. To już profanacja, czy dzieło docierające do Was? Pieta XXI wieku uroczyście została odsłonięta właśnie w miniony poniedziałek. Jej autorem jest Piotr Barszczowski, który dzisiaj jest naszym gościem. Pieta już przed odsłonięciem wzbudziła wiele kontrowersji, bo tutaj oto mamy drabinę, zwykłą drabinę. Maryja tuli Jezusa, wspięła się chyba po tej drabinie.
3: Jestem teologiem, jestem historykiem sztuki. Gwarantuję Państwu, że wszystkie właściwie prace, które dziś uznajemy za dzieła, budziły kontrowersje wśród współczesnych wtedy, kiedy powstawały. No nie inaczej było ze słynną Ostatnią Wieczerzą Leonarda da Vinci'ego. Ścigano go do ostatniej chwili. Tak bardzo się nie podobała zakonnikom ta praca, że aż na dowód tego mogę powiedzieć, że wybili drzwi w tej pracy i odcięli Chrystusowi nogi, które były skrzyżowane jako symbol tego, co się będzie za chwilę działo.
2: Tak bardzo praca się nie podobała, że Chrystusowi odcięli nogi.
3: Tak, tak. I jeszcze za życia da Vinci'ego ta praca odpadała, ponieważ zrobił eksperyment z farbami olejnymi na ścianie. Pozostawił tą pracę, właściwie on wielu prac nie dokończył, no ale to taki artysta był specyficzny. Tylko chciałem dać jako przykład, że współczesnym to się najczęściej nie podoba coś, co jest pewną wizją, która działa dopiero za jakiś czas. My dziś patrzymy na to i prawie modlimy się do tej ikony sztuki, do Ostatniej Wieczerzy. Proszę pamiętać, że wtedy to budziło kontrowersje. Tak w ogóle to Włosi się pomylili z tutaj kompozycją, bo to, co da Vinci zrobił, to jest uczta weselna z Kany Galilejskiej, a nie Ostatnia Wieczerza. No to różne, jeszcze tutaj moglibyśmy toczyć dyskusję na ten temat, jak to faktycznie wyglądało. Jeżeli już to były takie stoły niskie do leżanek, ale ostatecznie powstało coś w przypadku dzieła da Vinci'ego, że możemy w 100% mówić o przełomie, że widzimy przełom XV i XVI wieku renesansu włoskiego, a wcale nie tego wydarzenia.
2: Pana Pieta XXI wieku, no to jest zupełnie inne dzieło niż Michała Anioła. A co Pana skłoniło właśnie do takiego pokazania?
3: Zaczyna się od takiego klucza, którym się kieruję, że próbuję sobie wyobrazić, jak by to wyglądało dziś, współcześnie, to samo wydarzenie. To po pierwsze, nie będę rysował drewnianej drabiny, jaka była i 2000 lat temu, i jeszcze 100 lat temu w Polsce, gdzieś na wsi zwłaszcza, tylko pokażę taki tutaj rekwizyt,

0: który będzie mówił za 500-1000 lat, że to był przełom XXI wieku, czyli drabina aluminiowa, taką jaką wszyscy znamy, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. W swojej ostatniej wieczerzy to Chrystusowi dałem okulary i to też jest znak Signum Temporis, czyli znak naszych czasów. Albo w przypadku Adama i Ewy w raju, to tam też dałem Ewie tatuaż. Również jest to znak, że dzieje się to w XXI wieku. Drabina też posłużyła mi do kolejnego pomysłu na to, gdy zastanowiłem się, jak współcześnie kobieta by się zachowała, matka, w stosunku do cierpiącego syna. No na pewno by nie stała pod krzyżem, tylko wyszłaby po tej drabinie. A teraz dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że to jest profanacja. Jaka to jest profanacja? Przecież wychodzi na krzyż, jeżeli nawet jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego motywu, gdzie jest ściągnięty Chrystus z krzyża przez mężczyzn i ciało syna jest położone na kolanach matki, to tutaj też jest rodzaj położenia, a nawet bardziej, bo pomyślałem o tym, żeby pokazać początek i koniec. Jest narodzenie Boga i tak jak wszyscy wiemy, jak wygląda narodzenie człowieka, to zaraz po porodzie matka bierze na pierś dziecko w tej pozycji takiej słynnej, embrionalnej. A tu ułożyłem Chrystusa, który umiera i znów jest takim dzieckiem. Matka go ma symbolicznie na kolanach. To nie chodzi tak naprawdę o kolana czy coś innego. To chodzi o miłość między matką a synem. Dziś współcześnie, to powtórzę, matka wychodzi pomóc synowi. W tym obrazie, w mojej interpretacji, pokazuje dwa czasy. To jest chwila przed śmiercią i chwila zaraz po.
1: Piotr Barszczowski, twórca piety XXI wieku, gościł dzisiaj o poranku w Rozmowach Wiarygodnych.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: rozmowy wiarygodne.
1: A na deser Sacro Expo taka perełka. Zapowiadany wcześniej pan Kościelny z Instagrama. Jeśli ktoś obserwuje, to wie. Jeśli nie, zaraz się dowie.
2: Filip Łuczak, jestem kościelnym, prowadzę facebookową stronę dla kościelnych z ciekawostkami, z memami, ale też pracuję w biurze pielgrzymkowym Misja Travel.
1: Pan Filip dzisiaj w kimono jest, tak?
2: Właściwie to jest yukata, czyli takie lekkie kimono. Trochę taka podomka, trochę na takie cieplejsze dni. Raz, no kupiłem to w Kyoto, nie mam gdzie w tym chodzić, a dwa, żeby też przyciągnąć i opowiedzieć o chrześcijaństwie w Japonii, bo ktoś tam myśli, gdzie Japonia, gdzie chrześcijaństwo, to tak daleko, a Maksymilian Kolbe po 3 miesiącach, jak przybył, zaczął wydawać Rycerza Niepokalanej po japońsku, plus Objawienia Matki Bożej w Akicie, setki męczenników japońskich, no że to chrześcijaństwo tam jest potężne, a od 10 lat robimy tam regularnie pielgrzymki.
1: To co takiego można, gdzie można dotknąć chrześcijaństwa w Japonii?
2: Trzeba zacząć od Nagasaki, które nam się kojarzy głównie z wybuchem bomby atomowej, ale też to się trochę wiąże z Maksymilianem Kolbe. Dostał takie miejsce, gdzie nikt nie chciał nic budować, bo według zasad Feng Shui to za bardzo nie pasowało. On kupił to miejsce, wybudował klasztor i podczas wybuchu wojny tylko tak właściwie okna wyleciały. Żaden z braci nie miał żadnej choroby popromiennej i pozostałości tego klasztoru, bo on później spłonął, można oglądać po dzisiaj. Grota Matki Bożej, którą też Maksymilian zbudował, też ona jest cały czas i przyciąga chrześcijan właściwie z całego świata.
1: Tam w Japonii zbudował grotę Matki Bożej z Lourdes.
2: W Japonii, w Nagasaki.
1: I prowadzi pan stronę kościelny.pl?
2: To jest strona na Facebooku Kościelny, też na Instagramie i na TikToku to się nazywa pan.kościelny, no bo jestem kościelnym od 13 lat i wrzucam tam jakieś ciekawostki, jak co czyścić. Potem taki przykład... wstawiłem filmik, jak palę palemki na środek papielcową z Niedzieli Palmowej. I ludzie byli zdziwieni, że to nie jest urny, to nie jest cmentarza, że wiele osób ma jakieś mity o kościele, jakieś dziwne wyobrażenia, a tak trochę pokazuję, jak to wygląda od tyłu. Czasem złośliwie, czasem żartobliwie, no tak głównie z troską o liturgię. Też się sam przez to dokształcam, a pielgrzymki mi dają taką możliwość, żeby zobaczyć, jak te niektóre rozwiązania wyglądają, na przykład tak jak...
1: Na świecie.
2: Na świecie, tak jak mamy wszędzie takie mikrofony, co nawet nie widać, gdzieś tam na ołtarzu. No to w Meksyku mają takie specjalne zawieszki na szyję, srebrne, żeby przyczepić taki zwykły mikrofon bezprzewodowy, jak teraz pani na przykład tu trzyma, nie? Czy w Japonii, przez to, że lato jest bardzo upalne, są ornaty z takiej jakby koronki, takie bardzo cieniutkie, nie? Że to chrześcijaństwo też ma takie, katolicyzm i liturgia ma swoje różne adaptacje, w zależności od kultury, od klimatu, no i też się tam dzielę tym.
1: No i to nie jest takie sztywne i drętwe, jak często się mówi w Polsce, jeszcze ten kościół, chociaż coraz bardziej się ożywia, to na przykład w Japonii, jak to wygląda? No, mówimy teraz do młodych słuchaczy, których interesuje bardzo to, co się dzieje na świecie. Tak przypuszczam i czy ten katolicyzm kwitnie, czy raczej właśnie jest, ożywia się tak jak w Hiszpanii, czy we Francji, czy może jest w regresie?
2: W Japonii to jest bardzo ciekawe, bo jeden misjonarz opowiadał, że miał wielki sukces duszpasterski. Przez kilkanaście lat ochrzcił kilka osób.
1: Duży sukces.
2: Duży sukces, bo trzeba zrozumieć tamtą mentalność, trochę jak cesarz Konstantyn, który chciał się ochrzcić na łożu śmierci, że są parafianie, którzy się angażują, ale nie są ochrzczeni, bo na przykład chcą się ochrzcić później. W Korei, do której też pielgrzymujemy, a w przyszłym roku Światowe Dni Młodzieży tam będą, gdzie też organizujemy i Koreę, i Japonię, no już jechać na ten koniec świata, Japonia po sąsiedzku, którą bardzo kochamy i promujemy, no to tam katolicyzm jest uważany dla religii, dla elit, że takie wyższe sfery, bo tam to społeczeństwo klasowe nadal mocno funkcjonuje, może nie tak oficjalnie, ale jak ktoś już pójdzie do takiej szkoły, to będzie miał taką pracę. I katolicyzm jest właśnie dla elit, gdzie u nas na początku chrześcijaństwa w Europie, no to było dla tych wszystkich prostych, dla niewolników. Dopiero później te wyższe warstwy społeczne zaczęły się mocniej nawracać i cesarz Konstantyn zezwolił na to chrześcijaństwo. I tak to trwa po dziś dzień.
1: Dobrze, że pan wspomniał o tym, że będą tam Światowe Dni Młodzieży. My rozmawiamy o młodych. Dużo mówimy w naszej audycji Rozmowach Wiarygodnych o Światowych Dniach Młodzieży, więc do tematu wrócimy za chwilę.
3: Witam was wszystkich, przed wami mój tata.
4: Aha.

0: Zana.
1: Dziękuję wszystkim gorąco.
2: Dziś naszym gościem o poranku jest Filip Łuczak, kościelny, ale też podróżnik i przewodnik wycieczek do Japonii i Korei.
3: To trzeba jeszcze raz, bo normalnie pracuję w marketingu. W Japonii byłem i w Korei też, ale bardziej pilotuję Ziemię Świętą, kiedyś Włochy, Lourdes, Hiszpanię, Katalonię. To są moje kierunki, gdzie pilotuję. Aczkolwiek to z racji na pracę w biurze marketingu też mnie wyślą gdzieś na ten koniec świata zobaczyć, porobić ładne zdjęcia, no bo teraz social media są bardzo ważne, by pokazać coś, co jest autentyczne, nie tak zwane stokowe czy z Canvy, tylko być autentyczne zdjęcia, autentycznych ludzi, bo to i się przekłada na i wyświetlenia, co... Jako ktoś, kto pracuje w marketingu, bardzo mnie to cieszy, ale też pokazuje taką autentyczność tego, jak tam naprawdę to wygląda, bo co chwilę mamy telefon w ręce, te rolki oglądamy i bardzo nas fascynuje, jak ktoś coś pokazuje, ktoś coś opowiada. Tak i my na naszych social mediach, w tej misji Travel, chcemy też pokazać, co można zjeść, jak się spakować. Wiele osób z nami po raz pierwszy leci samolotem w życiu, więc taki poradnik, że rodzina wysyła mamę, która od zawsze marzyła polecieć do Rzymu, no to by się nie bała na lotnisku, dlatego my to organizujemy, by się zaopiekować od A do Z. I tak chcemy zrobić ze Światowymi Dniami Młodzieży właśnie w Korei. Jest oficjalne biuro Światowych Dni Młodzieży, które to organizuje, ale też można wybrać opcję u nas, która pokaże również chrześcijaństwo w Japonii.
2: Pokaże chrześcijaństwo w Japonii, czyli co wybieramy?
3: No ja wybieram Koreę plus Japonię. Tak jak to było w Polsce 10 lat temu, diecezje zaplanowały część wydarzeń, żeby poznać tą Koreę gdzieś tam w diecezjach, gdzieś tam poza Seulem, a później te centralne wydarzenia właśnie w Seulu. I naprawdę się nie martwię o organizację tam, bo Korea, Japonia, tamta część świata jest tak zorganizowana, że jak mam na bilecie, że wsiadam do tego pociągu, do wagonu numer 10, mam na peronie napisany wagon numer 10. Nie, więc tam organizacja, no nikt naprawdę nie zginie, a Koreańczycy są bardzo otwarci, pomocni. Japończycy też, chociaż są tacy bardzo introwertyczni, bo Korea, Japonia się trochę różni. A w Japonii co pokażemy? To, co zbudował Maksymilian Kolbe. To, gdzie zostali odkryci, ukryci chrześcijanie. Brzmi to dość dziwnie, ale przez 250 lat chrześcijaństwo było zakazane. Chrześcijanie byli torturowani w najokrutniejszy, w najgorszy sposób. No ale ci męczennicy wydali owoce, że teraz tam się chrześcijaństwo rozwija. Matka Boża też swoje tam zrobiła. Objawiła się siostrze Agnieszce w latach 70-80. Matka Boża płakała nad grzechami ludzi. Matka Boża właściwie wszędzie mówi to samo, byśmy się nawrócili, powrócili do wiary.

0: czcili to, co święte. No i też jedziemy na północ do Akity. Akita nam się z tym sympatycznym pieskiem może kojarzyć. Faktycznie na dworcu taka potężna maskotka tego pieska Akity. Piękne, niewielkie sanktuarium, dosyć nowe, bo z lat 70-tych, 80-tych i figura, którą nie dotykać proszę, ale właściwie jest na wyciągnięcie ręki, co pokazuje, jak Matka Boża jest blisko nas. Też jak siostry pokazują taką małą gablotkę z wacikami, którymi były ocierane łzy Matki Bożej. Siostra Agnieszka nie była tak popularna jak dzieci fatimskie, ponieważ siostry wolały ją trochę schować. By ona nie była sensacją, ale sensacją było to, że Matka Boża znowu przychodzi, znowu nas prosi o nawrócenie, nie tylko w Fatimie, nie tylko w Gietrzwałdzie, w przyszłym roku przecież mamy rocznicę objawień, nie tylko w Guadalupe, za kilka lat będzie wielki jubileusz, nie tylko w Rwandzie, ale też i w Japonii, że Matka Boża wszędzie na świecie wzywa swoje dzieci, byśmy wrócili do Pana Boga.
1: Także już wiecie, co można zobaczyć w Korei i w Japonii, a za chwilę wrócimy do rozmowy z Panem Filipem i o tym, co kościelny robi w kościele. Porozmawiamy.
2: Słuchasz Czwórki.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Filip Łuczak, kościelny w kościele i kościelny na Facebooku. Skąd pomysł w ogóle?
3: Brzydko powiem, z zazdrości.
2: Że wszyscy mają tyle wejść?
3: Nie, że organiści mają swoje strony z mamy z ciekawostkami, a tak sobie myślę, co? No i teraz zrobię małą reklamę, no bo na świętą Cecylię w każdym kościele to panu organiście...

0: i naszemu chórowi, zespołowi składamy życzenia. A kościelni to co?
1: Kiedy kiedy ma święto?
0: Właśnie, prawie nikt tego nie wie, nawet kościelni, więc słuchajcie wszyscy, 4 czerwca, w tym roku to było akurat Boże Ciało, błogosławiony Michał Giedroyć. Choć był Litwinem, większość życia spędził w Polsce. Zakonnik Augustyn, tak zwany Biały, z zakonu Białych Marków, bo na kościele świętego Marka w Krakowie, Biały Habit, tam został pochowany. Już na początku życia został już czczony jako święty, nawet w żywotach świętych później on jest podpisywany jako błogosławiony, ale dopiero papież Franciszek niedawno uznał go za błogosławionego, nie beatyfikował, tak zwana beatyfikacja równoważna, no i jest on patronem kościelnych. Takim polskim, bo jest jeszcze święty Gwidon z Anderlechtu z X-XI wieku, trochę mamy podobne CV, ponieważ on też oprowadzał pielgrzymki, dlatego,
1: że... A kiedy święty Gwidon ma święto?
0: 12 września. Tylko to czyli taki tam... ogólnoświatowy, a ten nasz Michał Giedroyć, którego gdzieś tam promuję i przypominam, no bo kościelni też potrzebują modlitwy, wsparcia z nieba, a kto jak nie Michał Giedroyć, który mimo wysokiego wykształcenia, bo studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, żył w świetlanym wieku Krakowa, przyjaźnił się z Szymonem z Lipnicy, z Janem z Dukli, z Janem Kantem, no niesamowite towarzystwo w Krakowie, nie? To chciałem zobaczyć, jak oni tam się kiedyś spotykali. Tacy święci, których do teraz czcimy, gdzieś tam ten Michał Giedroyć był tak na boku, ale tak pomału te siostry Jadwiżanki go mają za takiego nieoficjalnego patrona, więc on tak trochę wraca i orędzuje za nami.
1: A to jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, co kościelny robi w kościele?
0: Powiem, że kościelny jest bliżej ludzi niż ksiądz. Bo do komunii z względów nie każdy podchodzi, a kościelny z tacą wszędzie dojdzie. Robi się coraz cieplej, mamy już czerwiec, coś trochę padało. Msza święta sięga tak daleko, jak kościelny wyjdzie z tacą przed kościół. Nie, bo wiadomo, ciepło to niektórzy wolą stać przed kościołem, no ale otwarcie, zamknięcie świątyni, dbanie o to, co najważniejsze, czyli o najświętszy sakrament, bo nie mamy nic cenniejszego. Nawet to tabernakulum, które często jest pozłocone, pancerne, ognioodporne, nie jest tak cenne, jak te białe hostie, gdzie jest prawdziwy, żywy Bóg. Oczywiście świątynia ma też swoje walory estetyczne, drogocenne, różne zabytki, relikwie różne i o to kościelny też dba, przygotowuje wszystko do liturgii. Często kościelni też sprzątają, układają kwiaty. No i często nie mają gdzie się tego nauczyć. Inny kościelny uczy, czy proboszcz, na szczęście, czy w diecezji bydgoskiej dziaszka Łaza Krystianów, czy wspomniane siostry Jadwiżanki wawelskie też tą szkołę mają. Więc to tak rusza, ta formacja zakrystianów jest w mojej diecezji. Jest szkoła liturgii dla każdego, co jest też skierowane dla zakrystianów, takie dni skupienia, rekolekcji.
1: W mojej diecezji, czyli gdzie?
0: W diecezji poznańskiej, najstarsza na ziemiach polskich. Taka autoreklama, bo jestem też przewodnikiem po Poznaniu.
1: Ale kościelny niedługo może stracić pracę, bo już w kościołach są ofiaromaty.
0: Ofiaromaty, jak tak widzę znajomych w parafii, chodzę z tacą, mówię, no do ofiaromatu, mówię, to potwierdzenie poproszę. Nie, oczywiście to jest tak dla żartów, no ale no kościół można otworzyć, bo jest jedna nano kaplica w Polsce, w Poznaniu, gdzie za pomocą aplikacji można ją otworzyć, no ale już mamy sztucznych organistów, mamy sztuczne kwiaty, sztuczne obrusy z plastiku, no to co za chwilę będzie sztuczne? Sztuczna inteligencja coraz bardziej wchodzi, papież Leon swojej mądrości to widzi, tą sztuczną inteligencję trochę ogranicza, to jest przydatne. Ostatnio się roześmiałem, jak papież pytał się, co papież powinien powiedzieć, że papież Franciszek powinien powiedzieć to i to, ale on pisze do tej sztucznej inteligencji, ale teraz papieżem jest Leon, a sztuczna inteligencja wcale nie. Więc o to jest, trzeba uważać. Na targach też widziałem, jest taki jeden baner z Janem Pawłem, który bardziej przypomina Leona. No, używajmy sztucznej inteligencji bardziej jako wyszukiwarki, jako coś, co nam pomoże zredagować jakiś tekst, ale no nie opierajmy wszystkiego na tym. To jest dobra wyszukiwarka, dobra pomoc, ale nie taka ostateczność. Więc ja myślę, że kościele nie będą zastąpieni, bo sztuczna inteligencja nie uszykuje kielicha, nie wypierze bielizny kielichowej, bo to się nie pierze w pralce. Tylko to, co ma styczność z Najświętszym Sakramentem, korporał, purifikatorz, ministranci, którzy to słuchają, wiedzą, o co mi chodzi, te wszystkie jakby serwety.
1: Nie pierze się w pralce?
0: Najpierw trzeba to namoczyć, bo coś, co ma kontakt z Najświętszym Sakramentem, musi być wymoczone, by te cząstki ciała pańskiego się rozpuściły. Nie ma materii chleba, nie ma Chrystusa w tym. Ale z racji na szacunek, tą wodę trzeba potem wylać w godne miejsce, do tak zwanej piscyny. Ostatnio o tym pisałem i kilka osób na tym moim Facebooku pisało, o to nie wiedziałam, że tak trzeba to wyprać. Nie? A no to jest nasz szacunek, w tych drobnych gestach się okazuje właśnie Panu Jezusowi. I dopiero po takim wymoczeniu można to rzucić do pralki. A że większość jest z plastiku, no to nie można zbyt wysokich stopniach, więc jakaś jest plama, no to w 40 stopniach nie więcej.
1: To tak od kuchni już wiemy, jak wygląda w ogóle przygotowanie tych szat.
0: Często jest tak, że przychodzimy, patrzymy, a wszystko jest, no to tak jest zawsze, nie? Jak kościelnego zabraknie, no to organisty może zabraknie, to sobie dadzą radę, nie? Pośpiewają. A nie chcę tu źle mówić na organistów, bo to jest najlepszy przyjaciel każdego kościelnego organista, nie? Nie mówię, żeby narzekać na proboszcza, ale tam pogadać, podzielić się różnymi doświadczeniami. To właśnie organistów serdecznie pozdrawiam. Ale czasem nam się wydaje, że zawsze tak jest naszykowane. A są też parafie, gdzie nie ma na przykład kościelnego, niektórzy ministranci czy sami księża szykują. No więc to jest olbrzymia pomoc, że ksiądz może przyjść na gotowe.

0: oczywiście, że mi się zdarzy nie dać kluczyka tabernakulum czy hostii czasami, no to się, wszystko się zdarza sługom ołtarza, jeden ksiądz z diecezji poznańskiej mówi.
1: A kościelny to praca za pieniądze?
0: No, robotnik godzien jest swej zapłaty. Dlatego jeszcze pracuję w misji travel, no bo z bycia kościelnym nie idzie wyżyć, że tak powiem. Mogę to tak brzydko nazwać, że to jest takie...
1: Bóg zapłać.
0: No nie tyle za Bóg zapłać, ale takie hobby z małą ofiarą.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Filip Łuczak, specjalista.
0: Mam wpisane specjalista do spraw współpracy, chociaż jestem w dziale marketingu. I czasami pilotuję gdzie nie gdzie. I kościelny na Facebooku. Swojej strony
1: i kościelny jeszcze... na Facebooku.
0: Swojej strony jeszcze nie mam. Zobaczymy, może się uda, jak domena będzie wolna. Dobra. Dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Pięknego, dobrego dnia wam życzę. I do usłyszenia. Agnieszka Kozłowska-Łysko.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
2: No i mamy to. Lato. Dzisiaj pierwszy dzień tej pory roku. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że lato przyszło, bo i pogoda sprawia, że czujemy się iście wakacyjnie. Temperatura w ten weekend przekroczyła 30 stopni Celsjusza i tak samo będzie również dzisiaj, ale to także oznacza niebezpieczne zjawiska pogodowe, za nami burze.

0: że no i kolejne być może też będą się przetaczać przez Polskę. W zależności od tego, gdzie się teraz znajdujecie, mogliście dostać alerty RCB o tym, że takie niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić, no albo macie to szczęście i w waszym regionie takie wydarzenia się nie pojawią. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj, no to przede wszystkim słońce, ciepło, ciepło, gorąco, temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a w takie upały warto o siebie dbać, warto uważać, chować się w tym najgorętszym momencie dnia gdzieś do cienia, no i nawadniać się. Woda wskazana w dużych ilościach. Co będzie dalej? No niebawem odpoczniemy od gwałtownych burz i nawałnic, które w ten weekend także przetaczają się przez Polskę i w nowym tygodniu aura stanie się nieco spokojniejsza, za to temperatura wcale nie spadnie, bo nadal będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza, także skoro mamy lato, no to jak widać dało o sobie znać również w pogodzie, możemy się nią cieszyć, no albo chować, jeżeli trochę wam za gorąco przy tych 30 stopniach.
1: Autopromocja.
2: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
3: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
2: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
3: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
2: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Takie gorące dni jak wczorajszy, jak dzisiejszy, szczęśliwi są ci, którzy mieszkają na wsi, którzy mieszkają gdzieś w otoczeniu zieleni, bo tam zawsze trochę chłodniej niż w centrum miasta. No i tacy goście dzisiaj pojawią się po godzinie 9:00. Postanowili porzucić duże miasto, czyli Warszawę.

0: i przeprowadzić się na wieś. Nie tak bardzo daleko od tej Warszawy, no ale jednak zupełnie zmienili swoje życie. Zamiast bloku i hałasujących dzieci sąsiadów, mają za oknem kury i hałasujące bażanty. Trochę inny rodzaj zgiełku, trochę inny rodzaj hałasu, ale tak postanowili żyć sobie w tej maleńkiej wsi. Gabi i Kuba po 9:00 pojawią się u nas w studiu i opowiedzą o tym, jak to jest wstawać z kurami, żyć z kurami, no i przede wszystkim budować swoje nowe miejsce na ziemi, miejsce z dala od cywilizacji. Ale to wszystko po godzinie 9:00, bo w tej godzinie będzie kilka ciekawostek ekologicznych, jak to zwykle w audycji Szanuj Zieleń. Zaczynamy od tego, co się wydarzyło w przyrodzie, co się wydarza w pogodzie. Wybierzemy się na pewno do lasu, bo tam już można nocować. Są takie miejsca, w których legalnie możemy sobie zapewnić nocleg w otoczeniu przyrody, w ciszy, w spokoju. Gdzie i jak to zorganizować, o tym w tej godzinie. Wybierzemy się też do Biebrzańskiego Parku Narodowego, bo tam rośliny inwazyjne opanowały teren, no i jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Oczywiście tradycyjnie zielone godziny też dla Was znajdę. Podpowiem, kiedy warto korzystać z energii elektrycznej, a kiedy się wstrzymać. Zatem zapraszam na to spotkanie. Najbliższe 2 godziny spędzimy razem.
1: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Zielone godziny.
2: Czas sprawdzić, jak tam dzisiaj będzie wyglądała energia w naszej sieci i skąd będzie pochodziła, a dokładnie w jaki sposób będzie produkowana. No bo mamy 3 możliwości. Pierwsza to taka, że pochodzi ona ze spalania węgla, ale od jakiegoś czasu do tego miksu energetycznego dochodzą także odnawialne źródła energii, czyli panele fotowoltaiczne albo farmy wiatrowe, które produkują bardziej ekologiczny prąd, bo wykorzystują pogodę, wykorzystują zjawiska atmosferyczne. Ten weekend bardzo upalny i słoneczny, ale momentami też wietrzny i niebezpieczny, ale to wszystko sprawia, że panele fotowoltaiczne się nagrzewają, a wiatraki się kręcą, zatem sporo prądu zielonego, ekologicznego będzie dzisiaj w naszej sieci i tak już od godziny 10 będzie przeważał i będzie więcej tego zielonego prądu niż tego czarnego, czyli z węgla, a im dalej w kolejne godziny, im dalej w ciągu dnia się będziemy przemieszczać, no to będzie jeszcze lepiej. 11, 12, 13, 14, no to są te naprawdę bardzo zielone godziny. To właśnie wtedy większość naszego prądu będzie pochodziła z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim ze słońca, trochę też z wiatru, no i klasycznie oczywiście trochę z węgla. Natomiast wykorzystajmy ten czas, kiedy właśnie sporo prądu pochodzi z paneli fotowoltaicznych, na to, żeby włączyć zmywarkę, żeby włączyć pralkę, żeby korzystać z energii, zwłaszcza jeśli mówimy o takich urządzeniach, które włączamy co jakiś czas, czyli właśnie zmywarka jest takim urządzeniem, czyli pralka jest takim urządzeniem. Włączamy wtedy, kiedy nam wygodnie. No to jeszcze zróbmy tak, że włączamy wtedy, kiedy jest najbardziej zielony prąd. Dzisiaj między 11 a 18 to będzie najlepsza decyzja.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Pewnie już wiecie, bo sami się zorientowaliście albo usłyszeliście, jak mówiłam to na początku naszego spotkania, że mamy już lato, a to oznacza, że będzie ciepło i upalnie. No i tak było wczoraj, tak będzie dzisiaj, zatem można pomyśleć o przebywaniu na łonie natury i na przykład o nocowaniu w lesie, bo taka możliwość istnieje i leśnicy przypominają, że w lesie można nocować.

0: pracować, ale tylko w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Jednocześnie przez akcję Zanocuj w lesie przekonują, że to dobry sposób na wakacje bez wielkich kosztów. Mówił o tym w Radiu Katowice Robert Pabian, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach właśnie.
1: Praktycznie w każdym nadleśnictwie są wyznaczone miejsca do przenocuj w lesie, gdzie rzeczywiście poza używaniem oczywiście otwartego ognia można się na kilka dni zadomowić, czy to w namiocie, czy w hamaku. Myślę, że jest spora rzesza osób, która tego typu warunków oczekuje.
0: Robert Pabian przypomniał też zasady bezpieczeństwa, które trzeba zachować w lesie.
1: Nie wolno rozkopywać gleby leśnej, nie wolno zrywać roślin, oczywiście ze szczególnym wskazaniem na rośliny chronione. Nie wolno zachowywać się głośno, więc techno też nie do końca jest właściwe. W tym miejscu, więc zachowujemy się cicho i spokojnie, pamiętając, że korzystamy tak naprawdę z miejsca, które jest miejscem bytowania bardzo wielu zwierząt.
0: W województwie śląskim jest około 60 takich miejsc, ale w całym kraju jest ich znacznie więcej.

0: ekstremalnej biedy. Mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie orbitalne rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnie na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej, dosyp, czuję w głębi trzewi. Nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces Alfy, Bruto, Megi. Mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miało by to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manny Messi Steel.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Mówiliśmy już o możliwości zanocowania w lesie, to teraz inne zadanie, które być może stoi przed wami, jeżeli lubicie zmagać się i wspierać przyrodę, bo w Biebrzańskim Parku Narodowym przyrodnicy i wolontariusze walczą z roślinami inwazyjnymi. Te rośliny zaczęły się w naszym kraju panoszyć, zabijają rodzime gatunki, no i nie jest to dobre dla przyrody. Jak mówi pracująca w Biebrzańskim Parku Narodowym Ewa Wiatr, jest to konieczne, aby usuwać takie rośliny.
4: Nie wszystkie rośliny są u siebie. Niektóre są obce, przywędrowały do nas, zostały zawleczone przez ludzi. Rośliny inwazyjne tworzą takie łany jednolite i zabierają miejsce naszym rodzimym gatunkom. Tracimy w ten sposób bioróżnorodność. Nasiona się tych roślin rozprzestrzeniają. Rośliny inwazyjne są wyjątkowo odporne na warunki jakieś niesprzyjające, na podłoże, na glebę, na klimat, na suszę.
3: Podobne akcje usuwania roślin inwazyjnych przeprowadzają w czerwcu wszystkie parki narodowe w Polsce, ale my też możemy takie rośliny usuwać z naszych ogrodów, z miejsc, w których przebywamy. Na przykład nawłoć jest taką rośliną, która bardzo się panoszy, no i każdy z nas może wyrwać tego chwasta, no tę roślinę inwazyjną.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Wybierając się na spacer do lasu, do parku, ciekawym i niezwykłym spotkaniem jest na pewno podglądanie życia zwierząt. Nie jest to łatwe, bo one szybciej czują nas, niż my wypatrzymy je, zatem uciekają, zanim uda nam się wyjąć telefon i zrobić zdjęcie albo rzucić okiem w ich stronę. Dlatego trzeba trochę umiejętnie podchodzić do zwierząt, a nawet zastosować sprytne techniki. Takie są właśnie w Tatrzańskim Parku Narodowym, który wykorzystuje nie tylko fotopułapki, ale również audiopułapki. Dzięki rejestratorom dźwięku zainstalowanym w różnych częściach Tatr, przyrodnicy mogą nasłuchiwać m.in. sów, wilków i rysi. Urządzenia są wykorzystywane zwłaszcza w nocy. Stanisław Broński z Zespołu Badań Monitoringu TPN wyjaśnia, że taka metoda pozwala analizować życie zwierząt bez ingerencji w ich środowisko.
2: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności, wrażliwych. Ograniczamy wpływ naszej obecności ludzkiej na zachowanie zwierząt. Jak na przykład nieodpowiednio ustawimy głośność i puszczamy z głośnika, stymulujemy dźwiękowo tą sowę, no to się może zdarzyć, że zbyt głośno zastymulujemy.

0: Polujemy i różna reakcja może być. Brak reakcji albo jakaś agresja może się w tej sowie obudzić na to, że usłyszała konkurenta w swoim terytorium.
1: Audiopułapki mogą wychwytywać odgłosy zwierząt oddalonych o prawie 2 km. Pozwalają też określić, z którego kierunku dociera dźwięk, a zebrane nagrania pomagają ocenić liczebność gatunków i śledzić ich zachowania w naturalnym środowisku. Pilotażowo do analizy nagrań jest wykorzystywana sztuczna inteligencja, a ja miałam okazję w tym tygodniu, w ten weekend być w lesie i naprawdę nie potrzeba o tej porze żadnej audiopułapki, żeby słyszeć przede wszystkim ptaki. No, sów, wilków i rysi już nie usłyszałam, to widocznie jest nieco trudniejsze, dlatego audiopułapki się przydają, ale ptasiego koncertu za dara można wysłuchać.

0: Słuchacie czwórki, zbliża się godzina dziewiąta, no to teraz coś, na co czekałam od rana, jak zobaczyłam, że ten utwór jest dzisiaj na playliście w audycji Szanuj Zieleń. To utwór od naszego redakcyjnego kolegi, a prywatnie mojego przyjaciela, który, uwaga, wczoraj obchodził urodziny. Nieważne, które, dalej wygląda dobrze, dalej czuje się młodo, no ale urodziny to urodziny, podejrzewam, że jeszcze o tej porze odpoczywa albo świętuje, bo chyba gdzieś na Mazurach jest. Numer raz i utwór Ślady, ale w tym utworze nie będzie sam, bo towarzyszy mu Molesta, no i oczywiście za muzykę odpowiedzialni są Free 50 i DJ Eprom, a Ślady to nostalgiczny numer oparty na klasycznym, boom-bapowym fundamencie. Zatem posłuchajcie tego numeru od numera, a ja numerowi życzę wszystkiego najlepszego, chociaż wczoraj śpiewałam mu 100 lat.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.
3: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa. Nigdy dość u

0: Autopromocja.
1: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
2: Możesz znaleźć mnie.
1: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
0: Autopromocja.
3: La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri.
0: Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
2: Już niebawem odpoczniemy od gwałtownych burz i nawałnic. W nowym tygodniu aura stanie się znacznie spokojniejsza, z małą ilością opadów, ale za to z wysoką temperaturą, która będzie sięgać albo nawet przekraczać 30 stopni Celsjusza. Pogoda zacznie się zmieniać od poniedziałku, bo ten nieco niespokojny weekend, no z jednej strony przyjemny, ciepły, upalny, ale z drugiej deszczowy i burzowy. No wiadomo, że to jedno z drugim idzie w parze, czyli jak jest gorąco, to potem może być burza. Natomiast kolejne dni to już dominacja słonecznej i bardziej ustabilizowanej pogody, która będzie nam towarzyszyć no przynajmniej do końca przyszłego tygodnia, przynajmniej tak przewidują synoptycy. Będzie ciepło, ale będzie też mało opadów, więc jeżeli udało wam się jeszcze gdzieś złapać deszczówkę wtedy, kiedy deszcz padał, to dobrze będzie teraz z niej korzystać, bo nie spodziewamy się tego, że ogród nasz albo kwiaty na balkonie zostaną podlane dzięki opadowi deszczu. No można liczyć tylko na siebie, więc umiarkowanie, ale jednak trzeba te rośliny podlewać i zadbać o ich nawodnienie.

0: bo będzie gorąco.
1: Autopromocja.
2: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Macie czasem ochotę rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Goście, którzy już za moment pojawią się w studiu, rzucili trochę i wyjechali na wieś. I mówią, że też są szczęśliwi. Tam, gdzie mieszkają, czas płynie nieco inaczej, a praca w ogrodzie czy opieka nad stadem kur to, choć wymagające zajęcie, daje dużo satysfakcji. Podobno mają tyle jajek, że mogą obdzielić wszystkich znajomych. Za to z roślinami i z uprawami warzyw idzie im nieco gorzej. Jak żyje się na wsi, jak to jest wstawać z kurami, no i budzić się przy odgłosach bażantów, o tym w tej godzinie naszego spotkania. Zatem zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
4: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Porzucili Warszawę dla życia w maleńkiej wsi. Mają ogród, 3 psy, kury, no i inne ciekawe rozrywki, ale pewnie też sporo pracy. Dzisiaj w studio Gabi Flis i Kuba Janisz i ich sielskie klimaty. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Elko.
1: Miała być też kura, ale jak

Mi powiedzieliście, Kura nie lubi stresu, a wizyta w studiu radiowym i w ogóle w takim wielkim mieście jak Warszawa to byłoby dla niej spore wyzwanie. Kuba, ty oponowałeś.

0: głowę na te wszystkie jęki, ale...
1: Wasze głowy. Na
0: tak,
1: jej jęki.
0: Tak, jej to, no, co zrobić? Bierzesz kota do weta, on nie lubi transportera.
1: Nie.
0: Kura to samo. Będąc na wsi, no to ona ma kurnik spory, przestrzeń spora, jest raczej cicho, no co tam, to jakieś bażanty czy coś. A przyjazd do Warszawy wprawdzie w samochodzie nie jest problemem, ale dalej ulica i to wszystko są nieznane terytoria dla niej. I tak sobie myślę, umiejętność takiego rozumienia rzeczywistości kurzej przez kurę jest chyba dosyć słaba.
1: O kurach jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, ale najpierw chciałam trochę was przybliżyć naszym słuchaczom, bo tworzycie profil Sielskie Historie. No więc Gabi, powiedz mi, czy to życie na wsi jest takie sielskie, jak sobie wyobrażałaś? Bo mieszkaliście w Warszawie, sprzedaliście mieszkanie, kupiliście dom, gdzie się też troszkę na minę wsadziliście z tym zakupem. No ale czy rzeczywiście jest tak sielsko? Czy to tylko taki profil, żeby inni myśleli, że jest super?
2: Może powiem tak, ja nazwę tego profilu wymyśliłam zanim się tam przeprowadziliśmy, ale odpowiedź, ogółem to zależy. My już sobie nie wyobrażamy powrotu do miasta, na wsi żyje nam się zdecydowanie lepiej, chociaż ten komfort życia jest zupełnie inny, bo są inne stresory, wymieniliśmy na przykład dzieci sąsiadów biegające nam nad głową w mieszkaniu na kunę biegającą po strychu, tak? A odgłosy karetek wymieniliśmy za bażanty, które uwielbiają przesiadywać w lesie, który mamy zaraz obok sypialni, więc na pewno jest to zupełnie inne życie, takie, które nam pasuje, ale wyobrażam sobie, że wiele osób nie określiłoby tego mianem sielanki. Głównie dlatego, że mieszka się też w domu i dom jednak wymaga zupełnie innej pracy i zupełnie innego zaangażowania niż mieszkanie w mieszkaniu w Warszawie.
0: Ja pozwolę sobie dopowiedzieć, kuny się pozbyliśmy, dziecka nie było takiej możliwości.
1: Ale dziecko sąsiadów dorośnie i wtedy przestanie biegać, będzie tylko siedziało z telefonem w ręku albo leżało na łóżku, więc to też się można
0: czasowa.
1: Pozbyć hałasu.
0: Jakby kuna zajęło nam ile? 3 miesiące? Dziecko jednak dorasta latami.
2: Tak, odpukać. Nie wiem, czy jest to coś niemalowanego, ale odpukać na razie kuna się wyprowadziła i chyba nie ma zamiaru wracać.
1: Poza tym, jeżeli mówimy o życiu na wsi, o takich sielskich klimatach, sielskich historiach, to one też chyba mocno są związane z porami roku.
2: Tak.
1: Bo o ile w mieście, to nie jest tak istotne, no wiadomo, jest zimniej, trzeba się ubrać, jest cieplej, można się rozebrać, to jednak właśnie ta wieś, ta natura jest bardzo związana z tym, czy jest zima, czy jest lato, czy jest sucho, czy jest mokro i czy trzeba odśnieżać.
2: Tak, my akurat jesteśmy dość leniwi, jeżeli chodzi o odśnieżanie i nawet tej zimy udało nam się nie odśnieżać. Po prostu rozjeżdżaliśmy śnieg na podjeździe, no i na szczęście się nie zakopaliśmy, chociaż nasz samochód nie jest zbyt wysoki. Natomiast rzeczywiście to życie na pewno toczy się bardziej w takim rytmie pół roku, bo zupełnie co innego trzeba robić, że tak powiem, i przy obejściu, i przy tych zwierzętach. Na pewno kury też właśnie wymagają dużo więcej opieki zimą, bo tak jak mieliśmy, prawda, te mrozy po minus 20, które trwały kilka tygodni, no to zupełnie inaczej trzeba było o nie dbać niż teraz, kiedy pogoda jest w miarę spokojna, tak? Już nie wspominam o rąbaniu drewna i o paleniu w kominku, czy o innych takich rzeczach.
1: No tak, a na Instagramie jest raczej sielsko i te historie takie miłe, sympatyczne, jak to z kurą, jak to z roślinkami, jak to z warzywami. Sobie spędzacie czas, no a życie jednak bywa nieco trudniejsze i jeszcze na pewno o tym dzisiaj powiemy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Gabi Flis i Kuba Janisz porzucili dzisiaj swoją wioskę i przybyli na chwilę do czwórki, do miasta, do Warszawy, ale byliście już w tej Warszawie, mieszkaliście w tej Warszawie, więc to jest taka gościnna wizyta. Trudno się wraca, trudno się przyjeżdża tak z wizytą, czy z wizytą okej, ale trudniej byłoby tu już zostać na stałe.
3: My w ogóle czasem musimy dojeżdżać też do pracy do Warszawy, więc bywamy w mieście, wracamy czasem na stare śmieci. Natomiast nie wiem, jak Kuba się do tego odniesie. Ja czuję już, że kiedy przebywam w Warszawie dłużej niż kilka godzin, to po prostu to jest dla mnie już takie przytłaczające, jest dużo bodźców.
2: I boli głowa.
3: I boli głowa, tak. I już marzę o tym, żeby wrócić do nas na wieś i usiąść sobie na tarasie.
4: Ja też się odkleiłem. W sensie...
2: Tak, tak, wyglądasz na takiego trochę odklejonego.
4: No, to prawda. I taki jestem, bo... Na przykład wsiadam do metra i jestem taki, wow, to już tak daleko jeździ. A jakby już dwa lata jesteśmy poza Warszawą, nie? I co chwila mam takie, ci ludzie tak żyją? Te mieszkania tyle kosztują? 3 osoby w jednym pokoju, 1000 zł za materac? Nie, naprawdę jest dla mnie wiele takich szoków, o których w pewnym sensie wiedziałem i byłem ich świadom, bo na przykład moja mama też wynajmuje mieszkania, poszedłem tam gdzieś coś sprawdzić, mówię, a co ci bezdomni tu robią? Mieszkają. No więc jakby dużo takich rzeczy miałem okazji ten, ale to wszystko się zaciera bardzo szybko i ja chciałem mieszkać w Warszawie, szukałem mieszkań na Żoliborzu.
2: Myślę, tak, zielony Żoliborz.
4: Dziennikarski, Żoliborz oficerski i tak dalej. A teraz przejdę się gdzieś i o Boże, jakie to jest męczące. O Boże, jak tu gorąco. Ile tu jest betonu? Gdzie tu są drzewa? No i nie przeszkadza mi jakoś to, że tam sobie postoję w korku i tak dalej. Na początku trochę się nakręcałem i mnie to męczyło, ale teraz już tak... Ten czas spędzony na wsi, błogi jakże.
3: Sielski.
4: Tak, sielski. Jakby uspokoił mnie trochę. Przynajmniej taki dużo większy komfort jest, jak wracam do domu. No i nikt mi nie stuka nad głową. Mogę sobie usiąść. Jest ten balans dużo bardziej zachowany, nie?
2: Problemy są, ale nieco inne. No tak. Tylko pytanie, czy na wsi właśnie można osiągnąć ten spokój i czy można nie robić nic? Bo o ile mamy pracę, załóżmy nawet w taką w korporacji, to często jest od poniedziałku do piątku i weekend mamy wolne. Ale jeżeli wy macie na stanie zwierzęta, jeżeli wy macie ogródek warzywny, chociaż z tego, co widziałam na razie, z tego plonów wielkich nie będzie.
3: Tak, ja nie ukrywam.
2: No to jednak praca jest przez 7 dni w tygodniu.
3: I tak i nie. Właśnie miałam taką dość ciekawą rozmowę z koleżankami przy okazji panieńskiego mojej przyjaciółki, że czasem mi się wydaje, że jest tyle pracy, ile my sobie stworzymy, co też nie neguje jakby osoby, które na przykład lubią pielić właśnie ogródek, czy jakieś rabaty co tydzień. I

0: Lubię mieć idealnie skoszoną trawę, zawsze na tę samą wysokość. To zakładam, że to jest dużo pracy, ale my też staramy sobie dać po prostu czas na odpoczynek i na nacieszenie się po prostu miejscem, w którym mieszkamy, właśnie naszymi kurami, na pójście na spacer do lasu z psami.
1: No ale wiesz, obowiązki czekają, nie ma drewna, nie ma przygotowanych pewnych rzeczy, niepodlane, nieopielone, niezrobione.
2: Ja bym powiedział, że to, co Gabi powiedziała teraz, to jest bardzo długa droga do tego, że jakbyś do nas przyjechała, to trawa nie będzie skoszona.
1: No i dobrze, bo tak jest bardziej ekologicznie.
2: Jest niewypielony. Ja chyba dopiero w zeszłym tygodniu skosiłem trawę. Jakbym siedział na trawie, to sięgałaby nad moją głowę. 3 godziny mi to zajęło.
1: No i w maju nie powinno się kosić traw, bo wtedy pozbywamy się tego, co zapylacze lubią najbardziej, czyli tych chwastów dzikich. Więc bardzo dobrze
0: wszystko
1: zrobiłeś,
0: bardzo ekologiczne,
1: że w maju
2: to wszystko
1: skosiłeś.
2: Było zaplanowane.
1: No ale są rzeczy, które nie mogą poczekać. No kury trzeba nakarmić i to trzeba może wstać nawet z kurami.
0: Na szczęście my nie wstajemy z kurami. Teraz wstajemy akurat przez naszego psa, który nas budzi o 4 rano, bo dołączyła do nas dość niedawno, jeszcze nie ogarnie życia w domu. Ale wszystkim osobom z kurnikami polecam drzwiczki automatyczne, które same kury wypuszczają na wybieg i one rzeczywiście czekają, aż my wyniesiemy im smakołyki, bo dostęp do paszy mają stały, ale czekają na te smakołyki, które tam codziennie rano od nas dostają, ale nie musimy z nimi wstawać. Mogą to chwilę poczekać.
1: To chociaż tyle. Dobrze, no to o kurach więcej już za moment.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: Czy na wsi rzeczywiście jest sielsko? No jak mówią Gabi i Kuba, bywa sielsko. Zależy pewnie od pory roku, od tego jak do tej wsi i tego miejsca podchodzimy, czy pielimy i strzyżemy trawnik na równo, czy jednak pozwalamy tej przyrodzie trochę dziko sobie pofolgować i rosnąć. No ale są takie elementy, tacy mieszkańcy waszego siedliska, jak kury, które wymagają opieki. Jak to się stało, że mieliście kury? One podobno już tam były w momencie, kiedy kupowaliście dom, to dom z kurami.
3: Tak.
2: Dobrze, że nie ze szczurami, chociaż o szczurach też pewnie historia jakaś
3: jest. Szczury też były, tak. Jak się sprowadziliśmy, to szczury też z tymi kurami mieszkały. Natomiast jak już podjęliśmy decyzję,

0: wyprowadzce na wieś, bo przez chwilę też zastanawialiśmy się, co zrobić właśnie, czy kupić większe mieszkanie w Warszawie. Kuba już mówił, że bardzo chciał mieszkać na Żoliborzu, mi się jednak marzyło właśnie wyprowadzka z miasta, no i marzyły mi się też kury, ale myślałam, że to będzie tak bardziej po kolei, że my pomieszkamy, chwilę zobaczymy, jak to jest, zbudujemy sobie ładny kurniczek i tam 5 kurek na przykład, nie? A właśnie z domem odziedziczyliśmy po poprzednich właścicielach całkiem pokaźne stadko kur, no i musieliśmy od razu wejść w to jakby na 100%.
1: No nie chciały się wyprowadzić po prostu, stwierdziły, że one były tu pierwsze i one tu zostają.
0: Tak, dokładnie.
2: W pewnym sensie.
0: Więc one jakby zawsze gdzieś tam te kury chcieliśmy, ale nadeszło to trochę szybciej niż się spodziewaliśmy. Natomiast myślę, że to dość szczęśliwy przypadek akurat.
1: Ale to są takie typowe wiejskie kury na rosół, na jajka? Czy to są kury ozdobne? Czy w zasadzie właśnie traktujecie je jak członków rodziny?
2: Miks był... Rozstrzał był właściwie duży.
0: Nadal mamy bardzo dużo różnych ras, no.
2: Tak, ale w tych, które odziedziczyliśmy, pośród nich było sporo ozdobnych. Był jeden taki kogut, taki jakby on, taka czubatka, nie, jakąś, ja się nie znam tych ras, z takim, no tak do tyłu był, miał taki zaczes.
1: To grzebień jest.
0: Nie, miał takie pióra, takie afro jakby.
2: Tak, takie afro, tak. No. Szaman go nazywaliśmy, tam wydziubywały mu głowę. To jest zabawne, że te takie kury, co są do znoszenia jajek, to jest moja obserwacja, ja tego nie wiem, nie wyczytałem nigdzie. Dziubią te ozdobne.
0: Znaczy to jest coś, co nasz weterynarz...
1: Zazdrości, no więc właśnie.
2: No właśnie.
0: Tak, to jest coś, co nasz weterynarz od ptactwa nam powiedział, bo zwykle trzeba mieć specjalnego weterynarza do ptactwa, tacy zwykli weterynarze, którzy się zajmują psami czy kotami, raczej ich nie wezmą. Powiedział nam, że rzeczywiście raczej się nie łączy stad ozdobnych i takich zwykłych niosek. Więc już po prostu nie szukamy też kur ozdobnych, natomiast mamy bardzo dużo mieszankę raz, bo jeżeli my mówimy kura i myślimy o takiej wiejskiej kurze, to mamy pewnie taką rudą grażynkę przed oczami, taką kurkę.
1: Albo taką białą trochę bardziej.
0: A tak, białe też. Natomiast mamy różne rasy takie, które właśnie, mi zależało bardzo na kolorowych jajkach, więc mamy takie, które składają zielone, takie trochę niebieskawe.
1: Tak, moje ulubione.
0: Bardzo ładne są i tych mamy najwięcej swoją drogą, ale też nie jemy mięsa, więc kury u nas mają dożywocie, one zawsze, już nawet jak się przestaną nieść, to dalej u nas w kurniku mieszkają.
1: I aż doczekają się sędziwej emerytury i odejdą za tęczowy most.
0: Tak, dokładnie. Natomiast trzymamy kury głównie, jeżeli chodzi o jajka, no i trochę jak takie właśnie zwierzęta towarzyszące, bo bardzo lubimy po prostu siedzieć i patrzeć na nie czasem, na ich interakcje, na to, co sobie robią.
1: One mają swój kurnik, mają swoje miejsce, ale czy mają też taką możliwość, żeby poeksplorować teren, czyli podziobać tu, podziobać tam, wejść w szkodę może czasem, na grządkę, no generalnie mogą tam żyć po królewsku.
2: Początek był taki, że ten teren był otwarty, niemniej jednak zagrożenia zewnętrzne w postaci paskudnego jaszczębia i innych niewiadomych, pies sąsiadów też tam się przyczynił do strat, sprawiły, że musieliśmy zamknąć się na terenie. Mamy możliwość, więc ten teren mały nie jest, ale jest na tyle mały, że on jest konsekwentnie cały czas wydziobany i za bardzo nic tam nie rośnie. Więc...
0: Znaczy zdarzyło nam się je puszczać czasem wieczorem przed tym, jak one już będą wracać do kurnika, żeby też one mogły wrócić, ale to raczej rzadkość, raczej dla ich własnego bezpieczeństwa.
2: Tak, stało mi jest
0: się
2: to,
0: je trzymać
2: że jest
0: na wybiegu.
2: Zamknięty teren. No.
0: Natomiast mają też bardzo duży wybieg i tam dużo różnych rozrywek Kuba im zapewnił.
1: Czyli bezpiecznie, ale pod nadzorem. A ile tych kur jest w tej chwili?
0: 35?
2: Tak.
0: 35.
1: I wszystkie mają imiona?
0: Teoretycznie tak. W praktyce te imiona trochę jak z psami, że nie wiem, nazywa się Pimpuś, a my mówimy Dzidzia, Maluszek, Puszek i tak dalej.
2: Tak, jak od trzeciego dziecka, nie?
1: Potem już nie wiesz, które jak ma na imię i też się tak mniej może stresujesz, jak coś się dzieje. I co da się z takich kur zebrać jajka na tyle, żeby sobie zrobić jajecznicę co niedzielę, obdarować rodzinę albo jeszcze sprzedać na targu?
0: Wszyscy są obdarowani, my mamy kury na własny użytek, więc nie sprzedajemy na targach jajek. Natomiast i rodzina, znajomi, ktokolwiek przyjedzie do prezentów urodzinowych, dorzucamy. I wszyscy są bardzo zadowoleni, zawsze pytają, czy będą jajka, także myślę, że są zadowoleni z tego faktu.
1: Masz tam torbę za sobą, ciekawe co w niej jest, ale nic, jeśli nie jajka, to też fajnie, że przyjechaliście.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Gabi i Kuba nie wstają z kurami, bo ogarnęli tak kurnik, że te kury mogą same wychodzić z rana i oni dopiero wstają, jak pies ich obudzi, czyli w sumie, jak zrozumiałam wcześniej, jeszcze niż te kury, ale być może i pies, który jest nowym członkiem waszej wiejskiej rodziny, nauczy się i zacznie ogarniać trochę rzeczywistość, pozwoli wam dłużej sypiać. A jakie plany na przyszłość? Coś jeszcze się pojawi? Ktoś jeszcze zamieszka? Jakieś to siedlisko wasze będzie się rozrastać? Czy hola, hola, rozpędziłam się za bardzo?
2: To pozwolę sobie zacząć, bo ten dom... Tam mieszkali ludzie, którzy w ogóle prowadzili taki biznes, jak kiedyś reklamy banków były. Weź kredyt, kup alpakę. No i oni chyba się zainspirowali czymś takim i prowadzili biznes w stylu, no, pójść na spacer z ładnym, włochatym zwierzem. No ale te duże, my nie byliśmy w stanie ich przejąć i nie chcieliśmy się podjąć czegoś takiego. Na tyle, na ile mnie na przykład, ja to bym sobie tak ogolił owce, nie? Bo mi się to wydaje fajna aktywność, ale nic innego nie chcę robić. Ale mieli też kozy. Z opowieści też się dowiedzieliśmy, że to były inne rzeczy, typu osioł i tak dalej,
3: osioł,
2: i tak dalej,
3: tak,
2: ale różne animozje, tak.
1: Nie wiadomo, co z tego
2: i niesnaski sąsiedzkie, no nie pozwoliły im trzymać aż takiego inwentarza. No ale jak my tam przyszliśmy, to ja tam głaskałem kozy.
3: Gabi tam patrzyła na dom. Jak oglądaliśmy ten dom.
2: A ja byłem, no to chyba kozy też można wziąć. Więc i umówiliśmy się z nimi na to, że oni oddadzą nam te kury i kozy. Więc ja się spodziewałem, że kozy będą, po czym przyjeżdżamy do chałupy, a tam kóz nie ma. Oddali.
1: No dobrze, to idziecie w kozy też? Czy na razie kury wam wystarczą i te psy?
3: Chodzą nam kozy po głowie, chodzą. Jeszcze się trochę wstrzymujemy właśnie, żeby też przygotować wszystko pod nie, bo kozy to już są zwierzęta, które wymagają więcej pracy od kur. Kury są, jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to naprawdę są takie nisko...
2: Kozy podobno są jednymi z trudniejszych zwierząt, wbrew tak. pozorom w utrzymaniu. Ludzie myślą, o, naturalna kosiarka, ale kozy nie mogą tak jeść trawy po prostu. To nie jest właściwe pożywienie dla nich. Zacząłem robić research. Koza potrafi zjeść coś i sprawdzić przez dobę, czy będzie czuć się po tym dobrze. I jak nie, to jest taka, tego nie wiem. Więc jeżeli puszczasz kozy, one jedzą wszystko, muszą być cholernie głodne i niedożywione. No, ale to już tam taka
3: więc,
2: kwestia.
3: Tak, gdzieś te kozy nam chodzą po głowie i chyba się na to zdecydujemy, bo już sobie wysyłamy też te kózki po prostu gdzieś.
2: No, jak się siedzę, capek tak. oddam za darmo. No, że,

0: dokładny ten zapach.
1: Mi się jeszcze bardzo marzy mieć kilka owiec, bo w ogóle wszystkie te zwierzęta, i kozy, i kury, i owce, to są zwierzęta stadne, więc nie można brać po jednej. Mi się marzy właśnie kilka owiec, bo ja też robię na drutach, więc mam takie marzenie, tak, że siedzę i tam przędzę te wełny. Tak. Ale Kuba na razie ten pomysł ustępuje, więc zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: A ja wiem, kto te kozy i owce będzie tam oglądał.
2: Doglądał i się nimi opiekował, ale wiesz, Gabi, no on też nie chciał mieszkać na wsi, jakoś go przekonałaś, więc może za rok, za dwa będą kozy, może będą jeszcze owce, a może i te alpaki. No zobaczymy, co się u was wydarzy, na pewno można wasze historie podglądać na Instagramie Sielskie Historie, to właśnie oni, Gabi i Kuba, czyli Gabi Flis i Kuba Janisz, którzy dzisiaj byli w Studiu Czwórki. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: I pozdrówcie wszystkie kury.
1: Ucałujemy.
0: Pozdrawiamy. A, że... Radia nie słuchają. Ale...
2: To im puścicie podobno, czasami muzyka pomaga kurom, żeby się lepiej niosły. Takie są teorie. Tak jak rośliny lepiej rosną, jak się do nich mówi, tak kurom niektórzy puszczają muzykę. Nie wiem, czy ta czwórkowa im się spodoba, ale spróbujcie, no nie zaszkodzi, nie?
1: Wypróbujemy czwórkę.

0: lubię obserwować, jak ścigacie się o aplauz. Potem przemykać bokiem, gdy na scenie gasną światło. Mówią, że nie spada z nieba nic, a ciągle mam parasol. Sam w tak dużym domu jestem pochłonięty pracą. Brakuje mi czasu, aby wejść to znów na 100%, ale nadal nie ma rzeczy, której łatwo bym nie opchnął. Zawsze podobały mi się twoje plany,
1: twoje włosy,
0: twoje ciało,
1: twoje oczy,
0: twoje zdanie o tym, co ja przemyślę. Dzisiaj siedzę późno w nocy, nie ma ciebie, mam już dosyć, jestem głodny.

Uzależniam się jak kretyn od wszystkich żywych rzeczy, więc nie ma co się dziwić, że tak niewiele mnie cieszy. Aż się Paweł zaśmiał Anią, cóż to za nowe rozterki, nasz poeta ma znów halo. Jakbym pisał listy, nie wiem, Paweł do Reinera Rilke. A to życie takie dziwne i trwa tylko krótko chwilkę. Osiągnąłem co chciałem, zostało odbijać piłkę. Fajnie, że chciałaś wysłuchać mnie, podzielcie się napiwkiem.

0: chciałbym, aby czasem było łatwo.
1: Jedni lubią kury, inni lubią żaby, a ja lubię piękną i słoneczną pogodę i takiej też Wam dzisiaj życzę. Skoro mamy niespełna godzinę 10, to idealny moment na to, żeby ruszyć gdzieś w teren, ruszyć gdzieś do lasu, do parku, poobcować z przyrodą, bo taki kontakt naprawdę potrafi zrobić dużo dobrego w naszym organizmie i w naszym życiu. Ale jeżeli chcecie słuchać przy okazji czwórki, to też oczywiście do tego zachęcam. Możecie zabrać sobie telefon, naszą aplikację i słuchać dalej, bo już za moment poranna rezydencja i muzyka, która na pewno Was pobudzi. A ja dziękuję za dziś. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia.

0: Rush.
1: Autopromocja.
2: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
3: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
2: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.

0: niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
2: Autopromocja. Reklama.

0: po reklamie.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
0: Czwórka, Polskie Radio.
2: All right, y'all. Here we go.

0: Wybiła 10.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, małe tylko na północnym zachodzie. Wystąpić mogą przelotne opady deszczu, w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i południu kraju również z gradem. Temperatura maksymalna w okolicach plus 26 stopni Celsjusza na Pomorzu i koło plus 33 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na samym wybrzeżu, tam około plus 20. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. W czasie burz w porywach do 80 km na godzinę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: porannej rezydencji gra dla was duże P.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze, jak w każdą niedzielę, dzisiaj 21 czerwca w czwórce o 10:00 witam was ja, czyli Duże P, i serdecznie zapraszam na moją poranną rezydencję, w której gram wam to, co chcę. To znaczy, ja gram wam to, co chcę w niedzielę, albo kiedy w tej porannej rezydencji się pojawiam, a w inne dni grają w niej to, co chcą inni. Przedstawiciele i satelity redakcji muzycznej czwórki. Troszeczkę nagiąłem rzeczywistość, mówiąc jak w każdą niedzielę, bo od 2 tygodni się nie słyszeliśmy, co w sumie zwiastuje to, co przed nami, bo dziś gram dla was poranną rezydencję po raz przedostatni, przynajmniej jeżeli idzie o nadchodzący okres letnio-wakacyjny. Nie będę jednak na tym się skupiał, skupię się na tym, co wyślę dzisiaj do waszych uszu. Na sam początek, w ramach portu macierzystego, z którego wyruszamy w muzyczną podróż, zagrałem kawałek rodzimej produkcji, a mianowicie Tibu Dibu Dauciu autorstwa Jamala, który to utwór jest naprawdę przeznakomity, jak i cały album Radio Jungle, czy też Radio Jungle, jeżeli chcemy przeczytać to z angielska. Jednak to nie Jamal i to nie twórczość krajowa wypełnią nam dzisiejszą audycję, wprost przeciwnie, dzisiejszą audycję spędzimy w towarzystwie japońskiego DJ-skiego duetu Kaiharu Bro, chociaż grać będą muzykę nie japońską, a amerykańską ze wszechmiar, a mówiąc konkretnie, klasyczny hip-hop złotej ery. Kaiharu Bro to 2 nastoletnich braci z Tokio, 18-letni obecnie DJ Kaito i 16-letni DJ Haruto, którzy gwałtownie idą w górę, jeżeli idzie o międzynarodowe rozpoznawalność i status w DJ-sko-turntablistycznym środowisku. Grają głównie hip-hop ze złotej ery i to ten taki truskulowo jazzujący raczej niż uliczny, choć nie stronią też od hitów, no i ruszają głowy oraz serca twoich słuchaczy. W 2019 roku, czyli w okolicach 10 i 12 urodzin Kaiharu Bro, pojawili się na evencie Sanaba, którego kuratorem jest japoński zdobywca Grammy, DJ i producent i artysta R&B o pseudonimie Staro. W kolejnym roku, czyli w 2020, Kaiharu Bro zostali najmłodszymi artystami w historii, którzy pojawili się w legendarnym ABIMA Mix. Ich międzynarodowa kariera rozwijała się dalej. Na przykład w 2021 roku pojawili się w Los Angeles na łamach radia Soundwaves, a w 2022 roku pojawiali się w DJ Pop-Up Store Pioniera oraz na Audio-Technica Analog Market. Skoro dzisiaj gram miksy Kaiharu Bro, no to dziwnym nie jest, że dalej od tego momentu było tylko lepiej, ale o tym, żeby nie zamulać, opowiem może na początku drugiej godziny, a póki co na początku pierwszej, jak i przez niemal całe jej trwanie, posłuchamy 100% winylowego live miksa Kaiharu Bro z maja 2025 roku, przygotowanego dla doskonałości.

Dzisiejszą niedzielną poranną rezydencję w czwórce od 10 do 12 gram wam ja, czyli duże P, a jej pierwszą godzinę wypełnia nam 100% winylowy live mix Golden Era Hip Hop Tribute przygotowany przez japońskie DJ-skie duo Kaiharu Bro. Płyniemy dalej.

Dekami Kai Harubro, czyli dwóch nastoletnich Japończyków, którzy stuprocentowo winylowym miksem Golden Era Hip Hop Tribute przywracają mi wiarę w dzisiejszą młodzież. Jest to miks przygotowany dla kanału The Moment, o którym opowiadałem już w poprzedniej i przedpoprzedniej odsłonie porannej rezydencji mojego autorstwa, więc nie będę się powtarzał. Przybliżę natomiast pokrótce, kto pojawia się w miksie. I tak, od początku po kolei: Organized Confusion, Common, Nas, Buckwild, Eric B. i Rakim, A Tribe Called Quest, Janet Jackson, Big L, Big Pun, Pete Rock and Seal, Smooth, Aaliyah, Method Man i Redman, Gangstar, Jeru the Damaja, INI, AZ, Keith Murray, Manish, Mobb Deep i Notorious B.I.G. Mili Państwo, jest na tej liście utworów wiele środowiskowych i nie tylko środowiskowych przebojów, ale biorąc pod uwagę wiek miksujących i to, że dla nich to jest grzebanie w głębokiej przeszłości, jestem w 100% w stanie to wybaczyć i zupełnie mnie to nie razi. Tym bardziej, że wszystko zmiksowane jest absolutnie przepięknie. No i same kawałki też absolutnie, mimo częściowo swojego przebojowego statusu, nie rażą niczyjego chyba poczucia estetyki. Płyniemy dalej.

Pierwsza godzina porannej rezydencji, którą w tę niedzielę gram wam w czwórce ja, czyli Duże P, powoli dobiega końca. Od początku do wspomnianego, niemal w całości wypełnił ją 100% winylowy live mix przygotowany dla The Moment przez japońskie nastoletnie duo DJ-ów Kai Haru Bro. Mix zatytułowany Golden Era Hip Hop Tribute, który zawiera właśnie to, co mam nadzieję wysłyszeliście na przestrzeni ostatnich 60 minut na własne uszy. Nie byłbym jednak sobą, gdybym na koniec godziny nie zaserwował wam fragmentu godziny dla Ukrainy, czyli mojego niegasnącego, oddolnego wyrazu sprzeciwu wobec barbarzyńskiej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która w swym pełnoskalowym wymiarze trwa od 2022 roku, a konkretnie od lutego. Natomiast tak ogółem trwa od roku 2014, kiedy Rosja nielegalnie zaanektowała cały Krym oraz część Doniecka i Ługańska. W ramach fragmentu godziny dla Ukrainy gram kawałki ukraińskich artystów w każdej godzinie mojej czwórkowej radiowej działalności. Po pierwsze, dlatego że zawsze trzeba stać z napadniętym, a nigdy z napadającym. Po drugie, dlatego że tak po prostu czuję. A po trzecie, dlatego że w Ukrainie tworzyło i tworzy się również dziś mnóstwo, ale to mnóstwo wspaniałej muzyki, czego dowodem na przykład jest kawałek Do 100 Roki w autorstwa Miszy Prawilnego i Valerii Bla Bla. I muszę powiedzieć, że kiedy wsłucha się w tekst tego kawałka, to jeszcze on zyskuje, więc gorąco wam wspomnianą czynność polecam. Nigdzie się nie wybierajcie, nie regulujcie odbiorników. Chwila miksu, Misza Prawilny i później ja, czyli Duże P, wracam rzecz jasna w czwórce na drugą godzinę dzisiejszej

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włożyć proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.
10: Jak się chcesz tak nas ratować, co by to robić?
11: Żyć.
10: Nasze.
11: Bo mnie jak minimum цікаво, чим все закінчиться.
12: Ну а може і дійсно люди, як ви, вже пересікають свій фініш. Скоро у хаосі

0: Na zegarze 11:00.
1: Pogoda.
0: Dzisiejsza aura przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, a pogodnie będzie tylko na północnym zachodzie. Spodziewane są przelotne opady i lokalne burze, które w centrum, na wschodzie oraz na południu mogą się łączyć z opadami gradu. Mimo zachmurzenia będzie upalnie. Temperatura na przeważającym obszarze Polski może sięgnąć plus 33 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie tylko na Pomorzu, tam maksimum wyniesie plus 26, a na samym wybrzeżu plus 20. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. No, poza wybrzeżem, bo tam porywisty.
1: Autopromocja.
2: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a

0: Kompleks – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Czwórka. Radio i podcast.

0: Duże P w porannej rezydencji.
1: Nie inaczej, mili państwo, nie inaczej w drugiej godzinie dzisiejszej porannej rezydencji w niedzielę 21 czerwca witam was ja, czyli Duże P, po raz przedostatni przed wakacyjną letnią przerwą, ale mam nadzieję, że do czwórki jeszcze wrócę. Postanowiłem dzisiaj kontynuować linię programową klasyczno-hip-hopową, czego dowodem była pierwsza godzina i czego dowodem będzie druga godzina, którą ponownie spędzimy w towarzystwie dwóch nastoletnich Japończyków grających najklasyczniejszy z klasycznego rapu. Kai Haru Bro, bo tak nazywa się ten DJski duet, to 18-letni DJ Kaito i 16-letni DJ Haruto, których notowania

turntablistycznym świecie, jak i ogólnie w świecie DJingu niezmiennie rosną, a zaczynali naprawdę wcześnie, bo jeszcze przed 10 urodzinami. W pierwszej godzinie skończyłem opowiadać ich historię na 2022 roku, więc uzupełniając, w 2024 i 2025 roku Kaiharu Bro zostali zaproszeni, żeby zademonstrować swoje skillsy na DJ-skim NAMM Show w Los Angeles i występowali na stanowisku, nad którym patronat sprawowali legendarni Beat Junkies, co idealnie pokazuje, jak mocną pozycję jeszcze we wczesnonastoletnich latach zdążyli już sobie na świecie w DJ-skiej społeczności wypracować. W 2025 Kaiharu Bro kontynuowali swój rozwój i parcie do przodu, pojawiając się w miejscach takich jak Power 106 FM, gdzie dali scratchingową sesję na żywo, jak również w Shade 45 i Sirius XM w Nowym Jorku, gdzie zagrali set na żywo i dali wywiad. A nie trzeba chyba nikomu, kto kojarzy hip-hopowe amerykańskie środowisko, mówić, jak istotne medium to jest. W drugiej godzinie posłuchamy więc kolejnego seta Kaiharu Bro, tym razem absolutnie świeżuteńkiego, zatytułowanego At 214 Mulberry for Aimé Leon Doré. Ten 100% winylowy live mix opublikowany został 17 czerwca i ponownie przynosi precyzyjne miksowanie, umiejętne wplatanie skreczy oraz selekcję, z jednej strony nieobawiającą się tunów mocno oczywistych dla złotej ery, a z drugiej strony trochę undergroundowych perełek. Za dekami dwójka nastolatków, którzy, jak już wspominałem, przywracają mi wiarę we współczesną hip-hopową młodzież. Przed wami Kaiharu Bro. Płyniemy!

Niedzielne przedpołudnie w czwórce wypełniam wam ja, czyli duże P, przynosząc do porannej rezydencji mix Kai Haru Bro, zatytułowany Add to One for Mulberry. Jest to 100% winylowy live mix dla Aimé Leon Doré, przygotowany przez wspomniane nastoletnie duo tokijskich DJ-ów, którzy grają, a sami zresztą słyszycie jak grają, komentarz jest tu chyba zbędny. Płyniemy dalej.

Słuchacie Czwórki, a w porannej rezydencji w niedzielę od 10 do 12 gram wam w niej dzisiaj ja, czyli Duże P. A co gram? Gram stuprocentowo winylowy live mix zatytułowany Add to One for Mulberry, przygotowany dla Aimé Leon Doré przez tokijskie nastoletnie duo DJ-ów Kai Harubro, których case'y są pełne hip-hopu ze złotej ery. Na liście artystów Large Professor, Group Home, Heather B., Wu-Tang Clan, Guru, Nas, Gangstar, AZ, Kool G Rap, Capone Noriega, Pete Rock and CL Smooth, Big Pun, Naughty by Nature, A Tribe Called Quest, Crooklyn Dodgers, Notorious B.I.G., New Jabez, Slum Village, Bahamadia, Fugees, The Farsight, Masta Ace, Craig Mack, Tupac i Boyz II Men. Nic dodać, nic ująć, trochę hitów, trochę truskulowego quasi podziemia. Z amerykańskiej perspektywy pewnie absolutnie to podziemie nie jest. Z polskiej perspektywy, no jak ktoś część tych kawałków znał, to znaczyło, że już jest w środowisku. Cała selekcja z okolic lat 90. i wczesnych 2000. Przede wszystkim zaś wspaniale dobrana, zmiksowana, wyskreczowana. Nie ma się do czego przyczepić. Mucha nie siada. Płyniemy dalej.

Przedostatnia przed letnio-wakacyjną przerwą poranna rezydencja, którą w czwórce w tę niedzielę od 10 do 12 serwuję wam ja, czyli Duże P, powoli dobiega końca. Jej drugą godzinę wypełnił nam miks Kai Haru Bro, czyli nastoletniego DJ-skiego duo z Tokio, przygotowany dla Aime Leon Dore i zatytułowany Add to One for Mulberry. Był to 100% winylowy live mix pełen hip-hopu złotej ery, który pobrzmi sobie jeszcze chwilkę, zanim domkniemy tę godzinę fragmentem godziny dla Ukrainy, podobnie jak w godzinie pierwszej. Fragment godziny dla Ukrainy to mój oddolny, spontaniczny i trwający od samego lutego 2022 protest przeciw barbarzyńskiej rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, która niestety jeszcze nie w pełni została odparta, a mam nadzieję, że wkrótce, zdecydowanie wcześniej niż później, w końcu to nastąpi, żeby pokrzepić tych, których los rzucił do Polski i przypadkiem albo celowo włączyli czwórkę. W każdej godzinie mojej czwórkowej radiowej aktywności gram przynajmniej jeden kawałek z Ukrainy. Jak się tylko da, to w języku ukraińskim, i tak też będzie tutaj kawał naprawdę dobrego hip-hopu, choć trwający nieco poniżej 2 minut, Bob Kroma i Lasta. Kawałek zatytułowany Treba, ukraińska odpowiedź na MF Duma. Przynajmniej tak w mojej głowie są zaszufladkowani. No i rzecz jasna, jest to skojarzenie jak najbardziej pozytywne. Zostańcie z czwórką dalej, bo stery po mnie przejmie audycja sportowa. Mam nadzieję, że wam się podobało. W ostatniej przed przerwą porannej rezydencji usłyszymy się za tydzień w niedzielę od 10 do 12. Odmeldowuje się Duże P. Na razie.

0: Autopromocja.
1: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
2: Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć.
1: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową

0: dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
4: Czwórka. Polskie Radio.

0: Треба, дизайний худ грав, це те, що треба.
1: Неділя, година 12, Чвórka Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Chcieliście, to macie. Rozpoczynamy kalendarzowe lato tak, jak na to przystało. Afrykańskie upały, mili państwo, będą nam towarzyszyć przez najbliższy czas. Dziś najwyższe temperatury na południowym wschodzie, do 33 stopni, ale upalnie będzie również w centrum, do 30 kresek. Chłodniej na północy, tam termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Opady i burze. Te mogą pojawić się niemal wszędzie, z wyłączeniem zachodniej części kraju.
2: Autopromocja. Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
3: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
4: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
3: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
4: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
3: No to włączaj Czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
4: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
3: i Alicja Michalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata

0: 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: Na audycję sportową. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
1: No witam bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie, ale nie samą niedzielą człowiek żyje. My żyjemy już tym, co przed nami, bowiem jutro rozpoczynają się kwalifikacje do wielkiego, do majestatycznego, kulturalnego i niesamowitego turnieju wielkoszlemowego, jakim jest Wimbledon. No i w tych kwalifikacjach Maja Chwalińska nie zagra. Dlaczego? Ano dlatego, że organizatorzy przyznali jej dziką kartę. Nasza tenisistka zagra zatem w tenisowym turnieju głównym. A ten rozpocznie się już w poniedziałek, ale nie ten najbliższy, tylko dopiero 29 czerwca. Także może jeszcze sobie spokojnie się przygotowywać do tego, by powtórzyć może, być może, historię z French Open. Dzika karta dla Mai Chwalińskiej. To jej się po prostu należało, podkreśla Wiktor Archutowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej.
2: Zasłużyła i dostała. Mogło być, są inne tradycje, które mogły jej przeszkodzić. To jest to dobra reklama dla polskiego tenisa, dla Polski. To jest coś fajnego. Bardzo ładnie jeden dziennikarz, chyba Dixon Garden, powiedział, she's a breath of fresh air. Ona jest oddechem świeżego powietrza. Jej zachowanie, jej gra, wszystko, ten uśmiech, ten urok, jej team, oni są humble, skromni, nie ma jakich pychy. Widać entuzjazm. Ludzie lubią ludzi z pasją. Stworzyli taki team, który trudno nie lubić. Dziewczyna 24-letnia, spryciarzem McEnroe. On się z niej zakochał. No po prostu widać było, że odwrócił się do Tima Henmana i powiedział, ty jesteś na

0: komitecie ona musi grać.
1: Dużo to pomogło.
0: Parę osób, których znam na Wimbledonie, powiedział, możesz spać spokojnie. Ja mówię, jak ktoś mi powie, że masz kartę, to śpię spokojnie, ale jeżeli ktoś mi powie, chyba masz kartę, to nie jest to samo, nie śpi się spokojnie.
2: Jutro rozpoczną się kwalifikacje do Wimbledonu, a w tym czasie Maja będzie mogła spokojnie przewrócić się na drugi bok. Już za chwilę Michał Regulski z TVP Sport opowie nam w ogóle o klimacie i o ciekawostkach związanych z tym najstarszym wielkoszlemowym turniejem. W drugiej godzinie z kolei pojawi się u nas Krzysztof Woźniak, człowiek, który będzie jechał na rowerze. Ale jak będzie jechał? Przed nim niezwykła podróż z Częstochowy do Porto. 5000 kilometrów, 9 państw i to wszystko w 60 dni. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz i będę z wami do godziny 14. Zaczynamy!
3: Teraz tak

0: przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Michał Regulski, TVP Sport. Cześć Michale.
2: Cześć, witam.
1: Roland Garros już za nami, no ale kolejne tenisowe święto przed nami, Wimbledon. Ale zanim o Wimbledonie, ty już miałeś okazję być na Wyspach Brytyjskich i oglądałeś tenisową rywalizację. Pochwal się, co widziałeś na żywo ostatnio?
2: No, byłem na turnieju Queens, jeden z moich ulubionych zdecydowanie turniejów. Cechą charakterystyczną tej imprezy jest to, że od pierwszej rundy wszystkie korty wypełnione są kibicami w 100%. To jest absolutnie zjawisko rzadko obserwowane na światowych kortach, nawet na tych największych imprezach wielkoszlemowych widać w tych początkowych dniach dziury. Tutaj ten kort centralny imienia Andiego Murraya jest wypełniony przez fanów tenisa. Jest to bardzo tradycyjny turniej z taką otoczką typowo brytyjską. Przychodzi się wszyscy bardzo elegancko ubrani. Serwowane są oczywiście truskawki z bitą śmietaną, brytyjskie drinki klasyczne. No i ludzie żyją tym turniejem od samego początku. Byłem na meczach Emmy Raducanu, byłem na meczach Katie Boulter. Było ogromne oczywiście zainteresowanie występem Brytyjek, ale szał był wielki, jak potwierdzono, że za kilka minut na korcie pojawi się Serena Williams. No to wtedy kolejki do wejść z każdej strony zrobiły się gigantyczne.
1: Legenda kobiecego tenisa, ale wspomniana przez ciebie też Emma Raducanu, urodzona w Kanadzie, reprezentująca Wielką Brytanię, no ale wiadomo, w jej żyłach płynie także rumuńska krew. Ona tutaj jest o tyle też ważną postacią, tak nawiązując do ostatnich sukcesów Mai, do ostatniego sukcesu Mai Chwalińskiej, bo jeśli dobrze pamiętam, to była jedna z niewielu, jeśli jedyna kwalifikantka, która wygrała turniej Wielkiego Szlema właśnie. Wimbledon w takim razie, Wyspy Brytyjskie. 22 czerwca startuje turniej kwalifikacyjny. Tydzień później, w poniedziałek, czyli 29, rozpoczyna się turniej główny. I ja tak chciałem, żebyśmy porozmawiali w ogóle o charakterystyce tego turnieju. O typach też sobie pewnie pogadamy. Natomiast no, to jest najstarszy turniej wielkoszlemowy na świecie. Jaka panuje otoczka wokół tego turnieju i czym on się różni od innych turniejów wielkoszlemowych?
2: No przede wszystkim różni się tą tradycją, o której wspomniałeś, wielką, wspaniałą historią, i to jest faktycznie turniej, gdzie tej tradycji najbardziej się pilnuje i ją pielęgnuje. I faktycznie jest, że zawodnicy muszą mieć odpowiednią ilość białego na sobie. Jeżeli zawodnik ma za dużo kolorowych strojów, to jest wypraszany i proszony o to, żeby założył jednak czy białą koszulkę, czy białe spodenki. Natomiast no przede wszystkim różni się tym, że się odbywa na trawie. Jednak trawa to jest najbardziej specyficzna nawierzchnia ze wszystkich, na których rozgrywane są turnieje tenisowe. To jest zupełnie inna bajka. Niektórzy tenisiści mówią nawet, że to jest zupełnie inna dyscyplina sportu, i ci, którzy są specjalistami od mączki, dla nich ten okres na trawie jest zdecydowanie najtrudniejszym w sezonie, ale jest też najpiękniejszym, bo to jest bardzo szybka nawierzchnia, to jest nawierzchnia, gdzie zupełnie inaczej się porusza, gdzie zupełnie inaczej piłka się odbija. Jeżeli ktoś lubi szybkie wymiany, no to jest zdecydowana dla niego przewaga.
1: Powiedziałeś o tej ilości białego.

tego koloru. Jakie dokładnie zasady obowiązują podczas Wimbledonu, jeśli chodzi o ten biały strój? Bo pamiętamy sytuację, kiedy chociażby Roger Federer miał pomarańczowe podeszwy, tam się wtedy pojawił problem. Andre Agassi, który też lubił jednak koloryt. On chyba, z tego co pamiętam, koniec lat 80. nawet zbojkotował Wimbledon, a potem w 90.

0: pewne rzeczy na pokaz, wiedział, że będzie poproszony i będzie musiał zmienić ten strój i zawsze to robił. I po pierwszej takiej sytuacji, w której został właśnie wyproszony z kortu centralnego, będąc już wielką gwiazdą, bardzo to przeżył. Wydawało się, że niewiele może wpłynąć na Andrę, ale jednak ta sytuacja doprowadziła do tego, że już nigdy nie wszedł na kort centralny Wimbledonu w innym niż białym stroju. To się przez całe lata i dekady zmieniało, jeśli chodzi o te przepisy. W tej chwili jest to mniej więcej około 70% stroju musi być białego. Oczywiście nikt tego nie sprawdza z centymetrem, tylko to mniej więcej jest robione wszystko na oko, ale nikt nie zaburza tej tradycji. Nie ma takich sytuacji, one się bardzo, bardzo, bardzo rzadko pojawiają. Na pewno nikt z tych największych nazwisk nie robi żadnych demonstracji, nie próbuje naciągnąć organizatorów, więc to przebiega raczej dość pokojowo i każdy kultywuje tę tradycję, bo to jest jeden z ostatnich takich turniejów, gdzie przywiązuje się do pewnej formuły większą uwagę.
1: No chociaż też, tak jak powiedziałeś, zaczyna się odchodzić od tych niektórych zasad. Chyba to był rok 2003, kiedy przestano kłaniać się gdzieś tam przed tą lożą właśnie królewską, swoją drogą królową.
0: Ale tradycja dalej pozostała,
1: tradycja
0: że jeżeli...
1: Pozostała, ale nie
0: jest,
1: ma obowiązku.
0: Nie ma obowiązku, ale jeżeli jest ktoś z rodziny królewskiej, to jest taki dobry zwyczaj i wielu tenisistów tak robi, że się odwraca i kłania. Przynajmniej ci, którzy są stałymi bywalcami na głównej arenie Wimbledonu.
1: No, królowa Elżbieta raczej wolała konie, tam była nawet spora dziura, bo ona między końcówką lat 70. a 2010, z tego co pamiętam, ona w ogóle jakoś tak nie interesowała się tym, co się dzieje tam na miejscu na kortach Wimbledonu. Natomiast ciekawe są bardzo te tradycje, o tych tradycjach też panuje na trybunach porozmawiamy sobie już za chwilę. Naszym gościem jest Michał Regulski z TVP Sport.

0: move with these hunters.
1: To jest audycja sportowa czwórki.
2: Wracamy do rozmowy o Wimbledonie. Naszym gościem jest Michał Regulski, TVP Sport. Rozmawialiśmy tutaj o tych zasadach, o tym kolorze białym. Jak to w takim razie wygląda na trybunach? Czy są jakieś przepisy, do których muszą się dostosować kibice chcący zobaczyć na żywo mecze Wimbledonu?
3: Nie, tych przepisów oczywiście nie ma, ale też jest różnica w porównaniu do innych turniejów wielkoszlemowych, szczególnie w tych lożach, nazwijmy to VIP i takich bardziej eksponowanych. Raczej pojawiają się panie w sukni, a panowie w niebieskim.

0: W takich lub białych koszulach i słomkowych kapeluszach jest taka tradycja. Brytyjczycy bardzo lubią się pokazać, bardzo lubią eksponować swoją brytyjskość i oczywiście ta formuła eleganckiego, casualowego stroju jest przez nich stosowana i tam raczej nie ma żadnych wygłupów, nie ma takich strojów, że ktoś przychodzi, nie wiem, przebrany za kurczaka, czy w stroju reprezentacji, w koszulce reprezentacji danego kraju. Nie. Na Wimbledonie takie sytuacje są wyjątkowe. A jeszcze wracając do tego, co było przed przerwą, no to w tej chwili żona następcy tronu, księżna Kate, jest stałą bywalczynią na korcie centralnym i pamiętajmy, że jest już taka tradycja od kilku lat, że to ona wręcza tytuł najlepszej tenisistce Wimbledonu, no i rok temu tego zaszczytu dostąpiła Iga Świątek.
1: No i to jest właśnie piękne w tym turnieju, że jednak stawia się na zachowanie tych tradycji, pielęgnuje się jednak historię, chociaż wiadomo, że to ewoluuje, natomiast jednym z takich elementów nieodłącznych Wimbledonu są też truskawki ze śmietaną, tysiące ton truskawek spożywanych, to wszystko podlewane gdzieś tam śmietaną. Czy ty w trakcie Wimbledonu też przechodzisz na taką truskawkową dietę?
0: Podczas Wimbledonu oczywiście tak, ale teraz jak był turniej w Queens, to też można było już te słynne malutkie miseczki, bo to jest taki nawet nie bita śmietana, tylko taki krem specjalny, którym polewane są te truskawki. To jest droga dosyć impreza, bo taka mała miseczka teraz kosztowała 12 funtów, czyli...
1: Naprawdę?
0: Czyli 50 zł, no ale... Ale wszyscy to kupują, to jest oczywiście słynny ten angielski Pimm's, czyli te takie drinki z lemoniadą robione, no to to jest coś, co jest absolutnie nieodłącznym krajobrazem Wimbledonu i wszyscy absolutnie kibice z tego bardzo, bardzo korzystają.
1: Jak wygląda w ogóle kwestia związana z dostępnością biletów? Czy Wimbledon należy do turniejów wielkoszlemowych, na który najtrudniej się dostać, najłatwiej, czy może jest to gdzieś po środku?
0: Wydaje mi się, że w tej chwili bardzo trudno dostać się na wszystkie imprezy wielkoszlemowe. Te mecze, szczególnie już w drugim tygodniu, są wykupione bilety. Kiedyś była taka tradycja, że stało się w kolejce, były te słynne obrazki, gdzie powstawały pola namiotowe wokół Wimbledonu i ludzie tam koczowali, stali w nocy i zdobywali wejściówki na kolejny dzień. No teraz wiadomo, że wszystko mamy w internecie, te bilety kupuje się w większości przypadków online, ale ceny tych biletów, no już z każdym rokiem dochodzą do tak absurdalnych kwot. Nawet orientowałem się to teraz na ten turniej Queens, no najtańsze wejściówki kosztowały między 50 a 100 funtów, więc a Wimbledon wiadomo, że jest jeszcze droższy.
1: No tak, turniej wielkoszlemowy, najstarszy turniej wielkoszlemowy na świecie. Mecze rozgrywane są na trawie i tutaj właśnie też jest ciekawa historia związana z tymi innymi turniejami wielkoszlemowymi, no bo niegdyś taki US Open, Australian Open czy French Open, tam też się grało na trawie, tylko po prostu zrezygnowano z tego pomysłu. Najwcześniej chyba we Francji, jeśli dobrze pamiętam, w Paryżu, to była jeszcze jakieś pierwsza połowa XX wieku.
0: Tak, no to tak, w Australii chyba grano najdłużej, bo w Stanach Zjednoczonych najpierw przeszli na beton, a potem przeszli na tą taką syntetyczną nawierzchnię, ale ten turniej w Melbourne to się wiązało z przeniesieniem turnieju z innej części po prostu miasta i do Rod Laver Arena i tam w te okolice. Natomiast myślę, że to jest bardzo fajne, że każdy ten z tych turniejów odbywa się jednak na trochę innej nawierzchni, mimo że Australian Open i US Open mają dosyć podobne. To kiedyś to był ten beton, teraz jest taka ta nawierzchnia twarda. Natomiast no, z uwagi na i klimat, i pory roku trochę się jednak to wszystko różni. Też te stadiony, te miejsca, w których się rozgrywa te turnieje. Więc każdy ma swoją specyfikę, każdy ma swój odrębny klimat i myślę, że to jest fantastyczne w tych czterech imprezach, że każda jest jednak zupełnie inna.
1: Michał Regulski, TVP Sport, rozmawiamy o Wimbledonie. Teraz gramy, a za chwilę do was wrócimy.
2: To jest nowość czwórki.
3: Ja sam.

0: Informacja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, to jest audycja sportowa, w której rozmawiamy o Wimbledonie, no bo ten już tuż, 22 czerwca rozpoczynają się kwalifikacje. Turniej kwalifikacyjny, który potrwa do 25, składa się z trzech rund, a później mamy już 29 czerwca, poniedziałek, turniej główny, który potrwa do 12 lipca. Michał Regulski jest razem z nami, TVP Sport. Michale, który z turniejów wielkoszlemowych, tutaj chodzi mi przede wszystkim o nawierzchnię, jest najprzyjemniejszy dla oka? Który tobie najprzyjemniej się ogląda? Trawa, mączka czy ta nawierzchnia syntetyczna?
2: Bardzo ciężko wybrać. To jednak jest tak, że jak zbliża się już dana konkretna impreza, to chcesz tylko ją oglądać, na nią czekasz i jakby przyzwyczailiśmy się, że zima to jest Australian Open, siedzimy za oknem, jest mróz, wieje, śnieg pada, a tam oglądamy słoneczko. Tam fantastyczne to australijskie lato. I ten Australian Open dla insiderów, czyli dla tenisistów, dla trenerów, to jest ich ulubiony turniej. Oni uwielbiają spędzać tam czas. Paryż też ma fantastyczny klimat, co o czym przekonaliśmy się teraz. Te wszystkie areny są i całe obiekty fantastyczne, przepięknie położone, nowoczesne, świetnie zorganizowane, bardzo przyjazne dla kibiców. Jest otwartość, jeśli chodzi o to, że zawodnicy przechodzą bardzo często wśród kibiców, można ich zobaczyć, można z nimi sobie zrobić zdjęcie, no i wejść na te największe areny. Oczywiście, jeśli chodzi o tradycję, najbliżej do Wimbledonu. Jeśli chodzi do takiego spontanicznego podejścia, no to US Open i ten wszechobecny gwar na trybunach tworzony przez całą amerykańską publiczność. Australia, o tym już mówiłem, no Paryż też ma swoje walory. Natomiast cały czas gdzieś jest takie wśród chyba i kibiców, i tenisistów przeświadczenie, że jednak ten tytuł wimbledoński to jest ten królewski i absolutnie najważniejszy.

0: No właśnie, royal, królewski, monarchia, to jednak jakoś wpływa, cały czas działa na obraźnię, choć jak wiadomo już te monarchie straciły tak naprawdę swoją prawdziwą władzę. No kiedyś to było, także to jest taki element historii, który pozostał do dziś.
1: No do dziś pozostało też to, że są członkowie klubu, to są bardzo elitarne kluby, w których każdy może się zapisać. Nie jest to łatwo, żeby się zapisać, bo są po prostu kolejki, lista ogromna rezerwowych, żeby dostąpić tego zaszczytu, żeby móc przyjeżdżać codziennie na Wimbledon, grać tam, czy to w tenisa, czy też można tam w squasha, można w ten real tenis, czyli tą taką odmianę najstarszą tenisa, czy też w bóle, czy można po prostu przyjeżdżać i sobie być w tym klubie, ale to też jest ogromny przywilej, bo oprócz tego, że wpisuje się ogromny roczną taką
0: wpisowe
1: i to jest taka
0: składka
1: roczna, roczna składka na klub, to każdy z klubowiczów ma prawo być codziennie w tym klubie, a to oznacza, że masz też prawo być podczas Wimbledonu. I jest specjalna trybuna właśnie dla klubowiczów, te wszystkie panie w tych sukniach, tych panów w tych niebieskich koszulach, w tych tradycyjnych krawatach klubowych, to właśnie są stali klubowicze Wimbledonu.
0: A pamiętasz, ile taka składka wynosi? Czy to naprawdę mocno drenuje portfel?
1: To jest parę tysięcy funtów rocznie.
0: Parę tysięcy funtów rocznie. Bałem się, że powiesz miesięcznie.
1: Nie. To jest składka roczna i to jest tak, że tam można przyjeżdżać codziennie, rezerwować korty. Oczywiście za te korty trzeba potem zapłacić, ale też osoby, które tam przyjeżdżają, to spędzają czas. To nie jest tak jak u nas, że wynajmujesz kort 14 do 15, przejeżdżasz za 5, druga, pograsz i nie ma cię.
0: Trzeba zamiatać, tak.
1: A tam to jest spotkania są towarzyskie, tam są restauracje, tam są bary, tam są puby, tam są specjalne sale, gdzie można usiąść, porozmawiać, sale z trofeami, sale z pamiątkami, z tablicami, ze zdjęciami wielkich mistrzów, no bo nawet czasami jak się turniej wimbledoński kończy, to widać tych wielkich mistrzów, jak chodzą właśnie po tych różnych pomieszczeniach na Wimbledonie, spotykają się z obsługą tego klubu, bo pamiętajmy, że to nie jest obsługa, która pracuje tam tylko podczas turnieju. Oczywiście ona jest powiększona o wolontariuszy, natomiast to są ludzie, którzy tam pracują na co dzień, bo ten klub codziennie po prostu funkcjonuje.
0: Michał Regulski, TVP Sport. Michał zdradza tutaj szczegóły związane z Wimbledonem, ale także z tenisowym życiem na wyspach. No, składka kilka tysięcy funtów na rok. Jakbym trafił w Totka, znaczy nie jest to też astronomiczna kwota, natomiast no jest to, są to duże pieniądze. Jakbym trafił w Totka, pewnie bym się zapisał, natomiast ja jestem...
1: Musiałbyś na pewno bardzo długo czekać, bo niestety...
0: Jest bardzo duży popyt.
1: Znaczy popyt jest olbrzymi, a miejsc nie ma, bo nikt nie rezygnuje z tych. Mhm. To jest po prostu tak, że jak ktoś, bo to są ludzie, którzy mają członkostwo przez kilkadziesiąt lat i mają je do śmierci. Dopiero jak ktoś niestety odejdzie, to dopiero zwalnia się miejsce.
0: Czyli jest ten limit, a nie myślano o tym, żeby ten limit poszerzyć z racji tego, że jest tak dużo chętnych właśnie?
1: To jest tak, że no jest gdzieś zawsze ten sufit, gdzieś ta granica rozsądku. No nie można w nieskończoność
0: całego
1: przyjmować,
0: świata,
1: bo gdyby tak było, no to jakby członkostwo by niewiele ci dawało, bo przyjeżdżałbyś na korty i dowiadywałbyś się za każdym razem, że nie ma wolnego miejsca, nie ma wolnego kortu, nie ma wolnej jakiejkolwiek przestrzeni. No i myślę, żeby tym stałym tradycyjnym klubowiczom się to bardzo nie spodobało. Bardzo tego pilnują, żeby tego nie było. Jeszcze łącznie powiem Państwu to, że w Queens oczywiście obowiązuje ta sama zasada. Też są klubowicze, też klubowicze mogą przychodzić na ten turniej i ci klubowicze są bardzo niezadowoleni z faktu, że jest organizowany taki turniej u nich. Bo to powoduje, że przez ponad dwa tygodnie, no bo jeszcze jest przecież cała organizacja i przygotowanie takich turniejów, bo jest i kobiecy, i mężczyzn, że właściwie klub przez miesiąc nie funkcjonuje.
0: To o tych kobietach i mężczyznach, szansach Polek i Polaków w Wimbledonie porozmawiamy sobie za chwilę. Michał Regulski, TVP Sport.

0: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
1: Wracamy do rozmowy o Wimbledonie przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Michał Regulski, redakcja sportowa Telewizji Polskiej. Rozmawiamy o Wimbledonie. No to dobrze, Michał, z jaką ekipą wyruszamy na podbój Wimbledonu?
2: No, wyruszamy z najmocniejszą ekipą od lat. Mamy 4 tenisistki w czołowej 60 światowego rankingu. No, takiej sytuacji nie było nigdy. Oczywiście jedziemy tam z mistrzynią Wimbledonu, jedziemy tam z wicemistrzynią Rolanda Garrosa, no i jedziemy zawsze głodnymi, chętnymi na sprawienie niespodzianki Magdami i Magdalenami, czyli Magdą Linet i Magdaleną Fręch. No i jedziemy z Kamilem Majchrzakiem, który osiągnął życiowy sukces. Wygrał turniej w Hertogenbosch, wygrywając z 3 tenisistkami z czołowej 10 światowego rankingu. No, zdecydowanie najlepszy turniej Kamila w życiu. No i jedziemy z Hubertem Hurkaczem, który też miał wielkie swoje chwile na Wimbledonie. Przypomnijmy, on zakończył karierę Rogera Federera wygranym setem 6-0. Myślę, że nigdy tego nie zapomnimy. No i myślę, że Hubert, który chwilowo wyleciał z czołowej setki światowego rankingu, no ma dużo do udowodnienia, myślę, że bardzo mu na tym turnieju zależy. No a sytuacja się taka porobiła w męskim tenisie, że po tym jak nie ma Carlosa Alcaraza, po tym jak Jannik Sinner pokazał, że jest człowiekiem i że ma
1: swoje wady, ma swoje słabości. Odpadł już w drugiej rundzie. Novak Djokovic odpadł w trzeciej. Tutaj jeśli chodzi o ten poprzedni turniej wielkoszlemowy French Open, no to właściwie te nazwiska, wielkie nazwiska męskiego tenisa dość szybko zniknęły z drabinki. No tak jak wspominałeś, Alcaraz kontuzja, jego nie będzie na Wimbledonie również. Czy tutaj myślisz, że będzie sytuacja podobna i będziemy oglądać turniej, który wyłoni jakiegoś zaskakującego triumfatora? Akurat French Open, Aleksander Zwieriew, no to już był wielki tenisista, który jeszcze nie miał jednak na swoim koncie turnieju wielkoszlemowego, więc udało mu się wykorzystać tę okazję i nieobecność tych wielkich tenisistów. Jak będzie podczas Wimbledonu, twoim zdaniem?
2: No a propos Zwieriewa, to chyba wszyscy się śmiali, że jak nie wykorzysta tej okazji, nie wygra, to nigdy to się nie wydarzy, że może zakończyć wtedy karierę, bo i tak tej wielkoszlemowej imprezy nie zdobędzie, ale udało się. Wiemy, że łatwo nie było. Natomiast szczerze mówiąc, jeśli chodzi o turniej męski, to ja tutaj myślę, że nie będzie żadnej dyskusji. Jannik Sinner.

0: po tym, co się wydarzyło w Paryżu, to odpocznie i przygotuje się na tyle, że zdobędzie ten tytuł i to bez żadnych dyskusji.
1: No dobrze, a w takim razie kobiety, tutaj jeszcze wróćmy do tego wątku polskiego i Mai Chwalińskiej, no bo oczywiście Maja Chwalińska dała się poznać szerszej publiczności, tutaj taki niedzielny kibic, oczywiście fani tenisa to nazwisko już wcześniej słyszeli, ale zwykli Polacy, którzy włączają sobie mecze tenisowe, kiedy słyszą na przykład właśnie Iga Świątek, wcześniej nazwiska Chwalińska mogli nie słyszeć. Jak Maja Chwalińska gra na trawie?
0: No to o tym się przekonamy. Oczywiście grała już w kwalifikacjach wielokrotnie, przechodziła te kwalifikacje, grała w turnieju głównym, ale po pierwsze do końca nie wiemy, jak Maja, jej głowa zareaguje na to, co wydarzyło się w Paryżu. To był sukces, który myślę, że każdego sportowca może przytłoczyć. Fala popularności, która na nią spadła, a przecież Maja jest już bardzo doświadczonym sportowcem. To nie jest dziewczyna, która właśnie rozpoczyna karierę, tylko ona już na tych światowych kortach jest od wielu lat. Gdzieś mniej więcej jest w połowie tej swojej tenisowej kariery. No i w tym momencie wpadła po prostu z futryną na salony. I też pytanie, jak inne tenisistki będą przygotowywały się do meczu z Mają Chwalińską. Widzieliśmy, że rywalki podczas French Open miały ogromny kłopot, żeby rozszyfrować jej styl gry, ale jak już doszło do finału, to jej rywalka była znakomicie przygotowana przez Conchitę Martinez i wydaje mi się, że w tej chwili tą pracę domową już przed każdym meczem z Mają Chwalińską odrobi każdy sztab każdej tenisistki. Jest to specyficzny na pewno styl, natomiast czy on będzie tak funkcjonował na trawie? Wydaje mi się, że tak. Bardzo podobny styl ma na przykład Tatiana Maria i ona mówi, że trawa to jest właśnie dla takich tenisistek jak ona nawierzchnia, dla tych, które bardzo dużo grają slajsowanych, bardzo potrafią zmieniać rytm, że jednak to jeszcze bardziej będzie punktowało, jeszcze bardziej będzie wybijało rywalki z rytmu. Ale co się wydarzy, to w tenisie kobiet bardzo trudno wyrokować.
1: Iga Świątek obroni tytuł?
0: Myślę, że będzie bardzo trudno. Jednak to, co wydarzyło się w zeszłym roku i styl, w jakim sięgnęła, było na poziomie nieosiągalnym wówczas dla nikogo.
1: W finale nie straciła nawet Gema.
0: Tak, w finale nie straciła nawet Gema. To się wydaje, że to się nie da absolutnie powtórzyć. Pamiętajmy, że wszystko, co się dobre zaczęło dziać w tamtym momencie kariery Igi Świątek, to był turniej w Bad Homburgu, gdzie Iga tam pojechała mocno rozczarowana występem na kortach Rolanda Garrosa i nagle wszystko jej się tam odblokowało i wszystko się poukładało dokładnie w te szufladki, w które miało. I ona jechała na Wimbledon z czystą głową, z ogromnymi oczekiwaniami i z takimi marzeniami, że mimo, że nie jest może w topowej formie, to jednak stać ją na fantastyczny występ, pierwszy tak fantastyczny występ na Wimbledonie. I każdy kolejny mecz ją budował. Czy tak będzie teraz? Czy te kłopoty, z którymi mierzyła się w ostatnich miesiącach Iga, jednak nie przytłoczyły ją na tyle, że ciężko będzie z tej dość trudnej sytuacji, w której się znalazła wielka mistrzyni, odnaleźć? Nie wiem. Na pewno jedzie już w zupełnie innej roli, nie jedzie w roli pretendentki, tylko jedzie w roli mistrzyni, która musi bronić tytułu, a wiemy, że tych zranionych po ostatnich miesiącach jest bardzo, bardzo dużo. Właściwie nie ma takiej tenisistki, która może jechać na Wimbledon i mówić o sobie z czystym sumieniem, że jest główną faworytką. Więc może tutaj w turnieju kobiet właśnie dojść do niespodzianki.
1: Wimbledon tuż, tuż. Jutro rozpoczyna się turniej kwalifikacyjny, a w poniedziałek 29 czerwca turniej główny, także przed nami kolejne tenisowe emocje. No i miejmy nadzieję, że Maja Chwalińska będzie zaskakiwać tak, jak robiła to w Paryżu. Michał Regulski był razem z nami, TVP Sport. Michale, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję bardzo. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world,

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
15: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: No to pa!
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.
16: Exclusive business.

0: Niedziela, godzina 13. Czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Potężne afrykańskie upały opanowały Polskę. 33 stopnie. Tyle mogą pokazać dziś termometry na południowym wschodzie. W centrum i na Dolnym Śląsku równie gorąco. Ulgę mają w ofercie jedynie tereny nadmorskie, gdzie będzie od 21 do 25 stopni. To nie będzie spokojny dzień, bowiem spodziewane są przelotne deszcze i burze z ulewami. Głównie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Burze oprócz ulew przyniosą również wichury z podmuchami do 80 km na godzinę. Także jeśli macie coś na balkonach, jakieś gazetki, jakieś poduszki, lekkie rzeczy, które mogą wam łatwo sfrunąć, no to radzimy wam je szybko schować.
1: Autopromocja. W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż nie jeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: There's the fire. 1, 0.

0: audycję sportową w czwórce. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
1: W audycji sportowej czas na człowieka, który chce wycisnąć ze swojego jednośladu wszystkie soki. Krzysztof Woźniak ma rower i nie zawaha się go użyć. W planach ma przejechanie 5000 kilometrów. Po drodze zobaczy 9 państw, a to wszystko w 60 dni. Start w Częstochowie, meta w Porto. Wcześniej jednak zamierza wystartować w ultramaratonie w Las Vegas. No to jest człowiek, który uwielbia wyzwania i kiedy tylko może, szuka sportowych wrażeń. Już za chwilę opowie o swojej rowerowej wyprawie. A wy słuchacie czwórki Polskiego Radia. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz. Audycja sportowa potrwa do godziny 14. Zapraszam. We'll be right back.

0: Przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. W audycji sportowej teraz się zrobi bardzo rowerowo, bowiem z nami jest Krzysztof Woźniak, człowiek, który ma do zrealizowania wyjątkowy cel. Przed nim wyprawa rowerowa Porto 5000. Cześć Krzysztof.
2: Cześć, cześć.
1: Ale zanim o rowerach, jeszcze takie pytanko. Oglądasz mundial?
2: Nie na bieżąco, ale śledzę wyniki bardziej na tej zasadzie.
1: A komu kibicujesz?
2: Ja komu kibicuję? Najbardziej to Brazylii.
1: Brazylia, no to gramy do tej samej bramki, możemy sobie zbić piątkę, aczkolwiek z Maroko, no tak trochę sobie z Marokiem nie do końca radzili. Ta pierwsza połowa to Maroko zagrało coś pięknego. Absolutnie przepiękny, taki radosny futbol. A Wimbledon?
2: A Wimbledonu nie śledzę.
1: Nie śledzisz. No to dobra. No to w takim razie tutaj w pierwszej godzinie sobie rozmawialiśmy z Michałem. On nam zdradzał kulisy świata tenisa, tego na najwyższym poziomie. To teraz ty nam zdradzisz kulisy świata rowerowego. No to wytłumacz się z tego wszystkiego. Co to jest Porto 5000?
2: Więc jest to projekt rowerowy, gdzie będę jechał z Polski do Portugalii. Konkretnie wyruszam spod Jasnej Góry z Częstochowy i jadę prosto do Porto.
1: A ty jesteś z tamtych okolic?
2: Tak, pochodzę z Częstochowy.
1: Okej, no to dobra, czyli mamy Częstochowa, punkt końcowy Porto. Kiedy start?
2: Start jest 20 lipca.
1: 20 lipca, dlaczego Porto akurat?
2: To jest tak, że no planując trasę, wyszło, że no do Porto będziemy przejeżdżać ogólnie przez 9 krajów. Więc mamy taką trasę turystyczną z ciekawymi miejscami na trasie i wyszło, że do Porto będzie około właśnie 5000 kilometrów, że do Lizbony no to trzeba byłoby doliczyć kolejne 300 kilometrów. Zależało nam właśnie na tej ładnej liczbie i żeby dojechać do Portugalii. To jest nasz główny cel.
1: A byłeś już w Portugalii, czy to będzie pierwszy raz?
2: Byłem na

0: w Portugalii 2 lata temu, w Lizbonie i w Porto, na meczu Polska-Portugalia.
1: W Lizbonie na meczu Polska-Portugalia 2 lata temu. Teraz
0: jak,
1: myślę,
0: jak co... mi się wydaje, tak, że to było 2 lata temu i to mecz był w Porto.
1: W meczu w Porto. Teraz myślę, co to może być za meczyk, to w takim razie ja tutaj muszę sobie jakoś tak około, tak?
0: Znaczy, 2-3 lata. No. Tak, Polska wtedy przegrała 5-1.
1: Matko boska. I ty widziałeś to na żywo?
0: Widziałem to na żywo.
1: A kibicowałeś głośno? Tam może po prostu trzeba było głośniej jeszcze.
0: Trzeba było głośniej, ale no pamiętam bramkę Ronaldo z przewrotki ostatnio, no.
1: No tak, to był knockout. Tutaj teraz widzę rok 2024, 15 listopada, jeszcze podopieczni wtedy, wówczas Michała Probierza, no i knockout to był absolutny. No trudno, tam Dominik Marczuk z honorowym trafieniem, tutaj czytam sobie teraz w informacjach. No trudno, no tak też bywa, teraz nas na mundialu nie ma, ale my o rowerach rozmawiamy przede wszystkim. Krzysztof Woźniak, który miał już okazję widzieć Portugalię na własne oczy, ładnie jest w Porto?
0: No przepięknie, to jest jakby całe to Azulejos, które tam się znajduje, oraz architektura.
1: A co to jest Azulejos? Tutaj tłumacz, bo my nie wszyscy wiemy, co to są za pojęcia.
0: Ogólnie to są takie, ja powiedziałbym, żeby tłumaczyć, kafelki, jakby własnoręcznie malowane w takich klimatach biało-niebieskich, i jakby to miasto jest ozdobione tymi kafelkami i to jest taki znak Porto. Może nie Portugalii, ale konkretnie Porto. Też się mogę pochwalić, że takie będą też stroje rowerowe w tej kolorystyce.
1: Biało-niebieskie.
0: Biało-niebieskie właśnie z tych Azulejos.
1: No tak, to bardzo estetycznie wygląda. Przypominam sobie, bo też kiedyś widziałem te kafelki. No dobrze, a skąd w ogóle pomysł na taką wyprawę? Kiedy ci to przyszło do głowy?
0: Pomysł wpadł mi 3 lata temu. Już kilka podróży rowerowych mam za sobą. Z takich dotychczasowych największych to jechałem z Polski do Chorwacji, praktycznie od morza do morza. Po tej wyprawie stwierdziłem, kurde, no najwięcej, co możemy jeszcze w Europie spotkać, no to przez całą dosłownie Europę, żeby przejechać z Polski do Portugalii. Więc wtedy się jakby taka wizja, marzenie zrodziło. A od tego roku, czy tak naprawdę z zeszłego roku, znalazłem partnera, z którym będę mógł zrobić tą podróż. I już tak na poważnie było planowanie trasy, całej logistyki, sprzętu.
1: No to o tym, jak wyglądają przygotowania, co ze sobą zabierzecie, gdzie będziecie spali i którędy dokładnie prowadzi trasa, o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Razem z nami jest Krzysztof Woźniak, człowiek, który wyrusza 20 lipca do Porto. Z Jasnej Góry, z Częstochowy, 5000 kilometrów do pokonania. Za chwilę do was wracamy.

0: Audycja sportowa w czwórce.
1: Niedzielne popołudnie, a skoro tak, to musi być na sportowo audycja sportowa, a w niej Krzysztof Woźniak. Krzysiek 20 lipca wyrusza z Jasnej Góry, z Częstochowy do Porto. 5000 kilometrów, 9 państw i co? I jakiś limit czasowy też sobie tutaj narzuciliście.
2: 60 dni, około 60 dni.
1: No i da się to zrobić, myślisz? Dacie radę? Przecież tam będzie tyle pięknych punktów, tyle miejsc ciekawych do zobaczenia, że ja to bym chyba, pewnie jakbym dojechał do takiej Szwajcarii, przez którą też będziecie przejeżdżać, to ja bym tam już chyba przepadł.
2: No ogólnie całą trasę będziemy też zwiedzać na rowerze, więc to jest jakby to, że będziemy przejeżdżać przez cudowne miejsca, podziwiać całą tą panoramę, czy to w Alpach, czy na Lazurowym Wybrzeżu. W planie jest robienie 100 km dziennie, czyli wychodziłoby nam to 50 dni jazdy. No i 10 dni mamy na zwiedzanie, więc w tych głównych punktach zatrzymujemy się na cały dzień jako regeneracja. I tam pozwiedzamy sobie Zurich, czy Wiedeń, Barcelonę.
1: No właśnie, to zacznijmy jeszcze tutaj od Polski. Wyjeżdżacie z Polski, jaką pierwszą granicę przekroczycie?
2: Pierwsze to będzie Czechy, dojeżdżamy do Ostrawy i Brna.
1: Czechy, później jest Austria.
2: Dokładnie.
1: Po Austrii, tam będzie ten Wiedeń właśnie,
2: tak,
1: o którym mówiłeś,
2: dokładnie.
1: Gdzie trochę więcej uwagi poświęcicie temu miastu. Potem, rozumiem, Szwajcaria.
2: Jeszcze Niemcy.
1: Jeszcze przez Niemcy,
2: przez okay. Monachium będziemy jechać, potem jest Szwajcaria.
1: Szwajcaria i później co? Już Francja czy jeszcze przez Włochy?
2: Francja.
1: Francja. Bo widziałem, że tam Lazurowe Wybrzeże, potem wzdłuż Morza Śródziemnego i jak dojedziecie do Katalonii, tutaj wspomniana przez ciebie Barcelona, to odbijacie na północ, właściwie na północny zachód, gdzieś tak równolegle do granicy hiszpańsko-francuskiej i podążacie w kierunku Oceanu Atlantyckiego, prawda?
2: Dokładnie. Jeszcze tam zahaczymy o Monako we Francji.
1: Oj, tam są niezłe bryki. Widziałeś kiedyś, czy już się przygotowujesz?
2: Byłem w ogóle na wyścigu Formuły 1.
1: To wtedy co państwo zamienia się w taki mikro państwo zamienia się w jeden wielki tor wyścigowy.
2: Dosłownie tak. Całe miasto żyje wyścigiem Formuły 1. Tam nic więcej nie ma, tam jest wjeżdżasz do miasta i całe miasto żyje wyścigiem.
1: I który to był, jakie to było Grand Prix, w którym roku?
2: 2024.
1: 2024, no czyli niedawno, 2 lata temu. Jaka tam wtedy atmosfera panowała?
2: To nie da się tego opisać tak naprawdę. To był mój pierwszy wyścig Formuły 1, na jakim byłem. No i to, że wszyscy tam są w jednym celu, żeby oglądać wyścigi Formuły 1, to mówię, no nie do opisania, to jest...
1: No to jest niesamowite. Rzeczywiście, tym bardziej, jeśli ktoś ma wiedzę na temat Formuły 1, z czym to się je, ile tam trzeba poświęcenia, ile jest pracy nad bolidem, na ile szczegółów trzeba zwrócić uwagę. Tak jeszcze patrząc, myśląc o twojej trasie, zastanawiam się, które te odcinki będą najtrudniejsze. No i to pewnie będzie Szwajcaria, Alpy, bo tam też się będziecie przedzierać przez te góry, nie?
2: Czy największe nie? Góry to będą, będziemy właśnie przejeżdżać wzdłuż Alp, czyli nie będziemy na same Alpy wjeżdżać i największe przewyższenia i trudności na trasie mogą być we Francji. Przy Genewie tam będą przepiękne widoki, czy wodospady, ale tam mogą być przewyższenia i jeśli chodzi o trudność na trasie, jeszcze do tego mogą być w Hiszpanii, bo tam temperatury po prostu mogą być mega wysokie. Mamy na myśli około 35 stopni Celsjusza w pełnym słońcu.
1: No właśnie, Krzysztofie, wysokie temperatury w Hiszpanii, już właściwie nadciągnęła do nas ta fala tych upałów, co jest odczuwalne chociażby w Polsce, no to co dopiero w takiej Hiszpanii. Jak wy przygotowujecie się w takim razie, jak ty z twoim rowerowym przyjacielem przygotowujecie się na tę wyprawę, żeby właśnie sobie radzić z wysokimi temperaturami?
2: Znaczy to bardziej jeśli chodzi o przygotowanie, to powiedziałbym strategia. Będziemy unikać jakby czasu, kiedy jest największe słońce. Na tej zasadzie, że będziemy wyruszać wcześniej, około godziny 7-8 rano. Będziemy jechać do południa i ten okres, kiedy 12-14 jest największe słońce, to będziemy po prostu robić sobie odpoczynek, przerwę i będziemy jechać pod wieczór, czy jak będzie się ściemniało.
1: A jeśli chodzi o inne przedmioty, które znajdą się w waszych torbach, w waszych sakwach, co na taką podróż trzeba koniecznie przygotować?
2: Jest jakby cały mam arkusz Excela przygotowany, co warto zabrać, co się przyda, coś, co się sprawdziło, co nie. Ale z takich podstawowych rzeczy, no to dobrej jakości sakwy, żeby nie zawiodły na trasie, bo to najgorsze, co może się stać, że podstawowy sprzęt do pakowania, gdzie pakuję tak naprawdę siebie na 2 miesiące, może się zepsuć. Jeśli chodzi o dodatkowe rzeczy, no to strój rowerowy, który nie będzie przeszkadzał ani obcierał. Po prostu rzeczy, które... No ciężko mi tak powiedzieć, bo ja mam naprawdę wypisane około 70 rzeczy,

0: które zabiorę ze sobą, więc ciężko mi...
1: No to jest człowiek, który wie, jak się przygotować naprawdę, bo ja myślałem, że tutaj niektórzy idą na żywioł, niektórzy dobra, lecimy w takim razie, ale to jest na tyle wymagająca podróż, jednak z Częstochowy do Porto 5000 kilometrów, 9 państw i to wszystko w 60 dni, że ten twój Excel, ja bym się nie zdziwił, jakby ten plik miał co najmniej kilkaset megabajtów. Wiadomo, że tyle nie będzie miał, pewnie to w kilobajtach tam liczone. Natomiast Krzysztof Woźniak to jest człowiek, który jest razem z nami, który już niebawem wyruszy właśnie do Porto. Porto 5000, tak się nazywa ten pomysł, na który wpadł Krzysztof. No i będziemy trzymać kciuki, żeby to się udało, ale za chwilę jeszcze do was wracamy.

0: pressure. Think I finally understand the lesson. First time I felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
2: I wracamy do rozmowy z Krzysztofem Woźniakiem. Krzysiek wybiera się 20 lipca na wycieczkę rowerową, ale nie chodzi tu o żadną wycieczkę po parku, po Polsce, tylko śmiga z Jasnej Góry w Częstochowie prosto do Portugalii, do Porto nad Oceanem Atlantyckim. Przepiękne rejony. Krzysiek, jak wy tam dojedziecie już, to będziecie trochę zwiedzać i odpoczniecie sobie na miejscu, czy od razu wracacie do Polski?
3: 3 dni mamy zaplanowane na odpoczynek i wracamy.
2: Okej, no to w sumie nie tak dużo, czyli dobra, czyli na szybko, ale to Porto, taki city break, myślę, że to jest akurat dobry czas, optymalny, żeby zobaczyć to, co jest najważniejsze. A w trakcie takiej trasy, w trakcie takiej wycieczki rowerowej, czy wy zamierzacie rozmawiać, będziecie puszczać muzykę, czy to jest jazda w absolutnej ciszy i skupienie, żeby po prostu wyrobić tę normę, którą sobie narzuciliście?
3: Raczej to będzie rozmowa, bo taka luźna jazda. Wiem, że ciężko powiedzieć sobie luźna jazda 5000 km, ale naszym głównym celem to jest pedałowanie i jazda na rowerze przez cały dzień, przez 2 miesiące. Więc realnie samej jazdy może nam wyjść 6 godzin w ciągu dnia. No i zakładamy tempo raczej spokojne, 18-20 km na godzinę, gdzie będziemy właśnie mogli sobie swobodnie rozmawiać bez większego zmęczenia. Więc raczej na tej zasadzie jako przygoda niż stricte tryhardowanie kilometrów.
2: Nie ma co tryhardować. Chodzi o to, żeby w sumie dobrze się bawić, ale żeby też zrealizować ten cel, który właśnie tutaj sobie wyznaczyłem.

0: byłeś. Gdzie zamierzacie spać?
1: Mamy zaplanowane albo hotele, hostele, albo pole namiotowe, że będziemy to rozdzielać w zależności od pogody czy zmęczenia. Jak będziemy spać na przykład dwa razy w polu namiotowym albo pod namiotem, to następny nocleg będzie w hotelu, żeby podładować baterie, wyspać się w wygodnym łóżku.
0: No właśnie, trzeba się wyspać też trochę podczas takiej wycieczki, żeby zregenerować wszystkie siły. Ja mam pytanie, bo jest razem z nami też, przysłuchuje się naszej rozmowie twoja dziewczyna i co ona na to, co ona na te twoje szalone pomysły?
1: Nie będę ukrywał, że gdyby nie moja dziewczyna, to bym na tą podróż w ogóle nie pojechał, bo mamy w planie wspólne mieszkanie, czy właśnie aktualnie sesję, obronę. No i stwierdziłem, że kurde, no też w tym roku, potem mówię, od 3 lat o tym myślę, nie miałbym czasu, ale jak powiedziałem, no Klaudii, mojej dziewczynie, o tym pomyśle, że myślę o tym, że mi tak chodzi po głowie, ale nie wiem, to uświadomiłem mi, że Krzysztof, możesz takiej drugiej szansy nie mieć, bronisz się w czerwcu, studia masz dopiero w październiku, masz teraz przestrzeń, żeby jechać na tą podróż.
0: No taka dziewczyna to skarb, tutaj Klaudia się uśmiecha, właśnie to jest świetne, kiedy nasi partnerzy potrafią nas jeszcze nie tylko przestrzec, nie tylko no właściwie jakoś wpływać na nasze decyzje, ale przede wszystkim nas zmotywować. No ale skoro już tutaj został poruszony temat obrony, z czego się bronisz?
1: No to bronię się, moim tematem pracy jest wprowadzenie warsztatów B2B i B2C dla nowej firmy w branży herbacianej i z tego mam obronę już w poniedziałek, jutro, więc zobaczymy jak będzie. Jestem przygotowany, powinno być dobrze.
0: No, no to trzymamy w takim razie mocno kciuki. Krzysztof Woźniak jest razem z nami. Porto 5000, tak się nazywa ta inicjatywa rowerowa, którą podejmuje Krzysztof, który jest pomysłodawcą, czyli 5000 km, 9 państw i 60 dni z Częstochowy do Porto na rowerze, a już jutro podchodzi do obrony pracy licencjackiej. Także już wjeżdża wyższe wykształcenie, będzie jechał po prostu jako człowiek z wyższym wykształceniem, śmigał do tego Porto Krzysiek. Ale my jeszcze sobie porozmawiamy za chwilę, także zostańcie z nami.

0: Przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a przede mną siedzi Krzysztof Woźniak. Porto 5000, tak się nazywa wycieczka rowerowa, ale to nie jest byle jaka wycieczka rowerowa, to jest wyjątkowa wycieczka, bowiem Krzysztof ze swoim partnerem rowerowym wybiera się z Częstochowy do Porto. 5000 kilometrów, 60 dni i 9 państw, ale. Krzysiek to jest człowiek wielu talentów, obrona licencjatu już jutro, ale przed nim jeszcze Las Vegas, miasto grzechu. Co ty tam, człowieku, będziesz robić?
2: Poza tym, że lecę do Las Vegas i będę zwiedzał Los Angeles, Grand Canyon, Sequoia, to takim głównym projektem jest to, że będę biegł ultramaraton, więc to będzie 50 km na pustyni, na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza, no i do tego temperatura średnia 39 stopni.
1: O matko boska, i to wszystko jeszcze przed wyprawą rowerową, przed 20 lipca. Kiedy ty tam lecisz?
2: Już lecę tam w środę, a bieg mam w sobotę.
1: O mamo, jesteś przygotowany, czy jeszcze jakieś tam poprawki, doszlifowywanie formy?
2: Nie no, cały czas forma jest szykowana, przygotowywana, więc teraz ostatni tydzień to jest redukcja obciążenia i będzie ładowanie węglowodanów, żeby przebiec.
1: To będzie twój najtrudniejszy bieg w twoim życiu, czy miałeś już podobne biegi na swoim koncie?
2: Mam ze sobą maratony, półmaratony. Ostatnio też się mogę pochwalić, że półmaraton wrocławski zrobiłem z czasem godzina 24, więc jest to dla mnie duże osiągnięcie, ale ten ultramaraton to będzie największe moje wyzwanie biegowe dotychczas.
1: Krzysztof Woźniak, fan biegania, fan jeżdżenia na rowerze. Czy ty masz jeszcze, człowieku, czas na jakieś inne sporty? Interesujesz się jeszcze innymi, czy pełne skupienie na tych dwóch tutaj światach?
2: No, ogólnie się tak mogę nazwać, że jestem sportowym świrem, że gram jeszcze w padla, więc to mi ostatnio mocno wjechało w trenowanie i zabawę. Grałem przez 12 lat w tenisa ziemnego, więc teraz taka zmiana na padla intensywniejsza. O, staje się teraz coraz bardziej popularny, są osoby do grania i mega dużo fanów mam z tej gry.
1: A jaki cel sobie wyznaczasz, wracając jeszcze do Las Vegas? Ja tutaj nie wiem, czy powiedziałem Los Angeles wcześniej, jeśli tak, to przepraszam, ale o Las Vegas mi cały czas chodziło. Jaki sobie cel wyznaczasz na ten bieg?
2: No, nie będę ukrywał, że moim celem jest przebiec ten bieg. To jest jakby mój główny cel, że to będzie po prostu dla mnie niesamowite, bo ciężko jest mi się przygotować. No, wiemy, jakie są warunki w Polsce i na jakiej wysokości jakby żyjemy, więc to są zupełnie inny klimat, inne warunki, zupełnie coś innego, więc inne przygotowania. Więc zobaczymy. No, moim celem jest ukończenie tego biegu, żeby dobiec.
1: Krzysztof Woźniak, człowiek, który przekroczy linię metry.

0: ja to już czuję, bo jak na ciebie patrzę, tutaj widzę, jesteś sportowym świrem, tak, to się czuje, więc człowiek, który najprawdopodobniej dobiegnie do mety na stówę, co ja mówię, najprawdopodobniej na stówę do mety ultramaratonu w Los Angeles, a później już same przyjemności Porto 5000, czyli wyprawa rowerowa z Częstochowy, z Jasnej Góry właśnie do Porto. 5000 kilometrów w 60 dni przez 9 państw, także Krzysiek, trzymamy bardzo mocno kciuki, no i ty będziesz zdawał relacje, także śledzimy twoje media społecznościowe, bo będą pewnie cały czas wrzuty, zdjęcia i informacje, co tam u was na trasie słychać. Dzięki serdeczne za rozmowę.
1: Dzięki serdeczne.

Audycja sportowa powoli dobiega końca, a to oznacza, że już za chwilę usłyszycie Kasię Dydo. Podano do stołu po godzinie 14. Ja już się z wami żegnam i życzę wam pięknej niedzieli. Jędrzej Rosiewicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze: Jezu, dziewczyna, ile ty robisz?
2: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
3: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
4: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli.

0: Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
1: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18.
0: W audycji Ja w Twoim wieku. Julia, Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
0: Czwórka Radio i Podcast.
10: Yeah, check.

0: Na zegarach wybiła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. W Warszawie termometry pokażą około 25 stopni, a słońce będzie przeplatać się z niewielkim zachmurzeniem. W Krakowie nieco cieplej, około 27 stopni i sporo słońca. Nad morzem w Gdańsku oddech przyniesie bryza, a temperatura sięgnie 22 stopni. To dobry dzień na spacer, kawę na tarasie albo długi obiad w ogrodzie. Korzystajmy z tej niedzieli, bo lato właśnie się rozkręca.
1: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
2: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: audycję Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Chwila po godzinie 14, to audycja Podano do stołu, a w niej rozmawiamy o jedzeniu. A dzisiaj pojawi się tutaj wiele ciekawych historii z naszej tradycji kulinarnej. No na przykład, czy rosół może opowiadać historię Polski i dlaczego nasi przodkowie wierzyli w demony pilnujące pól, a zwykły bochenek chleba był symbolem bezpieczeństwa, dostatku i szczęścia. Dzisiaj wybierzemy się w niezwykłą podróż przez smaki, legendy i wierzenia związane z polskim stołem. Naszym gościem będzie dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek, autorka książki Opowieści kulinarne z Polski. Porozmawiamy o tym, jak jedzenie pomaga zrozumieć historię i kulturę, skąd wzięły się opowieści o pierogach świętego Jacka, dlaczego czosnek miał chronić przed złem i jaką rolę w życiu naszych przodków odgrywały potrawy, które do dzisiaj pojawiają się na polskich stołach. A później przejdziemy od historii stołu do miejsca, przy którym ten stół stoi. Coraz częściej marzymy nie tylko o większym mieszkaniu, ale też o przestrzeni, która sprzyja spotkaniom i rozmowom. Czy osobna jadalnia wraca do łask? Dlaczego podczas poszukiwań mieszkań zwracamy uwagę właśnie na nią? Co powinno znaleźć się w dobrze zaprojektowanej jadalni, żeby była wygodna, funkcjonalna, no i zachęcała do wspólnego spędzania czasu? Duży stół, odpowiednie światło, wygodne krzesła, no a może coś jeszcze więcej. Będzie o smakach, wspomnieniach, wnętrzach i o tym, dlaczego najciekawsze historie bardzo często zaczynają się właśnie przy stole. Namawiam, żebyście zostali razem z nami na fali, bo właśnie podano do stołu.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Tak się

0: po co status? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: Apetyt na czwórkę.
1: Ta audycja podano do stołu, a dzisiaj mnóstwo ciekawych kulinarnych opowieści tutaj się pojawi. No, na przykład dlaczego rosół od wieków pojawia się na polskich stołach podczas najważniejszych rodzinnych wydarzeń, skąd wzięło się przekonanie, że czosnek chroni przed złem, no i co wspólnego z historią polskiej kuchni mają południce, domowiki, upiory, święci i królowie. Sporo tego, prawda? O tym wszystkim opowiada książka Opowieści kulinarne z Polski autorstwa dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałej, która dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry, witaj w czwórce w audycji Podano do stołu.
2: Dzień dobry.
1: We wstępie swojej książki piszesz, że jedzenie jest nosikiem kultury, historii i symboli. Kiedy po raz pierwszy

0: pierwszy zrozumiałaś, że za zwykłymi potrawami kryją się niezwykłe i fascynujące opowieści.
1: Chyba tak naprawdę to było na studiach. Moje pierwsze studia to jest japonistyka, więc nie wydaje się to za bardzo ze sobą połączone, jedzenie i japonistyka, ale tak naprawdę to dzięki studiom japonistycznym odkryłam, że można badać kulturę kulinarną. Było to trochę czasu temu, więc jeszcze kultura kulinarna nie była na tyle popularna w Polsce. To jeszcze nie te czasy, co oglądaliśmy piękne zdjęcia na Instagramie, jakby dopiero pojawiały się blogi kulinarne, więc to był trochę inny czas i wtedy jeszcze o jedzeniu mówiło się bardziej przez pryzmat przepisów, co jak przygotować. Byliśmy bardzo otwarci na nowinki ze świata, na nowe pojawiające się potrawy, nowe trendy kulinarne. Chcieliśmy próbować jak najwięcej. Bardzo dynamicznie rozwijał się rynek gastronomiczny, ale tak naprawdę nikt nie badał kultury kulinarnej za bardzo wtedy jeszcze w Polsce pod kątem właśnie takiego znaczenia symbolicznego, tego jaką rolę jedzenie odgrywa w naszym życiu, czym to jedzenie tak w ogóle jest. Ja właśnie badając kulturę japońską odkryłam, że dla Japończyków od wieków jedzenie było bardzo istotnym i bardzo ważnym tematem. I to sprawiło, że zaczęłam się interesować w ogóle kulturą wyżywienia znacznie bardziej i tak automatycznie po studiach japonistycznych przeszłam właśnie w pisanie o kuchni, bo moją pierwszą książką wydaną w 2006 roku były tradycje kulinarne Japonii.
0: No a teraz mamy tradycje kulinarne Polski. Żeby w ogóle napisać tę książkę, musiałaś sięgnąć do źródeł pochodzących z XIX wieku i początku XX wieku. Jak w ogóle wyglądało docieranie do tych źródeł? Gdzie ty w ogóle szukałaś informacji? Gdzie w ogóle znajdowałaś te książki i te wszystkie rzeczy, które umożliwiły ci napisanie takich historii?
1: Tak naprawdę książka składa się z wielu różnych warstw. Pierwszą jest warstwa etnograficzna i tutaj na szczęście żyjemy w bardzo ciekawych i bardzo wygodnych czasach, dlatego że wiele materiałów zostało zdigitalizowanych i mamy biblioteki online, które dysponują całą wiedzą sprzed dziesiątek lat, która jest dostępna w formie PDF-ów. Można to sobie poprzeglądać, poczytać w domowym zaciszu przy dobrej kawie i ciastku, a jest to naprawdę pasjonująca lektura. Do tego większość tych rzeczy już jest ogólnie dostępna. Czy chcemy badać region kielecki, czy chcemy badać Podlasie, czy chcemy badać jakąś inną część Polski, to tak naprawdę możemy znaleźć mnóstwo bardzo ciekawych materiałów, nie wychodząc w domu, co też bardzo ułatwia pracę, dlatego że w ogóle grzebanie w starych dokumentach często jest to bardzo pracochłonne, z tego też względu, że oczywiście niektóre materiały etnograficzne zostały spisane w języku gwarowym. I czasami odszyfrowanie dokładnie o co chodziło w danej historii, to nie polegało wyłącznie na jej przeczytaniu. Czasami trzeba było poświęcić nieco więcej czasu, żeby naprawdę zrozumieć sens tej historii, no bo te języki gwarowe były zapisywane w bardzo różny sposób. Jeszcze pamiętajmy też, że w XIX wieku i na początku XX wieku też jakby pisaliśmy trochę inaczej. Więc to jest zawsze wyzwanie, jeśli bada się starsze materiały. To też dotyczy jeszcze starszych książek kulinarnych, bo jakby ta książka bazuje również i na publikacjach kulinarnych, które były wydawane przez bardzo długi czas i tam też mamy różny język w zależności od publikacji, co też nastręcza trochę problemów. Na szczęście, mówię, najwygodniejsze dla mnie jest to, że wiele tych publikacji jest dostępnych w formie cyfrowej i można to zrobić w domu. Nie trzeba chodzić do biblioteki, nie trzeba szukać miejsc. Do tego jeszcze oczywiście jest cała masa różnych źródeł krążących, różnych opowieści krążących też i których bardzo trudno jest ustalić pochodzenie i bardzo trudno jest ustalić czas, w którym się one pojawiły, ale z tego względu, że one w jakiś tam sposób egzystują i że one są powtarzane, oznacza, że no gdzieś tam z punktu widzenia naszej kultury kulinarnej są one ważne.
0: A czy w Polsce jeszcze żyją ludzie, którzy są nośnikami takich kulinarnych legend oraz opowieści?
1: Myślę, że tak, że na pewno jakbyśmy jeszcze poszukali, to gdzieś tam są osoby, które przekazują, które spisują rzeczy. Tak jak mamy osoby, które zajmują się dziedzictwem kulinarnym i prowadzą jakieś zeszyty, prowadzą jakieś zbiory właśnie przepisów przekazywane z pokolenia na pokolenie. Częściowo też jeśli chodzi o transmisję wiedzy kulinarnej, no to tutaj dużą rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich, bo mamy dużo takich kół, które naprawdę ma te przepisy zachowane sprzed kilku pokoleń. dań. Oczywiście są też takie koła gospodyń bardziej nowoczesne, które już gotują i w stylu ducha fusion. Niemniej jednak mamy jeszcze takie miejsca i takie osoby, które starają się tą tradycję tak naprawdę zachować i tą tradycję przekazywać dalej, bo jakby najważniejsze w tym wszystkim jest to, by była transformacja.

0: transmisja wiedzy, bo jeżeli my przestaniemy kultywować jakieś rzeczy, jeśli my przestaniemy powtarzać pewne historie, no to wiedza o nich zaginie. I to trochę też był taki powód, dlaczego ta książka powstała, bo mi było bardzo szkoda tych historii, których my już nie opowiadamy. My o wielu tych historiach kompletnie nie pamiętamy, dlatego że one w pewnym momencie przestały być powtarzane.
1: No to za chwilę zajrzymy na karty tej książki.

0: Dzisiaj razem z nami w czwórce w audycji Podano do stołu dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Rozmawiamy o bardzo ciekawej książce, opowieści kulinarne z Polski. Ta książka zaczyna się rozdziałem o chlebie, o kaszy i o zbożu. No i teraz pytanie, czy to zboże było czymś więcej niż tylko produktem spożywczym? No i dlaczego nasi przodkowie w ogóle otaczali pola taką wielką liczbą rytuałów i wierzeń?
1: Zasadniczo dawniej wszystko było bardzo ważne i każdy produkt, nie tylko spożywczy, bardzo często wiązał się z jakąś historią, ale jeśli mówimy o jedzeniu, to dla dawnych ludzi to nie były tylko kalorie i to nie było tylko coś, co pozwalało nam przetrwać, ale to także była ogromna warstwa kulturowo-symboliczna, która też miała przyciągnąć szczęście, powodzenie. Zresztą, ponieważ dawniej uprawa zboża związana była z wieloma problemami, nieobliczalne warunki pogodowe, oczywiście zupełnie inne techniki agrarne, które odstawały od tego, co znamy dzisiaj, więc o porażkę, jeśli chodzi o uprawy, było bardzo łatwo, dlatego związane było z tym całe mnóstwo znaczeń magicznych, działań magicznych, które miały na celu uchronić nasze pole, nasze zboże, nasze zwierzęta także i oczywiście nasz dostatek przede wszystkim właśnie przed jakimiś siłami, czy to pogodowymi, czy to siłami nieczystymi.
0: Czyli to były właśnie te południce, żytnie matki, opiekunowie zbiorów.
1: Tak, bo możemy podzielić te duchy na bardzo różne grupy. Z jednej strony były takie duchy i demony, które nam przeszkadzały, które mogły nam zniszczyć wszystko i żeby się przed nimi chronić, albo używaliśmy różnego rodzaju roślin magicznych, albo właśnie zabezpieczaliśmy się na przykład kolorem czerwonym. Mogliśmy też je przebłagać jakimś produktem spożywczym, bo to zawsze był dobra rzecz do handlu.
0: Czym można było przebłagać te złe duchy?
1: Przede wszystkim składano to, co zbierano też, czyli to były zboża, to były różne gotowane produkty, chleb, kasza. To było coś, co towarzyszyło ludziom na co dzień, ale także było takim środkiem, który był wykorzystywany magicznie na różne sposoby. Inną grupę duchów stanowiły takie duchy opiekuńcze domostwa, czyli były związane bezpośrednio już z

0: naszym domem, z naszym konkretnie domem i z naszym obejściem. I te duchy dbały o to, żeby wszystko działało tak, jak trzeba. I oczywiście, żeby domownicy byli zdrowi, żeby im się powodziło, żeby jakby wszystko się układało po ich myśli. I tutaj też pojawiało się jedzenie, bo takim duchom najczęściej zostawiano, czy duchom, czy diabłom domowym później, jak rozprzestrzeniało się bardziej chrześcijaństwo, zostawiano przede wszystkim garnek kaszy. Garnek kaszy, najczęściej ugotowanej na mleku, z dużą ilością masła, bo był to bardzo luksusowy produkt. Jeśli chodzi o kulturę wiejską, dawniej masło i jajka przeznaczone były na sprzedaż, więc nie pojawiały się tak codziennie w diecie. No i trzeba było pamiętać o tym, żeby pod żadnym pozorem nie dodawać soli. Dlatego, że sól ma praktycznie w każdej kulturze na świecie działanie oczyszczające i chroniące przed złymi mocami.
1: Jeżeli chodzi o te duchy, to są właśnie te domowiki, skrzaty, ubożęta i płonki?
0: Tak, tego jest strasznie dużo. Każdy region ma jakieś swoje. I oczywiście mogły być to duchy, które wywodziły się od duszy pierwszych osób, które zamieszkiwały w danym domostwie, ale także uważano, że są to jakieś właśnie dusze, jakieś duszki, bogowie mali, którzy też dbali o to, żeby w naszym obejściu było dobrze.
1: A płonki to były dobre duchy? Pytam, bo mamy tutaj płonkę na antenie Czwórki, więc pytanie, czy to jest dobry duch?
0: Dobry kierunek.
1: Jeszcze o chleb muszę zapytać, skoro jesteśmy przy zbożach, zresztą ten chleb tutaj już się pojawiał w tych opowieściach. Chleb był symbolem dostatku, ale też swojego rodzaju sakrum. Jakie właściwie zwyczaje związane z chlebem najbardziej różniły się od w ogóle naszego takiego współczesnego podejścia do chleba?
0: Ja myślę, że my dzisiaj na chleb patrzymy zupełnie inaczej, bo patrzymy przede wszystkim na produkt spożywczy. Na produkt spożywczy, który w pewnym momencie też trochę miał taką złą reklamę, no bo to dużo kalorii, to trzeba ograniczać spożycie. Potem przecież była kwestia związana z glutenem, że gluten wszystkim szkodzi, więc jakby to spożycie chleba też zaczęło spadać. I my obecnie przez chleb, znaczy o chlebie myślimy właśnie w takim kontekście raczej żywieniowym bardzo. Do tego jeszcze oczywiście trochę zmienia się to podejście wraz z rozwojem tej mody na chleb rzemieślniczy, że zwracamy uwagę, że to co jemy, żeby było lepszej jakości. Natomiast mam wrażenie, że bardzo mocno zatraciliśmy tą część związaną z symboliką chleba i to wszystko, co się działo wokół przygotowywania, podawania, serwowania, ale także przechowywania chleba. Bo dawniej chleb tak naprawdę on był przede wszystkim nośnikiem kultury. To, co się zachowało i co wszyscy na pewno dobrze znają, no to jest oczywiście uroczystość weselna, gdzie państwa młodych witamy chlebem i solą. Więc to jest ten moment, gdzie jeszcze każdy kojarzy chleb w trochę innym kontekście. Natomiast bardzo mało osób wie, że chleb towarzyszył człowiekowi tak naprawdę od narodzin po ostatnią drogę. Kiedy rodziło się dziecko, akuszerkę nagradzano porządnym bochenkiem chleba za pomoc przy porodzie. Dziecku od razu po narodzinach wkładano piętkę chleba właśnie za ubranko, żeby chronić je przed złymi mocami, ale także zapewnić mu dostatek i bogactwo. No, oczywiście to wesele, gdzie serwujemy chleb, znaczy witamy chlebem i solą, żeby zapewnić bogactwo. Chleb symbolizuje tutaj bogactwo, dostatek, a sól oczywiście chroni przed zepsuciem. No i mamy potem tą ostatnią drogę człowieka, gdzie też w wielu regionach Polski oczywiście częstowano biesiadników, którzy przychodzili na stypę chlebem, ale także samemu zmarłemu bardzo często wkładano kawałek chleba za pazuchę, żeby nie daj Boże, jak ustawi się w kolejce do świętego Piotra i będzie musiał długo czekać, to żeby nie zgłodniał.
1: Wkładanie chleba za koszulkę dzieciom wydaje się dosyć kontrowersyjnym pomysłem, ta piętka chleba za koszulką.
0: Ale lata 80., lata 90., bieganie, czy nawet jeszcze wcześniej, moja mama bardzo często wspomina, że dla niej wakacje to był okres, gdzie kroiło się grubą pajdę chleba, polewało śmietaną i posypywało chlebem z cukrem. Więc ten chleb był po prostu takim produktem, którego nie mogło zabraknąć. Więc ta pajda chleba, ja myślę, że w naszej kulturze gdzieś tam jest bardzo mocno zakorzeniona.
1: Pajda chleba i wakacje równa się udane wakacje.
0: Dokładnie.
1: Dzisiaj opowieści kulinarne z Polski, taki tytuł książki autorstwa dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek, która dzisiaj jest naszym gościem, a za chwilę na kartę tej książki i do tych cudownych opowieści powrócimy.
2: Nowość na playliście. Nowość na playliście.

0: Dzisiaj razem z nami Magdalena Tomaszewska-Bolałek, która postanowiła przekopać różne źródła z XIX wieku, z początku XX wieku, żeby znaleźć niezwykłe opowieści kulinarne. Opowieści kulinarne z Polski, taki jest tytuł książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Sporo poświęcasz miejsca zwierzętom i symbolice. W rozdziale poświęconym kozom piszesz, że zwierzę to od wieków symbolizowało upór i niezależność. Jak często w ogóle cechy przypisywane zwierzętom wpływały w ogóle na sposób postrzegania ludzi i właśnie co to miało wspólnego z jedzeniem?
1: Ja myślę, że my w ogóle dawniej żyliśmy w bardziej magicznym świecie i bardziej zwracaliśmy uwagę na pewne rzeczy. No koza zawsze kojarzyła się z uporem, ze względu na to, że jest to takie zwierzę, które pozostawiane same sobie naprawdę będzie robić dokładnie to, na co ma ochotę. Jakby przeciwieństwem kozy jest potulna jak owca, czyli kolejne gospodarskie zwierzę. Ludzie po prostu przypisywali, obserwowali. Dawniej wiele rzeczy związanych czy to ze światem przyrody, czy właśnie ze światem zwierząt, pojawiało się i przechodziło do kultury pod wpływem obserwacji. Ludzie może mieli trochę też więcej czasu, zajmowali się tymi zwierzętami, przypatrywali im się, łapali pewne właśnie ich zachowania i potem przekładali też na sferę ludzkiego życia. Oczywiście to też przekłada się na kulinaria, bo no, koza poza tą krnąbrnością i poza tym, że jest taka uparta i taka bardzo indywidualna, no to czarna koza no jak najbardziej kojarzy się z diabłem, więc jakby tutaj konotacja już no raczej negatywna. Zresztą w niektórych regionach Polski na przykład gęsi uważano, że też gęgające gęsi przyciągają diabła, więc jeśli był taki rwetes właśnie wśród tych zwierząt, to oznaczało to, że może się wydarzyć coś niedobrego.
0: No, być może nie bez powodu się ich boimy, bo one są takie trochę nieprzewidywalne.
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że jakby dawniej ten świat, tak jak mówiłam, on był

0: bardziej magiczny i był bardziej złożony. My dzisiaj jednak chyba wiele rzeczy bardzo upraszczamy i zapominamy o pewnych konotacjach związanych z różnymi, czy to produktami spożywczymi, czy ze zwierzętami, czy z siłami natury, czy z roślinami.
1: Czy w ogóle w kulturze kulinarnej Polski jest jakieś zwierzę, które ma szczególne znaczenie, szczególne miejsce?
0: No oczywiście wydaje mi się, że no, kura i kogut to są produkty, które zwierzęta, a później produkty, które odgrywają bardzo istotną rolę, dlatego że no, to jest chociażby składnik takiego bardzo znanego dania, wielu osobom bardzo znanego dania, chociażby rosołu drobiowego, który też w kulturze polskiej ma bardzo szczególne znaczenie, dlatego że jest to danie pojawiające się zarówno na szczęśliwych, jak i na smutnych uroczystościach, bo też tutaj mamy cały przegląd. Od chrzcin przez stypę, no nie może rosołu zabraknąć na weselu. To jest danie związane z niedzielnym obiadem. Więc jakby tutaj nakłada się też wiele różnych warstw. Oczywiście rosół może być nie tylko drobiowy, niemniej jednak ta kura ma takie ogromne znaczenie i my też nie doceniamy tego bardzo często, dlatego że dawniej też mięso drób były produktami bardzo luksusowymi. My często trochę patrzymy na wieś przez pryzmat tego, no przecież skoro rolnik, skoro gospodarz miał pole i miał zwierzęta, no to przecież miał dostęp do tego wszystkiego. Tylko że my zapominamy o tym, że większość tych produktów szła na utrzymanie gospodarstwa, więc szła na sprzedaż. I jest nawet takie powiedzenie, które mówi, że rolnik, gospodarz je kurę, kiedy albo on jest chory, albo kiedy kura jest chora. Co też pokazuje, że to nie było coś codziennego, to nie było coś, co działo się w każdą niedzielę, tak jak dzisiaj my możemy sobie pozwolić na rosół.
1: W rozdziale poświęconym rybom opisujesz zwyczaj, uwaga, pogrzebu żuru
0: i wieszania śledzia.
1: Trochę to makabryczne, ale powiedzmy może, o co chodzi.
0: Oczywiście. Post to jest okres, w którym musimy powstrzymać się od spożywania wielu różnych pokarmów. Dzisiaj zazwyczaj mówimy o tym, że rezygnujemy z jedzenia mięsa przede wszystkim, a czasami też słodkości. Natomiast dawniej posty były bardzo rygorystycznie przestrzegane. I w okresie postu nie jadano oczywiście mięsa, ale nie jadano także produktów nabiałowych i nie jadano jajek. Czyli bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak ta dieta była uboga, w szczególności jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę klimat polski, który obfituje raczej w chłodne dni, w szczególności w tym czasie, kiedy wypada post, no to musiało być to bardzo trudne dla ludzi, więc co można było jeść? Można było jeść różnego rodzaju warzywa, można było jeść kaszę, produkty zbożowe, chleb, wszystko to okraszone oczywiście oliwą albo jakimś innym olejem roślinnym, bo masło było nacenzurowane. No i zostawały nam jeszcze ryby. Jak ktoś sobie tak pojadł takiego postnego żuru przez cały okres postu i jak sobie tak już pojadł tego śledzia,
1: to chętnie się z nim żegnał.
0: To bardzo chętnie się z nim żegnał. I w wielu regionach Polski organizowano właśnie tego typu wydarzenia, które polegały na tym, że zbierano gar żuru, bardzo często formowano taką ostentacyjną procesję. Zazwyczaj robili to ludzie młodzi, do tego garnka dorzucano jeszcze popiół, jakieś nieczystości, szło się przez całą wieś, śpiewało, krzyczało. No i oczywiście co jakiś czas ktoś próbował ten garnek nam rozbić. No i na koniec lądował on w ziemi, żeby go zakopać, żeby ten żur postny no, nie wracał do nas szybko. To samo było ze śledziem. Ludzie już po prostu znudzeni. No codziennie śledź, ile można, przez ile dni można jeść śledzia prawie codziennie. Przybijali śledzie do drzew albo wieszali je na właśnie na sznurku na drzewach.
1: A mogłabyś jeszcze opowiedzieć legendę o karpiach Skarpnik?
0: To jest dosyć długa legenda i ona opowiada o tym, jak zostały wprowadzone karpie w ogóle na tereny Polski, na tereny Karpnik. Oczywiście wiąże się to z zagranicznym rycerzem, który przyjechał, pobudował zamek, zbudował stawy, w których pojawiły się ryby. I oczywiście tutaj bardzo zależało mu na tym, żeby tych ryb mu nikt nie wyjadał, więc nawet lokalny ksiądz mówił o tym, że karpie to są zwierzęta, które no, raczej nie służą niższym staną, więc spożywanie ich no nie jest najlepszym rozwiązaniem. To są ryby, które się nadają tylko dla duchowieństwa, dla rycerstwa. No ale oczywiście znalazł się śmiałek, który spróbował ryb i okazało się, że w gruncie rzeczy to nic się człowiekowi nie dzieje takiego, jak zje tą rybę i każdy bez względu na stan pochodzenia może jeść ryby, więc lokalni ludzie zaczęli te ryby podkreślać.

0: nadać, żywić się nimi. No i niestety padło na jednego młodego chłopaka, który został złapany i rycerz postanowił go oczywiście przykładnie ukarać. Chłopak stracił życie. No i we śnie przyszedł do rycerza i powiedział, że od tej nocy wszystkie karpie pójdą za nim i nie będzie miał żadnej ryby. Rycerz wybiegł w amoku, dostał temperatury, rozchorował się, no i ostatecznie zmarł, no ale karpie zostały.
1: Takie historie, takie opowieści. Kto by pomyślał, że w ogóle mamy tyle legend związanych z jedzeniem, z produktami spożywczymi, które były od wieków tak naprawdę obecne na naszych talerzach. O tym właśnie jest książka Opowieści kulinarne z Polski autorstwa dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek, która dzisiaj jest razem z nami. Jeszcze za moment na karty tej książki powrócimy.

0: Dzisiaj w audycji podano do stołu cały czas razem z nami dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek, więc odkrywamy przed wami jakieś niesamowite historie, których zapewne nie znacie z, albo może znacie, może ktoś wam je opowiadał, może w jakichś regionach gdzieś jeszcze są przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale dla mnie to były duże odkrycia. W ogóle jednym z największych atutów tej książki jest połączenie historii kulinarnych z legendami. Czy w ogóle dało się odróżnić fakty od opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie? Czy musiałaś to jakoś sprawdzać, czy po prostu zawierzyłaś temu i niech się dzieje?
1: To jest bardzo problematyczne, bo ja już we wstępie książki piszę, że bardzo trudno jest powiedzieć, czy to jest historia prawdziwa.

0: prawdziwa. Bo nawet jeżeli mamy jakąś legendę i bajkę, która została spisana przez etnografów, to też nie do końca wiemy, czy ona w tym pierwszym rzucie też opierała się na jakichś prawdziwych wydarzeniach. W szczególności jakby dużo problemów nastarczają nam te historie, które są powiązane z różnymi królami czy znanymi postaciami, które wiemy, że żyły, egzystowały w jakiejś czasoprzestrzeni. No i na przykład potem się okazuje, że mamy historię, w której Kazimierz Wielki łączy się z potrawą, która jest z ziemniaków. No i od razu jest to wiadome, że no to nie mogło się wydarzyć, dlatego że żeby się pojawiły w Polsce ziemniaki, to najpierw trzeba było odkryć Amerykę, a Kazimierz Wielki żył przed odkryciem Ameryki, więc mamy takie rzeczy, które są już oczywiste i wiemy, że na pewno to się nie mogło wydarzyć, ale z punktu widzenia budowania historii, takie utwierdzenie, że jakaś ważna postać była z czymś powiązana, czy jakaś ważna postać, no nie wiem, chociaż stanęła obok jakiegoś produktu, to myślę, że dla wielu osób na przestrzeni wieków było bardzo ważne i nikt tam się szczególnie nie szczypał, żeby sprawdzić wszystkie detale historyczne. Niektóre opowieści, mamy na to jakieś źródła, ale też nie do końca wiemy, czy to też nie zostało oparte o anegdotę jakąś, czy jakąś historię, bo na przykład różne historie związane z królem Stanisławem Leszczyńskim, które dotyczą kulinariów, czy to zupy cebulowej, czy to baba ohum, czyli takiego ciastka drożdżowego, które jest nasączone obecnie rumem, dawniej było to wino Malaga. Też nie wiemy do końca, mimo że pojawiają się wzmianki u Aleksandra Dima, który stworzył poza Trzema Muszkieterami i Hrabią Monte Cristo również słownik kuchni, kultury kulinarnej. I on tam w swoim słowniku opisuje pewne rzeczy, odwołuje się do Leszczyńskiego, ale też nie wiemy do końca, czy to też nie było bazujące na anegdocie. Kultura kulinarna niestety trochę do badania jest niewdzięczna, dlatego że po pierwsze o tym, jak powstawało nowe ciasto, czy od kiedy zaczęto serwować jakieś danie, no to nie wiemy zbyt wiele, dlatego że żaden wielki kronikarz o tym nie pisał. To się częściej pojawia w jakichś materiałach pamiętnikarskich, w jakichś historiach. I tutaj też jest kolejny problem, bo zazwyczaj jak coś już zostało opisane, to znaczy, że w naszej kulturze jakiś czas sobie egzystowało. I to nie było tak, że jak podpisywaliśmy jakiś traktat, no to wiadomo, kronikarze siadali i z wielkim pietyzmem wpisywali w tym roku król taki z takim i takim królem, podpisali pokój. Więc jakby pojawiała się zupa cebulowa, no nie było tego typu materiałów. Do tego jeszcze, no dzisiaj jest to wszystko łatwiejsze, dlatego że mamy media społecznościowe. Jak coś się pojawia, to się od razu pojawia jeszcze z materiałem graficznym. Ja zawsze się śmieję, żebym bardzo chciała sobie poglądać takie fotki instagramowe, na przykład z XVI czy XV wieku. To mogłoby być niezwykle interesujące, dlatego że my pewnego obrazu kultury z tamtego czasu nie mamy. Możemy przeczytać, jakie produkty były używane. Możemy zobaczyć czasami niektóre rzeczy na obrazach, ale obrazy też mają znaczenie symboliczne, więc nie wszystko jest jeden do jednego i nie wszystko jest w kontekście kulinarnym. Więc ja myślę, że jakbyśmy mieli Instagrama w średniowieczu, czy nawet wcześniej, to mogłoby być to fenomenalne źródło wiedzy dla badaczy. Niestety nie mamy. I część rzeczy są to domysły. Część rzeczy to jest no, takie budowanie historii i budowanie opowieści ze strzępków wiedzy.
1: Dzisiaj bardzo często nie patrzymy na jedzenie przez pryzmat legend i opowieści. No po prostu patrzymy na przepisy. Co tak naprawdę tracimy? No nie dorabiając do tego tych wszystkich wspaniałych historii albo po prostu o nich zapominając.
0: Ja myślę, że tracimy dużo magii. I nasz świat się staje taki bardzo prosty, chociaż z drugiej strony my tej magii poszukujemy, czego świetnym przykładem jest turystyka kulinarna. Dlatego, że turystyka kulinarna, ona bardzo mocno opiera się na opowieściach. Bo my przecież nie jedziemy do innego kraju tylko po to, żeby zjeść tego produktu, żeby spróbować konkretnego produktu czy konkretnego dania. My jedziemy do innego kraju, bo my usłyszeliśmy jakąś opowieść. I w turystyce kulinarnej właśnie to snucie historii, to pokazywanie, że jakieś danie jest bardzo długo, bo tu królowa spróbowała, a tu ktoś przywiózł, a to ktoś przerobił to na inny sposób. A z tym wiąże się, nie wiem, jakaś katastrofa wręcz kulinarna. To wszystko powoduje, że my jesteśmy zaciekawieni. I my w tym globalnym świecie, gdzie w gruncie rzeczy dzisiaj możemy mieć wszystko wszędzie i w dowolnym momencie, bo ktoś pije matcie w Japonii i ty bez problemu możesz sobie zrobić teraz matcie we własnej kuchni. Więc w tym takim globalnym świecie, gdzie zaczynamy mieć wszystko podobne, ludzie potrzebują jakiejś oryginalności i autentyczności. Właśnie turystyka kulinarna bardzo mocno bazuje na poszukiwaniu autentycznych historii, autentycznych smaków, właśnie tego, czego my nie mamy w domu.
1: Czyli ta książka to tak.

0: naprawdę takie nasze polskie soft power.
1: Tak, dokładnie.
0: No i tego się trzymajmy, zapraszając do jej przeczytania opowieści kulinarne z Polski, autorstwa dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek, która była dzisiaj naszym gościem i to ona sprzedała nam te wszystkie cudowne kulinarne historie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
0: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
1: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
0: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
1: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
0: No to włączaj czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
1: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
0: i Alicja Michalska.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie

0: Nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: Na zegarach wybiła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Jeśli planujecie niedzielne popołudnie poza domem, pogoda będzie sprzyjać. W Poznaniu około 20.

0: 24 stopni, w Łodzi 25 stopni, a we Wrocławiu nawet 27 stopni. Chmur pojawi się niewiele, a słońce powinno towarzyszyć nam przez większość dnia. To idealny moment na rodzinny spacer, spotkanie ze znajomymi albo po prostu leniwe łapanie pierwszych letnich promieni. Udanej i pogodnej niedzieli.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włożyć proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: na audycję Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
1: W drugiej godzinie programu Podano do stołu usiądziemy przy stole, dosłownie i w przenośni. Zastanowimy się, dlaczego miejsce wspólnych posiłków znów zaczyna odgrywać taką ważną rolę w naszych domach. Czy jadalnia to dzisiaj luksus, relikt przeszłości, czy może przestrzeń, której coraz bardziej potrzebujemy. Porozmawiamy o tym, jak projektować miejsce sprzyjające spotkaniom, rozmowom i codziennym rytuałom. Sprawdzimy również, czy osoby szukające mieszkań marzą jeszcze o osobnej jadalni, czy wystarczy im wygodny stół w salonie lub kuchni. Czy to właśnie przy stole buduje się atmosfera domu i czy w świecie pośpiechu, ale też i pracy zdalnej i ekranów wspólny posiłek staje się swego rodzaju luksusem. Naszymi gościniami będą architektka wnętrz oraz agentka nieruchomości, a więc zapraszamy do stołu.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Ja, ile

0: Wszystko się stało świeże.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Jeszcze niedawno wydawało się, że jadalnia odchodzi do przeszłości. W nowoczesnych mieszkaniach coraz częściej ustępowała miejsca dodatkowej sypialni albo na przykład większemu salonowi czy otwartej kuchni. Ale jednak dzisiaj coraz częściej wracamy do pytania, czy potrzebujemy miejsca, które zatrzyma nas przy wspólnym stole? No i dzisiaj to pytanie będę kierowała do Moniki Maleszyk, która jest architektką wnętrz Mosa Concept. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry.
0: Ale także do Karoliny Dobrowolskiej, która jest agentką nieruchomości, która opowie nam, czy rzeczywiście ludzie szukają jadalni w swoich nowych, przyszłych mieszkaniach. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry, witam.
0: No czy rzeczywiście zauważyłaś, bo to jest najpierw pytanie do Karoliny, czy jak ktoś szuka nowego mieszkania, nowego miejsca do życia, to czy zwraca uwagę na to, żeby w mieszkaniu było osobne miejsce zwane jadalnią?
1: To wszystko zależy od tego, jaki mamy profil klienta, jak my to nazywamy, od tego, kto szuka. No bo inny profil będziemy mieli przy parze, która dopiero gdzieś zaczyna swój start, na przykład po studiach, w życiu zawodowym i ma trochę mniejszy budżet, a już zupełnie inaczej na takim rynku premium, na którym ja pracuję, bo tutaj sky is the limit i faktycznie te życzenia klientów mogą być zaskakujące. To, co na pewno zwraca uwagę, to to, że powiedziałabym, większość klientów chce mieć taką przestrzeń, w której możemy ją nazwać jadalnią. Czy to będzie osobny stół przy kuchni, czy to będzie już zupełnie odrębne pomieszczenie, no to zależy nam trochę od budżetu. Wręcz powiedziałabym, że nawet mamy do czynienia z klientami, którzy lubią mieć zupełnie oddzielne przestrzenie, nawet takie, że mamy tą czystą kuchnię, brudną kuchnię, windy dla kucharzy i później taką przestrzeń, która jest zupełnie oddzielona i w której to życie takie, powiedziałabym, rodzinne, ale też towarzyskie się odbywa. Ale tu

0: To już mówimy o takich klientach, którzy mają duże portfele, duże zasoby finansowe. Natomiast jakbyśmy to próbowali sobie uśrednić, no to faktycznie mam wrażenie, że coraz większa ilość klientów, z którymi pracuję, lubi mieć oddzielną przestrzeń, jeżeli chodzi o jadalnię.
1: No i czy to nie jest jakaś zmiana na rynku nieruchomości? Bo jednak myślę, że część osób z naszego pokolenia
0: open space.
1: No. Open space.
0: Aneks kuchenny,
1: czyli tak naprawdę pokój połączony, pokój wypoczynkowy, taki może rodzinny, tak zwany duży pokój.
0: No tak, po prostu.
1: Ale to jest połączony z kuchnią. Raczej
0: oczywiście.
1: Staraliśmy się nie robić tych osobnych miejsc, tylko jakby mieć to w jednej przestrzeni.
0: I wiesz co, pewnie to nadal będzie standardem, jeżeli popatrzymy sobie na osiedla, tak jak na przykład, nie wiem, miasteczko Wilanów w Warszawie, no to tutaj to będzie tak, że kosztem tego, że mamy taką dużą przestrzeń, w której jest kuchnia, jadalnia i living, to zyskujemy sobie jeszcze jedną sypialnię na przykład, albo toaletę, no bo tutaj mamy trochę mniejsze metraże. Ale tutaj, gdzie mogą klienci wydzielić sobie jednak tą jadalnię, to z tego korzystają. Pewnie Monia się wypowie a propos takiej przestrzeni, które są najczęściej wydzielane w kamienicach. Bo one tutaj naturalnie nam najczęściej narzucają też taki układ, a już klienci, którzy decydują się na takie wnętrza, to już zdecydowanie lubią mieć jadalnię. I jeszcze, żeby miała okno, to już w ogóle fantastycznie.
1: No właśnie, a w tej retoryce w ogóle z rozmów z klientami pojawia się słowo jadalnia, czy częściej jednak miejsce na duży stół?
0: Jednak częściej miejsce na duży stół, nadal. Przy tych budżetach uśredniając, przy normalnych zarobkach, to powiedziałabym miejsce na duży stół. I nawet powiedziałabym, że przy rynku wtórnym to ma duże znaczenie, jaki stół. To już pewnie później będziesz miała te pytania, ale ja mogę trochę opowiedzieć case'ów, z którymi się spotkałam, po prostu z życia agenta nieruchomości, że po prostu przychodzimy i czasem ktoś mówi, że nie odpowiada mu to. Że na przykład jest wyspa z dwoma hokerami i okrągły mały stolik, to nie to. A nie chcą wymieniać albo nie mają budżetu na to, żeby wstawiać tam duży stół rodzinny. Albo wręcz przeciwnie, niektórzy przychodzą i mówią, że to jest dla nich to serce domu, do którego dążą i oni muszą mieć tutaj duży drewniany stół. To zresztą jest bardzo popularne, że ten duży drewniany stół, to my chyba mamy gdzieś to właśnie zakorzenione w naszym pokoleniu, że to takie miejsce, gdzie się rodzina gromadzi, nie?
1: To jeszcze dopytam, czy to jest na tyle nowy trend posiadania jadalni, no to już taka może wersja bardziej właśnie luksusowa, czy właśnie miejsca na duży stół, że ci, którzy budują nasze mieszkania, już jakby to zauważyli i tak je rozplanowują, nawet jeżeli nie mówimy o jakiejś bardzo dużej przestrzeni, czy o bardzo dużym mieszkaniu, ale jednak tak wymyślają te przestrzenie, żeby jednak takie miejsce, osobne miejsce do spotkań rodzinnych, no bo jednak stół to jest coś, co ludzi po prostu łączy, było w tych mieszkaniach.
0: Ale jak najbardziej. Ja mam za sobą współpracę z największymi deweloperami w Polsce i też takie wspólne rozmowy przy stole o tym, jak tą przestrzeń rozplanować, czego klienci szukają i zawsze mamy miejsce na stół. I czy to jest nawet mniejszy metraż, to tam znajdzie się miejsce na nawet mniejszy, tam nie wiem, na 4 osoby okrągły stolik, może nie na dużą jadalnię, ale już w przypadku metraży, które są od 100 metrów w górę, to zawsze będzie ta część, która jest jadalnią, na pewno uwzględniona.
1: Dzisiaj rozmawiamy o stole, chociaż już w audycji Podano do stołu często o tym mówiliśmy. Mówimy o tym, że stół to jest w sumie jedno z najważniejszych miejsc w naszych domach. Niezależnie od tego, jaki one mają metraż i jak są duże, to jednak wspólny stół zawsze jest takim elementem łączącym. Dzisiaj też rozmawiamy o jadalniach, bo pojawił się trend na to, żeby posiadać we własnych mieszkaniach osobne jadalnie. No ale też będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak urządzić tę jadalnię, żeby była przyjemna i żeby właśnie sprzyjała takim rodzinnym czy przyjacielskim relacjom. O tym dzisiaj rozmawiamy, za moment wrócimy. Cały czas razem z nami Monika Maleszyk, architektka wnętrz Mosa Concept, ale także Karolina Dobrowolska, agentka nieruchomości. Za moment do rozmowy powrócimy.

0: jest audycja Podano do Stołu. W związku z tym tak bardzo naturalnie dzisiaj rozmawiamy o stole, ale dzisiaj też przyglądamy się nowym trendom na rynku nieruchomości, bo mówi się o tym, że ludzie coraz chętniej chcieliby w swoich przestrzeniach, nawet jeżeli one nie są bardzo duże i nawet jeżeli nie są luksusowe, no bo wiadomo, że jak są luksusowe, to te osobne jadalnie tam po prostu z natury pojawiają się, ale nawet jeśli te przestrzenie nie są wielkie, to chcielibyśmy mieć takie miejsce, gdzie możemy sobie spokojnie usiąść i albo przebywać z rodziną przy wspólnych posiłkach, albo zaprosić znajomych i żeby to nie była część kuchni, chociaż wiadomo, że w kuchni zawsze
1: jest impreza. Tam się gromadzą wszyscy i chcą być.
0: Nie? Czy w jadalni może być impreza? Oto jest też pytanie. Monika Maleszyk razem z nami, architektka wnętrz, Mosa Concept, Karolina Dobrowolska, agentka nieruchomości. Monika, no to teraz pytanie do ciebie, bo tu padło to hasło. Wspólny stół, duży stół, drewniany stół. Właściwie jak powinny wyglądać nasze jadalnie, albo jakie są trendy teraz, jeżeli chodzi o urządzanie wnętrz i urządzanie właśnie jadalni. Czy w ogóle zauważyłaś, że to jest jakiś osobny dział, że można się w ogóle w tym wyspecjalizować?
1: Żeby to był osobny dział, to myślę, że to jest zdecydowanie za duże słowo, natomiast na pewno jest to bardzo ważny punkt dla wielu klientów, tak jak też Karolina wspominała, wszystko zależy od budżetu, preferencji, wieku inwestorów, ale też i lokalizacji, ponieważ apartamenty, które są przykładowo w centrum Warszawy, wiadomo, że tam ludzie są w dużej mierze nastawieni też na jedzenie w restauracjach, zatem może nie potrzebują aż tak dużej przestrzeni ani do gotowania, ani tym samym do spożywania tych posiłków. Natomiast raczej starsze pokolenie, czy rodziny z dziećmi, jak najbardziej, to już jest bardzo ważny punkt i panuje trend coraz częściej oczywiście przy wyższych budżetach i większych metrażach tym samym, że jadalnia stanowi zupełnie odrębne pomieszczenie. Myślę, że jest to troszeczkę taki powrót troszeczkę do przeszłości, przykładowo XIX wiek, gdzie to było po prostu oddzielne pomieszczenie, było to też synonimem statusu społecznego. Natomiast myślę, że nad takim najczęstszym wyborem klientów jest to, aby w open space podzielić przestrzeń na strefy. Czyli żeby to nie było wszystko takim totalnym open space'em. Oni nie chcą widzieć z perspektywy salonu, kuchni i nawet jadalni, dlatego stosuje się różne przepierzenia, dividery.

0: rzeczy meblowe, w których montuje się, nie wiem, powiedzmy, czy telewizor, czy kominek, tak? Natomiast no, ten stół jakby jest bardzo, bardzo ważnym elementem. Często lokuje się go nie bez kozery przy kuchni po to, aby gospodarz mógł podczas przygotowania, podawania posiłku już być ze swoimi gośćmi, a część salonowa jakby jest odseparowana od jadalni i kuchni. I tutaj bardzo często łączy się to na przykład z kuchniami w tak zwanym systemie drzwi kieszeniowych, że możemy w momencie, gdy nie korzystamy, zamknąć tę kuchnię, albo kuchnia tak zwana brudna i ta do pokazywania się, czyli tak naprawdę w tej brudnej kuchni są przygotowywane posiłki, a powiedzmy dopiero dekorowane, wydawane w tej czystej kuchni. Warto też wspomnieć o takim trendzie, ale to już przenosimy się bardziej do rynku już wręcz luksusowego, nawet nie premium, mianowicie prywatnych kucharzy. No i tutaj wiadomo, że wtedy...
1: Opowiedz nam o tym.
0: Dobrze. Wtedy zdecydowanie...
2: Przychodzą ze stołem.
0: Nie przychodzą ze stołem. Wtedy zdecydowanie sprawdzają się nam takie wnętrza, gdzie jadalnia jest oddzielnym pomieszczeniem i my nie widzimy tej całej procedury przygotowywania posiłków. Dopiero jesteśmy, siedzimy ze swoimi gośćmi i ktoś przygotowuje nam te posiłki, jakby przynosi. Natomiast jeżeli, powiedzmy, spojrzymy na to jakby ogólnikowo, na rynek, jakim on jest, tak? Czyli nie tylko premium, nie luksusowy, no to tak jak też Karolina wspomniała, zdecydowanie ten stół musi się pojawić, jaki by nie był. I teraz oczywiście jest taka też tendencja do tak zwanego wyspo stołu, czyli mamy wyspę, tam
2: wyspo
0: mamy...
2: stół, to jest nowe słowo.
0: Tak,
2: ładnie.
0: Mamy hokery, no i mamy stół. Jest to po prostu projekt architekta, prawda, wykon zazwyczaj stolarza, kamieniarza i tak dalej. Chodzi generalnie o to, żeby zwiększyć możliwość usadzenia większej liczby jakby gości, prawda?
1: Przy tej wyspie wtedy, tak?
2: Wyspo stole.
0: Część osób siedzi przy wyspie,
2: na nową
0: przy stole. Ale to są głównie przyjęcia, raczej bym powiedziała, młodych ludzi, gdzie powiedzmy mamy bardziej coś w formie szwedzkiego stołu niż takiego siedzenia, prawda, przy stole z zupą,
1: rodzinnie
0: prawda,
1: telefonu.
0: I rozmawiamy przy tym stole. Raczej to jest wtedy takie, bym powiedziała, no część gości siedzi sobie, prawda, na sofie, część przy stole, część właśnie przy wyspie, zwykle na tej wyspie właśnie są te monoporcje, prawda, podawane. Także tutaj to jest wszystko kwestia bardzo indywidualna, ale na pewno stół, na pewno miejsce, w którym możemy razem się zgromadzić, jest bardzo ważne.
3: Wiadomo, że w naszych domach, jeśli posiadamy stół, a ufam, że w większości domów tak jest, no różne są te nasze mieszkania, nie zmienimy ich od tak po prostu, ale może za chwilę też podpowiemy, co zrobić, żeby ta nasza jadalnia, niezależnie od tego, jaka ona jest w naszych domach, po prostu była przyjemniejsza i żeby zachęcała do wspólnego spędzania czasu, bo myślę, że wspólne posiłki, wspólnie spędzony czas to jest coś, czego bardzo potrzebujemy w dzisiejszych czasach, tych relacji, które budują się właśnie wokół stołu, wokół ludzi, którzy się przy nim spotykają, ale też no, wokół jedzenia. Jedzenie ma taką, pewnie się ze mną zgodzicie, tak, po prostu taką moc łączenia ludzi. Czy są to przyjaciele, czy są to znajomi, czy jest to rodzina, to jednak zawsze to spotkanie przy wspólnym stole, niezależnie podkreślam, jaki on jest, zawsze jest bardzo, bardzo przyjemne. Dzisiaj o wspólnych stołach, o jadalniach, o tym, jak urządzić te nasze jadalnie w naszych mieszkaniach, w naszych domach, o tym dzisiaj rozmawiamy, za chwilę do rozmowy powrócimy. To jest audycja Podano do stołu. Don't tuck your tail now, check up. These games get real in-

0: Apetyt na czwórkę. Apetyt.
1: Dzisiaj w audycji Podano do stołu rozmawiamy o jadalniach, rozmawiamy o miejscu, w którym możemy się spotkać z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Czy to jest osobne miejsce w naszych mieszkaniach? No to jest pewnie już kwestia metrażu, czasami też może i właśnie tego luksusu, ale myślę, że każdy gdzieś tam z nas próbuje, nawet w swoim niewielkim mieszkaniu, znaleźć takie miejsce, gdzie mógłby stanąć ten stół, gdzie moglibyśmy się spotykać. No i dzisiaj o tym rozmawiam z Moniką Maleszyk, architektką wnętrz z Mosa Concept, a także Karoliną Dobrowolską, agentką nieruchomości. No bo jednak jedno z drugim ma sporo wspólnego. Myślę, że być może część osób, które teraz nas słuchają, może będą za chwilę kupować mieszkania, może będą właśnie szukać takich mieszkań, gdzie będą widzieli potencjalnie miejsce, gdzie mogą wstawić ten stół i to nie będzie połączone z kuchnią. Bo właściwie też się przez chwilę teraz zastanawiałam nad tym, co takiego w ogóle się stało w naszych głowach te kilkanaście lat temu, że my sobie pomyśleliśmy, że te jadalnie nam są takie osobne, niepotrzebne. Zastanawiałaś się kiedyś nad tym?
2: Ja myślę, że to jest bardziej wynikowa tego, że te ceny nieruchomości nam poszły też tak w górę i to jest jakiś kompromis chyba, wiesz, bo to, co Monika wspominała o tych przepierzeniach i tam ściankach, jak one się profesjonalnie nazywają, no to wcześniej tego nie robiliśmy. Chcieliśmy gdzieś tą przestrzeń łączyć w ten sposób, że to już cała przestrzeń pracuje. A przecież faktycznie w naszych czasach to kuchnia osobno, w naszych czasach to nie brzmi, ale w naszych czasach dzieciństwa czy tam wczesnej
1: kuchnia zawsze była osobno.
2: Kuchnia była osobno, ale nie wiem, czy ty się też tak spotykałaś, że ta jadalnia też faktycznie była osobno, czy też stół był elementem tego dużego pokoju, jak to się nazywało.
1: Stół był elementem livingu. Dużego pokoju.
2: No właśnie, a nie jadalnią. A teraz chyba bardziej jest tak, że faktycznie to musi być osobne pomieszczenie.
1: Jak sprawić, żeby nasze nawet niewielkie miejsca spotkań i też rodzinnych posiłków były po prostu dla nas przyjemne? Czy możemy teraz sprzedać parę takich tipów naszym słuchaczom, żeby może jak teraz patrzą na swoje miejsce do jedzenia w swoich mieszkaniach, no to mogliby pomyśleć, że coś może fajnie zmienić albo jakimś niewielkim kosztem, ale to spowoduje, że ta przestrzeń po prostu będzie bardziej przyjemna dla nas. Mhm.
3: Warto zastosować tak zwane oświetlenie zadaniowe, prawda, nad stół. Natomiast, co jest istotne, ono powinno mieć możliwość ściemniania. Ponieważ, no wiadomo, prawda, nadchodzi wieczór, bardzo długo już siedzimy przy tym stole. Fajnie byłoby mieć możliwość, żeby sobie po prostu zrobić troszeczkę ciemniej i milej przy tym stole. Myślę, że to jest bardzo fajnym klimatem i u moich klientów, jak i ja sama osobiście też mam tak zaprojektowane oświetlenie, elektrykę. Zawsze można elektrykę przerobić. To nie jest bardzo duży problem, żeby zamontować ściemniacz, czy przerobić jakby, prawda, jeden punkt elektryczny, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wygodne na pewno krzesła. To jest podstawa.

0: A tutaj, pomimo że bardzo często kłóci się ze mną wygląd, funkcja, wygoda, design, to krzesła zdecydowanie muszą być wygodne.
1: A zawsze się zastanawiam, co to jest wygodne krzesło.
2: No nie takie jak w McDonaldzie, słuchaj, że musisz, że siadasz niewygodnie i musisz szybko wyjść,
0: oparcie,
2: bo następny klient.
0: Podłokietniki, na pewno miękkość, na pewno dobre wyprofilowanie, ale tutaj nie ma dobrej zasady, bo dla każdego to wyprofilowanie krzesła będzie, prawda, inne, odpowiednie. Natomiast też się nie musimy tym martwić, że wszystkie krzesła muszą być
2: takie same.
0: No oczywiście w rynku premium, no to jeżeli nawet nie są takie same, no to musi iść za tym coś, dlaczego one nie są takie same, ale powiedzmy w takich wnętrzach bardziej, nie wiem, vintage'owych, młodych ludzi, jak najbardziej możemy sobie taki patchwork krzesełkowy zrobić i dobrać krzesła, powiedzmy, bardziej indywidualnie.
2: Przepraszam, że ci weszłam w słowo, ale ostatnio popełniłam taki błąd, że mam za niskie krzesło, bo zmieniłam akurat w relacji do stołu. Jaka to powinna? To jest jakaś matematyka na to?
0: Nie do końca, ponieważ bardzo ważne. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak matematyka. Oczywiście są pewne jakby takie odgórne niby wymiary, natomiast wszystko zależy od też wzrostu.
2: Czy za niska jestem do tego stołu po prostu.
0: Prawda? Jakby inwestorów. Teraz na przykład mam bardzo wysokich inwestorów, tak? I no, jakby nie do końca stosujemy się do tych niby, powiedzmy, norm. I nie mówię tu tylko o stole, tylko jakby o całości projektu. I jeszcze właśnie wracając do tego, jak sobie ten kącik jadalniany, no bo powiedzmy na potrzeby rozmowy sobie go bardziej nazwę w ten sposób, że go dopiero wydzielamy, próbujemy go jakoś uatrakcyjnić. No to właśnie to oświetlenie. Jeżeli z kolei nie chcemy bawić się w jakieś przeróbki elektryczne, albo jednak mamy za mało bezpieczników, już nie wchodząc może w jakieś techniczne takie mocno szczegóły, wystarczy na przykład lampę typu wędka, prawda, sobie kupić, dostawić gniazdko.
1: Tak zwaną łukową?
0: Tak. I ona też może mieć jak najbardziej regulację i ściemniacz zamontowany. No i stół. Właśnie ostatnio miałam też taką sytuację ze swoimi inwestorami, ale to byli ludzie bardziej już właśnie w średnim wieku.
2: Czyli my.
1: Ja sobie wytnę to.
0: Dobrze. Że podobał im się bardzo, bardzo, bardzo stół z kamiennym blatem, ale ostatecznie na niego się nie zdecydowali, ponieważ jest zimny w dotyku. Bo wiadomo, że siedząc przy stole już później, jak nie jemy, no opieramy się o ten stół, prawda? No już jakby te zasady savoir-vivre przestają mieć znaczenie. No i dla nich to było nie do zaakceptowania, że ten stół po prostu ma zimny blat. I pomimo, że im się podobał, zmieniliśmy na stół z blatem drewnianym. Natomiast młodsze pokolenie bardzo chce stoły z kamiennego blatu, w ogóle całe wykonane z kamienia, z kamiennymi jakby nogami. I tutaj jednak troszeczkę wygrywa ten design niż, powiedzmy, wygoda. No bo wiadomo, ten stół cię, no nie rozłożysz, prawda, że jest 100% z kamienia. Jest zimny, jest ciężki, trudno go przesunąć. Ale wracając jeszcze do tych jakby rad, jak sobie atrakcyjnić tę przestrzeń jadalnianą.
1: To na chwilę tutaj postawimy kropkę, ale za moment jeszcze do tego tematu wrócimy, bo myślę, że sporo osób będzie zainteresowanych tym, jak jeszcze można tę przestrzeń umilić, żeby po prostu przyjemnie nam się siedziało przy wspólnym stole. Dzisiaj trochę sprzedajemy wam takich tipów jadalnianych, no bo to jest audycja Podano do stołu. Za moment wracamy.

0: do stołu.
1: Dzisiaj razem z nami w Podano do stołu Monika Maleszyk, architektka wnętrz, Mosa Concept, Karolina Dobrowolska, agentka nieruchomości. Rozmawiamy o stole, rozmawiamy o jadalni, rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby nasze jadalnie były po prostu przyjemne, żebyśmy chcieli tam spędzać czas, zapraszać naszych znajomych. Wspominaliśmy o tym, że dobrze jest mieć światło z takim regulatorem, że albo jak tam jest tam potrzebne na chwilę jaśniejsze, żeby coś ustawić na tym stole, no to jaśniejsze, ale jak już siadamy do niego, to możemy sobie to ściemnić, że przyjemnie nam się siedzi przy drewnianym stole, chociaż trendy są takie, że część osób chciałaby mieć te kamienne, ale myślę, że warto się nad tym zastanowić, no bo jak już skończymy jeść, to rzeczywiście gdzieś będziemy dotykać tego stołu, więc być może to zimno kamienia nie będzie nam za bardzo odpowiadało. Ale jak jeszcze sprawić, żeby ten sam stół był po prostu przyjemny do siedzenia?
2: Generalnie wydaje mi się, że można zainwestować, to są nieduże pieniądze, a to moim zdaniem robi robotę. Ładne talerze, filiżanki, generalnie zastawę, tak? Teraz jest to wszystko tak łatwo dostępne i jest to naprawdę tak piękne, że jesteśmy w stanie zorganizować przyjęcie bardzo instagramowe i takie, gdzie naprawdę i jest smacznie, ale też jest wizualnie estetycznie.
1: W ogóle Instagram też media społecznościowe zmieniają te mody również na jadalnie. Zauważyłaś to, że ludzie na przykład jak do ciebie przychodzą, to mówią, o, chciałabym mieć jadalnie jak z Pinteresta na przykład, albo właśnie z Instagrama.
2: Są często pokazywane.
1: Czy one muszą być instagramowe?
2: Dla części inwestorów tak, dla części jakby nie. Natomiast zdarzały się oczywiście zrzuty z Instagrama, z Pinteresta, ale to jest bardziej, ja bym powiedziała, takie narzędzie do tego, żebym się z klientem zrozumiała, co on ma na myśli, mówiąc to czy to, prawda? A potem i tak zawsze personalizujemy to wszystko, dostosowujemy do stylu życia, potrzeb, budżetu i tak dalej, i tak dalej.
1: Ładne talerze, a czy na przykład wazon na stole robi robotę? Albo obrus? Czy
2: sam
1: w ogóle
2: wazon nie, ale
1: są w modzie, czy nie?
2: Wazon z kwiatami już tak, to myślę, że na pewno świece, prawda, te sprawy, ale to jest tak oczywista oczywistość, że wydawało się, że aż nie warto o tym wspominać. Obrusy, przyznam szczerze, że przy bardziej takich już eleganckich przyjęciach, biały, wyprasowany obrus z naturalnego materiału, tak. Jeśli chodzi o takie przyjęcia bardziej młodych ludzi, gdzie właśnie kupili sobie jakieś ładne talerzyki i

0: kubeczki, to raczej ogrywają to właśnie świecami, czy właśnie jakimiś kwiatami. Nie zawsze to musi być wazon i bukiet, często mogą być to na przykład małe wazoniki i pojedynczo ułożone jakby ekspozycje, prawda, kwiatowe, które akurat w przypadku takich rozdzielenia jakby bukietu, no bo tutaj rzeczywiście, żeby zrobić ładny bukiet, no to trzeba mieć troszeczkę umiejętności czasu na to, ale w momencie, gdy właśnie kupimy kilka małych wazonów, to tak naprawdę wystarczy kupić ten sam rodzaj kwiatka i odpowiednio go poprzycinać i naprawdę mamy już efekt jak z ekskluzywnej restauracji.
1: A to też ważne, żebyśmy widzieli naszych gości, czy inne osoby przy stole, bo faktycznie tutaj z zasad savoir-vivre akurat mamy także te wysokie wazony, no to jak nam zasłaniają tą osobę po drugiej stronie, to niezbyt przyjemnie nam się rozmawia, prawda?
2: Czy zastanawiałyście się może kiedyś, jak będą wyglądały nasze jadalnie za 10 albo za 20 lat? Czy będziemy właśnie zmierzać ku temu, żeby to były znowu osobne pomieszczenia, przyjemne, przytulne? No, trochę mamy taki w ogóle teraz trend nostalgiczny, on jakby bardzo obowiązuje, gdzieś tam chcemy wracać do tych czasów właśnie spoza mediów społecznościowych, Instagrama i tak dalej. Brakuje nam po prostu też relacji prawdziwych, ludzkich.
1: Że to w ogóle tak naprawdę te media społecznościowe, przez to, że nam kradną trochę te relacje i te intymne relacje bezpośrednie, to wielu z nas stara się wracać w życiu do tych relacji bliskich. A ten stół w swoim tym takim archaicznym może znaczeniu, daje nam poczucie tej relacji, gdzie my jednak ten telefon odkładamy. Czy to w restauracji, czy w domu. To nie tylko ze względu na zdrowie, ale na to właśnie, żeby te relacje budować. Ja się ostatnio zakochałam w jednym wnętrzu kamienicznym, gdzie mamy tą Amfiladę i to generalnie jest tak piękna kamienica Monika Wiektura, że naprawdę myślę, że ten podział tam i właśnie to, że klienci zwracają na to uwagę, że ta przestrzeń musi być trochę podzielona przez to, żeby właśnie dać sobie przestrzeń na ten czas wspólny bez telefonu. To chyba dlatego, wiesz, że żeby... Ja bym obstawiała na to, że my będziemy bardziej skłonni do tego, żeby wydzielać te przestrzenie, które nam pomagają w relacjach. Oczywiście to osoby świadome tego, prawda? No bo tutaj życie pędzi, wydaje mi się, że te młodsze pokolenia to mogą mieć zupełnie inną opinię niż my. Nie?
0: Ja myślę, że właśnie młode pokolenia...
1: Monika kiwa głową.
0: No, bo rozmawiam z klientami, prawda, swoimi, więc wydaje mi się, że właśnie młodzi ludzie wracają do tej przeszłości i tak jakby obserwują, jak to kiedyś było i dla nich właśnie zaczyna się dużo bardziej liczyć właśnie ta historia też i produktu, jakość tego produktu. Nie chcą tej masówki, chcą coś bardziej takiego z duszą, takiego... Nie wiem, jak to ubrać słowa, bo tu nie chodzi tylko o stół i o wnętrza, tylko ja obserwuję po prostu też czasem ich
2: rozmowy, też,
0: prawda? Że właśnie z historią, z prawdziwością, z naturalnością, z dobrą jakością, ponadczasowością, więc tutaj zgodzę się zdecydowanie z Karoliną, że prawdopodobnie za 10 lat będziemy się jakby iść w kierunku powrotu do tych czasów, powiedzmy, wieku, nie wiem, XIX, tego okresu przed wojną, tak?
2: Być może właśnie będziemy wracać do tego typu wnętrz, po prostu będzie to stanowiło dla nas jakąś wartość. Dobra jadalnia to taka, która ma miłe oświetlenie, to taka, która ma ładne talerze, może właśnie odziedziczone jakieś po babci albo
1: kryształy.
0: Wracają, naprawdę, ludzie zaczynają znowu faktycznie używać.
2: No bo stoją one u naszych babci oraz cioć w różnych gablotach, no to wypadałoby może je postawić na stole, bo one też jakby zrobią właśnie taką przyjemną atmosferę, taką właśnie trochę nostalgiczną. No i przede wszystkim dobra jadalnia to jest taka, w której nie używamy telefonu.
0: Zdecydowanie. Podpisujemy się.
1: A co myślisz o tym, żeby był dywan? Bo spotykałam się na jakichś tam właśnie Instagramach z tym, że są takie projekty, że dywany się nagle pojawiają.
0: A klienci raczej tego nie chcą, ponieważ uważają, że jest to niepraktyczne. Moi klienci trafiają mi się tacy bardzo praktyczni. Natomiast w takich kamienicznych realizacjach dywan w kuchni, w jadalni, normalnie.
1: No właśnie. Ciekawe, bo to chyba takie, zwłaszcza przy dzieciach, zwierzętach, to raczej mówimy nie, a znowu z drugiej strony daje nam takie poczucie ciepła chyba.
2: Zdecydowanie. Tak, i też wydzielenie jakiejś przestrzeni.
0: Podział. Tak?

0: dział stref.
1: Nawet jeśli nie mamy takich jakichś ścianek, tak, czy właśnie podzielników, jak to zawsze dywan moim zdaniem
0: dzieli.
1: Gdzieś tam może spowodować, że ta przestrzeń stanie się troszkę taka
0: usystematyzowana,
1: tak,
0: prawda?
1: I trochę osobna. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat tego, jak urządzić nasze jadalnie, czy szukamy takich mieszkań, które miałyby osobne jadalnie. Co nam to tak naprawdę daje? No, chcielibyśmy, żeby w tych jadalniach po prostu było przyjemnie i miło, żeby to było miłe miejsce do spotkań rodzinnych i spotkań ze znajomymi oraz przyjaciółmi. Dzisiaj na ten temat rozmawiałam z Moniką Maleszyk, architektką wnętrz Mosa Concept i Karoliną Dobrowolską, agentką nieruchomości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę w czwórce.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: panu.
1: Dzisiaj przekonaliśmy się, że jadalnia to znacznie więcej niż miejsce do jedzenia. To przestrzeń spotkań, rozmów, codziennych rytuałów i chwil, które budują domową atmosferę. Niezależnie od tego, czy mamy do dyspozycji osobny pokój, fragment salonu, czy niewielki stół przy oknie, no najważniejsze są relacje, które tworzą się wokół niego. Może właśnie dlatego, mimo zmieniających się trendów i stylów życia, stół pozostaje jednym z najważniejszych mebli w domu. To przy nim zatrzymujemy się na chwilę, odkładamy telefony, no i jesteśmy po prostu razem. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. W audycji Podano do Stołu życzę wielu dobrych rozmów, spokojnych posiłków i jak najwięcej okazji do spotkań przy

0: przy stole. Kasia Dydo, do usłyszenia.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast. Autopromocja.
2: Ja w twoim wieku.
3: Ja w twoim wieku.
2: To zdanie chyba każdy kiedyś usłyszał.
4: My zamieniamy je w podróż przez pokolenia, pełną wspomnień, różnic i zaskakujących podobieństw.
2: W drogę zabieramy naszych gości i was, a każdej podróży towarzyszy muzyka, która łączy różne światy. Spotykamy się co niedzielę o 18:00. Julia, Aga
4: i Grzegorz Święch.
2: Czyli córka, mama
4: i tata.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: so shut up.
1: Minęła 16. Pogoda. Dziś mamy pierwszy dzień astronomicznego lata i to już da się odczuć patrząc na pogodę, a szczególnie na wysokie temperatury. Weekend udał nam się naprawdę nieźle. Wczoraj było gorąco, dzisiaj jeszcze bardziej, a często tak bywa z wysokimi temperaturami, że na koniec musi przyjść czas na wyładowanie i

0: chmurze i tak też będzie dziś wieczorem i późnym popołudniem niemal na terenie całej Polski, szczególnie w zachodniej części. Tam burze pojawią się na 100%, będą towarzyszyć im ulewne opady deszczu, ale deszcz może, taki przelotny, pojawić się w innych miejscach w Polsce. No i wracamy do temperatur, bo warto o tym wspomnieć, że najcieplej w tym momencie jest w Siedlcach. Tam niemal 32 stopnie Celsjusza, a najchłodniej niemalże tradycyjnie w Suwałkach. Tam 20 stopni na plusie.
1: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
2: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: 7 minut po godzinie 16 w czwórce wybieramy się w kolejną podróż.
1: City Break Polska. Zaprasza Marta Zienkiewicz.
0: Jak zawsze, niedzielne popołudnie to czas na podróż po Polsce. Bardzo często w tej audycji wybieramy takie miejscowości, które mogą nie przychodzić na myśl jako pierwsze, gdy planujemy jakiś wakacyjny, szybki urlop, ale my szukamy argumentów, które pokazują, że jednak warto odwiedzać te ukryte polskie perełki i dziś właśnie do jednej z takich miejscowości z pewnością się udamy, a będzie to Uniejów. I tak zastanawiam się nad tym, biorąc pod uwagę, że weekend, który już powoli dobiega końca, myślę, że przypomniał nam o tym, jak gorąco potrafi być latem. Już kilka lat temu ukuł się taki termin coolcation, który pokazał, że ludzie jednak zamiast na przykład na południe Europy wybierają się na jej północ, żeby zamiast poczuć jeszcze większe słońce, móc się schłodzić. I tak sobie myślę, czy ten Uniejów może być celem podróży, które moglibyśmy właśnie w ten sposób nazwać coolcation, ponieważ Uniejów to przede wszystkim termy, to również zbiornik, w którym każdy może się schłodzić, zbiornik Jeziorsko. No i być może, kiedy jest tak gorąco, to właśnie to jest to, co chcemy robić i tak spędzać popołudnia. Przez najbliższe 2 godziny będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto wybrać się właśnie tam. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
2: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na Latwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w brudnopis, kreślę taki od WB. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam z uśmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: City Break Polska w czwórce.
1: 14 minut po godzinie 16, a my ruszamy w podróż do Uniejowa. Jest to niewielka miejscowość położona w województwie łódzkim, w centralnej części Polski. Być może waszym pierwszym skojarzeniem są termy, które tam można właśnie znaleźć, ale my dzisiaj będziemy szukać powodów, okazji, dla których warto wybrać się tam, niezależnie od tego pierwszego czynnika. Z nami na łączach jest już Igor Jankowski, który pod Uniejowem prowadzi przystanek Czekaj. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Igor, jestem ciekawa, jak opisałbyś to miejsce, jakim jest Uniejów dla osób, które nigdy tam nie były, które o tym miejscu nie słyszały, tak żebyśmy mogli wszyscy zamknąć oczy i przenieść się tam za sprawą twojej opowieści.
2: Mhm. Przede wszystkim Uniejów to uzdrowiskowa miejscowość, ale myślę, że nie w takim klasycznym wydaniu, które kojarzy nam się z typowymi właśnie uzdrowiskowymi miejscowościami, bo to miejsce

0: ma jakby takie dwa oblicza. Latem pęka w szwach, trochę jak nadmorska miejscowość, a zimą trochę czujesz, jakby ta miejscowość zasnęła pod kołderką ze śniegu i uważam to za duży atut. Przede wszystkim, co powoduje, że to miasto jest tak fajne i ciekawe do przebywania tam, to rzeka. Rzeka Warta, wokół której dzieje się bardzo wiele rzeczy. Od jakiś czas temu nad Wartą powstały przepiękne bulwary, po których można od samego rana do wieczora chodzić, spacerować i z nich widzieć przepiękny zamek w Uniejowie. I to jest taka typowa klasyka. Natomiast jeśli odejdziemy chociaż kawałek od tej rzeki, to mamy przepiękne widoki, trochę sielskie, trochę widzimy piękne pola zasiane zboża i to są super miejsca do zwiedzania tak naprawdę rowerem. Tam są przepiękne trasy, które można pokonywać właśnie wzdłuż rzeki, zahaczając o zamek i przepiękny park, który jest tuż przy zamku. On jest dosyć duży i też w tak upalne dni, jak mamy ostatnio, możemy tam się schronić pod bardzo starymi i pięknymi drzewami.
1: Czyli ja już mogę sobie wyobrazić Uniejów jako miejscowość, która jest położona w pięknych okolicznościach przyrody, bo o tym właśnie wspomniałeś, nad rzeką, która też determinuje klimat tego miasta. Ale jestem ciekawa, którą wersję Uniejowa ty wolisz, bo powiedziałeś, że są takie dwa oblicza. Jedno latem, gdzie jest tłoczno, gdzie jest dużo ludzi, zapewne dużo też się dzieje właśnie nad rzeką. A zimą, kiedy wszystko tak trochę usypia, no i jeśli mamy to szczęście i pada śnieg, to jest właśnie takie przysypane i spokojne.
0: Powiedziałbym, że ciężko jest zdecydować, dlatego że obie strony są rzeczywiście fajne. Wydaje się, że dla większości ta letnia odsłona będzie zdecydowanie ciekawsza, bo wtedy miasto rzeczywiście żyje, wtedy te atrakcje czuć, wtedy jest mnóstwo ludzi, którzy spacerują bulwarami, którzy odwiedzają liczne restauracje i knajpy, które są tutaj z bardzo dobrym jedzeniem. Natomiast ta zimowa odsłona też jest dosyć ciekawa, bo termy, które odwiedzają najczęściej właśnie ludzie przyjeżdżający do Uniejowa, są położone też tuż nad rzeką. Jest takie jedno miejsce nad rzeką, gdzie ta gorąca woda wypływa tuż przy samej rzece, więc w zasadzie zimą też można wejść sobie do rzeki i wygrzewać się niczym na Islandii, więc ta zimowa odsłona również jest ciekawa.
1: No to prawda, więc w zasadzie można wybrać się, kiedy tylko nam taki pomysł wpadnie do głowy. A kto twoim zdaniem najbardziej mógłby cieszyć się z takiego weekendu spędzonego w Uniejowie? Jak wyobrażasz sobie tę osobę, która miałaby, wiesz, spełnione wszystkie potrzeby, oczekiwania i najbardziej mogłaby się tym miejscem zachwycać?
0: Myślę, że tutaj mamy bardzo szeroką grupę osób, które mogą się cieszyć. Wyobrażam sobie, że rodziny z dziećmi mogą tutaj spędzić naprawdę miło i przyjemnie cały weekend, właśnie korzystając z atrakcji typu termy. Nieopodal jest zoo w Borysewie, no piękna rzeka i to rzeczywiście jest piękną plażą, więc dzieci na pewno będą się tutaj czuć świetnie. Natomiast jest też bardzo ciekawa i przyjemna baza hotelowa z różnymi spa i dodatkowymi atrakcjami, więc pary również będą tutaj bardzo, bardzo dobrze się czuły. Ja lubię też tę stronę kulinarną i mimo, że to jest mała miejscowość, to restauracji jest, mam wrażenie, całkiem sporo. I dla foodies też znajdziemy tutaj coś ciekawego.
1: No i oczywiście, że o jedzeniu my również porozmawiamy, to w kolejnej odsłonie naszej rozmowy, a tymczasem chciałabym cię zapytać, gdybyś mógł wymyślić taki swój autorski symbol dla Uniejowa, to co by to było?
0: Myślę, że to coś związane z wodą, zdecydowanie. Kiedy myślę sobie o Uniejowie, to myślę, że właśnie o tej rzece, więc może jakaś taka wijąca się rzeka w herbie?
1: No i to jest propozycja od Igora Jankowskiego, który dziś opowiada nam o Uniejowie. Do naszej rozmowy i podróży wracamy za moment.

0: Break Polska. City Break Polska.
1: Wracamy do rozmowy o Uniejowie. Z nami na łączach jest Igor Jankowski, który pod tą miejscowością prowadzi przystanek Czekaj. Igorze, wspomniałeś w poprzedniej części naszej rozmowy o tym, że Warta, rzeka płynąca przez Uniejów, mocno determinuje to miasto pod kątem i infrastruktury, ale też sposobu spędzania czasu. I to właśnie nad rzeką najwięcej się dzieje. Powiedz więcej na ten temat, jak to wygląda.
2: Po rzece możemy przepłynąć się barką, są liczne wypożyczalnie z kajakami, to jest przepiękna trasa, można wybrać się praktycznie na pół dnia w taką trasę z kajakami, robić sobie co chwila przerwy wokół Uniejowa, przepiękne trasy, które od Księży Młynów prowadzą właśnie wzdłuż rzeki. Przy samej rzece bulwary i tam kilka możliwości zjedzenia, naprawdę pysznego jedzenia. Nad Wartą przechodzi kładka pieszo-rowerowa, więc to jest też bardzo fajne miejsce łączące dwie części miasta. Z jednej strony mamy właśnie Stary Rynek, przechodzimy przez kładkę i widzimy termy oraz zamek. Więc to jest w ogóle bardzo fajne miejsce do spacerów, do jeżdżenia na rowerze. Tuż przy samej rzece i przy tych bulwarach właśnie powstaje bardzo dużo takich miejsc do przysiądnięcia, odpoczęcia. Zasadzono winorośla, więc też Uniejów, mam nadzieję, że już niedługo będzie słynąć też z bardzo dobrego wina, zresztą raz do roku odbywa tu się takie święto polskiego wina i festiwal związany z polskim winem, więc rzeczywiście ta rzeka tutaj jest bardzo, bardzo ważną częścią. No i kąpiele w rzece. Ta rzeka oczywiście ma swój nurt, ale jest dosyć płytka, więc jest bezpieczna. Woda się dzięki temu robi dosyć ciepła, więc latem to jest bardzo fajne miejsce na lekkie schłodzenie się.
1: Jeśli chodzi o wydarzenia, które dzieją się w Uniejowie nad rzeką lub nawet trochę dalej, wspomniałeś o jednym z nich. Czy są też takie odbywające się właśnie tam festiwale cykliczne, które są już taką trochę wizytówką tego miasta, na które wszyscy mieszkańcy czekają, ale też i może to być powód dla osób, które nigdy w tym miejscu nie były, a może właśnie z tego powodu będą chciały wziąć udział w takim wydarzeniu i przy okazji trochę zwiedzić samo miasto?
2: Tak, co jest ciekawe, że w wakacje odbywają się tu często festiwale muzyczne. Przez wiele lat Uniejów gościł Art Festival, więc mamy tutaj bardzo dużo gości z polskiej sceny, ale i ze sceny zagranicznej. Koncerty zresztą odbywają się tutaj bardzo często. Na Błoniach często jest też organizowana wioska indiańska, więc tutaj jest też fajna okazja dla

0: dla dzieci i dla rodzin z dziećmi właśnie na przyjazd. Pod kątem muzycznym, tak jak wspominałem, jest tutaj kilka festiwali w roku, ale też można odkryć taką bardziej wiejską stronę tego regionu, bo samo miasto poprzez zamek kojarzy nam się rzeczywiście z jakąś taką średniowieczną historią, ale naokoło widzimy tutaj bardzo dużo wsi i możemy zwiedzać i zagrodę starą młynarską i możemy zwiedzić taką tradycyjną wiejską zagrodę, gdzie z kolei możemy pobawić się w escape roomy, różne ogniska plenery malarskie, malowanie właśnie przy kieliszku wina i różne zajęcia artystyczne.
1: A powiedz więcej na temat samej kultury w mieście, tej, która odbywa się właśnie przy okazji takich dużych wydarzeń, ale też tej, która jest obecna na co dzień w mieście.
0: To jest, myślę, że jest bardzo pomieszana, to jest pomieszana taki miks tradycyjnych wierzeń, tradycyjnych takich organizowanych wydarzeń, bo niedaleko jest Spycimierz, który zresztą jest takim miejscem wpisanym na listę UNESCO. To jest miejsce poświęcone właśnie tradycji takich kwietnych dywanów. Jest to też bardzo ciekawe, a jednocześnie właśnie tutaj podkreślając to, że raczej są naokoło takie tereny wiejskie, to właśnie w samym mieście można odczuć trochę więcej tej jakby nowoczesności, takich bardziej nowoczesnych festiwalów z nowoczesną muzyką i czasami hip-hopem, czasami jest to mocniejsze gitarowe granie, więc każdy tu znajduje coś dla siebie.
1: Ja w międzyczasie wpisałam sobie w wyszukiwarce kwietne dywany, jak one wyglądają i polecam wam zrobić to samo, bo różnorodność kolorów, kształtów i wzorów, które są właśnie prezentowane w ten sposób za pomocą, jak rozumiem, jedynie kwiatów naprawdę robi duże wrażenie. Robimy więc kilkuminutową przerwę, żeby przypatrzeć się dywanom kwietnym z okolic Uniejowa, a do naszej rozmowy wracamy za moment. Będzie nam do tego przygrywała Dominika Płonka, DJ Blik i nowy utwór, który łączy z jednej strony nowoczesną elektronikę z takim delikatnym indie popowym wokalem znanej wam z Anteny Czwórki Dominiki Płonki.
2: Nowość na playliście.

0: 28 minut pozostało do godziny 17. My cały czas jesteśmy w Uniejowie. Niezmiennie na łączach z nami jest również Igor Jankowski, który pod Uniejowem prowadzi przystanek Czekaj. Igor, wspomniałeś, że te kwietne dywany to też jest jakiś element lub pochodna lokalnych wierzeń. Na pewno od tego punktu wyszliśmy i właśnie chciałam cię dopytać o te lokalne wierzenia, może jakieś mity, jakieś przekazywane od pokoleń, z pokolenia na pokolenie historie. Czy są właśnie takie charakterystyczne dla tego miejsca i regionu?
1: Każdy zamek musi mieć swojego ducha i tak jest też w tym przypadku. W Uniejowie możemy spotkać przy oczywiście szczęściu lub nieszczęściu dla niektórych białą damę, także trzeba jej wypatrywać. No, ten rejon rzeczywiście jest też związany ze starymi wierzeniami. Nie udało się usłyszeć wiele historii na temat tak zwanych utopców, które pojawiają się czasami na rzece Uniejowskiej. Mnie osobiście nie udało się ich zobaczyć, więc może już sobie gdzieś popłynęły dalej.
0: No może ktoś będzie miał więcej szczęścia, ale oczywiście ciekawe historie zawsze jakiś taki dreszczyk emocji potrafią wywołać. Czy oprócz kwietnych dywanów, które są z okolic, co prawda Uniejowa, ale jak najbardziej z tego regionu, jeszcze dopisałbyś do tej listy jakiś taki charakterystyczny element, rękodzieło, być może jakieś danie, które właśnie jest takie ściśle związane z tym miejscem, tą częścią Polski?
1: Co jest ciekawe, jeśli chodzi może nie stricte o jedzenie, to na pewno pijalnia wód termalnych, więc to jest dosyć ciekawe, to jest mocno związane rzeczywiście z taką uzdrowiskową częścią miasta. Natomiast jeśli chodzi o samą gastronomię, co jest ciekawe, może nie stricte związane z danym miejscem, ale jeśli chcemy poczuć trochę nadmorskiego klimatu, trochę właśnie tutaj związanego z rzeką, no to możemy zjeść coś, co jest nieoczywiste, na przykład burgera z krabem, bardzo dobrego na przystani tuż przy samej rzece, czyli nie tylko taką zwykłą rybę w panierce. Natomiast co też jest bardzo lokalne, jest lokalny browar rzemieślniczy, w którym możemy napić się naprawdę dobrego piwa, wielokrotnie nagradzanego. No i oczywiście z jeść. Mamy też na samym zamku, jeśli chcemy poczuć taką zamkową ucztę, to mamy autorską i taką sezonową kuchnię właśnie na samym zamku. Co ja bardzo też lubię, to czasami wybrać się na jedne z lepszych pierogów, jakie jadłem, bo są przepyszne, ręcznie lepione pierogi. Także mimo, że jest to małe miasto, to naprawdę możemy tutaj jeść i jeszcze raz jeść.
0: Kiedy wspomniałeś o tym klimacie nadmorskim, to już czekałam na to, aż powiesz, że będzie można zjeść jakiegoś świetnego gofra z bitą śmietaną, a tu proszę. Jednak zaskoczenie, że jest to burger z krabem, ale myślę, że też bardzo ciekawa propozycja. Powiedz, czy w Uniejowie lub właśnie w okolicach masz jakieś swoje ulubione miejsce lub może tych miejsc jest kilka, w których lubisz się czasem zaszyć? Może one nie są tak oczywiste, może znane są tylko mieszkańcom. Jakaś taka twoja osobista perełka.
1: Ja bardzo lubię pobliskie lasy. Sami mamy właśnie miejsce tuż pod samym lasem i nasza wieś oraz wieś, w której

0: nasi przyjaciele mają też bardzo fajne miejsce, które jest mocno związane właśnie z tradycją i z, jakby z historią. To jest ta taka tradycyjna wiejska zagroda. Więc ja lubię rzeczywiście na chwilę wyjechać dosłownie na 2-3 minuty z Uniejowa i zaszyć się w przepięknej naturze. Albo można spróbować poczuć się trochę jak na wsi wiele lat temu i zamieszkać sobie w takiej wiejskiej zagrodzie. Nieopodal jest też słowiańska zagroda. W Czekaju możemy zaszyć się w lesie. Jeśli ktoś lubi jedzenie na łonie natury, to kolacje w lesie przy pięknym zachodzie słońca i przy blasku świec, właśnie w akompaniamencie dobrej muzyki, czasami someliera i zawsze dobrego jedzenia serwowanego przez różnych szefów kuchni, to jest bardzo, bardzo ciekawe. A potem lubię wrócić nad rzekę, bo rzeka o każdej porze roku jest dla mnie ciekawa. W lato się lubię schłodzić. Zimą też się lubię tam schłodzić, dlatego że w Uniejowie mamy dosyć dobrze działającą grupę morsów.
1: No i to jest coś, co zdecydowanie zyskuje coraz większą popularność w ostatnich latach. Jak widać, Uniejów również pod tym względem nie odstaje i można tam znaleźć grupę osób, która chętnie jest w stanie się schłodzić również zimą. Do rozmowy o Uniejowie za chwilę wracamy i mam nadzieję, że uda nam się skomponować taki idealny plan właśnie na ten długi weekend na miejscu.

0: jak spędzić czas, kiedy już na taką wycieczkę się zdecydujemy. No więc teraz w audycji City Break Polska wyobraźmy sobie, że jedziemy na całą sobotę i całą niedzielę właśnie do Uniejowa. Chcemy spędzić czas w tej miejscowości, ewentualnie możemy pokręcić się po okolicy. No to Igor, ja ciebie chcę poprosić o stworzenie takiego idealnego planu, jak te dwa dni twoim zdaniem najlepiej jest spędzić.
1: No dobra, spróbujmy. Idealny weekend w Uniejowie. Ja bym zaczął od znalezienia wewnętrznego spokoju, czyli spokojnej sesji oddechowej, wejścia do zimnej wody, do morsowania, by poczuć najpierw, że ciało wraca do siebie. To będzie bardzo uzdrowiskowy początek dnia. No potem przychodzi czas na dobre jedzenie, leniwe rozmowy i to dobre jedzenie jesteśmy w stanie zlokalizować bardzo łatwo, właśnie snując się po bulwarach nad samą Wartą lub po miasteczku, żeby zobaczyć nawet te mniejsze uliczki, które czasami kojarzą mi się z Kazimierzem Dolnym, czasami nawet z takimi małymi uliczkami gdzieś we Włoszech. Oczywiście wtedy musi świecić słońce, żeby naprawdę sobie wyobrazić, że to może są takie nasze małe Włochy. Potem jak już zjemy, no to przydałoby się trochę ruchu, więc moim zdaniem albo kajaki, albo rower, albo znowu troszkę spokojniej spacer nad rzeką. No i na koniec dnia nie może zabraknąć klasycznego wejścia do term. Taki nasz naturalny finał dnia, ciepła woda, regeneracja, totalne odpuszczenie, a jeśli ktoś jeszcze ma siłę, to później kieliszek dobrego polskiego wina albo kufel piwa z lokalnego browaru. No a na niedzielę ja bym zostawił trochę historii, może właśnie akurat trafimy na święto w Spicimierzu i będziemy mogli zobaczyć te piękne dywany, a potem możemy zwiedzić zamek w Uniejowie i poczuć trochę historię tego miejsca.
0: A skoro o historii mowa, to też chciałabym cię zapytać o jakąś twoją być może ulubioną ciekawostkę dotyczącą Uniejowa. Jeśli mielibyśmy poznać jeden fakt na temat tej miejscowości, to o czym warto się dowiedzieć?
1: O, tu mnie zagięłaś, nie przygotowałem się z tego, ale zawsze bardzo, właściwie często mówię o tym, że nawet jeśli w termach jest mnóstwo ludzi, to warto poszukać i znaleźć to jedno miejsce, w którym ta gorąca woda wybija, bo to jest niesamowite, jak możemy się nawet w środku zimy po prostu tam położyć i poczuć ciepełko.
0: No to jeszcze na koniec mam dla ciebie jedno zadanie, tak jak na początku poprosiłam cię o opisanie Uniejowa, o wymyślenie tego symbolu, no to teraz spróbujmy zamknąć naszą rozmowę takim słowem podsumowania i to dosłownie. Jeśli Uniejów mógłbyś określić jednym tylko słowem, to co by to było za słowa?
1: Woda.
0: No i znów mamy motyw związany z wodą. Pięknie nam się to składa w całość. Bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Razem z nami był Igor Jankowski, który pod Uniejowem prowadzi przystanek Czekaj. Bardzo ci za tę rozmowę dziękuję.
1: Również dziękuję, pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
2: Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć mnie.
1: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włosy proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: 21 czerwca, pierwszy dzień astronomicznego lata i tym samym najdłuższy dzień w roku. Ten zaczął się o godzinie 10.26, potrwa 16-17 godzin. 10.26 to oczywiście start oficjalny tego astronomicznego lata. Jeśli chodzi o temperatury, można też śmiało powiedzieć, że jest to najgorętszy dzień tego roku do tej pory. W tym momencie w Siedlcach niemal 32 stopnie Celsjusza, w Suwałkach 19,1 stopnia na plusie. Jednak późny wieczór i popołudnie to może być deszcz, szczególnie w zachodniej części kraju. Tam wystąpią nawet burze, a nim będzie towarzyszyły ulewne opady deszczu. Deszcz może pojawić się również w innych miejscach Polski, lokalnie nawet z gradem. Jeśli chodzi o wiatr, to ten do końca dnia zostanie słaby i umiarkowany.
1: Autopromocja.
2: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze: Jezu, dziewczyna, ile ty robisz?
3: Na pewno porodzę.

0: skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
1: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
2: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
3: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18.
2: W audycji Ja w Twoim wieku. Julia, Agnieszka
3: i Grzegorz Święch.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Tak będzie. To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to włosy, proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Po reklamie. Czwórka.

0: Polska. Zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: 7 minut po godzinie 17. Dziś podróżujemy do Uniejowa. Za nami pierwsza godzina audycji City Break Polska, a przed nami kolejna. Miejsca nie zmieniamy. Pozostajemy w tej miejscowości położonej w województwie łódzkim w centralnej części Polski. I ja zadaję kolejne pytania. Dlaczego warto wybrać się właśnie tam? Bez jakiego doświadczenia nie możemy w pełni powiedzieć, że byliśmy, wykorzystaliśmy jak tylko mogliśmy czas spędzony w Uniejowie. Szukamy lokalnych perełek, idealnych tras na spacer, ale też sprawdzamy wszystkie kwestie praktyczne związane z samym wyjazdem, jak najlepiej dojechać, gdzie szukać noclegu i jak to właśnie wygląda w Uniejowie. Zapraszam Was na kolejną godzinę audycji City Break Polska. Marta Zienkiewicz.

0: City Break Polska. City Break Polska.
1: 15 minut po godzinie 17. Jesteśmy dziś w Uniejowie. Z nami na łączach jest tym razem Tomasz Wójcik, mieszkający w Uniejowie, regionalista. Cześć.
2: Witajcie, cześć.
1: W dzisiejszej audycji rozmawialiśmy już m.in. o kulturze w mieście, kiedy warto przyjechać, co dzieje się nad rzeką, ale jeszcze zabrakło nam wątków związanych z historią, z tradycjami i zastanawiam się pod tym kątem, jak warto przygotować się do wizyty w Uniejowie, co warto wiedzieć przed, a czego i w jaki sposób możemy dowiedzieć się podczas odwiedzania tej miejscowości.
2: Trudne pytanie. A zarazem łatwe, bo w Uniejowie historia jest na dotyk ręki, jest w zasadzie w każdym miejscu. To jest miasto, które ma ponad 7 wieków historii. Prawa miejskie dostało pod koniec XIII wieku. Wielu, oprócz tego, że kojarzą Uniejów z termami, kojarzą także z dwoma

0: dwoma bardzo charakterystycznymi zabytkami. Zamkiem arcybiskupów gnieźnieńskich i siostrą bliźniaczką zamku, bazyliką mniejszą. Dlaczego siostrą bliźniaczką? Bo wybudował je ten sam arcybiskup, Jarosław Bogoria Skotnicki, bliski współpracownik Kazimierza Wielkiego. A tego króla kojarzycie chociażby z lekcji, jako tego, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Ale zamku w Uniowie nie wybudował król, tylko wybudował arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik. Ciekawostką jest to, że to jest jeden z niewielu polskich zamków, który przez całą swoją historię był użytkowany. Czyli nawet jeżeli przydarzały mu się jakieś przykre historie w postaci awantury wojennej czy pożaru, to i tak później był odbudowywany bardzo szybko i nadal użytkowany. Bazylika mniejsza, kilka lat starsza od zamku, bo to jest druga połowa XIV wieku, kryje wewnątrz bardzo ciekawą rzecz, mianowicie grób świętego Bogumiła. Bardzo ciekawa sprawa. To jest święty, który tak do końca chyba nie jest znany, a wart odkrycia, bo wyobraźcie sobie, wiek XII, człowiek niezwykle bogaty, feudał, arcybiskup gnieźnieński pewnego dnia mówi: nie, ja to zostawiam, od tej pory będę żył na łonie natury, będę pustelnikiem, i zamienia to na gdzieś zarośla nad Wartą, niedaleko Uniowa. Bardzo blisko natury, bardzo ekologicznie, bardzo na czasie wtedy i dzisiaj.
1: To prawda, dzisiaj coraz częściej myślimy właśnie o takiej ucieczce do lasu, z dala od miasta, żeby właśnie trochę odpocząć. Wspomniałeś o zamku. Jak on wygląda dziś i w zasadzie w jaki sposób możemy go zwiedzać? Co znajduje się w środku?
0: Zamek bardzo charakterystyczny, położony nad Wartą, więc jego sylwetka jest widoczna w zasadzie z każdego miejsca w mieście. Bardzo blisko jest też do term. Ci, którzy odpoczywają w termach, dosłownie w odległości krótkiego spacerku, bo to jest 200-300 metrów, znaleźć się mogą przy zamku. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. Dzisiaj pełni kilka funkcji. Znajduje się w nim izba muzealna, znajdują się sale balowe, jest hotel, jest bardzo przyzwoita restauracja. Sporą atrakcją jest też 25-metrowa wieża. Nie jest ona może specjalnie wysoka, ale pamiętajmy, że jesteśmy na nizinach, teren płaski, więc widok z niej jest naprawdę, naprawdę imponujący.
1: Często w miejscach też szukamy właśnie takich punktów widokowych, żeby spojrzeć na jakąś miejscowość, na okolice z góry, bo to też zawsze jest bardzo fajna, ciekawa, dodatkowa perspektywa. A powiedz, czy masz w takim razie jakąś ulubioną ciekawostkę historyczną na temat Uniejowa? Być może nie wie o tym każdy, być może gdzieś, czy o tym usłyszałeś albo przeczytałeś jednorazowo i z jakiegoś powodu zostało to właśnie w twojej głowie.
0: Znaczy, no, na pewno ciekawostką jest to, o czym już mówiłem przy okazji zamku, czyli fakt, że był on przez całą swoją historię użytkowany. Powstał w drugiej połowie XIV wieku, więc to już jest prawie 700 lat. Bardzo interesujący jest także rynek w Uniejowie, bo to znów trochę będę mówił mądrymi pojęciami, rynek miasta lokacyjnego, ale zachował się on w tak dobrym stanie, że dzisiaj, chodząc po uliczkach otaczających rynek, da się w zasadzie odtworzyć wygląd siatki, którą sobie stworzył średniowieczny geodeta. Ba, z wielkości ulic czy placu rynkowego da się nawet policzyć, jakiej długości kija mierniczego używał średniowieczny geodeta. Zobaczcie, minęło prawie 700 lat, a takie szczegóły zachowały się. Bardzo oryginalna historia.
1: No i to są właśnie te fajne, ciekawe informacje, które myślę, że każdy z nas lubi usłyszeć, zanim wybierzemy się do jakiejś miejscowości. Dziś rozmawiamy o Uniejowie. Naszym gościem jest Tomasz Wójcik i do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: czwórce.
1: A po Uniejowie oprowadza nas dziś mieszkający tam Tomasz Wójcik. Wspomniałeś o ciekawostkach historycznych na temat zamku, na temat rynku. Na które jeszcze miejsca w tej miejscowości warto zwrócić uwagę?
2: Może przenieśmy się troszeczkę za Uniejów, pozostajemy w jego najbliższym otoczeniu, do wsi o takiej bardzo staropolskiej nazwie Spycimierz. To zaledwie 2 kilometry od centrum Uniejowa, 1,5 kilometra od Term, więc odległość krótkiego spaceru, a znajdziemy tam coś bardzo oryginalnego. Po pierwsze, sama miejscowość jest bardzo stara. Pierwsi ludzie zaczęli tam mieszkać, zanim Egipcjanie zbudowali piramidy. A sama wieś ma historię starszą niż państwowość polska. W Spycimierzu kiedyś była kasztelania. Mało kto wie, ale to właśnie tam znajdował się pierwszy potwierdzony w Polsce zegar słoneczny. Wieś do dzisiaj zachowała bardzo nietypowy układ przestrzenny. Jest to układ wielodrożny. Kiedyś mówiono kupowy. I ostatnia rzecz, bo przy poprzednim wejściu wspomnieliśmy słowo tradycja, nie zdążyliśmy sobie o tych tradycjach powiedzieć, to ze wsią Spycimierz związana jest druga, całkowicie polska tradycja, wpisana na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, tradycja układania dywanów kwiatowych na Boże Ciało. Mała społeczność, bo to jest mniej więcej 600 osób, układa z okazji Bożego Ciała dywan z kwiatów mający 1 kilometr długości, 3 metry szerokości, więc jakieś 3000 metrów kwadratowych dywanów z kwiatów. To prawdziwa sztuka ulotna.
1: I to naprawdę robi wrażenie, co również mieliśmy okazję sprawdzić w pierwszej godzinie naszej audycji. Ja zerknęłam w międzyczasie na zdjęcia i to, ile tam jest kolorów, kształtów, naprawdę zachwyca. Mamy więc zamek, mamy rynek i mamy pobliską miejscowość Spycimierz. Czy jeszcze coś dopisujemy do tej listy, miejsc, które trzeba koniecznie zobaczyć, klimatu, który trzeba poczuć, kiedy wybieramy się właśnie na weekend do Uniejowa?
2: Coś, co jest bardzo, z jednej strony bardzo na miejscu, z drugiej strony totalne zaskoczenie, mianowicie cerkiew, a w zasadzie neobizantyński grobowiec ukryty w lesie, kilometr od północnej granicy miasta. Skąd się tam wziął? Dlaczego tam jest? Przyjedźcie, zobaczcie sami. Tutaj zostawię niedopowiedzenie. Zostawmy trochę tajemnicy.

0: do odkrycia cerkiew potłuniejowa.
1: No właśnie.
0: Bardzo polskim, katolickim w sumie. Tutaj nie było prawosławnych, a jednak grobowiec jest. Jaka historia za tym się kryje? To można odkryć w Niejowie.
1: No to takie tajemnice, myślę, że wielu z nas lubi, jeśli jeszcze samodzielnie możemy to podkrywać, coś gdzieś doczytać, porównać informacje, to myślę, że sprawia nam taką dodatkową frajdę. Jeśli więc chodzi o samą miejscowość, którędy warto wybrać się na spacer? Jaka jest ta idealna trasa, żeby te wszystkie najciekawsze, najbardziej wartościowe i po prostu interesujące miejsca domóc zobaczyć podczas jednego takiego kilkugodzinnego spaceru?
0: Marto, powiem tobie i powiem naszym słuchaczom, że każda droga w Uniowie jest dobra.
1: No to innej odpowiedzi
0: na to,
1: się nie spodziewało.
0: Którędy pójdziemy, spotkamy fajną przyrodę, ciekawe zabytki, miłych ludzi, fajne miejsce, gdzie można usiąść, coś dobrego zjeść, czegoś dobrego się napić. Miasto jest położone wzdłuż rzeki, po jego lewej zachodniej stronie, w zasadzie zachodniej stronie rzeki, znajduje się zamek, znajduje się duży 37-hektarowy park zamkowy, o którym jeszcze nie mówiłem, i znajdują się termy. To jest ta część uzdrowiskowa, turystyczna. Natomiast samo miasto położone jest na prawym, wschodnim brzegu rzeki. Obydwa brzegi połączone są dwoma przeprawami. Większą mostem i mniejszą, takim mostkiem zwanym przez Uniowian kładką. Więc z którejkolwiek strony nie ruszymy, dotrzemy wszędzie tam, gdzie chcemy, bo miasto nie jest duże. Wzdłuż rzeki znajdują się jeszcze bardzo fajne bulwary. Bulwar ten po stronie uzdrowiskowej jest przeznaczony bardziej dla aktywności. Mamy tutaj miejsca do uprawiania sportu, do spędzenia czasu w sposób aktywny. Natomiast ten na miejskim brzegu to ulubione miejsce wypoczynku nie tylko Uniowian, ale i turystów, którzy lubią usiąść sobie i patrzeć po prostu, jak spokojnie płynie Warta.
1: No właśnie, turystów w Uniejowie jest z roku na rok coraz więcej. Jest to miejscowość uzdrowiskowa. To ze względu na termy, myślę, że doskonale wszystkim znane. Każdy na pewno miał okazję o nich usłyszeć. Na miejscu znajduje się również tężnia, więc o tych wątkach uzdrowiskowych porozmawiamy za chwilę i zadamy sobie pytanie, dlaczego w ogóle warto z takich wód termalnych korzystać na co dzień. Dziś o Uniejowie rozmawiamy z Tomaszem Wójcikiem.

0: Uniejów to niewielka miejscowość położona w centralnej Polsce, do której można przyjechać, żeby odpocząć, zrelaksować się. Dlaczego akurat tam i w jaki sposób można to zrobić? O tym rozmawiam z Tomaszem Wójcikiem, regionalistą, który właśnie w Uniejowie mieszka. I tak jak wspomniałeś w poprzedniej części naszej rozmowy, możemy Uniejów podzielić na dwie części. Jedna z nich jest typowo uzdrowiskowa, a tam tężnia, tam pijalnia wód termalnych, no i oczywiście termy Uniejów. Jak to jest z tymi wodami termalnymi? Dlaczego warto, jak one działają i co one mają wspólnego z naszym i samopoczuciem, i zdrowiem?
1: Jest to woda bardzo naturalna, bardzo czysta, wydobywana z głębokości ponad 2000 metrów. Na wylocie ma temperaturę 69 stopni, oczywiście tak gorącej do leczenia, do kąpieli, do wypoczynku turyści nie dostają. Ona jest schładzana przy okazji, ogrzewając też miasto, więc mamy tutaj bardzo ekologiczną formę ogrzewania miasta, ale nie o tym mieliśmy mówić. Mieliśmy mówić o walorach tej wody. Jest to woda chlorkowo-sodowa, lekko słona. Ona ma około 7 gramów substancji mineralnych w litrze, więc jest lekko rzeczywiście słona w smaku. Natomiast fantastycznie działa na chociażby skórę. Przez to, że w jej składzie jest kwas metakrzemowy, który dla naszej skóry działa jak balsam, jak tonik. Więc kąpiele w tej wodzie mają wspaniały wpływ na jakość naszej skóry, na schorzenia dermatologiczne. Skoro jest to woda gorąca, termalna, więc świetnie działa na wszelkie schorzenia układu kostno-szkieletowego. Kiedy coś tam nas boli, kłuje, fajnie w takiej wodzie sobie posiedzieć, popływać, pobyć w jacuzzi, rzeczywiście mięśnie stają się lżejsze. Przy pomocy tej wody, przy pomocy inhalacji leczy się także choroby gardła i choroby narządu głosu. Ja zacząłem od chorób, ale tak naprawdę to jest woda, w której po prostu każdy się zrelaksuje, poczuje się fajnie. Zapomnijcie o zwykłych basenach. Wyobraźcie sobie po prostu gorące, solankowe wody, w których możecie się moczyć przez cały rok, bąbelki, zjeżdżalnie, fantastyczną strefę spa, strefę saun, która zdejmie z was cały stres całego tygodnia w szkole, w pracy czy na uczelni. Przyjeżdżasz, relaksujesz się, czujesz się jak młody Bóg. Takie rzeczy tylko w Uniewie. To jest jedyne uzdrowisko termalne w Polsce.
0: No ja myślę, że do takiego relaksu, do tego zdjęcia z nas stresu nie trzeba nikogo dwa razy namawiać. Z jednej strony są te termy Uniejów i tak jak mówisz, można tam pływać, siedzieć w tej wodzie, w zasadzie kilka godzin spędzić w ten sposób, ale z drugiej strony takie wody możemy też pić, bo w Uniejowie znajduje się pijalnia wód. I o to też chciałabym cię dopytać, co możemy na ten temat powiedzieć. Ja tylko od siebie dodam, że to jak ona prezentuje się z zewnątrz, robi naprawdę duże wrażenie.
1: Tak, rzeczywiście można się tej wody napić. Nie jest ona bardzo przyjemna w smaku, ale chyba nie do końca o to chodzi. Przy okazji, przy pomocy wody termalnej przygotowujemy także w Uniejowie posiłki, napoje. Robi się smoothie,

0: ci się ogórki, a nawet przygotowuje się. Lokalny rzemieślniczy browar produkuje chyba jedyne w Polsce słone piwo typu gozę. Więc ta woda rzeczywiście ma bardzo różne zastosowania. Mówiłaś o pijalni. Wspomnij mi jeszcze raz o tężni, bo jednym ze składników mineralnych znajdujących się w wnioskiej wodzie termalnej jest jod. A więc siedząc sobie przy tężni, oddychając powietrzem nasączonym naszą wodą termalną, wdycham jod w ilości większej niż nad Bałtykiem w dzień sztormowy.
1: Czyli samo zdrowie od wewnątrz i od zewnątrz. A ja jeszcze raz chciałabym zwrócić uwagę, że budynek pijalni wód w Uniejowie jest naprawdę bardzo ciekawy. Również kiedy zobaczymy wnętrza, jak restauracja wygląda, no to tak trochę nawet mogłabym powiedzieć, że nieco futurystycznie. Jednak mówimy o czymś, co jest z nami od lat, pochodzi z ziemi, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Dziś o tym, co w Uniejowie zachwyca, co zaskakuje, rozmawiamy z mieszkającym tam Tomaszem Wójcikiem i do naszej rozmowy wrócimy za chwilę, bo chcę zapytać o to, co w Uniejowie można robić, kiedy spotka nas ulewa i kiedy już mamy na swoim koncie wody termalne, już je popijaliśmy, spędziliśmy czas na termach, może jakieś muzeum albo jeszcze inne atrakcje. O tym wszystkim już za moment.

0: 19 minut pozostało do godziny 18. My dziś podróżujemy po Uniejowie, po tej miejscowości oraz po okolicy. Prowadza nas mieszkający tam regionalista Tomasz Wójcik. No i właśnie w poprzedniej części naszej rozmowy ja rzuciłam takie pytanie, co można robić w Uniejowie, kiedy pada deszcz i kiedy już wody termalne mamy odhaczone, to gdzie najlepiej się schować, żeby ten czas też przy okazji nie upłynął nam na czekaniu pod daszkiem, a jednak był i ciekawy, i wartościowy, może z jakąś też nutą tych ciekawostek historycznych, o której rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy.
1: Wiesz, Marto, z jednej strony mógłbym odbić pytanie i powiedzieć, że operator uzdrowiskowy mówi, że Uniejów jest bardzo

0: bardzo słonecznym miastem i że tutaj ilość dni ze słońcem jest jedną z najwyższych w Polsce, ale nie. Odpowiedzmy bardzo, bardzo serio. Myślę, że warto oczywiście poza korzystaniem z term, poza spacerami i przebywaniem przy dobrej kawie, czy kuflu dobrego piwa, czy przy dobrym jedzeniu w jakichś miejscowych restauracjach, to warto w pobliżu pijalni wody, w pobliżu tężni zobaczyć, na razie nieduże, ale z każdym rokiem coraz większe, muzeum, a w zasadzie Izbę Pamiątek związanych z Ewą Pajor. Nasza najsłynniejsza piłkarka urodziła się w Unijowie, pod Unijowem mieszka i swoje trofea, swoje koszulki, buty udostępniła i można je zobaczyć, poznać karierę, niesamowitą karierę tej zawodniczki. Z Unijowem związani byli także dwaj inni piłkarze, ojciec i syn Włodzimierz i Eusebiusz Smolarkowie, i ich pamiątki także w tym muzeum są. A jeżeli już dotrzemy do Spyczmierza, a to nie jest daleko, to znajduje się tam multimedialne, bardzo nowoczesne muzeum o nazwie Spyczmierskie Boże Ciało. Można tam poznać historię tradycji układania dywanów kwiatowych. Można poznać, jak te tradycje rozwijane są na świecie. Choć ta spyczmierska tradycja jest unikalna, ona pochodzi stąd, to w podobny sposób układane są dywany kwiatowe chociażby we Włoszech. Infioraty, tam także można w centrum zobaczyć, jak to robią Włosi. Technika jest zupełnie inna, choć efekt równie spektakularny, i poznać także wiele innych niematerialnych tradycji związanych z ludzkimi aktywnościami, takich chociażby jak wikliniarstwo czy krakowskie szopki. A więc w Spyczmierzu pod Unijowem wyrosło centrum, polskie centrum niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
1: I zastanawiam się nad tym, jeśli spędziliśmy wspaniały weekend w Unijowie i chcemy w jakiś sposób swoim bliskim przekazać cząstkę tego, co przeżyliśmy na miejscu, no to wiadomo, fajnie jest podzielić się jakąś pamiątką, ale żeby nie była to pocztówka, żeby nie był to magnes, a coś, co naprawdę przekaże ten klimat Unijowa, no to co to mogłoby w takim razie być?
0: A może butelka wina wyprodukowanego w Unijowie z winorośli, które rosną na stromych brzegach rzeki Warty. Miasto położone jest na skarpie. Tam w średniowieczu i współcześnie uprawiano winorośli. Z tej winorośli w Unijowie produkuje się bardzo przyzwoite wina. Może słoik ogórków kiszonych w wodzie termalnej. Może to jest właśnie coś innego. Nie tylko magnesik na lodówkę, ale i coś do lodówki.
1: O, no i właśnie to nam się podoba. Fajnie zawsze ten smak też jeszcze przedłużyć po naszej wycieczce, a ogórki termalne z Unijowa ja sobie zapisałam, to kiedyś, jak będę miała tylko możliwość, to spróbuję i chętnie porównam, jak ten smak różni się od tych tradycyjnych ogórków kiszonych, no w takiej, powiedzmy, zwykłej wodzie, która na pewno nie ma tych wszystkich właściwości. Dziś o Unijowie rozmawiałam razem z Tomaszem Wójcikiem, mieszkającym tam regionalistą. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
0: A ja wszystkim mówię, do zobaczenia w Unijowie.
1: No i ja też mogę dodać od siebie, że do zobaczenia. Ja wam również dziękuję za ostatnie wspólne 2 godziny. Już za moment, bo po godzinie 18 na antenie Czwórki audycja Ja w Twoim Wieku. Grzegorz, Agnieszka i Julia Święch. Dziękuję wam raz jeszcze i do usłyszenia. Marta Zinkiewicz.

0: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
1: I humor wspaniały.
0: Tu Olga Dranda
1: i Jacek Paśnik.
0: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
1: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
0: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
1: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Habemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
11: Tu czwórka Polskie Radio.
0: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
2: Pogoda.
0: Hasłem przewodnim tego weekendu, umówmy się, jest zdecydowanie ciepło, a nawet upalnie, parno i duszno. Dziś termometry na terenie prawie całej Polski wskazywały temperaturę przekraczającą 30 stopni Celsjusza, także tak jak mówiłam, upalnie, parno i duszno. Wieczorem i w nocy możliwe przelotne opady deszczu i burze, jak to w lecie bywa. Nigdy do końca nie wiadomo. Obserwujcie chmury, uważajcie na siebie, pijcie dużo wody i dbajcie o ochronę przeciwsłoneczną.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wika,
4: Zuza
5: i Ula.
3: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
6: albo wyprowadzasz się z równowagi.
5: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
5: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
7: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
9: Barbara, Barbara.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Ja w twoim wieku.
1: Cześć, tu Julia Święch
2: i Grzegorz Święch,
1: czyli córka i tata, i rozpoczynamy niedzielny wieczór w czwórce. I tato, zdradzisz, co mamy dzisiaj w planach?
2: Oczywiście, że zdradzę. To nie jest tajemnica, przynajmniej już przestaje to być tajemnicą.
1: Fakt.
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce i to takiej muzyce z mojej perspektywy absolutnie przez duże M. Naszym gościem będzie wielokrotnie nagradzany muzyk, kompozytor, producent Wojtek Urbański, który stworzył między innymi muzykę do filmu Ministranci. Nominowany jest do Orłów 2026 za tę muzykę. I do Fryderyków 22 był nominowany i zwyciężył. I w 19 i 16 też był nominowany, wszystkie te Fryderyki, za albumy jego zespołu Rysy.
1: To co? Czekamy na Wojtka i
2: tak
1: zapraszamy do słuchania naszej audycji i zostania z nami.

0: Ja w twoim wieku. A z nami w studiu Wojtek Urbański, kompozytor, producent muzyczny, w ostatnich dniach nagrodzony Grand Prix Komeda za muzykę do filmu Ministranci. Cześć Wojtek.
1: Cześć.
2: Cześć. Powiedz nam trochę o twoich czasach nastoletnich. Jakim byłeś nastolatkiem?
1: Dobra, mocno, od początku.
2: Tak, zaczynamy od początku.
1: Znaczy, nie od samego, ale rozumiem, że...
0: Takiego już świadomego.
1: Świadomego. Ja byłem na pewno bardzo taki skoncentrowany na rzecz, w którą się wkręcałem, więc ja pamiętam jeszcze, cofnę się te parę lat wcześniej, ale pamiętam z samego dzieciństwa, że lubiłem lepić z plasteliny, ale jak już lepiłem armię na przykład, to ona była w całym domu, to były pewnie dziesiątki tysięcy takich kuleczek, które oznaczały jakichś żołnierzy, to bardzo dużo zawsze rzeczy i precyzyjnych i zawsze bardzo... Bardzo dubałem i lubię małe rzeczy, dubać w małych rzeczach i robić ich dużo i się skupiać na tym. I przez to chyba, jak pytacie, jaki byłem potem w nastoletnim życiu, wydaje mi się, że byłem trochę odcięty.
2: Czyli bardziej introwertyk niż dusza towarzystwa.
1: Ja myślę, że człowiek powie sprzeczności, bo wydaje mi się, że chodziłem za gadułę i za osobę, która jakby jest ekspresyjna, a z drugiej strony po prostu jak naprawdę sobie myślę o swoim dzieciństwie i czym bardziej, tym dalej w las, no to to jest coraz większe takie... jakieś odcinanie i takie bycie samemu.
0: Może po prostu front walki cię zmęczył z tą armią żołnierzy z plasteliny ulepionych. A jaką miałeś ocenę z muzyki?
1: Fatalne miałem oceny z muzyki, to prawda. Nawet rzeczywiście to były czasy, kiedy były zajęcia z fletu. Muzyka to było, oznaczało granie na flecie, więc oczywiście bardzo tych zajęć nie lubiłem. Pani od fletu, pamiętam je do tej pory, jak się dowiedziała, że jestem kompozytorem, to po prostu podobno literalnie spadła z krzesła.
2: Nie naprawdę?
1: Tak, było to sensacyjne dla niej. Bo ja byłem, tak, moja siostra grała na pianinie, to pamiętam, że rzucałem w nią ogryskami, robiłem jej różne psikusy, coś kładłem brzydkiego na klawiaturę, jakieś smarowałem czymś, żeby po prostu tylko uprzykrzyć życie, żeby już nie grała. No mówię poważnie, no niestety jestem bardzo szczery, cię w ogóle będę.
0: Ja tak bardzo dobrze.
1: Mówmy się na to, więc nie, ja naprawdę po prostu nie żyłem muzyką, nie jako dzieciak taki w tych wczesnych nastoletnich latach, tylko zacząłem w którymś momencie rysować i się straszliwie wkręcać w rysowanie i to się tak naprawdę od tamtego czasu zaczęła się taka moja świadomość, że jak szkolić swój umysł. I pamiętam dokładnie, jeszcze ja rysowałem dość znowu precyzyjnie i małe rzeczy, ale bardzo w pewnym momencie chciałem umieć narysować twarz. I miałem takiego kolegę w internecie, w jakiejś galerii internetowej, które wtedy były, tam jakiś coś i tam, który robił bardzo piękne portrety i on mi napisał, jak miałem wtedy, nie wiem, z 11 czy 12 lat, że to po prostu trzeba codziennie to robić. No i rzeczywiście zacząłem codziennie to robić i zobaczyłem, że po paru miesiącach, po paru potem już latach, że mogę narysować wszystko tak bardzo precyzyjnie. I no ja byłem jakby szalenie precyzyjny. Ja mogłem narysować każdego, kogo zobaczyłem w 3 minuty długopisem. Robiłem takie portrety, że do tej pory jak to jest, mam pozachowane, no to robi mega wrażenie.
0: Zresztą, ale to też bardzo podkreśla ten fakt takiej koncentracji i skupienia, o którym mówisz, i jakiejś konsekwencji.
2: I kreatywności.
0: Tak, ale też takiej cechy, której dzisiaj trochę brakuje, szczególnie młodym osobom, takiego fokusu, skoncentrowania.
1: Może tak. W dzisiejszych czasach w ogóle często ciężko się tak strasznie skoncentrować na długo w czymś. Pewnie też ludzie, którzy mają autyzm, czy takie różne formy tych spektrum to mają, chociaż wydaje mi się, że nikt tego u mnie nigdy nie stwierdził i że jakoś nie wydaje mi się, żebym to miał, bo bardzo lubię emocje, ale też nie jestem ekspertem. Nie wiem, po prostu rzeczywiście od najmłodszych lat się straszliwie wkręcałem w te rzeczy, tak, do takiego szalonego stadium i potem zacząłem zauważyć, że można to zrobić ze wszystkim. Więc zacząłem sobie po prostu wgrywać różne śmieszne rzeczy, od grania na perkusji, dochodząc do momentu, kiedy grałem naprawdę jazzowo, bardzo mocno i szybko na perkusji. Oczywiście to nie było uczenie się muzyki, tylko to było to szkolenie przez robienie przeróżnych rzeczy, uczenie się jakichś dziwnych języków, uczenie się na pamięć jakichś rzeczy, nie wiem, wkręcanie się w granie na wszystkich możliwych instrumentach, potem już jakby...

0: na gitarze, na pianinie. Przez ostatnie 10 lat robię eksperyment ze sobą, to później wam opowiem, z fortepianem, więc zacząłem po prostu to robić i to naprawdę się dzieje, nie? Można się wszystkiego nauczyć, tylko też, żeby nie było, nie wynika z tego nic, to nie jest o sztuce. To, o czym mówię teraz. To o sztuce jest gdzieś zupełnie indziej. To jest ugrywanie sobie po prostu rzeczy, więc których się nauczyłem w życiu dużo. Jestem w ogóle, no, pojedziemy tam jeszcze później.
1: No, ale ja też... wrócę do muzyki. Jakiej muzyki słuchałeś, kiedy byłeś nastolatkiem?
0: Pamiętam, kiedy siostra mi dała starsza płytę Hej. Mhm. Coś takiego pamiętam. Potem mój tata był częstym odwiedzaczem Stadionu Narodowego, więc oczywiście miałem mnóstwo różnych płyt. On bardzo lubił Prodigy, jakieś takie. Nawet miałem płytę Prodigy ze stadionu, która nigdy nie wyszła. Nie było takiej płyty. Ktoś ją po prostu zrobił i zaczął sprzedawać tam. Wow. Bardzo fajna, tak. Więc ja mam więcej płyt Prodigy, znam.
2: Niż sama Prodigy.
0: Prodigy.
2: Prodigy nie ma.
0: To były jakieś pewnie ruskie remiksy czy coś, ale to było dobre. Jak odkryłem po latach, że to płyta nie istnieje. Więc jakaś taka elektronika, ale też, nie no, przeróżne rzeczy. No, z tego stadionu tata przywoził tych płyt po prostu bardzo dużo.
1: A gdybyś miał wybrać taką jedną piosenkę, która opisuje właśnie twoje nastoletnie życie, to która by to była?
0: Jenny Bartosiewicz.
1: No dobrze.
0: Strasznie mi się podobała ta piosenka.
2: To Jenny.
1: Pamiętam. W czwórce.
2: W czwórce Jenny.
1: I wracamy za moment.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: W studiu czwórki jest z nami Wojtek Urbański, muzyk, kompozytor, producent, który stworzył muzykę do wielu polskich produkcji, takich jak Hyacynt, Ministranci, Król Dopalaczy, Piekło Kobiet czy Ultra Fiolet. No i przed chwilą mogliśmy posłuchać Edyty Bartosiewicz. Powiedz, jaką ty masz historię z panią Edytą.
3: No właśnie, pamiętam jak po tym sukcesie tej mojej przeróbki ostatniego, mojej Tymka i Brodki, zadzwoniła do mnie pani Edyta tak znienacka, od kogoś wsiąwszy numer i umówiliśmy się, że do niej wpadnę. Chciała poznać tego człowieka, co
2: zrobił
3: akurat,
2: taki.
3: Ona jest bardzo tak podobna z tego, co wiem od ludzi, którzy z nią współpracują, dość surową osobą, nie lubi jednak generalnie przewracania tych swoich rzeczy, a to powiedziała, że po prostu bardzo, bardzo jej się to podobało, że jest niesamowity pomysł, że zamieniłem akordy, zwrotek i refrenów. Nie mam pojęcia, że to, znaczy nie miałem pojęcia, że to zrobiłem, po prostu się pomyliłem.
2: Ale zrobiłeś.
3: Zrobiłem, tak, bo ja nie znam nut generalnie, więc ja po prostu popieprzyłem te rzeczy, a jej się to strasznie spodobało, że to zamieniłem. A, nie można mówić brzydkich słów pewnie, ale to chyba nie są brzydkie słowa.
4: Przeżyjemy.
3: Więc tak, i pojechałem do pani Edyty i zobaczyłem w rogu gitarę i mówię, co to za gitara? Czy to jest ta gitara?
2: Tamta.
3: Którą widziałem w teledysku Jenny jako nastolatek. Ona mówi, tak, to jest Wojtek, ta gitara. No i dała mi tę gitarę potrzymać i to było niesamowite. No, taki jakiś teleport.
2: Bardzo mocna historia. Skoro jesteśmy przy teleportacji i przy czasach nastoletnich, to opowiedz trochę o relacji twojej z rodzicami. Szczególnie wtedy, kiedy byłeś nastolatkiem. Jak ona wyglądała?
4: No i oczywiście interesują nas te wszystkie psoty nastoletnie.
3: No była specyficzna bardzo. Wydaje mi się w ogóle, że też jak już tak jestem starszy, to widzę, że to moje wchodzenie wkręcanie się w te wszystkie po kolei różne rzeczy tak ostro, mocno, w którymś momencie po prostu był to program muzyczny i komputer i to chyba tak na dłużej mi zostało. Natomiast to też było chyba pewną ucieczką, nie? Jakby z domu, bo ja mam siostrę, która finalnie może trochę jej pomogłem z tym pianinem, że przestała grać. I rzeczywiście po latach mi zresztą powiedziała, że ona mi strasznie zazdrościła, że ja miałem tę swoją taką bezpieczną przestrzeń, w której się zamykałem i słuchać było tylko jakieś uderzenia, dźwięki, nie wiem, perkusji, bitów, czy wszystkiego tam, co robiłem, czy wcześniej rysowania. Więc myślę, że to też w jakimś stopniu, myślę, że tak, jak pytacie o relacje, to mogło być chęć takiego, żeby się tam gdzieś odciąć, no.
2: A jak zareagowali w takim razie na informację, że jednak chcesz iść w muzykę?
3: Dwojako, w sensie, no ja miałem po prostu bardzo, bardzo zróżnicowaną relację, bardzo bliską z tatą, emocjonalną i wrażliwą, i ciepłą, i wspierającą, i bardzo surową, i zimną, i taką potwornie trudną z mamą. A z nimi jako pakietem, To już w ogóle katastrofa, no bo to było bardzo trudne, tak, oni po prostu żyłem w domu, w którym było bardzo gorąco, jeśli chodzi o emocje, niestety rodzice po prostu sobie nie ułożyli tego życia razem, chyba tak jak mogłoby wyglądać, może ktoś im nie pomógł odpowiednio, a może po prostu, no to ja jestem dzieckiem mezaliansu, nie? Mój tata jest był, bo już nie żyje, człowiekiem z małej miejscowości, ze wsi, który po prostu za komunizmu miał wspaniały zawód, więc zaimponował z kolei córce profesorów z UW. Moja babcia była dziekanem dziennikarstwa, dziadek architektem. Moja babcia napisała słownik języka polskiego poprawnej polszczyzny z Doroszewskim.
2: Wow.
3: Halina Kurkowska, tak. Więc moja mama jest doktorem Polskiej Akademii Nauk, zajmowała się całe życie poezją. Ciocia, wujek, wszyscy od tej strony to są doktorzy panu, więc ja się generalnie też wychowywałem dużo tam w Pałacu Staszica, to jest moje dzieciństwo, gdzieś po prostu po szkole tam przychodziłem i pamiętam tych ludzi, pamiętam wszystkich tych profesorów, mamy kolegów i tak dalej, ten cały świat nauki, a z drugiej strony gdzieś z tatą pakowałem się w helikopter i lecieliśmy gdzieś, zabierał mnie na jakieś pokazy lotnicze, bo on był po prostu zawodowym pilotem. To był taki świat z kolei takich strasznie ciepłych.

0: tych kochanych i takich jakichś niesamowitych w ogóle też, no to i tu byli niesamowici, no, tylko po jednej stronie była to taki zimny świat naukowy, a po drugiej pamiętam panią Litkę, spadochroniarkę, pana Błaszczyka, taki jest słynny toprowiec, taki ratownik górski, który był taty przyjacielem, który zresztą szkolił Grom przez lata na właśnie z tego całego spadania na linach z helikopterów, więc to był ten świat, więc on był bardzo trudny.
1: Ale ten świat, w sensie, ze strony że ojca był też bardzo taki spektakularny, bardzo obrazowy w sensie dynamiki i różnorodności nawet. I adrenaliny. Coś, co myślę, że facetowi po prostu mogło się podobać takiemu dorastającemu.
0: Tak, natomiast ja dorastałem też po prostu w świecie pogardy tego świata naukowego dla tego. Po prostu, znaczy, słuchajcie, też rozmawiamy szczerze, więc w ogóle chyba nie ma sensu rozmawiać pół drogi, no tak, więc może po prostu tego nigdy nie odsłucham, bo będę się bał. Natomiast nie, no po prostu myślę, że moja mama przez całe, nie myślę, ja to wiem, no jakby przez całe życie czułem, że jednak ten świat naukowy to jest ten dobry świat i to są ci mądrzy ludzie, a tamten to są po prostu jacyś prości ludzie, którzy nie mają prawa do zdania swojego i tak dalej. Więc to było bardzo przykre obserwować. I niestety ja temu ulegałem przez lata, tak? No jednak w wieku dorastania bardziej mi było bliżej do wkręcania się i czytania Leśmiana i chęci zostania też jakimś intelektualistą niż latania samolotem, czy robienia różnych takich rzeczy. Chociaż podobało mi się to oczywiście i fajne to było. Natomiast tak. To mi imponowało, zdecydowanie bardziej imponował mi ten świat. A teraz po latach sobie myślę, że i ten ma dobre strony, ale...
2: A czy w takim razie masz taką jedną piosenkę, która ci się kojarzy z twoimi rodzicami?
0: Nie, bo nigdy nie było muzyki w domu. Tak mówię, no gdzieś jeśli tata kupował płyty, no to był świat, gdzieś tam się z nim w samochodzie słuchało. Ale
2: no to
0: domu,
2: może jedna z samochodów właśnie.
0: No z nieistniejącej płyty Prodigy.
2: To będzie trudno znaleźć.
1: Mogło być trudne.
2: A jakaś taka istniejąca?
0: No Prodigy z Fat of the Land na pewno. Popatrzmy i puśćmy. Zaraz powiem dokładny tytuł, bo nie pamiętam.
2: Dobrze. To The Prodigy w czwórce.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: W czwórkowym studiu niezmiennie jest z nami Wojciech Urbański, kompozytor, producent muzyczny, laureat wielu nagród, człowiek orkiestra w samej rzeczy, można by powiedzieć. Wojtku, słyszysz czasem Ja w Twoim wieku? Albo czy słyszałeś?
2: Czy od rodziców?
1: Młodszy? No niekoniecznie od rodziców, od kogokolwiek.
2: Tak. Znaczy właśnie, bo chwilę chcę się zadać tylko pytanie, jak moja mama zareagowała, bo strasznie naokoło powiedziałem. Ja myślę, że może dopiero ze 2-3 lata temu w ogóle zauważyła, że ja coś robię na serio. Właśnie pomyślcie sobie, że w domu, w którym właściwie większość ludzi po jednej stronie jest po prostu szalenie wykształcona. Przychodzi chłopak w pewnym momencie i mówi, że chce zostać kompozytorem, a nie zna nut, nie ma szkoły muzycznej, jeszcze do niedawna w ogóle nie przejawiał żadnych ku temu zdolności. Mówimy o końcu lat 90. Czy początku 2000, gdzie ta ścieżka, że będzie to robił na komputerze, nie? No to brzmi absolutnie jak żart, no. I dlatego tak zareagowała właśnie i reagowała przez pół życia.
1: To opowiedz nam trochę o tych sytuacjach. Ja w twoim wieku, co to były za konteksty, jak to słyszałeś, pamiętasz może?
2: No, na pewno tak. No, miałem dość dużo presji w życiu takiej naukowej, no, że trzeba jakby się uczyć, zdobywać tych języków. Ja w twoim wieku to już znałam dwa języki, albo ja w twoim wieku to...
3: Już magisterkę.
2: To tak. Na pewno... Często to słyszałem, może to wyparłem, już tak dokładnie ci nie powiem. Ale ja na pewno żyłem w dość mocnej presji tego, że jestem nie na miejscu, że nie jestem tam, gdzie powinienem być.
1: A pracujesz też z młodymi twórcami muzycznymi. Powiedz, czy widzisz na przykład tak w codzienności swojej w studiu muzycznym jakieś takie bardzo konkretne różnice, że ty myślisz o czymś w jakiś sposób, a bardzo młode osoby myślą w jakiś inny sposób i gdzieś tu czujesz, że coś zgrzyta albo coś ci się bardzo podoba.
2: Tak, to jest w ogóle częste. Bardzo lubię sobie o tym pomyśleć i obserwować na tych zmianach, albo przypominać, że ja też w sumie tak mogłem kiedyś mieć i pewnie to wytraciłem i teraz jakby bardzo, bardzo bym nie chciał i staram się tak robić. Nie zostać właśnie takim... Bardzo się staram, żeby nigdy nie powiedzieć, kiedyś to było, teraz
3: to nie ma.
2: No i, a to jest bardzo częste. Jeśli chodzi o muzykę, to już w ogóle, nie? To raczej się pokutuje cały czas przekonanie, że ta muzyka schodzi na psy i teraz to, co słucha ta młodzież, to jest jakiś straszny syf, a kiedyś to była muzyka i tak dalej. A uważam, że zawsze tak było, że ta muzyka nowa się wydawała głupia i uproszczona względem tamtej, a nie dostrzegano rzeczy, w których ona się gdzieś na pewno jakby zmienia i coś musi mieć tam mocnego do zaoferowania.
1: Znaczy jest taka tendencja w ogóle porównywania świata przeszłego do świata teraźniejszego, no i świat teraźniejszy, który dopiero powstaje na naszych oczach, no trudno czasem znaleźć odwzorowania w przeszłości. Pewne są, a pewnych nie ma. Tworzy się coś nowego i myślę, że tu następuje taka trochę ignorancja tego, co się wytwarza i lepsze jest znane niż nowe, nie wiadomo jakie i no, też czuję, o czym mówisz i też mam takie przekonanie, że dajemy jako w ogóle społeczeństwa za mało kredytu zaufania do tego, co się wokół nas wytwarza i zbyt mało tworzymy takiej otwartości. Zobaczmy, co z tego wyniknie, bo to jest muzyka tego pokolenia, a nie poprzednich pokoleń. I dajmy im żyć ich muzyką, bo ona jest dla nich. Jeśli nam się podoba, możemy z niej skorzystać. Jeśli nam się nie podoba, to możemy słuchać ciągle swojej.
2: Ciągle tej starej. No a wszystkie ciekawe zjawiska kulturowe, popkulturowe były na początku mocno krytykowane i były uważane za na pewno większość.

0: za coś niegodnego.
1: A w takim pozamuzycznym wymiarze czujesz, że na przykład coś jest takiego fajnego w tym pokoleniu, które coś
2: w którym
1: wnosi,
2: pokoleniu?
1: W tym pokoleniu takim powiedzmy dwudziestolatków dzisiejszych, że czujesz, że mówisz, kurczę, jakbym miał 20 lat, to też bym taki był, to jest fajne, chciałbym tak umieć.
0: Ciekawe, bo znaczy ja pracuję z ludźmi młodymi bardzo, mam cały rozstrzał, no bo nasze studio Dispensa, które założyłem z Piotkiem już w sumie wiele lat, z 8 lat temu tak naprawdę już się zaczęliśmy formować w jakieś coś, co to teraz już jest około 10 osób i tam pracują u nas ludzie od tego, kiedy mieli 18 i w sumie do moich rówieśników, czyli 30-paro i prawie 40-latków, więc widzę tak, widzę dużo różnic, ale nie powiem, czy... Nie umiem powiedzieć tak, że chciałbym tak mieć, tak? Czyli jeśli chodzi o podejście do rzeczy różnych, takich w profesjonalnym świecie, tak? Takich zawodowych, rozwojowych i tak dalej, no to pewnie jest jedna z niewielu rzeczy, których sobie nie mogę siebie skrytykować. Ja po prostu się mimo wszystko jakby z punktu widzenia zawodowego, osobistego gorzej, a psychologicznego gorzej, ale takiego zawodowego sobie tak bardzo nie mam nic do zarzucenia. Tak bardzo, tak dobrze wykorzystałem każdą sekundę swojej młodości i swojej... Więc jeżeli teraz widzę młodego człowieka z jakimś zestawem cech, to takich zawodowo patrząc, jak pracują, no to trochę jakby ciężko mi, wiesz, co, jakby wiecie, to jakby ocenić, czy coś nie, czy zazdrości, czy coś. Jakby, no niestety uważam jakby tak naturalnie, no to swoje podejście za szalenie skuteczne, no bo doprowadziło mnie to, co, to gdzie było. Ale też na pewno nie jest jedynym, więc ja wierzę, że...
1: Ale przede wszystkim jest twoje.
2: Dokładnie.
0: Tak,
1: więc czy widzisz w ogóle zmianę roli muzyki powiedzmy, za swojego życia? Czyli widzisz, że czymś innym była muzyka dla ciebie, kiedy miałeś te 20-25 lat, a dzisiaj widzisz, że jest trochę inna rola tej muzyki dla młodego pokolenia. Albo jest taka sama.
0: Z pewnością się tak. To się z pewnością zmienia, no, przez sam fakt po prostu dystrybucji, tak? No rzeczywiście kiedyś tej muzyki było mniej. Trzeba było pójść do Empiku, wybrać te dwie płyty na miesiąc, na które cię było stać, dostać jedną w prezencie na urodziny i katowało się ją po prostu non stop. Oczywiście wszystko tak zmienił internet. Teraz już Spotify, po drodze MP3, Napster i tak dalej. Także na pewno teraz się po prostu widzę, że młodzi ludzie słuchają po prostu dużo, dużo
2: ciągle
0: więcej.
2: Ciągle w tych słuchawkach chodzą.
0: Tak, tak. Znaczy, ja też słuchałem bardzo dużo w pewnym momencie, jak już się wczułem, to były te słuchawki, ale to było kilka rzeczy wałkowanych non-stop. Teraz ten dostęp jest dużo większy. Co nie znaczy, że jest jakoś lepiej czy gorzej. Teraz to myślę, że to jest inna trochę percepcja. Inaczej
1: nie, to w ogóle nie było intencją pytania. Bardziej było pytanie o to, czy ewoluuje, czy to jest dobre, czy to jest złe i w którą stronę to w ogóle nie jest naszą intencją.
0: A jeszcze wracając do takich cech może tych młodych ludzi, że teraz na pewno przynajmniej obserwuję, że troszkę jest większa otwartość. Szybciej do celu, to mi się podoba w takich naszych najmłodszych z Dispensy, że tam nie patyczkują się. Jakby coś jest na ten temat, jakiś do poruszenia, rachciach, coś do zrobienia, to się nie boję w to wejść. To może to jest coś...
1: Przypomnę, że rozmawiamy z Wojtkiem Urbańskim, który jest dzisiaj w czwórkowym studiu i do rozmowy o muzyce wrócimy już za moment.

0: Ja w twoim wieku. A w studiu czwórki Julia i Grzegorz Święch, a naszym gościem jest Wojtek Urbański, producent muzyczny, kompozytor. I chcielibyśmy zajrzeć teraz do twoich lat 20. Jak miałeś 20 lat.
1: Taki moment wkraczania w dorosłość.
0: Wkraczałeś w dorosłość. To miałeś zapewne jakieś oczekiwania wobec tej dorosłości i kiedy już się one zweryfikowały, to powiedz, co poszło zgodnie z nimi, a co poszło niezgodnie z nimi?
2: No mocne, tak, mocne pytanie.
0: Tu nie ma łatwych pytań. Tyle, tak.
2: Znaczy ja bardzo trudno, bardzo miałem trudną tę dekadę moich lat 20. Właściwie no, taką... Bardzo szybko odniosłem sukces muzyczny, bo sobie po prostu szybko się wyszkoliłem, tak jak wam mówiłem wcześniej. I rzeczywiście zacząłem robić już tak te skomplikowane elektroniczne rzeczy. Jeszcze miałem trochę szczęścia w życiu, bo tam naszym takim sąsiadem był akurat chłopak, który programował w wczesnych 2000 latach, na przełomie wieków, programy muzyczne. Programował te rzeczy w takim systemie reaktory, pisał swoje wtyczki i tak dalej. Korzystali zresztą z jego usług ludzie za granicą, więc to był absolutny gigant tej dziedziny, więc ja właściwie cały czas na początkach tak zwanego home recordingu, domowego nagrywania. Już mówimy o czasach, kiedy jeszcze nie było nawet pierwszej wersji najbardziej popularnego teraz programu muzycznego na świecie, to miałem nieograniczony dostęp do wiedzy, bo właściwie on mi przyniósł program muzyczny, on mnie w to wkręcił, a potem jeszcze mnie przeszkolił ze wszystkich pytań. Jest dosyć szybko, a i przy okazji ja, tak jak wam mówiłem, miałem już wtedy świadomość, że mogę się wyszkolić, mogę zrobić wszystko, co chcę, więc jeszcze jak na niepełnoletni chłopak po prostu wysłałem swoje utwory do takiej mojej ulubionej wtedy wytwórni muzycznej, elektronicznej, i oczywiście oni się przyjęli mnie do tej stajni, więc ja właściwie parę tygodni później już poznałem wszystkich swoich idoli z tamtego czasu zagranicznych i tak po prostu słuchałem miesiąc wcześniej zespołu Jazzanowa, miesiąc później podpisałem z nimi kontrakt, bo to była ich wytwórnia i grałem koncerty i miałem jeszcze wtedy niespełna 18 lat, kiedy też sukces odniosłem. I
1: co potem?
2: Katastrofa. Mhm. I potem katastrofa po prostu...
0: Czyli masz 20 lat, jesteś na szczycie, co się dzieje później?
2: Tak chwilowo, ja tylko
1: gdzie
2: tak
1: spadasz?
2: Dotykam.
1: Gdzie spadasz?
2: No, totalną odchłań.
0: Albo jak bardzo boli, jak spadasz?
2: No, nie umiem nic skończyć, jestem w jakimś totalnym, dostaję nagle jakiejś totalnej... Ta presja jest tak duża i to się tak szybko wydarzyło i tak szybko przeszedłem nagle z do robienia tego dla fanów w domu na jakiś nagle po prostu najwyższy punkt na mojej własnej mapie.
1: Kontrakty, zobowiązania.
2: No taki jakiś taki moment, tak, że jest taka presja gigantyczna i w sumie presji nie dźwigam. Już skracając drogę, nie dźwigam, nikt mi nie umie pomóc, nie ma w tamtych czasach tej świadomości. To nie są takie jak teraz, że każe ci powiedzieć do psychologa, raczej ci powiedzieć do psychologa, żeby ci na przykład dokuczyć, tak, w szkole. Jesteś wariat, tak. To czemu się wyzywało od psychiatry, się nadajesz i tak dalej, no to teraz nie do pomyślenia, teraz mówiąc komuś iść do psychiatry, no bardzo dobrze, temu komuś raczej życzymy i cieszymy się, że jeśli to zrobi, no w tamtych moich czasach to w ogóle pomyślenie o tym, powiedzenie na głos komukolwiek, to była jakaś ujma. No i tak mnie na 10 lat to zabrało, nie? Przez 10 lat nie wydałem ani jednego utworu muzycznego. Zdążyłem wtedy tak pójść na różne kierunki studiów, między innymi na rzeźbę, na afrykanistykę na UW, więc postudiowałem 10 lat różne kierunki i cały czas marząc o tym, że ja jeszcze kiedyś będę robił muzykę, bo już wiedziałem, że strasznie mi się chce to robić i że to jest fajne, ale jak za każdym razem jak próbowałem robić coś swojego, no to się po prostu pociłem, stresowałem.

0: To po prostu nerwica taka typowa.
1: To jak wróciłeś potem do muzyki?
0: No, a potem przez ten czas poznałem Łukasza, tego, z którym założyliśmy Rysy. No i on tak mnie przez te 10 lat trochę namawiał, że choć coś zrobimy i ten, po prostu jakoś to puściło w którymś momencie. Zaczęliśmy się łapać z Łukaszem, coś sobie próbować. Pomógł mi po prostu, wyciągnął mnie z tego za uszy, no i to puściło w którymś momencie. Założyliśmy zespół, ja byłem wygłodniałym człowiekiem, więc też ten zespół miał mega, był, działał na sterydach, bo to nagle był, byłem po prostu tak chciwy tego, żeby to znowu wróciło, tak? Chciałem się z tego i cieszyłem się z tego bardzo. No to rzeczywiście Rysy były takim totalnym nagle powrotem na salony, wybuchem, sukcesem bardzo dużym. Te 10 lat temu rzeczywiście no, zjeździliśmy całą Polskę i pół świata. W sensie sporo razy za granicą, od Japonii, Niemczech, Anglii, Czechy i te okoliczne. Ale po Polsce przejeździliśmy wszystko, wszystkie festiwale i tak dalej, więc no i tak się zaczęła moja przygoda też z muzyką filmową. Janek Komasa lubił bardzo Rysy i jakoś tak to, że dostałem swój pierwszy angaż filmowy i pomyślałem sobie, o, dobra, to teraz się wyszkolę w tym.
2: A jest coś, do czego byś wrócił w sposób szczególny do tamtych czasów? Coś, za czym tęsknisz?
0: Tak, no bardzo tęsknię za tym. Myślę, że ten moment, kiedy to wyszło za granicą, i ja sobie tego ja się z tym nie dźwignąłem, to bardzo żałuję, że wtedy nie było jakiejś takiej świadomości. To myślę, że gdyby to było, gdyby to się wydarzyło teraz i nawet bym się zestresował tak jak wtedy jako dzieciak. Ja myślę, że wtedy te wszystkie rzeczy, te emocje przez lata akumulowane, ta presja, to wszystko, o czym mówiłem kilkanaście minut temu, w obliczu tego sukcesu po prostu spowodowały, że to jednak nie wybuchła ta głowa mała. I teraz bym żałuję, że nie mógłbym tam być znowu i powiedziałbym sobie, idź do psychiatry.
2: A powiedz taką rzecz, bo lata 20 życia to są takie lata, kiedy faktycznie zawieramy dużo relacji, przyjaźni, tworzymy jakiś, powiedzmy, krąg znajomych na tamten czas. Chcieliśmy cię zapytać, jak wiele relacji, przyjaźni z tamtego okresu przetrwało do dzisiaj?
0: Tak, no więcej zdecydowanie niż z wcześniejszego, bo tak rzeczywiście moje pierwsze dwie dekady życia, no to mówię, to było coraz bardziej odcinanie się i wkręcanie i takie samotne dłubanie. Chociaż z tamtego czasu mam dwie, powiedzmy, najbliższe relacje, takich przyjaciół z dzieciństwa, z którymi robię muzykę. Natomiast z tej dekady dwudziestolecia mojego, kiedy miałem kryzys twórczy, nazwijmy to, no to akurat tak, to mam dużo bardzo wtedy znajomych, to jest moje, tam się zrealizowałem, ja byłem nastolatkiem wtedy tak naprawdę.

0: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
1: I humor wspaniały.
0: Tu Olga Dranda
1: i Jacek Paśnik.
0: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
1: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
0: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
1: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

And for me, what we had was real. And it mattered to me.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Niebawem rozpocznie się lato, rozpoczną się też wakacje. Zaklinamy więc rzeczywistość, żeby piękna letnia pogoda utrzymała się przez ten okres. A dzisiaj w Polsce ciepło, wręcz upalnie. Taki weekend to ja naprawdę doceniam, rozumiem i uwielbiam u progu wejścia w lato. Życzymy więc i sobie, i wszystkim naszym słuchaczom takiej pogody w każdy dzień wakacji. No, może kilka dni chłodniejszych by się przydało, żeby złapać odrobinę wytchnienia.
1: Autopromocja.
2: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
3: Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć.
2: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny

0: sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Po reklamie.
6: Czwórka. Radio i podcast.

0: tight. Remember posting a story would only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
2: Tu Julia i Grzegorz Święch, czyli córka i tata, a z nami w studiu Wojtek Urbański, producent muzyczny, kompozytor, autor muzyki do wielu, wielu polskich filmów i seriali. Wojtek, jak to jest być tatą?
3: No, ciekawie, ciekawie. Fajnie.

0: Nie, na pewno ze wszystkich rzeczy, które muszę robić teraz na co dzień, to jest pewnie najfajniejsza.
1: A czy to zmieniło jakoś w ogóle twoje podejście do życia, na przykład takiego zawodowego? Jak to wpłynęło na ciebie jako człowieka?
0: No myślę, że tak. Znaczy pewnie jest jedną z... Jak już człowiek... Ja generalnie nie... Mam trochę problem z tym, żeby widzieć jakiś taki naprawdę... Znaczy tracę czasami sens tego tak na poważnie mówiąc, no że jakby... Może na grubszy temat wchodzę, ale jakby jak bardziej wszedłem w muzykę, im bardziej zrozumiałem, jak ona działa, tym trochę zauważyłem, że jest to taka iluzja, że jak sobie puszczę smutną muzyczkę, to mi smutno, jak się wyłączy, to już mi nie jest smutno, więc tak nie powiem, żebym mimo wszystko traktował to jakoś strasznie poważnie teraz, tą muzykę, i w sensie żyję z tego i robię to na serio, ale nie wiem, czy to jest coś, co powiedziałbym, że ma jakiś naprawdę dla mnie wielki sens, niestety tak bardzo głęboko.
2: No ale zobacz, dla ilu ludzi to ma sens, no to, muzyka,
0: tak,
2: w sensie jak ona reguluje emocje wielu osobom.
0: Tak, tak, tak, no to powiedziała mi to ostatnio moja małżonka, że jak ja nie mam, to przynajmniej dobrze, bo inni mają, ale dla mnie jest to po prostu troszkę już tak... Czy lubię to, żeby nie było, lubię to robić, to jest przyjemne, fajne, ale jakby byłoby mi ciężko opierać na tym cały swój sens życia i myśleć sobie, że tak mogłoby to życie trwać i robiąc tylko to, więc jakoś pojawienie się dzieci na pewno daje taką niesamowitą perspektywę i czy coś jest naprawdę na serio, coś tu jest naprawdę na serio, to nie jest, to się nie wyłączy i się nie jakby w tym sensie, tak jak z tą muzyką, że to nie jest jakaś iluzja, iluzja, jakaś zabawa w emocje, wkręcanie się w coś, co w sumie nie istnieje, tylko to jest na serio, te dzieci są, będą.
1: Istnieją.
0: Tak, wstaną o tej 6 rano, zrobią ci jesień średniowiecza.
2: I jesteś im niezbędny.
0: Tak, i to jest piękne, tak. I rzeczywiście na pewno w kontekście zawodowym, tak, zmieniło to tyle, że jak idę teraz na kolejną jakąś kolaudację, czy po prostu na przykład robię muzykę do filmu, którą całkowicie mi wyrzucają do kosza i normalnej sytuacji powiedziałbym po prostu spadajcie na bambus, nie chcę z wami pracować, a tu robię, jasne, że tak, cieszę się, uśmiecham i robię to jeszcze raz, no bo chcę dostać za to pieniądze i zapłacić rachunki.
2: A jakim jesteś tatą?
0: Ciepłym się staram być bardzo. Bardzo staram się dawać dużo emocji, ale też często nieobecnym. Dużo bardzo pracuję. Ale jak jestem, to tak staram się być na maksa. Nie, no bardzo widzę, że jakbym tak... Dla mnie jest czasami chyba ważniejsze, żeby się, nie wiem, mocno przytulić i jakoś tak niesamowicie ciepło pobyć ze sobą, niż, nie wiem, coś, niż to, o czym rozmawiamy, czy coś. Znaczy, jestem z tych bardziej, no, obecność.
2: Bycie na 100%. Bycie po prostu.
1: I też sam czas dużo daje w relacji.
0: Tak, tak, takie ciepło niż jakieś zadanie intelektualne i tak dalej. Także fajnie, że po tej stronie jednak jestem na pewno ciepłym bardzo. Takie.
2: A czy to, emocjonalnie, że zostałeś tatą, wpłynęło na muzykę, którą tworzysz? Ona jest inna, odkąd jesteś tatą, niż była wcześniej?
0: Tak, no wpłynęło, że sprzedaje się dużo bardziej, tak.
1: Przez to?
0: Znaczy, że tak, szczerze powiem.
2: Czyli
0: przestałem absolutnie być jakimkolwiek marzycielem, idealistą, po prostu.
2: Tak zracjonalizowałeś kiedyś, to.
0: Zracjonalizowałem to do perfekcji i żeby nie było, ja lubię robić muzykę, tak, ale tak, jeśli mnie zapytacie, dlaczego to robię, na ten moment, dlaczego tak dużo robię i robię to, bo chcę utrzymać moją rodzinę.
2: Czyli stała się twoim rachunki. Zawodem, po prostu.
0: Absolutnie tak. I tak. I może to brzmi cynicznie, czy jakoś. Są momenty, kiedy świetnie się przy tym bawię artystycznie i czuję, że ten, ale po prostu, no nie będę ukrywał, robię to po to, żeby zapłacić dziewczynkom za szkołę i żeby był ze mnie jakiś pożytek.
1: Dobrze, porozmawialiśmy trochę o tacierzyństwie i ogólnie o rodzicielstwie, a ja bym chciała wrócić do tego momentu lat 20, lat 30 i trochę do szaleństw. I super. Mam pytanie, czy dużo imprezowałeś?
0: Dużo, tak. No, dużo imprezowałem. Bo ja naprawdę nie imprezowałem w nastoletnim życiu. Wtedy, kiedy wszyscy imprezowali, to ja robiłem, naprawdę, trenowałem wszystkie rzeczy, które mi się wkręciły.
1: Rysunek, armię.
2: No tak. Dobrze, ale bo to tak wybrzmiało...
0: I nie przeżyłem trochę tych lat.
2: Wybrzmiał czas przeszły, a nadal dużo imprezujesz?
0: Nie, no teraz jak dużo... Teraz to dużo gram imprez, no bo my z Rysami cały czas gramy, więc rzeczywiście to jest... Ja regularnie bywam na dość potężnych imprezach i rzeczywiście... I nie powiem tak, lubię sobie wtedy poimprezować też w jakimś sensie. Lubię ten moment, kiedy te krótkie momenty, kiedy nie muszę pracować i nie jest

0: jestem w takim reżimie ordynarnym, to tak, to potrafię niestety odpiąć urodki.
1: A powiedz, co czujesz, kiedy na przykład jesteś w kinie, oglądasz film, do którego stworzyłeś muzykę i słyszysz ją? Co wtedy się dzieje? Czy bardziej krytyk, czy bardziej duma?
0: Staram się tego nie robić przede wszystkim.
2: Ale chyba czasem nie masz takich doświadczeń? Czasami?
0: Nie wiem, właśnie.
2: Nie wiem, jesteś na premierze i oglądasz
0: wyszedłem
2: film?
0: Z wszystkich wychodzę. Tak? Nie byłem na żadnej kinowej. Nie byłem w kinie na... Nie byłem w kinie, no, tylko na takich odbiorach.
1: No ale no, nigdy tak. Ci się nie zdarzyło? Zdarzyło ci się słyszeć swoją muzykę już
2: na większym ekranie.
1: Na większym ekranie, w sensie już...
0: No na takich kolaudacjach czy na czymś. To wtedy jesteśmy nastawieni na krytykę, ale tak jako konsument, żebym poszedł konsumencko, poszedł rzeczywiście na to nie słyszałem nigdy swojej tej. Znaczy w reklamach przed seansami, tak? No rzeczywiście czasami się zdarza, że jak idę z dziećmi do kina czy coś, no to wychodzi, wyświetla się reklama, do której robię muzykę, tak? To
2: mam. I co takie... wtedy czujesz?
0: Wtedy raczej się uśmiecham do siebie i mam takie, że śmiesznie i... Ale nie, ale także film tak naprawdę, ten to w kinie nie, a żeby obejrzeć, to chyba też powiem szczerze, że akurat tak jak, że nie, że chyba nie obejrzałem, może sobie przewertowałem, nie wiem, ostatnio Piekło Kobiet, tak z ciekawości, żeby zobaczyć, jak są zmiksowane, jak to jest zmiksowane na, jako konsument na laptopie.
1: Ale to cel techniczny był, żeby po prostu to zobaczyć, usłyszeć.
2: Ale z wyboru nie oglądasz tych produkcji przez to, że jest tam twoja
0: chyba
2: muzyka?
0: Chyba przez to, żebym nie umiał się w ogóle wyluzować, nie?
1: Widzę tu pewną spójność w tym, co powiedziałeś kilka chwil temu, gdy powiedziałeś: a, pewnie nie będę słuchał i tak tej audycji, nie będę jej odsłuchiwał. Może to jest jakiś pattern, że nie lubisz się słuchać.
2: Ale ja myślę, że...
0: Akurat od podcastów mi się zdarzało, żeby zobaczyć, czy nie gadałem za dużych głupot. Ale muzyki akurat swojej słucham, żeby nie było. Nie słucham filmów, nie oglądam... Musiałbym głowę mocno pomyśleć, ale chyba naprawdę nie obejrzałem tak nigdy od A do Z czegoś, poza sytuacjami, kiedy oglądałem, bo oglądaliśmy jako tak zwane kolaudacje.
2: Bo trzeba było.
0: Tak, z notatkami i się wszyscy zgłaszali. To tak to robię codziennie. Dzisiaj widziałem przynajmniej ze dwa różne filmy i wczoraj ze dwa, które robię.
1: No ale to jesteś w pracy, to nie jest czas rozrywki, to jest praca.
2: Czas rozrywki. Wojtek, jaka jest twoja jedna piosenka na imprezę?
0: Takiej jednej to nie ma pewnie, ale bardzo lubiłem to Made to Stray Mount Kimby zawsze. To nie jest do końca na imprezę, z punktu widzenia.
2: Nie, ja to czuję, ja to widzę
0: fajny,
2: na imprezie.
0: Tak, bardzo fajny utwór.
2: No dobrze, to Mount Kimby w czwórce.

0: Ja w twoim wieku. Twórcy niezmiennie Grzegorz i Julia Święch oraz muzyk, kompozytor Wojtek Urbański, który jest dzisiaj naszym gościem. Wojtku, czy jako artysta dużo marzysz?
1: Ojejku, dobre pytanie. Na pewno takie pewnego momentu marzyłem. Pamiętam zawsze, żeby... Zawsze mi się marzyło pracowanie za granicą, poznawanie tych wszystkich artystów i to się po części spełniło, bo rzeczywiście miałem taki fajny rajd paroletni teraz ostatnio jeżdżenia po świecie i nagrywania w różnych miejscach z różnymi ludźmi. Ale im jestem starszy, tym mniej. No, tym bardziej się robię realistą.
2: Mhm. A czy masz jakieś takie zawodowe marzenia na zasadzie, nie wiem, osoby, z którą chciałbyś współpracować z Polski lub z zagranicy?
1: Na pewno jest jakieś grono tak, kompozytorów, których bardzo cenię i z którymi chciałbym się kiedyś spotkać, nawet może na muzycznej drodze. Na pewno marzyłem przez lata i że mógłbym wyjechać do Stanów i zacząć pracować w tym najcięższym rynku, ale też najbardziej ekscytującym, czyli w Hollywood i pracować nad tymi filmami. Wydaje mi się, że tak trochę nawet moja kariera to... Znaczy widzę, że mógłbym, tak? Że chyba już tego nie zrobię, bo już jestem trochę już może za stary na wyprowadzanie się i mam dzieci tutaj, to byłoby za dużo, ale rzeczywiście umiem pracować pod presją, umiem pracować szybko bardzo. Ja w ogóle pracuję szalenie szybko, nie? Ja po prostu przez to, że ja się wychowywałem z komputerem właściwie od... To jest moje główne narzędzie, a teraz się stało głównym narzędziem pracy muzycznej. Ja to mówię często na jakichś wykładach czy czymś, że miałem to szczęście, że kiedy się wszyscy chcący zostać kompozytorami, wszyscy nie, ale wiele osób uczyło grać na różnych instrumentach, to ja wybrałem ten absolutnie numer jeden w świecie muzyki, jeśli chodzi o powodzenie na rynku, czyli komputer. Potem jest długo, nic i może dopiero pianino, skrzypce, gitara. Więc myślę, że w takim Hollywood bym sobie tak poradził, bo szybko i dużo pracuję w różnym...
2: No dobrze, ja to nazwiska
0: chyba,
2: jeszcze.
0: Ja w tym chyba widzę potencjał.
2: Chyba.
0: Ja
2: nie,
0: myślę,
2: no,
0: że to nie
2: potencjał.
0: Jest twoje ostatnie słowo w kontekście Hollywood.
2: To prawda, co? Trzymamy kciuki. To wymarzony artysta. Nie musi być z Hollywood.
1: Nie,
2: do współpracy.
1: Ryuichi Sakamoto uwielbiałem bardzo, już niestety nie żyje, natomiast wspaniały kompozytor.

0: muzyki filmowej również, więc tak, powiem Ryuichi Sakamoto.
1: Okay.
2: A powiedz, jaką przyszłość twoim zdaniem czeka muzyka? No bo ona się

0: bardziej wielofunkcyjny instrument, którym jest komputer. I faktycznie dzisiaj komputer staje się centrum świata muzycznego.
1: Tak, tak, absolutnie. I więc sobie tak, mi komputer dał wszystko i też może mi kiedyś wszystko zabrać. Mhm. Nie będę miał żalu, bo fajnie było. Więc na pewno się bardzo mocno demokratyzuje muzyka, te narzędzia stają się coraz bardziej, coraz lepsze, coraz piękniej brzmiące, coraz łatwiejsze, coraz bardziej pozwalające coraz większej liczbie osób robić muzykę. Jak ja zaczynałem robić muzykę, czyli byłem wczesnym nastolatkiem, to zawsze byłem jedyną osobą w mojej klasie, która to robiła. No, do liceum, do końca liceum nie było, nie spotkałem drugiej osoby. Ewentualnie gdzieś w liceum jeszcze w innej klasie ktoś tam, nie mieliśmy do końca klas w moim liceum, ale w takim innym, powiedzmy, pod innym wychowawcą. Jeszcze była jedna osoba, która coś się w to bawiła, ale zupełnie z innej strony, więc a teraz jak i mam już dzieci w placówkach, więc mam dostęp do tej wiedzy, ale też zdarzało mi się prowadzić zajęcia w różnych szkołach, no to to już jest dużo, dużo więcej. Widzę też po dzieciach moich znajomych, którzy się do mnie odzywają, ci znajomi, że tutaj syn już robi muzę, syn to, córka to czy tamto, więc to się bardzo, bardzo rozwija, więc i to jest dobrze w ogóle, bardzo fajnie, bo świat będzie na pewno trochę ładniejszy, ale sama dziedzina, ale jakby ta komercyjny aspekt będzie pewnie coraz trudniejszy. To myślę, że to trochę tak jak z fotografią, że jak się zaczęła fotografia, no to była w szalenie wyspecjalizowanym tym, którzy do tego dostęp do tego mieli nieliczni mieli sprzęt.
2: A później przyszły te telefony.
1: Tak, i teraz oczywiście są ludzie, którzy żyją z fotografii, ale, masa ludzi robi to na ekstremalnie dobrym poziomie, wyciągając tylko telefon i może to obsługiwać. I ten zawód się na pewno mocno zmienia. No.
0: Tak też myślę, że no, w ogóle cyfrowy świat daje też szereg możliwości zaistnienia na tej scenie po prostu, bo możesz stworzyć swój stream na iCloudzie i jesteś. Nie? Także to powoduje, że trochę inna jest dystrybucja też tej muzyki i dużo łatwiejsza. To nie wymaga tak dużego zaangażowania czasu, środków, żeby coś stworzyć, jeśli oczywiście cię to pasjonuje.
1: No myślę też, że na nikim powoli coraz mniej robi wrażenie, że ktoś robi muzykę, bo to po prostu dość normalne się staje. No,
2: a kiedyś było takie wow, robisz
1: szalone
2: muzykę?
1: To było wow w ogóle, wiesz, puszczało się gdzieś na imprezie swoje bity i po prostu jak to się robi, wiesz.
2: Teraz to bardziej funkcjonuje nawet jako red flag, że ktoś robi muzykę.
0: Uważaj,
2: że ktoś robi muzykę.
1: To dobrze, to nie wiedziałem.
0: To też tego nie wiedziałem. No to... Ale jest to trudne. Ja miałem króciutki epizod, kiedy zacząłem się uczyć. Nie wiedziałem, tak? Że to jest red flag. Tak, tak, zacząłem się bawić trochę najsłynniejszym programem do tworzenia muzyki. I dla mnie to było ekstremalnie trudne. Po prostu poziom skomplikowania ilości instrumentów, zakładania tych pętli bitowych, to wszystko po prostu było... Jak siedziałem z nauczycielem, który mi pomagał, to było to niezwykle fascynujące, wciągające. Ale już kiedy on wychodził samemu i miałem zrobić coś samemu, to wszystko się gubiło, rozjeżdżało i wychodził z tego jakiś taki kakofoniczny brzdęk.
1: No, bo na koniec faktycznie, no to my musimy w tym być i dalej będzie, no, będzie coraz więcej ludzi robiło tą muzykę, no ale dalej będziemy chcieli słuchać tych najlepszych.
0: Tych wybitnych, to tak też jak jest z fotografią.
2: Specjalistów.
0: Nie? Tylko myślę, że też łatwiej złapać taką osobę z większego zbioru osób, które też się tym zajmują.
1: Tak, no i sama dziedzina rośnie dobrze i to, że w Polsce coraz więcej ludzi robi muzykę, no to też ogólnie rośnie nam poziom muzyczny, to już nie są.
2: Trzymamy kciuki za Hollywood i wielkie
0: i
2: sukcesy
0: Wojtka
2: i też polskich właśnie muzyków i twórców i rozwój całej polskiej muzycznej sceny. Wojtku, będziemy już powoli kończyć, ale mam do ciebie ostatnie pytanie.
0: Ale halo, halo, będziemy powoli kończyć część
2: no
0: z Wojtkiem.
2: To prawda.
0: A będziemy dalej kontynuować jeszcze naszą rozmowę o tym, czego się dowiedzieliśmy od Wojtka, także
2: ale
0: proszę nie
2: Wojtka
0: odchodzić od radia odbiorników.
1: Nie obgadywać. To
0: tudzież komputerów.
2: Tak. Ostatnie pytanie moje to znowu muzyczne pytanie, czyli jaka jest taka twoja jedna piosenka ponadczasowa? Taka, której czujesz, że mógłbyś ją słuchać za, nie wiem, 15 lat czy 10.
0: Że jakbyś miał wyjechać na bezludną wyspę, to na pewno byś ją sobie zabrał.
1: Tutaj jest napisane. Jest to góry nogami, więc Petiatilce X Hytydy UI.
2: To jest tatuaż Wojtka na ramieniu?
1: Tak, to jest numer Aphex Twina z

0: Płyty Richard D. James, zdaje się, z 2000, albo Drugs. Więc fajnie byłoby opuścić tak.
1: Dobrze.
2: No to... więc posłuchajmy Apex Twin.
1: Apex Twin w czwórce.

0: Ja w twoim wieku. Zapraszają. Córka i tata.
1: Pusto zrobiło się tak nagle w studiu. Na szczęście został ze mną mój tata i wracamy w duecie już bez Wojtka Urbańskiego. I ja chciałabym powiedzieć o tym, że mam bardzo ciekawą historię z Wojtkiem, bo poznałam go 10 lat temu, kiedy byłam w gimnazjum i napisałam właśnie maila. Ja właśnie nie pamiętam, czy to był mail, czy na Instagramie napisałam do niego razem z moją kumpelą, z którą wtedy miałyśmy kanał na YouTubie i no, takie bardzo, bardzo początki dziennikarstwa YouTubeowego robiłyśmy właśnie tam z tą moją kumpelką, gdzie przeprowadzałyśmy takie krótkie wywiady YouTubeowe dla młodych osób i właśnie przeprowadziłyśmy z moją kumpelą wywiad z Wojtkiem i z Łukaszem, czyli twórcami zespołu Rysy. I ja pamiętam, to no, było jedno z takich pierwszych przeżyć w stylu, że wow, że przychodzimy na miejsce, gdzie wkrótce będzie koncert i że możemy przeprowadzić jakiś tam wywiad. Oczywiście nie miałyśmy żadnego profesjonalnego sprzętu, tylko telefon i jakiś tam malutki dyktafon i to było naprawdę duże przeżycie.
2: Ja pamiętam ten czas bardzo dobrze twojego robienia wywiadów z różnymi artystami i z różnymi osobami wtedy. Dla mnie w ogóle jest to bardzo miłe doświadczenie poznania dzisiaj Wojtka, bo słucham go od wielu lat, myślę, że od nastu mogę śmiało powiedzieć. Uwielbiam jego muzykę.
1: A teraz poznałem człowieka,
2: który za nią stoi i to jest niezwykłe doświadczenie. Także mam jakieś bardzo przyjemne emocje z tym związane, że się mogliśmy poznać. Wrócę do domu i na pewno będę słuchał dzisiaj Wojtka Urbańskiego i będę się tą muzyką delektował. Tak. Już z innej perspektywy.
1: Tak, trochę. Ale właśnie jak myślę o Wojtku, to pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to album zespołu Rysy, ten z niebieską okładką.
2: Tak jest, też go widzę przed oczami.
1: Dosłownie,
2: teraz.
1: No, mam okładkę tego albumu i mam wspomnienia, które kojarzą mi się właśnie tak, jak ostatnio, jak kilka miesięcy temu był trend nawiązujący do roku 2016, to właśnie ten album wyszedł w 2015 i ja, kiedy miałam 16 lat, niecały rok później, to naprawdę dużo słuchałam tych utworów i dlatego chciałabym teraz posłuchać jednego, który wtedy był moim ulubionym, czyli Defib, Rysy.

0: Ja w twoim wieku.
1: Twórcę Rysy i Defib, bo naszym gościem audycji Ja w twoim wieku był Wojtek Urbański, producent muzyczny, kompozytor, muzyk, który, to mnie bardzo zszokowało właśnie w tej rozmowie, który nie ma wykształcenia muzycznego i jednak wielokrotnie właśnie zarówno w jego domu rodzinnym, jak i później na tych po prostu początkach kariery było to trochę problemem.
2: No było to problemem, ale też bardzo myślę, że w Wojtku był jakiś taki komponent wizjonerski, kiedy on zaczynał swoje przygody z muzyką, a mianowicie było też dla mnie zdumiewające, kiedy nazwał dzisiaj komputer instrumentem.
1: To
2: że
1: prawda.
2: Kiedy inni w jego otoczeniu uczyli się gry na różnych instrumentach, on wybrał ten instrument, który będzie najbardziej przyszłościowy, który będzie najbardziej wielofunkcyjny. Widzę też w jego historii pewien splot sprzyjających okoliczności, bo jak powiedział, że jego sąsiad był producentem programu do tworzenia muzyki elektronicznej i w ogóle do programu, który był też sprzedawany na cały
1: który
2: świat.
1: Który umożliwił Wojtkowi który też, bardzo wczesny dostęp.
2: Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że też było ileś czynników sprzyjających, ale to zawsze tak jest, że jeśli zaczynasz coś robić, to te czynniki z reguły gdzieś się pojawiają, bo wyostrza ci się też spostrzegawczość na te działania. Mnie natomiast zaskoczyło trochę co innego. Zaskoczyło mnie chyba najbardziej to, że Wojtek nie chodzi do kina na przykład, czy nie ogląda filmów w takich celach relaksacyjnych, do których stworzył muzykę.
1: Znaczy, że w ogóle ich nie ogląda.
2: No,
1: że,
2: tak.
1: I nie chodzi do kina, kiedy wie, że to jest,
2: że
1: film,
2: to jest film,
1: do którego
2: stworzył muzykę. Tak,
1: że to
2: jakoś bardzo było dla mnie, no i nadal jest zastanawiające, dlaczego.
1: Ale słucha swojej muzyki.
2: No słucha swojej muzyki, więc to jakby myślę, że to nie jest kwestia krytyki, ale może jest też tak, że tak duża ilość pracy nad filmem, gdzie są różne etapy powstawania tego filmu, więc on i tak go widzi go z tą perspektywą muzyczną i bardziej widzi go z tej perspektywy no stricte zawodowej i wykonywanej pracy i tego takiego bardzo krytycznego spojrzenia, ale było to dla mnie absolutnie zaskakujące w tej jego wypowiedzi.
1: To prawda. Była to też momentami trudna i emocjonalna rozmowa, bo Wojtek otwarcie przyznał się do tego, że bardzo wcześnie w swoim życiu, kiedy miał jeszcze no, te 18-19 lat, odniósł sukces,

0: udało mu się podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną i potem ta presja na sukces, ta presja na szybkość tworzenia muzyki, która wtedy była jego pasją, przygniotła go i realnie przez 10 lat nie mógł się z tego podnieść. Chodził na różne zajęcia na studiach, na różne kierunki.
1: Ja miałem wrażenie, że szukał siebie od nowa. W ogóle też niezwykle cenię tę rozmowę z Wojtkiem dzisiaj za jego absolutną otwartość, bo poruszył wiele tematów, no umówmy się, średnio wygodnych i takich trudnych dla niego emocjonalnie, od relacji rodzinnych, od relacji z rodzicami, które nie były jednoznaczne i nie były, no, dla dorastającego dziecka ta niespójność u rodziców, myślę, że jest bardzo trudnym czynnikiem, który kształtuje dorosłego człowieka. Czy później ten bardzo szybki sukces i spadek z wysokiego przysłowiowego konia.
0: I też niezrozumienie po części rodziców tego, czym dziecko chce się zajmować. Dziecko, które już później jest dorosłe i które właśnie przeradza te pasje w pracę i w zawód, który na co
1: Ale
0: dzień się zajmuje.
1: Ale też tak niestereotypowo, bo to, co powiedziałaś chwilę wcześniej, czyli Wojtek jest kompozytorem, który nie zna nut i nie komponuje z nut. Komponuje z urządzeń cyfrowych, komponuje z perspektywy komputera i programów w nim zainstalowanych, tworzy muzykę. Tak też można. Są inne elementy, które budują jego sylwetkę jako kompozytora. I tu też mi się jakoś to łączy z tym wątkiem, który poruszaliśmy w perspektywie ewolucji muzyki i pewnej ewolucji też podstaw. No Wojtek jest tym pokoleniem, które wniosło nowy wymiar muzyki zupełnie inaczej tworzonej. Mhm. Okazuje się, że by być kompozytorem wcale nie musisz znać nut, bo świat tak ewoluował, że daje ci te możliwości. I myślę, że dzisiaj też jest na przykład w rapie bardzo dużo takich dyskusji o tym, czy współczesny rap nie jest zbyt łatwy i od tej strony producenckiej, i od strony muzycznej względem tego, który był kiedyś robiony na samplerach i tym podobnych urządzeniach.
0: Dla mnie naprawdę była bardzo ciekawa ta dyskusja dzisiejsza, więc jeśli nie byliście z nami przez ostatnią godzinę, dwie, to zapraszam do słuchania audycji Ja w Twoim Wieku dostępnej na stronie Czwórki, a my żegnamy się powoli i mówimy do usłyszenia, ale jeszcze twoja piosenka, tato.
1: No, ja pewnie nie będę też bardzo oryginalny, tak jak i ty. Moja piosenka dzisiaj, którą przyniosłem do audycji, też jest autorstwa Rys i też Wojtka, ale ja wybrałem utwór z Justyną Święs, który jest chyba moim ulubionym utworem Rys, pod tytułem I Will Fly.
0: No to my lecimy.
1: My lecimy, a wy polećcie z Justyną, z Rysami, z Wojtkiem.
0: Dziękujemy.
1: Miłego wieczoru, dziękujemy.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Jest 20.
1: Pogoda.
2: A niedzielny skwar to dopiero początek wysokich temperatur, które w nadchodzącym tygodniu w przeważającej części kraju wyniosą powyżej 30 stopni. A końcówka dzisiejszego dnia może z kolei obfitować w burze przy temperaturze od 25 w Zakopanem przez 30 w Lublinie i Olsztynie po rekordowe 34 w Zielonej Górze. Deszcze i burze mogą wystąpić w całej Polsce, noc będzie ciepła, ale należy pamiętać o ostrzeżeniach burzowych, które dotyczą praktycznie wszystkich regionów kraju.
1: Autopromocja.
3: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
5: Czwórka, radio i podcast.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Jest to audycja, w której zwykle rozmawiamy o popkulturze nie tak odległej z perspektywy roku 2026, o latach zerowych, latach dwutysięcznych. Czasem wracamy też do poprzednich dekad i tak będzie właśnie dzisiaj. Wrócimy do roku 1976 i szerzej do lat 70, dlatego że za kilka dni właściwie przypada okrągła 50. rocznica protestów, fali strajków, które odbyły się w Polsce Ludowej w czerwcu roku 1976. No i zanim o nich opowiemy, to wydaje mi się, że warto by było nakreślić taki popkulturowy, szerszy kontekst dla tych wydarzeń, taki społeczny. Będziemy rozmawiać o tym, jak żyło się w Polsce pierwszej i potem drugiej połowy lat 70.
2: Tak, w tak zwanej drugiej Polsce, bo tak nazywał się wielki projekt Edwarda Gierka, który no, po kilku latach załamał się spektakularnie, przynosząc między innymi właśnie te protesty, których stłumienie przyczyniło się no, do ostatecznej utraty zaufania. Zaufania przez władzę ze strony społeczeństwa. Opowiemy troszeczkę o codzienności lat 70. No i o tym właśnie, jak to się stało, że w raju, który chciał zbudować Edward Gierek, zaczęły się kłopoty.
1: Zresztą to jest tak, że często, kiedy wspomina się, albo starsi od nas ludzie wspominają lata 70., mówią o nich trochę tak, jakby to było takie PRL-owskie czy polskie Belle Époque. Czas wielkich projektów, wielkich opowieści też często o tych projektach i wydaje mi się, że to jest taki moment, który odróżnia lata 60., czyli poprzednią dekadę od tych lat 70. Jest w latach 70. w Polsce mnóstwo, nie wiem czy promocja to jest dobre słowo, ale pewnej opowieści o sukcesie, która została z nami w Polsce na długo, długo dłużej. Dlatego też często dziś wspomina się tę dekadę jako epokę sukcesu, czy po prostu propagandy sukcesu, bo myślę, że to jest...
2: Tak, tego terminu wtedy też używano.
1: Tak, a ja dopowiedziałbym jeszcze, że Edward Gierek, który ze swoją ekipą doszedł do władzy po roku 70, był trochę memiarzem, bo oni mieli dobry pomysł na opowiadanie historii, przekazywanie ich w takich krótkich hasłach. Te lata 70 to jest czas, kiedy też na ulicach można mnóstwo takich sloganów zobaczyć, jakichś takich opowieści o dobrej codzienności, które właśnie gdzieś tam powracają w polskiej historii, kiedy myślimy o latach 70., ale dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy o nich w kontekście protestów w roku 76. No i zastanowimy się, dlaczego, skoro na początku lat 70. w Polsce miało być tak dobrze, to dlaczego jednak skończyło się tak źle. Zapraszamy Was do wycieczki z nami dziś w lata 70. w Polsce.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: W której to dzisiaj cofamy się w czasie w sumie kawałek dalej, to znaczy równo o 50 lat, bo dzisiaj pretekstem do naszej rozmowy są protesty w czerwcu roku 1976 wobec sytuacji, która działa się w kraju pod panowaniem, można powiedzieć, Edwarda Gierka i jego ekipy. Przed chwilą wspomniałem, że w tamtym czasie ta ekipa polityczno-społeczna była ekipą memiarzy, dlatego że można było natknąć się na mnóstwo różnych haseł takiej pozytywnej propagandy na ulicach, jak na przykład stańcie do budowy Polski słonecznych domów, PRL dziełem ludzi dobrej roboty, tworzona dziś przyszłość będzie naszą teraźniejszością, chcemy lepiej żyć, lepiej pracujmy. Widzę, że się Olga uśmiechasz tutaj z, w kontekście tych rzeczy, które można było przeczytać wtedy
2: tak,
1: na
2: polskich
1: ulicach. Tak, ponieważ
2: w centrum Katowic przy dworcu już nieistniejącym przez dłuższy czas na jednej ze ścian kamienicy wisiało jedno z chyba najsłynniejszych haseł, które zostało tak raczej zapamiętane właśnie jako mem. Potem zresztą w podtytule filmu Borat zostało wykorzystane, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, więc to hasło było autentyczne. Dobra robota, czyli do-ro, to było hasło zaczerpnięte z filozofii Tadeusza Kotarbińskiego, więc i tutaj ten slogan miał swoją całkiem fachową podbudowę, ale tak, faktycznie, no to są slogany, z których często później żartowano w momencie, kiedy wielka opowieść o drugiej Polsce Edwarda Gierka coraz wyraźniej zaczynała się sypać i okazywało się, że jednak propaganda sukcesu ma w sobie więcej propagandy niż realnego sukcesu, ale ten kredyt zaufania na początku był ogromny, no bo przypomnijmy, że ekipa Edwarda Gierka zastąpiła Władysława Gomułkę po protestach z 1970 roku w atmosferze bardzo dużego niezadowolenia społecznego.
1: Właściwie

0: komitacji
1: tej poprzedniej ekipy.
0: Tak.
1: Zwieńczonej krwawymi protestami, krwawym stłumieniem protestów na wybrzeżu w roku 70.
0: Tak, no i Edward Gierek zapowiadał się jako absolutne przeciwieństwo Gomułki restrykcyjnego, ascetycznego, no zamordystycznego też przywódcy, który na początku też przecież w 56 również był otoczony aurą wielkiego zaufania i obiecywano sobie po jego rządach wiele. Zresztą na początku też one przyniosły bardzo dużą ulgę w porównaniu z tym, co było wcześniej, więc zawsze był w przypadku tych dwóch pierwszych sekretarzy PZPR. Początek był dobry, no a później, ale wracając do Edwarda Gierka, on był absolutnym przeciwieństwem Władysława Gomułki, bo on odczytał bardzo dobrze nastroje społeczne, które według których no, oczekiwano, że będzie żyło się coraz lepiej, że będzie się żyło na poziomie, że wzrost konsumpcji, apetyty konsumpcyjne, rozwój techniczny, to, żeby no, ta asceza Gomułki, który, jak mówiła pewna, nie wiem, czy legenda, czy prawdziwa historia, twierdził, że nie potrzebujemy importować cytryn, bo mamy kapustę kiszoną, na co ktoś z doradców zaproponował mu przytomnie, żeby dodał sobie tę kiszoną kapustę do herbaty.
1: Tak, tak.
0: Więc Edward Gierek rozumiał, że ludzie jednak chcą cytryn, że chcą wakacji w niewiadówce czy nad morzem, że chcą urządzić sobie porządnie mieszkanko i właśnie taki dobrobyt, a właściwie coraz większy dobrobyt także z elementem importowanym obiecywał.
1: Dobrobyt, ale co warto podkreślić, w samej opowieści przede wszystkim. Wydaje mi się, że też to, co jest istotne z perspektywy Gierka jako w tamtym czasie polityka czy postaci publicznej, to było to, że on był takim trochę człowiekiem nowej epoki, epoki telewizji. On dobrze się prezentował, w przeciwieństwie do Gomułki nie nudził na przemówieniach, potrafił dobrze ubierać w słowa konkretne slogany czy idee i też dzięki temu zaistniał na początku lat 70. i prezentował też taką wizję nowoczesności jak na tamte czasy. Warto wspomnieć chociażby o jego dobrym władaniu językiem francuskim, kiedy w roku 72 pojechał do Francji na zagraniczną wizytę, no to tam mówił w języku francuskim, co się na pewno bardzo podobało z tej polskiej perspektywy także.
0: Tak, on nie był antyzachodni, bo też miał doświadczenie emigranta we Francji, jak wielu górników polskich.
1: I co ciekawe, wiele tych rzeczy, o których opowiadano w latach 70., no miało swoje pewne podstawy, to znaczy planowano tam wtedy dużo różnych projektów infrastrukturowych, przemian, czy też odbudowywano dawne obiekty. No i o tym też za chwilę opowiemy w audycji Drenda i Paśnik w czwórce. Te rzeczy przyczyniły się do takiego szerszego, bardziej optymistycznego myślenia o rzeczywistości w Polsce roku 70. i później. Ale właśnie od tego roku 70 zaczynamy, no i gramy też muzycznie dziś w kontekście i o latach 70.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dzisiaj rozmawiamy o latach 70., a dokładniej o roku 1976, ponieważ zbliża się 50. rocznica protestów w Radomiu, które zmieniły bieg historii, ponieważ zapoczątkowały ustrukturyzowany ruch opozycyjny w Polsce. No i myślę, że możemy powiedzieć, że wtedy został wykonany bardzo ważny krok na drodze do koniec końców zmiany ustroju. No i był to punkt zwrotny w dziejach ekipy Edwarda Gierka, który utracił wówczas zaufanie swojego społeczeństwa, którym cieszył się przez długi czas ze względu na jego odważne inwestycje, które sprostały oczekiwaniom ludzi, którzy po prostu chcieliby zgodnie z popularnym sloganem

żyło się dostatniej. No i chodziło o to, żeby przede wszystkim Polskę nieco uzachodnić, trochę zliberalizować i inwestować bardzo mocno w rozwój technologiczny. To była taka ekipa bardzo mocno zorientowana na technologię, na nowoczesność. Edward Gierek wykazał się tym jako pierwszy sekretarz Wojewódzkiego Komitetu

0: dla ówczesnego PRL-u. Tak jak wspominałaś, to były inwestycje w zachodnim stylu i też związane mocno z zachodnimi gospodarkami, co później przyczyniło się do kłopotów gospodarczych, które w pewnym sensie też na pewno wpłynęły na niepokoje społeczne w Polsce, tak, w drugiej połowie lat 70.
1: Kostką globalnego domina wtedy tak naprawdę.
0: Ale w latach 70. na Śląsku szczególnie działo się mnóstwo. To znaczy na przykład w roku 72 podjęto decyzję o budowie nowoczesnego kombinatu metalurgicznego, znanego również jako Huta Katowice. Tutaj mam dwa istotne dzieła kultury opowiadające o tym miejscu, bo myślę, że z dzisiejszej perspektywy dość trudno sobie ten olbrzymi przemysłowy kombinat wyobrazić tak, żeby poczuć go naprawdę. I tutaj do głowy przychodzą mi fotografie Brunona Barbeja, który fotografował Polskę w latach 70. z perspektywy takiego życia codziennego. Właściwie za 5-12 przed stanem wojennym, czyli na początku lat 80. już te fotografie powstały. Jest tam między innymi zdjęcie Huty Katowice właśnie w trakcie jej takiego działania, tam dymią kominy, bardzo dużo się dzieje na tej fotografii. No i polecam też książkę Ciało Huty Anny Cieplak, która opowiada o historii Huty Katowice i takiej codzienności w tym miejscu, które powstało właśnie w dekadzie Gierka w latach 70. Uroczyste otwarcie i uruchomienie Huty Katowice miało miejsce w roku 76, ale w grudniu, czyli już po tych rozruchach, które miały miejsce w Radomiu w czerwcu 76 roku i nie tylko. Mówiłem, że sporo powstawało tych inwestycji, dlatego że w latach 70. zmieniały się na przykład również Katowice.
1: Tak, jeszcze Huta Katowice oczywiście pojawia się w Człowieku z marmuru Andrzeja Wajdy, który jest bardzo ciekawym tutaj dziełem. Zresztą Wajda odwiedził Hutę Katowice i powiedział do budowniczych tego zakładu: jesteście bohaterami polskiej współczesności. Czesław Niemen także się tam pojawił. No to była taka inwestycja sztandarowa, ale właśnie Huta Katowice, która znajduje się nie w Katowicach i w ogóle nie na Śląsku, tylko w Zagłębiu Dąbrowskim, województwo, to nie to samo co region.
0: Tereny leśne Dąbrowy tak. Górniczej, tam się zaczęło to dziać na początku tak. lat 70. Tak. Wyrezano olbrzymią część tych terenów leśnych pod budowę tego olbrzymiego kombinatu.
1: To jest właśnie w książce Ciało Huty Anny Cieplak, którą także polecam. To jest taka ludzka historia właśnie o tej hucie. Natomiast do Człowieka z marmuru też warto powrócić, bo to jest ten rok 1976 w pigułce, to znaczy scenografia wygląda troszeczkę jak folder reklamowy drugiej Polski Edwarda Gierka, bo tak jego projekt umownie nazywano tej wielkiej fali modernizacyjnej, która faktycznie no, w dużym stopniu Polska unowocześniła realnie, ale już treści były podejrzanie bliskie z postulatami, jak się później okazało, bo film był już gotowy, prawda, w momencie, kiedy wybuchły protesty, z postulatami Komitetu Obrony Robotników, więc on wywołał pewne kontrowersje w swoim czasie.
0: Tak jest, historia Komitetu Obrony Robotników również pojawi się w naszej dzisiejszej audycji, dlatego że rozmawiamy o polskich latach 70. i ich codzienności w kontekście strajków z czerwca 76 roku i dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce gramy również w stylu lat 70. polskich i nie tylko.

0: Drenda i Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj gramy lata 70. i opowiadamy o latach 70., ponieważ...
2: Świetny numer zagraliśmy
1: tak,
2: przed chwilą.
1: Tak, tak.
2: Jestem wielkim fanem zespołu Klan.
1: Z płyty Mrowisko. Zespół Klan, płyta Mrowisko. Płyta do spektaklu teatralnego, o której, jak opowiadał nasz niegdysiejszy gość Kacpir, należy do polskich Lost Mediów. Rozmowy z Kacpirem wysłuchacie w archiwach naszej audycji, które są dostępne na stronie czwórki, a my wracamy do lat 70., bo niebawem 50. rocznica protestów w Radomiu i w związku z tym przypominamy, jak to się stało, że w tej złotej dekadzie dobrobytu ludzie byli tak niezadowoleni.
2: Tak. Teoretycznie było mnóstwo powodów do tego, żeby się cieszyć. Kraj się podobno pozornie rozwijał. Nawet otwierano pewne istotne inwestycje dla funkcjonowania kraju w tamtym czasie. No jednak to była dosyć złudna wizja i o tym, dlaczego tak się wydarzyło, opowiemy za chwilę, ale myślę, że warto przypomnieć te kluczowe realizacje czy kluczowe projekty dekady Gierka, pośród których to znajduje się też tak zwana Gierkówka, czyli droga, trasa szybkiego ruchu łącząca Śląsk ze stolicą. Na początku lat 70. powołano instytucję, która miała zajmować się rozwojem dróg szybkiego ruchu i nie tylko w Polsce. No i Gierkówka, czyli trasa łącząca Katowice i Warszawę, miała być pierwszą i też najważniejszą częścią tej sieci autostrad, którą już w tamtym czasie zaczynano planować. Budowę Gierkówki i to, jak rozwijano ten projekt, można obserwować na różnych archiwalnych materiałach, mapach i tak dalej. Co ciekawe, na przykład planując Gierkówkę, rozwijano miejsca obsługi podróżnych. Dzisiaj bardzo dobrze znane mopy z autostrad, tak zwane. No i to też był taki czas, kiedy powiedzmy, że ta kultura drogowa w jakimś sensie w Polsce rozwijała się. Kiedy chciano przyspieszyć

0: przyspieszyć budowę Gierkówki, żeby ukończono ją w roku 76. Zaprzęgnięto do pomocy wojsko. Zużyto podczas budowy Gierkówki 4 miliony ton asfaltu i kostki brukowej i otwarto ją rzeczywiście w październiku 76. roku. Nie była to jedyna inwestycja drogowa z tamtego czasu, bo również wcześniej, 22 lipca roku 74. otwarto warszawską trasę łazienkowską, która była jedną z takich pierwszych inwestycji epoki Gierka, o których opowiadano szerzej, nie tylko w tych takich przekazach propagandowo-politycznych, no ale na przykład trasa łazienkowska pojawia się w scenariuszu do Misia Stanisława Barei i Stanisława Tyma. Pisali oni tam: szeroka jak morze trasa łazienkowska. No dzisiaj to nie jest ona taka szeroka i często jest zakorkowana, ale jak na tamte czasy na pewno musiała robić wrażenie. Tym bardziej, że samochodów było zdecydowanie mniej i były też one zdecydowanie mniejsze.
1: No właśnie, tak myślę, że mówimy o skali, o widoku z okna malucha po prostu.
0: Absolutnie tak. Samochodu, który to zaprezentowano po raz pierwszy w Turynie w roku 1972. No a do dziś łącznie powstało tych modeli samochodów 4,5 miliona. Oczywiście nie tylko w Polsce, no bo to był model auta produkowany nie tylko w polskich fabrykach. Ściągnięto go na licencji, ale to jest do dziś jeden z takich symboli PRL-u, nie tylko w kontekście dekady Gierka, prawda?
1: Właśnie licencje zagraniczne to był jeden z kluczy do rozwoju dobrobytu i w ogóle inwestycje międzynarodowe, ponieważ na przykład lata 70. to także rozbudowa sieci hoteli w większych miastach, także w nowych miastach wojewódzkich, ponieważ w 75. roku zmieniono podział administracyjny, powołując 49 województw, więc te nowo powstałe województwa także często w swoich stolicach mogły poszczycić się hotelami, które były często budowane przez firmy francuskie i szwedzkie, w związku z czym miały też wyposażenie zagraniczne, co oznaczało, że bardzo często, kiedy się popsuło, to bardzo trudno było znaleźć zamienniki. Zresztą niedawno zorganizowana w ubiegłym roku wystawa Hotel Twoich Snów, której archiwa można znaleźć jeszcze na pewno w internecie wraz z dokumentacją fotograficzną, była poświęcona właśnie tej sieci hoteli, między innymi znany doskonale Hotel Victoria w Warszawie, czy krakowski Holiday Inn, dzisiaj Nowotel.
0: Powstała też książka autorstwa Artura Tanikowskiego, wydana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, właśnie pod tytułem Hotel Twoich Snów, i tam można oglądać takie kadry z hoteli epoki Gierka. One trochę przypominają sceny z serialu Roist, przynajmniej tak jak patrzę na nie właśnie po latach. Niesamowicie klimatyczne to musiały być miejsca.
1: Tak, zdecydowanie. Zresztą one do teraz są obudowane niesamowitą legendą. One już wtedy miały taką legendę, że faktycznie tam przychodził tak zwany klient dewizowy, ponieważ dewizy, czyli waluty zagraniczne, były bardzo, bardzo pożądanym dobrem w ówczesnej Polsce. I właśnie na klienta dewizowego z drugiego obszaru płatniczego, czyli z krajów zachodnich, były te hotele zorientowane. Jeden z takich produktów produkowanych na licencję zachodniej w Polsce, mało znany i taki, od którego niektórym ludziom wręcz eksploduje głowa, że jak to możliwe w Polsce w latach 70., a tymczasem jak zajrzymy sobie do któregoś z numerów magazynu rodzinnego, to jest czasopismo, które no, zastąpiło w pewnym sensie magazyn Ty i Ja, który uchodził podobno za trochę, to chyba Teresa Kuczyńska powiedziała, że nadmiernie rozbudzający apetyty konsumpcyjne za późnego Gomułki, więc zastąpiono go magazynem rodzinnym, no, który jest takim wspaniałym, kolorowym folderem po prostu, jak pięknie jest żyć w Polsce Gierka, nawet już w tych coraz bardziej kryzysowych, późnych latach 70., ale na niektórych zdjęciach tam widzimy, że stoi sobie w polskim mieszkaniu polska rodzinka, a co za nimi? Zmywarka. Otóż zmywarki na licencji włoskiej firmy Zanussi także w Polsce produkowano. Ile ich realnie znalazło się w mieszkaniach, nie wiem.
0: Tak, do magazynu rodzinnego zaglądaliśmy przed naszą audycją. Pojawiają się tam reklamy między innymi. Powiedziałbym, że w zachodnim stylu. Jeśli chodzi o realia lat 70., to na pewno musiały one robić niezwykłe wrażenie. Pojawia się też między innymi instrukcja, jak dodać sobie taką własną kieszonkę w drzwiach, tak zwaną

Malucha bądź Fiata 126P, rozwijając skrót fatalnej imitacji auta turystycznego, jednoosobowego, dwudrzwiowego i sześciokrotnie przepłaconego, bo tak śmiano się w latach 70. z polskiego Fiata 126P, który pojawił się oczywiście na włoskiej licencji. Produkowano go w fabrykach w Bielsku Białej oraz w Tychach w latach 70., o których to dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce rozmawiamy. Przede wszystkim w kontekście czerwca roku 1976. Zastanawiamy się dzisiaj, dlaczego, skoro podobno było tak dobrze, no to jednak skończyło się tak źle.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: To był Breakout i Pomaluj moje sny. Utwór z lat 70., bo dzisiaj w stylu lat 70. gramy w naszej audycji. O latach 70. w Polsce opowiadamy trochę o takiej codzienności. Przed chwilą wspominaliśmy o tym, czym głównie w Polsce jeżdżono po polskich drogach. Zdecydowanie krótszych, jeżeli chodzi o długość tras i no, na pewno gorszej jakości. A warto wspomnieć o tym, gdzie mieszkano, czy pomieszkiwano w Polsce lat 70. czy dekady Gierka.
2: Tak, tak. To jest przede wszystkim epoka wielkiej płyty, ponieważ lata 70. to już są czasy prefabrykatu i to są czasy wielkich osiedli. Tak naprawdę aż do końca tej dekady, pomimo tego, że już w miarę narastania kryzysu i po tym sądnym roku 1976, kiedy ekipa Edwarda Gierka zdecydowała się wprowadzić tak zwany manewr gospodarczy i zrezygnować z części dużych inwestycji, z rozbudowy osiedli mieszkaniowych nie zrezygnowano w ogóle i tutaj niczego nie spowalniano, niczego nie zmniejszano, jeśli chodzi o planowaną skalę, no i bardzo dużo takich największych osiedli tamtych czasów, to właśnie jest dziedzictwo lat 70.
1: Między innymi Ursynów Północny na przykład, budowany w latach 70. No i też będący pewnego rodzaju metaforą ówczesnego mieszkalnictwa. To znaczy z jednej strony

0: strony były duże ograniczenia, że chodzi o technologię budowlaną w tamtym czasie, no bo mieliśmy wielką płytę, o której wspominałaś. Z drugiej strony często ekipy projektowe, które w tamtym czasie zajmowały się zagospodarowywaniem przestrzennym nowych osiedli, bardzo starały się, żeby jednak ta wielka płyta była wykorzystana jak najlepiej, czyli mieliśmy dobrze zakomponowane przestrzenie pomiędzy tymi blokami. Nawet do dzisiaj jest mnóstwo zieleni, dlatego myślę, że jeżeli chodzi o takie realne osiągnięcia epoki Gierka, to na pewno sytuacja mieszkaniowa, te bloki z wielkiej płyty, czy szerzej wielkie inwestycje mieszkaniowe, które w tamtym czasie realizowano, to jest jakaś taka pozytywna spuścizna tamtego czasu.
1: Te mieszkania też były większe w stosunku do normatywu z czasów Gomułki. Te z czasów Gierka miały większy metraż, więc chyba w 74, teraz mówię z pamięci, właśnie wprowadzono ten nowy normatyw mieszkaniowy, więc już nie trzeba było mieszkać w aż takiej ciasnocie.
0: Na przykład zlikwidowano też ślepe kuchnie. No i starano się poszerzać czy polepszać standard życia w tamtym czasie. Realizowano mnóstwo nowych inwestycji, ale też do Polski wracało stare, to znaczy odbudowywano istotne elementy dawnej zabudowy historycznej, na przykład w Warszawie, gdzie w końcu w 71 roku ogłoszono, że miał być odbudowany Zamek Królewski i ta odbudowa Zamku Królewskiego to jest też jakiś taki moment, wydaje mi się, że pewnego rodzaju metafora ówczesnej polityki historycznej, takiego przywracania dziedzictwa historycznego. Odbudowano oczywiście Zamek Królewski, który w 39 roku został zbombardowany przez Niemców, w wyniku czego spłonął doszczętnie. W 49 roku odtworzono tylko Bramę Grodzką, jeden z elementów właśnie tego założenia, i przez 20 lat to był jedyny odtworzony fragment tego miejsca. Natomiast w czasie dekady Gierka podjęto decyzję o tym, żeby Zamek Królewski odbudować, i rzeczywiście odbudowywano go. Ludzie nawet wykupywali takie cegiełki na odbudowę zamku.
1: To nie był jedyny zresztą obiekt historyczny w Warszawie, który wówczas podjęto decyzję o jego odbudowie. Zamek Ujazdowski, o czym może mniej osób wie, bo Zamek Królewski to jest taka flagowa inwestycja właśnie dbałości o dziedzictwo historyczne tamtych czasów. To właśnie Zamek Ujazdowski także jest w takiej formie, jakiej teraz go widzimy. To jest taka uśredniona rekonstrukcja historyczna, która także powstała w latach 70. Opowiadali nam o tym nasi goście w jednej z archiwalnych audycji dotyczącej tak przewodnika po warszawsku.
0: Dokładnie, nasi goście z po warszawsku opowiadali o odbudowie Zamku Ujazdowskiego. Przypomnimy, że wszystkich naszych audycji można słuchać na stronie Polskiego Radia Czwórka w zakładce Drenda i Paśnik w Czwórce. W latach 70. odbudowywano stare, ale też, tak jak wspominaliśmy, budowano nowe. I teraz domykając segment w tej godzinie naszej audycji, w której to opowiadamy o tych pozytywnych aspektach dekady Gierka, warto wspomnieć o założeniu, z którego do dzisiaj korzystają setki tysięcy czy miliony podróżnych, czyli Dworcu Centralnym w Warszawie, który to powstał w grudniu 75 roku. Miało miejsce uroczyste otwarcie tego obiektu. I kiedy czyta się o Dworcu Centralnym i planach na budowę tego obiektu z lat 70., no to rzeczywiście wydaje się, że mógł to być taki emblemat nowoczesności czy standardów europejskich ówczesnych. Miały się tam pojawić schody i pochylnie ruchome, nowoczesna klimatyzacja, automaty telefoniczne, urządzenia telewizyjne, automatyczne drzwi, a na dworcu miały znaleźć się placówka garnizonu Wojska Polskiego, kioski ruchu, Poczta Polska, Urząd Celny, Księgarnia Domu Książki, to ciekawe, salon gier, fryzjer, natryski i posterunek milicji. Sporą część z tego udało się zrealizować, a to jak wyglądał dworzec centralny w końcówce lat 70. czy na początku 80. można oglądać w filmie Dworzec Kieślowskiego, takim dokumentalnym, krótkim. No i przyznam szczerze, że jest to dosyć mroczne miejsce i trochę dalekie od tych wizji nowoczesności czy takiego właśnie świeżego miejsca w Warszawie. Wygląda on tam trochę jak takie Gotham City, przyznam szczerze.
1: Tak, to prawda. No sporo takich inwestycji właśnie wielkoprzemysłowych, bo wtedy przecież Polska była krajem węgla i stali przede wszystkim.

0: to był nasz produkt eksportowy zdecydowanie numer jeden, więc na przykład Lubelskie Zagłębie Węglowe to także jest dziedzictwo lat 70., Elektrownia Bełchatów to także jest dziedzictwo lat 70., więc bardzo dużo takich gigantycznych inwestycji, z których no, te ambicje troszeczkę skalibrowano po 76 roku. To znalazłam nawet taki cytat w którymś z materiałów dotyczących właśnie jakby krajobrazu po protestach w Radomiu, że po prostu w polskiej przestrzeni zaczęły pojawiać się zwaliska porzuconych materiałów budowlanych i unieruchomionego sprzętu, więc to musiało to wyglądać dość apokaliptycznie, ale jak widzę po archiwalnych numerach magazynu rodzinnego, tak naprawdę aż do końca dekady ekipa rządząca starała się nie tracić rezonu.
1: Do tych scenarii, o których wspominasz, można wrócić sobie też chociażby oglądając 40-latka, który był takim serialem opowiadającym właśnie o tym czasie inwestycji czy technokratycznej epoce Edwarda Gierka. I myślę, że istotnym dość z dzisiejszej perspektywy dziełem kultury opowiadającym trochę o tym, jak próbowano przedstawiać świat czy Polskę lat 70. Dość powiedzieć, że o wyniesieniu Karwowskiego na stanowisku dyrektorskie tam decyduje komputer marki Odra trzeciej generacji, więc to była dekada nowoczesności, albo przynajmniej tak o niej opowiadano i tak próbowano opowiadać społeczeństwu o życiu codziennym w Polsce lat 70. Jak było naprawdę, no nie najlepiej i no, świadczą dobrze o tym protesty, które miały miejsce w Polsce, w Radomiu i nie tylko w czerwcu roku 76. I dzisiaj przy okazji rocznicy 50. okrągłej rozmawiamy o tym właśnie w audycji Drenda i Paśnik w czwórce. Po godzinie 21 wrócimy do Was z opowieścią o Polsce dekady Gierka, opowiemy o zmieniających się stylach życia, o kulturze, no i w końcu o tym, co przyczyniło się do przemian społeczno-politycznych z roku 76.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: never change. Minęła 21.
1: Pogoda.
2: Jutro czeka nas kolejny bardzo ciepły, ale także momentami burzowy dzień. Burz należy spodziewać się przede wszystkim na południu kraju, od Śląska po dalekie Podkarpacie, najgoręcej i najsłoneczniej w centrum kraju. Temperatury mocno powyżej 20 stopni, 30 jeszcze nie sięgną, ale już solidne 26-27 w Bydgoszczy, Warszawie czy w Poznaniu. Najchłodniej nad morzem około 21-22 stopni.
1: Autopromocja.
3: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
4: Może znaleźć mnie. Może znaleźć mnie. Może znaleźć.
3: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
7: Tu czwórka Polskie Radio.
1: Słuchasz czwórki.

0: Jacka Paśnika w czwórce.
1: No a w naszej dzisiejszej audycji rozmawiamy o tym, jak to żyło się w Polsce lat 70. dekady Gierka przy okazji okrągłej 50. rocznicy rozruchów, strajków w Radomiu i nie tylko w czerwcu 1976 roku. Zastanawiamy się, dlaczego, skoro opowiada się o tym, że lata 70. były taką kolorową i dobrą dekadą, często tak się właśnie ten czas wspomina, dlaczego w końcówce czy w drugiej połowie tej dekady zaczęły się ważne zmiany społeczne, które w konsekwencji przyczyniły się do przemian w roku 89, istotnych, ważnych przemian społecznych i politycznych. Myślę, że warto wspomnieć, że to, co działo się w roku 89, czy wcześniej w latach 80, w pewnym sensie zaczęło się w roku 76, właśnie w czerwcu, ale chcemy też nakreślić kontekst popkulturowy, taki społeczny, jak żyło się w latach 70. W pierwszej godzinie naszej audycji opowiadaliśmy trochę o wielkich inwestycjach, o tym, jak Polska zmieniała się, albo przynajmniej jak opowiadano o tym, że się zmienia. Przeglądamy w naszej audycji magazyn rodzinny, który jest takim czasopismem dzisiaj można by powiedzieć lifestyle'owym trochę z tamtego czasu. Mnie się to trochę kojarzy z kadrami z lat 70., ale zza oceanu. To jest trochę takie życie i taka wizja takiego dobrego, mieszczańskiego życia właśnie w tamtym czasie. Wspominaliśmy o takim, myślę, że można powiedzieć, że mieszczańskim czy protomieszczańskim serialu 40-latek, ale warto wspomnieć też o tym, że to był czas, co zresztą widać w tych kadrach w magazynie rodzinnym, kiedy Polska myślała o funkcjonowaniu na Zachodzie, czy byciu takim ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Mówiono o tym, że czasem, że Polska jest, nie wiem, 10. gospodarką świata, na przykład taka wizja się pojawiała, a polscy twórcy, artyści nie tylko, marzyli o międzynarodowych karierach, bo skoro wspomnieliśmy o 40-latku, powiedzmy na użytek wewnętrzny, to warto wspomnieć o polskich istotnych towarach eksportowych, czy opowieściach eksportowych właśnie tej dekady, bo to był czas, kiedy polscy reżyserowie na przykład marzyli o Oscarze i rzeczywiście to był moment, kiedy Polska miała istotne szanse na tę nagrodę i tutaj myślę o dwóch ważnych tytułach, jakim jest Potop i Ziemia Obiecana. To są takie obrazy, które dzisiaj nawet ogląda się, myślę, jak takie właśnie międzynarodowe, ważne czy wielkie kino. To jest często takie używane określenie w kontekście tych filmów. Potop Hoffmana z 75 roku, który walczył o statuetkę Oscara jako film nieanglojęzyczny. No i później w 76, dokładnie po roku, Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy. Tak jak wspomniałem, są takie obrazy, na które dzisiaj nawet patrzy się jako no, aktualne rzeczy. Dobrze się to ogląda po prostu.
2: Warto zacząć też od teledysku promującego Ziemię Obiecaną, czyli takiego nowoczesnego medium, też nowoczesnego sposobu myślenia o produkcji. Zresztą myślę, że sporo tak naprawdę takich prapoczątków polskiej reklamy można znaleźć na przykład na kanale Wytwórni Filmów Oświatowych. Tak myślano powiedzmy o promocji Malucha.

0: Ja zaglądam sobie tutaj do tego magazynu rodzinnego, to są numery już z 76 roku, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę no, kryzys już trwał, kiedy no, nie ma tutaj raczej śladów wspomnienia o tym, że jest źle, a raczej jest taka próba podtrzymywania optymizmu, czy może malowania trawy na zielono. Jest to magazyn pełen reklam. Zbieram, muszę tutaj wyznać coś osobistego, że zbieram stare archiwalne numery tego czasopisma, ponieważ bardzo mnie fascynuje jego szata graficzna. I jest naprawdę szokujący kontrast między latami 70. a 80., kiedy zaczynają się lata 80. właśnie, kończy się Karnawał Solidarności, ten magazyn rodzinny staje się taki szarobury, wszystkie zdjęcia są ciemne, treści są absolutnie pesymistyczne, nie polityczne, ale dotyczą samych negatywnych stron życia. Natomiast tu w tych latach 70. mamy żywy kolor. Gdyby ktoś zajrzał do środka, to mógłby pomyśleć, że jesteśmy drugą Szwecją na przykład. Takie roześmiane rodziny w ogrodniczkach zapraszają do swoich schludnie urządzonych mieszkań z nowoczesnymi mebelkami. Są tutaj także reklamy, na przykład konfekcja z dzianin Teolan to radość i uśmiech na twarzy. Mamy Zjednoczenie Przemysłu Oświetlaniowego i Elektrotechnicznego Polam, który informuje uprzejmie państwa odbiorców, że w ramach swej działalności koordynuje poprzez Polam Elektrosprzęt obrót następujący. Ojejku, język gierkowski to jest osobna historia. Stanisław Barańczyk, bardzo. Stanisław Barańczyk z niego śmiał się przez cały czas.
1: Dobrze, że wspomniałaś o tym teledysku promującym Ziemię Obiecaną, bo to jest rzeczywiście taki obrazek bardzo współczesny. Być może gdyby było MTV Polska w latach 70. oferujące, już nieistniejące swoją drogą, oferujące w latach 70. Oglądanie teledysków, to tam by się to pojawiło. Daniel Olbrychski, Wojciech Przoniak i Andrzej Seweryn, czyli odtwórcy trzech głównych ról Ziemi Obiecanej, idą przez Łódź w takich kolorowych, współczesnych jak na tamte czasy garniturach z lat 70. Być może mogliby się pojawić w teledysku, nie wiem, jakiegoś Bonnie M w tamtym czasie, którą to kapelę skądinąd Gierek podobno uwielbiał. Bonnie M zagramy w naszej audycji. Ale to już za chwilę, bo gramy też dziś sporo polskiej muzyki z lat 70.
0: Tak, i jeszcze ważna rzecz, ponieważ mówimy tutaj o Bonnie M, natomiast rok 76 to także jedno z legendarnych wydarzeń w dziejach życia koncertowego Polski, to znaczy przyjazd Abby do telewizyjnego Studia 2 w programie drugim Telewizji Polskiej i zespół Abba przyjechał wtedy faktycznie, sfotografował się pod Pałacem Kultury, wystąpił na schodach w studio z taką scenografią zaaranżowaną z nadmuchanej folii plastikowej. Wygląda to osobliwie, bo to jest dekoracja bardzo niskobudżetowa, ale też efektowna.
1: Tak, Abba pojawiła się w Polsce. W Polsce pojawiła się również ta kapela, co prawda już po roku 76, ale wciąż w dekadzie Gierka. Mówiłem, że dzisiaj gramy po polsku, ale gramy też muzykę, która przyjeżdżała do Polski w latach 70. z różnymi występami w audycji Drenda i Paśnik w czwórce.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A to było Bonnie M i Sunny, utwór z roku 76, o którym to dzisiaj w polskim kontekście rozmawiamy w audycji Drenda i Paśnik w czwórce. Grupa Bonnie M wystąpiła w Polsce na festiwalu w Sopocie w roku 79. Swoją drogą wykonanie utworu Rasputin, które ma ogromną ilość wyświetleń na YouTubie, jest chyba najpopularniejszym wideo nagranym w Polsce na tej platformie. To taka ciekawostka. Bonnie M to była kapela, która była lubiana przez ówczesny polityczny establishment, czy grupę wokół Edwarda Gierka w Polsce lat 70. No i dzisiaj o tej dekadzie w Polsce rozmawiamy. Zastanawiamy się, dlaczego, skoro podobno było tak dobrze, to jednak w czerwcu 76 roku, kiedy to wybuchły strajki w Radomiu i nie tylko, okazało się, że no cóż, nie jest najlepiej. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, jak zmieniał się styl życia w Polsce w latach 70. W pierwszej godzinie naszej audycji wspomnieliśmy między innymi o tym, że próbowano otworzyć Polskę na zachód, czy chociażby symbole tego zachodu w naszym kraju. Pojawiła się na przykład Coca-Cola, która w Polsce właśnie od lat 70. jest dostępna. To też jest ciekawa historia z tą Coca-Colą i ona była chyba w tamtym czasie no nie do końca szeroko dostępnym produktem, takim dobrem luksusowym trochę.
2: W zależności od województwa, bo różne rozlewnie miały licencje z różnymi producentami. Niektóre województwa miały Coca-Colę, a inne Pepsi i stąd właśnie brało się różnego rodzaju takie symboliczne konkurencje. Było takie powiedzenie Pepsi piją lepsi. Pepsi piją lepsi. To był symbolicznie bardzo, bardzo duży wyczyn, ponieważ no, przypominam, że w latach 50. na przykład był taki wiersz propagandowy "Dobrze wam było pić Coca-Cola", antyamerykański. Natomiast oczywiście w latach 70. już nie tylko dobrze było pić Coca-Cola, ale na przykład wypuszczono pocztówkę dźwiękową z nadrukiem Coca-Cola to jest to i z tematyczną piosenką. Hasło wymyśliła Agnieszka Osiecka.
1: Tak, w języku polskim właśnie tę piosenkę. W Polsce Coca-Colę produkowano od 19 lipca 72 roku.

0: koncentrat importowano z zachodu, no a reszta produkcji odbywa się w Polsce w warszawskich zakładach piwowarskich.
1: Historia konsumpcji lat 70. w pigułce, no to jest chyba historia sieci fast foodów, która powraca u nas co jakiś czas. Bary Smak. Bary Smak miały być początkowo jakby polską franczyzą McDonald'sa.
0: Tak.
1: I prowadzono rozmowy faktycznie z tą siecią, natomiast no oczywiście tutaj jednak różnica funkcjonowania gospodarki rynkowej i gospodarki centralnie sterowanej rozbiła się o to, że w Polsce niemożliwe było dostarczanie identycznych kanapek przez cały czas po prostu, dlatego że
0: to zależało od województwa, tak jak
1: wspomniałeś. A poza tym specyfika ówczesnej gospodarki polegała na tym, że były przestoje z rozmaitymi dostawami towarów. Reklamy kalmarów, które pojawiają się między innymi w magazynie rodzinnym, były próbą na przykład dostarczenia alternatywnych mięs. Kalmary no, wtedy nie przyjęły się, ponieważ ludzie nie wiedzieli do końca, jak je gotować. W książce Moniki Milewskiej Ślepa kuchnia są ciekawe różne perypetie z rozgotowywaniem kalmarów na kamień. Dopiero chyba, kiedy faktycznie Polacy zaczęli wyjeżdżać nad Morze Śródziemne regularnie, to polubili się z tymi kalmarami, ale one były pamiętane długo jako taka zmora lat 70. No ale legendarne i powtarzające się jak refren przez cały PRL problemy z dostarczeniem mięsa do sklepów, co często wywoływało niezadowolenie społeczne, no też zachęcały ekipy rządzące do szukania alternatyw właśnie na przykład w postaci tych kalmarów z krajów bratnich.
0: Teoretycznie Polska lat 70. była taka otwarta i kosmopolityczna, zachodnia. Był dostęp, tak jak wspomnieliśmy, do Coca-Coli. No a tutaj trzeba było już od drugiej połowy lat 70. i też wcześniej posiłkować się tego różnego rodzaju zamiennikami. O czym świadczy też książka kucharska Ewy Szczęsnej z roku 70. pod tytułem, uwaga, Kuchnie Dalekiego Wschodu. No i mamy na okładce tej książki rzeczywiście taką grafikę przywodzącą na myśl współczesne wschodnie azjatyckie restauracje, a w środku możemy przeczytać na przykład to, że grzyby używane do tworzenia czy gotowania potraw właśnie tych wschodnich można spokojnie sobie zastąpić pieczarkami i nic się takiego nie stanie. Tak więc to jest opowieść o polskiej kuchni lat 70. w pigułce. Warto dorzucić do tego jeszcze wątek zapiekanek, które, jak głosi legenda, pojawiły się w Polsce ze względu na wspominane przez nas już związki Edwarda Gierka z Francją, który to podobno do Polski sprowadził bagietki, no i te bagietki były podstawą do zapiekanek i w ten sposób miały się wyłonić właśnie zapiekanki, jakimi znamy je dzisiaj. Taki przysmak właśnie pojawił się w Polsce w latach 70. No jest to miejska legenda na pewno w dużym stopniu.
1: W każdym razie pieczarek na pewno nigdy nie brakowało, ponieważ był to bardzo dochodowy i dozwolony wówczas rodzaj działalności w ramach inicjatywy prywatnej. Więc tych pieczarkarni w latach 70. powstawało bardzo wiele i to był towar, którego na pewno nigdy nie brakowało. No ale ta przynależność do łańcuchów gospodarki globalnej, ona odbiła się na Polsce także negatywnie, ponieważ faktycznie 1973 to jest globalny kryzys naftowy, który no, zapoczątkował także załamanie gospodarcze w Polsce. Ten echa tutaj dotarły bardzo szybko do opartej na licencjach zachodnich, uzależnionej od dewiz i inwestującej właśnie w wielkie budowy, wielkie konstrukcje Polski Gierkowskiej.
0: No bo połowa lat 70. to jest właśnie moment, kiedy ta gospodarka w gierkowskiej Polsce przestała być wydolna. No i o tym też będziemy rozmawiać w naszej audycji. W roku 73. wspomniałaś w kontekście kryzysu naftowego, a tymczasem ówczesna prasa informowała o tym, że w Warszawie pojawił się nowoczesny lokal sieci Hortex przy Świętokrzyskiej. Wspominałaś tutaj o zachodniej sieci barów, którą próbowano ściągnąć do Polski. No to teraz rozmawiamy o polskim, o polskim miejscu, miejscu z polskim rodowodem. Pisano wtedy, że mamy do dyspozycji piękne, nowoczesne wnętrza, dobrą obsługę i smakowite desery. Jako główne

otwartego ostatnio na ścianie wschodniej przy ulicy Marszałkowskiej owocowego koktajl baru Hortex. Tutaj podkreślam tę ścianę wschodnią, dlatego że to też jest jedna z takich inwestycji, które w latach 70. Były istotnym elementem takiej wizualnej propagandy czy wizualnej opowieści o sukcesie właśnie i takim miejskim życiu.

były nakręcone w Tokio, tak. Bo tam są takie ujęcia z pokoi w tym mieszkaniu, do których dosłownie zaglądają neony do środka, więc to stwarza takie wrażenie no właśnie takiej nowoczesnej, trochę city popowej rzeczywistości. Niesamowite, że to powstało w Polsce lat 70. No ale tak jak wspominamy dzisiaj w naszej audycji, to wszystko była pewnego rodzaju iluzja, pewnego rodzaju bajka, która właśnie w połowie lat 70. zaczęła się trochę załamywać, a ta opowieść zaczęła pękać. No i to dziś przybliżamy wam w audycji Drenda i Paśnik w czwórce.

0: Drenda i Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj gramy lata 70. zagraniczne i polskie. Tutaj stara budka suflera, zespół, który rzadko na antenie czwórki gości, ale dzisiejszy temat zdecydowanie uzasadnia tutaj jego obecność z czasów swoich rocka progresywnego jeszcze.
2: Niezwykle kontrastujący z Bonnie M, których zagraliśmy wcześniej.
1: Tak, ale staraliśmy się o bardzo przekrojowy program muzyczny, bo rozmawiamy dzisiaj, no jesteśmy w roku 76, ze względu na to, że już wkrótce będziemy obchodzić 50. rocznicę protestów w Radomiu, które no, zmieniły bieg historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, właściwie już ukierunkowały ją na kurs ku zmianie ustroju. Wtedy pierwsze takie wydarzenia, które później zainspirowały powstanie Solidarności i koniec końców później rok 89 rozpoczęły się właśnie wtedy. No i rozmawialiśmy tutaj przez niemal dwie godziny w tej chwili o krajobrazie epoki Edwarda Gierka, o aspiracjach ówczesnego społeczeństwa, o tym jak Gierek trafnie je odczytał i o tym jak starał się spełnić marzenia Polaków, podbijać ambicje i budować tę którąś tam gospodarkę świata. No okazało się, że ponieważ była to gospodarka oparta w dużym stopniu na kredytach zagranicznych, a do tego też nie wszystkie inwestycje były właściwie nie były właściwie wyskalowane, no i do tego jeszcze reperkusje globalnego kryzysu naftowego, okazało się, że te ambicje trzeba było zmniejszyć. Myślę, że tutaj bardzo ważnym pojęciem, no, język PZPR miał swoją specyfikę, to znaczy posługiwał się często eufemizmami bardzo rozbudowanymi, które miały zastąpić słowa, które mogłyby budzić pewne kontrowersje, w związku z czym planowana podwyżka cen podstawowych produktów, przede wszystkim żywnościowych, na którą zdecydowano się na zjeździe partii, a przypominamy, że w gospodarce centralnie sterowanej ceny były dyktowane przez państwo, podjęto decyzję o tak zwanej operacji cenowo-dochodowej. To był taki ruch, który zawsze był niepopularny. Wcześniej, kilka lat wcześniej zaledwie, w 1970 roku, taka drastyczna podwyżka cen, bo czasami o 100%, jak w przypadku na przykład cen cukru, zawsze budziła gwałtowne protesty, na które zawsze tam jakoś władza była przygotowana, no ale w 70 roku brutalne stłumienie strajków sprawiło, że Władysław Gomułka ze swoją ekipą musiał się z władzą pożegnać. No i nikt się nie spodziewał, że takie

0: załamanie nadejdzie tak szybko.
1: Tak jest. No mówiło się, że w latach 70. Rzeczywiście w Polsce żyje się dostatniej i statystycznie można powiedzieć, że miało to miejsce. W roku 74. płace realne wzrosły o 41% w porównaniu z rokiem 70., o którym wspomniałaś. No mówiono jednocześnie o polskim cudzie gospodarczym, wszystkich tych inwestycjach, o których wspominaliśmy wcześniej. Natomiast tak jak mówiłaś, wiele z nich realizowanych było i na kredyt, no i często na zachodnich licencjach, a kiedy w 73 roku, w pierwszej połowie lat 70. wybuchł kryzys naftowy i mieliśmy różne problemy z łańcuchami dostaw i tak dalej, polskie fabryki, które funkcjonowały na przykład na zachodnich sprzętach, miały większy problem z serwisowaniem tych sprzętów, chociażby, czy z jakąś eksploatacją i korzystaniem z tych elementów, które teoretycznie w założeniu miały tę gospodarkę napędzić i przyspieszyć polską kolejną industrializację i w jakiś sposób polepszyć, co za tym idzie, ekonomię i warunki funkcjonowania, czy jakąś lepszą codzienność dać mieszkańcom PRL-u. I już w roku 76 ponad 70% respondentów oceniało zaopatrzenie polskich sklepów spożywczych jako złe. Tutaj śmialiśmy się, że to jest decyzja województwa, bo też często ta gospodarka centralnie sterowana, bazująca właśnie na wojewódzkich komitetach, była właśnie uwarunkowana czy uzależniona od decyzji, które zapadały z góry. One potem do tych komitetów wojewódzkich spływały, no a komitety wojewódzkie musiały egzekwować to, co było gdzieś tam na tych wyższych szczeblach decydowane. No i ten kryzys, czy poczucie niewystarczającego poprawiania się sytuacji gospodarczej coraz mocniej rozchodziło się po kraju, aż właśnie w czerwcu 76 roku, myślę, że można powiedzieć, że eksplodowało właśnie w Radomiu. I to jest istotne też, dlaczego wydarzyło się to w Radomiu. Później te protesty miały miejsce również w dalszych zakątkach Polski. No i wszystko to wynikało z pewnej kryzysowej sytuacji, ale o tym już za chwilę w audycji Drenda i Paśnik w czwórce, w której to wracamy do wydarzeń roku 76. Nakreśliwszy kontekst polskiej codzienności w latach 70., opowiemy wam za chwilę, dlaczego to, co się wydarzyło w Radomiu w roku 76, zaczęło się właśnie tam, a nie w innym miejscu w Polsce.

0: Ten utwór się u nas pojawia nieprzypadkowo, bo rozmawiamy dzisiaj o roku 1976, a to jest rok, w którym, jak głosi słynna legenda, a może prawda, David Bowie wysiadł z pociągu w Warszawie na dworcu Warszawa-Gdańska i zakupił płytę zespołu Śląsk. No i tenże utwór właśnie Hello Kanye zainspirował go do nagrania utworu Warszawa.
1: David Bowie wysiadł wprost w Polskę drugiej połowy lat 70., dekady Gierka, która to w pewnym sensie zaczęła kończyć właśnie w czerwcu roku 76., kiedy to w Radomiu wybuchły protesty. W zakładach metalowych imieniem generała Waltera dawnych wyszedł liczący ponad 1000 osób pochód poza teren tego zakładu i do tego pochodu przyłączyły się między innymi zakłady sprzętu grzejnego, radomskie zakłady przemysłu skórzanego Radoskór czy zakład urządzeń i instalacji Termowent. Śpiewano wtedy hymn państwowy ze zmienionymi słowami: co nam ruskie zabrać chciały, szablą odbierzemy, więc nastrój był niezwykle bojowy. No i było to w odpowiedzi na ogłoszoną 25 czerwca 76 w Sejmie przez premiera Jaroszewicza decyzję o tym, żeby podwyższyć ceny żywności. Ten strajk w Radomiu zapoczątkował również kolejne strajki, które miały miejsce między innymi w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Elblągu, Grudziądzu, Poznaniu, Wrocławiu czy Ursusie. Natomiast to, co działo się w Radomiu, było najbardziej intensywne i można by powiedzieć z perspektywy też pewnej opowieści niezwykle filmowe. To znaczy, wspomnieliśmy o tym, że ekipa Edwarda Gierka przyszła po kompromitacji ekipy Gomułki w roku 70, kiedy to użyto wobec strajkujących robotników ostrej broni. Ta kolejna ekipa nie mogła sobie na to pozwolić i w tamtym czasie te protesty tłumiono armatkami wodnymi, natomiast były one również niezwykle intensywne do tego stopnia, że na ulicach Radomia płonęły samochody, no i podpalono też między innymi Biuro Paszportów Komendy Wojewódzkiej Milicji czy Urząd Wojewódzki Radomia, który to został miastem wojewódzkim ledwie rok wcześniej. Mówi się o tym, że te protesty wybuchły w Radomiu właśnie dlatego, między innymi, że Radom jako siedziba województwa był nie do końca dofinansowany na tle innych okolicznych miast wojewódzkich. W ramach tego nowego podziału administracyjnego z roku 75, pomimo tego, że został miastem wojewódzkim, to było miejsce, w którym po prostu robotnikom żyło się gorzej niż osobom pracującym na podobnych stanowiskach w innych miastach Polski, więc badacze historyczni doszukujący się początków tych strajków właśnie w Radomiu często przytaczają te historie. W każdym razie fotografie z tego, co działo się w Radomiu w czerwcu 76 roku, pokazują niezwykle taką intensywną, uliczną sytuację, której dzisiaj w Polsce nie da się w żaden sposób doświadczyć, ale te wydarzenia też były istotne z perspektywy historycznej i takich przemian społecznych, które miały miejsce później, dlatego że między innymi z tych protestów wyłoniła się organizacja Komitetu Obrony Robotników, która dzisiaj z perspektywy polskiej historii jest niezwykle istotna.
0: Tak, tak. Ówcześni intelektualiści i artyści czytali na przykład Wacława Havla, czechosłowackiego późniejszego prezydenta, natomiast no wówczas dysydenta, twórcę sztuk teatralnych, który przekonywał, że zanim nastąpi jakaś zmiana społeczna, a później jeszcze zmiana polityczna, to da się wyczuć jej sygnały w życiu codziennym i w twórczości. I

0: Dzisiaj staraliśmy się zastanawiać, dlaczego właściwie, jak doszło do tych kłopotów w raju, że czy strajki tak szczególnie intensywne i brutalnie stłumione przez milicję jak w Radomiu były wielką niespodzianką, czy dało się je przewidzieć. Ale myślę, że jeśli spojrzymy na przykład na sztukę konceptualną lat 70., czyli powiedzmy to, że prace Jerzego Kozłowskiego czy Ewy Partum były konfiskowane przez milicję, kiedy starali się stworzyć jakąś autonomię w tym kraju takiej rzekomej swobody i dobrobytu. Na przykład Ewa Partum, kiedy w Łodzi wypożyczyła różne znaki drogowe, ale też stworzyła swoje własne na potrzeby instalacji Legalność Przestrzeni. Na Placu Wolności zresztą, nomen omen, to po prostu ta praca została sprzątnięta przez milicję. Czy Jarosław Kozłowski, kiedy stworzył Strefę Wyobraźni, czyli takie biurokratycznie wyglądające tabliczki, które ustanawiały tę Strefę Wyobraźni, to była praca, która była dozwolona jedynie na plenerach artystycznych, natomiast kiedy próbował ją zainstalować w Poznaniu, to wtedy także milicja ją skonfiskowała. Czy na przykład to, że wówczas zaczynało się kino moralnego niepokoju, które dotyczyło takiego marazmu, konformizmu, właśnie tego, że ludzie żyjący w tym świecie dobrobytu są dziwnie niespełnieni. Więc może Havel miał rację i pewne sygnały takie subtelne pojawiały się już wcześniej, tyle tylko, że no właśnie, trzeba patrzeć we właściwą stronę.
1: A jeszcze 25 czerwca 76 ówczesny premier Jaroszewicz poddał się i odwołał podwyżkę cen i to było takie doraźne, to była taka doraźna odpowiedź między innymi na te protesty czy reakcje społeczeństwa na proponowaną ówcześnie podwyżkę cen, ale mówi się o czerwcu 76 roku, że to był taki moment, w którym coś się zaczęło zmieniać i te zmiany już nie zatrzymały się właściwie do roku 89, czy wcześniej, do początku lat 80. Czerwiec 76 roku zapoczątkował istotne zmiany społeczne w Polsce i o tym dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce rozmawiamy.

A to był oczywiście fragment Station to Station Davida Bowie, który to podobno na stacji Warszawa-Gdańska wyskoczył z pociągu w roku 76, o którym to opowiadaliśmy dzisiaj w

0: audycji Drenda i Paśnik w czwórce. Jak to zarapował Belmondo, jak David Bowie tu przyjechał, się zasmucił, więc widocznie David Bowie był odporny na opowieść o sukcesie, jaką proponowano w Polsce w latach 70. No i w roku 76 mnóstwo osób zaczęło w tę opowieść wątpić. To był czas, kiedy miały miejsce strajki, między innymi właśnie w Radomiu w czerwcu 76 roku. To był taki moment, w którym narodził się między innymi w odpowiedzi na te strajki Komitet Obrony Robotników, który później na początku lat 80. w pewnym sensie przerodził się w szerszy ruch społeczny, czyli dobrze znaną do dzisiaj Solidarność. Profesor Antoni Dudek, opowiadając o roku 76, wspomniał, że gdyby nie było czerwca 76 roku, to trudno powiedzieć, czy opozycja demokratyczna tak szybko narodziłaby się w Polsce. I myślę, że to jest dobre zdanie podsumowujące opowieść o tym, co działo się w czerwcu 76 roku. Trochę w odpowiedzi na sytuację, wydaje mi się, pewnego rodzaju dysonans, dlatego że tak jak opowiadaliśmy wam przez ostatnie dwie godziny naszej audycji, mówiono w Polsce wtedy, że żyje się dostatnie. W magazynie rodzinnym, który przeglądaliśmy w naszej audycji, proponowano piękne, kolorowe obrazki, tymczasem wcale tak dobrze się nie żyło.
1: Tak, dzisiaj po prostu staraliśmy się przez minione dwie godziny pokazać, że nawet najpiękniejsza baśń niekoniecznie jest wiarygodna.
0: A temat czerwca 76 roku, którego 50. rocznica przypada właśnie teraz, w roku 2026, myślę, że jest niezwykle ciekawy i też trochę nieodkryty z perspektywy opowieści o polskiej drodze do demokracji w roku 89. Wielkie dzięki, że byliście z nami i słuchaliście naszej opowieści o Polsce dekady Gierka i o tym, jak zmieniało się w Polsce lat 70. My słyszymy się z wami jak zwykle w niedzielę o godzinie 20 już za tydzień. Tymczasem żegnamy się z wami. Wielkie dzięki, że byliście z nami. Jacek Paśnik,
1: Olga Dranda
0: oraz Renata Żuchowska i Kuba Szczepaniak. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
0: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Czwórka, radio i podcast.

0: Jest 22.
1: Pogoda.
2: A mijające upały to dopiero początek wysokich temperatur, które w nadchodzącym tygodniu w przeważającej części kraju wyniosą powyżej 30 stopni. Nocą czeka nas ochłodzenie, temperatura w kraju wyniesie między 14 a 17 stopniami, natomiast deszcze i burze mogą wystąpić w całym kraju. Będzie ciepło, ale należy pamiętać o ostrzeżeniach burzowych, które dotyczą praktycznie wszystkich regionów Polski.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.
2: Zastanawiacie się, czy to dobry wieczór na kino akcji, serialowy binge, a może kameralny dramat, który zostanie z wami na długo. Co oglądać? To audycja, która skraca drogę od scrollowania do seansu. Sprawdzamy premiery kinowe i streamingowe. Wyławiamy perełki z katalogów. Oddzielamy hity od przereklamowanych mech i podpowiadamy, co naprawdę warto włączyć. Bez spoilerów, ale za to z emocjami. Jeżeli chcecie oglądać mądrzej, ciekawiej i bez straty czasu, zostańcie z nami. Bo dobry seans zaczyna się od dobrego wyboru.
0: Co oglądać? Odpowiada Marcin Radomski.
3: Jest już mój gość, Kamil Studnicki, aktor. Witaj serdecznie.
4: Cześć, witam serdecznie.
3: Porozmawiamy dzisiaj o nowym serialu, Proud, który jest na HBO Max, ale chciałem zapytać się najpierw Kamila o to, co go bardzo też interesuje, bo wiem, że muzyka jest ci bardzo bliska i tak rzeczywiście zaczynałeś od szkolnych konkursów recytatorskich, ale też wokalnych, prawda?
4: Zgadza
3: Opowiedz
4: się.
3: To, jak zaczęła się w ogóle przygoda z muzyką najpierw, a z aktorstwem później.
4: Wiesz, tak naprawdę to zaczęło się od performowania na schodach w domu dziadków na zewnątrz. Z kuzynką wpadliśmy na taki pomysł, pamiętam, żeby stworzyć taki performance rockowo-operowy i on zawierał zarówno elementy występu muzycznego, jak i aktorskiego, więc to się tak jakoś połączyło i zostało ze mną. Ja miałem chyba wtedy 5 albo 6 lat. I tak zauważyłem, że ludzie to, moja rodzina to oglądała i dało im to bardzo dużo szczęścia, no i mnie też, no bo byłem w centrum uwagi chyba. Każdy artysta myślę, że musi mieć ten pierwiastek, żeby po prostu stać na scenie i lubić być w centrum uwagi.
3: A kiedy się przekonałeś, że to nie jest tylko hobby, ale też coś, co mógłbyś robić w życiu?
4: Ja myślę, że jako dziecko nastolatek już wiedziałem, że scena i aktorstwo, śpiewanie to jest to, co chcę robić. Zapisałem się do takiego amatorskiego zespołu teatralnego w moim rodzinnym mieście i już wtedy myślałem o tym, żeby być aktorem. Potem to po prostu nabierało innych nazw.
3: A w którym momencie to się zaczęło tak bardziej zawodowo? W którym momencie nabrałeś doświadczenia?
4: Jak zacząłem zarabiać pieniądze, czyli w wieku 15-16 lat, jeździłem na konkursy ogólnopolskie i wygrywałem, zdobywałem nagrody i zacząłem zarabiać pieniądze, ale jak miałem 18 lat, to wygrałem przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu przed szkołą teatralną. Wygrałem wtedy pokaźną sumę, którą bardzo szybko wydałem. Moi rodzice nie byli zadowoleni, bo akurat wybierałem się na studia. No i wtedy to był taki bardzo profesjonalny pierwszy, myślę, na taką skalę występ. Wykonałem dwa utwory. Marka Dyjaka, Dziwna okolica i Jacques'a Brela, Ci ludzie tam. I za tych ludzi tam wygrałem.
3: Jak wyglądały lata nauki w szkole teatralnej?
4: Byłem bardzo zamknięty, byłem bardzo niepewny siebie, w ogóle w siebie nie wierzyłem, uważałem, że nie zasługuję na to, żeby tam być, że jestem jakimś, wiesz, niezdolnym chłopakiem z małej miejscowości, a tutaj mam zajęcia z Szturem, z Janem Englertem, widzę Maję Kleczewską. I tak nie wierzyłem w siebie, więc to był bardzo trudny czas dla mnie, bardzo, bardzo trudny. Myślę, że częściowo jest to po mojej stronie, częściowo jest to po stronie szkoły teatralnej, no bo mam takie poczucie, że można by było to lepiej poprowadzić.
3: A co ci pomogło odnaleźć się w tamtej trudnej sytuacji? Bo skończyłeś szkołę w finale.
4: Skończyłem szkołę z piątką na koniec, więc napisałem pracę magisterską. Wiesz co, ja mam w sobie takie bardzo duże pokłady wiary i nadziei w siebie,

0: mimo wszystko, gdzieś bardzo głęboko, no bo to też pozwalało mi przetrwać jakieś tam trudne doświadczenia w dzieciństwie przemocowe od rówieśników i nawet w najgorszej sytuacji, nie chcę używać brzydkich słów, ale w najgorszej, najmroczniejszej sytuacji zawsze gdzieś we mnie był ten pierwiastek życia i nadziei, więc jakoś tak mi się to udało po prostu przetrwać. Natomiast potem poszedłem na terapię i dalej jeszcze na niej jestem, kończę ją powoli, natomiast no ona myślę, że bardzo mi wiele rzeczy poukładała.
1: Co oglądać? Co oglądać?
2: Ze mną w Studiu Czwórki jest Kamil Studnicki. Rozmawiamy o muzyce, o dorastaniu tak naprawdę, bo mówiliśmy o szkole i o twoich fascynacjach muzyką, ale też występem na scenie. I wspomniałeś o tym, że występowałeś na festiwalu piosenki aktorskiej, ale też wiem, że występowałeś w teledyskach, między innymi Ralfa Kamińskiego.
0: Tak.
2: I też założyłeś swój zespół Fetysz.
0: Tak, zdążyłem założyć i zdążyłem zawiesić.
2: Zamknąć.
0: Tak, to znaczy jesteśmy teraz na etapie pracy nad swoją solową płytą, swoim solowym materiałem. Z członkami zespołu Fetysz stwierdziliśmy, że właśnie taka droga będzie najlepsza i też jest po prostu najłatwiejsza. Ja nie mam takich pokładów, żeby tak wieloma rzeczami się zajmować. Łatwiej jest mi podejmować decyzje solo. Mam nadzieję, liczę na to, że uda znaleźć mi się wytwórnię muzyczną albo management, więc jeżeli ktoś słucha, to zapraszam do współpracy. Ale dalej gram z Mateuszem i z Anią z Fetyszu.
2: Jaka to muzyka?
0: Nowa czy stara?
2: Stara i nowa.
0: Stara muzyka, nagraliśmy jedną płytę, nazywa się Miłości. Jest to muzyka współczesna, inspirowana brzmieniami lat 80. i 90. Różne wpływy tam słychać muzyczne. U2, The Verve, Oasis, Depeche Mode, bardzo różne różności. Tak, jest mieszana z różnymi gatunkami muzycznymi, a teraz ta nowa idzie chyba o krok dalej. Moim zdaniem jest fajniejsza. Na razie napisaliśmy z Jankiem Biedziakiem dwa single. Trudno mi jeszcze oceniać, jakby, jaka to jest muzyka. Jest to fajna muzyka. Ja też nie zastanawiam się nad tym do końca. Nie określam tego z góry, jakie to ma mieć brzmienie. Uważam, że muzyka powinna mieć takie brzmienie, żeby dobrze sprzedać historię i piosenkę. Mhm.
2: Oprócz muzyki, aktorstwo jest bardzo ważne dla ciebie. Pojawiłeś się między innymi w serialu Wojenne Dziewczyny.
0: Zgadza się.
2: Tak, a teraz o serialu, o którym chcemy porozmawiać, czyli w serialu Proud. I też muzyka jest ważna w tym serialu, bo w życiu bohaterów odgrywa ważną rolę.
0: Bardzo. W życiu każdego bohatera. Po pierwsze święty. Ja mam jakieś dzisiaj przejęzyczenia. To nie jest święty soundtrack, to jest świetny soundtrack.
2: Święty nie jest na pewno.
0: Natomiast świetny jest. Ja mam wrażenie, że to jest najlepsza ścieżka dźwiękowa polskiego serialu. Naprawdę, są tam takie hiciory, że z współczesnej muzyki, że ja nie mogę. No i ja też wykonuję jeden utwór w jednym z odcinków. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale ostatnio na antenie też... Znowu się przejęzyczyłem. Na antenie waszego radia też mówiliśmy o tym, więc chyba mogę. Będę śpiewał Creep. Radiohead.
2: Super, fajnie. Proud to jest opowieść o miłości, poszukiwaniu własnej tożsamości, o budowaniu nowej rodziny, opowieść o geju, który musi odnaleźć się w trudnej sytuacji.
0: Dokładnie tak.
2: Życiowej, prawda? Tak. Powiedz mi, w jakim momencie do ciebie trafił scenariusz tego serialu? Jak myślisz, dlaczego? Czy odbywały się jakieś długie castingi? Głównym bohaterem jest grany przez Ignacego Lisa...
0: Filip. Tak. Tak. O, to jest dużo do opowiadania. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale... Generalnie, tak, zacznę może od castingów. Ja myślę, że ten serial przyszedł w bardzo dobrym i ważnym dla mnie momencie, kiedy gdzieś ja się przepoczwarzyłem wewnętrznie jako człowiek sam w jakąś taką odważniejszą wersję mnie. Jakiś proces też terapeutyczny pewien się zaczął domykać i zaczęły się otwierać nowe możliwości moje wewnętrzne i jakoś tak, no też wierzę, że nic się nie dzieje przypadkowo, że nie ma przypadków i wszystko przychodzi w odpowiednim momencie i myślę, że w odpowiednim momencie to przyszło.

0: Karol Klementewicz z Zosią Komasą wymyślili, że zgolą mnie na łyso, ponieważ nie mogli jakoś znaleźć kontekstu wizualnego do mojego bohatera i nagle znaleźli, więc przez rok byłem łysy, bo bardzo spodobała mi się ta fryzura. Też miałem takie poczucie, że... Bo ja pierwszy raz w życiu byłem łysy, ale miałem takie poczucie, że ktoś ze mnie zrobił mężczyznę. Że to jest takie rytualne. Teraz wracam do włosów, buduję na nowo siebie, ale tak, no to na pewno bardzo dużo odwagi dał mi ten serial, ponieważ ekipa, która go tworzyła, mówię o Karolu, o Bogumile, o Violi Borcuch, czyli cała ekipa twórców, stworzyła tak bezpieczną i fantastycznie równą przestrzeń dla nas wszystkich aktorów, że mogliśmy się wykazać. Ja pierwszy raz w życiu miałem taki casting, w którym ja byłem, mam wrażenie, traktowany w zupełności na równi. Że moje zdanie się liczy, że ja mam tu coś do powiedzenia, że ja jestem współtwórcą tej postaci, tego w tym projekcie, nie tylko odtwórcą. Castingów było 6 moich, ponieważ szukaliśmy głównego bohatera. Ja byłem wcześniej trochę wybrany, a przede mną był jeszcze inny aktor wybrany na moją rolę. Natomiast to się zmieniało, tutaj dużo było zmian.
1: To długa droga.
0: Bardzo długa, a potem jeszcze na werdykt czekałem 2 miesiące, więc myślałem, że skisnę.
1: Wow, no rzeczywiście, ale opłacało się, bo serial robi wrażenie, też dużo się o nim dyskutuje, prawda? Bo to trzeba powiedzieć, że jest taki jeden z pierwszych seriali, który aż tak bardzo opowiada o queerowej społeczności tutaj w Polsce, w Warszawie. To jest temat tego serialu.
0: Tak, to jest jeden z tematów, jeden z głównych tematów tego serialu. Bardzo się cieszę, że powstał, bardzo się cieszę też, Karol powiedział ostatnio, reżyser, ostatnio powiedział na jednym z paneli dyskusyjnych coś, co bardzo mi zapadło w pamięć, że on marzy o tym, żeby taki nagłówek w stylu gej chce zaadoptować dziecko, żeby jakby to nie miało miejsca. Żeby to nie było tematem, który szokuje, żeby to było znormalizowane. I myślę, że ten serial jest takim pierwszym, ważnym krokiem na drodze ku temu, żeby ta równość wreszcie była.
2: To był gość.
3: To był gość.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.
3: 4 online.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

0: Działo się w czwórce.
1: To audycja najlepsza z najlepszych. Tutaj robimy przegląd najciekawszych rozmów minionego dnia.
2: Na audycję Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe.
3: Porzucili Warszawę dla życia w maleńkiej wsi. Mają ogród, 3 psy, kury, no i inne ciekawe rozrywki, ale pewnie też sporo pracy. Dzisiaj w studio Gabi Flis i Kuba Janisz i ich sielskie klimaty. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
5: Elko.
3: Miała być też kura, ale jak mi powiedzieliście, kura nie lubi stresu, a wizyta w studiu radiowym i w ogóle w takim wielkim mieście jak Warszawa, to byłoby dla niej spore wyzwanie. Kuba, ty oponowałeś przed tą kurzą wizytą, więc wytłumacz się rzeczywiście. No, kura jest taka, tak bardzo się stresuje?
5: Czy oponowałem? To jest pierwsza kwestia dyskusyjna. Nie no, wydawało mi się to logistycznie trudne. Raz, że dla nas, chociaż jest to do załatwienia, no bo tam można ją wrzucić w transporter i wyciszyć głowę na te wszystkie

0: wszystkie jęki. Ale
1: wasze głowy. Na tak, jej jęki.
0: Tak, jej to no. Co zrobi? Bierzesz kota do weta, on nie lubi transportera.
1: Nie.
0: Kura to samo.
1: O kurach jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, ale najpierw chciałam trochę was przybliżyć naszym słuchaczom, bo tworzycie profil Sielskie Historie. No więc Gabi, powiedz mi, czy to życie na wsi jest takie sielskie, jak sobie wyobrażałaś? Bo mieszkaliście w

0: Rzeczywiście jest tak sielsko? Czy to tylko taki profil, żeby inni myśleli, że jest super?
1: Może powiem tak, ja nazwę tego profilu wymyśliłam zanim się tam przeprowadziliśmy, ale odpowiedź, ogółem to zależy. My już sobie nie wyobrażamy powrotu do miasta, na wsi żyje nam się zdecydowanie lepiej, chociaż ten komfort życia jest zupełnie inny, bo są inne stresory, wymieniliśmy na przykład dzieci sąsiadów biegające nam nad głową w mieszkaniu na kunę biegającą po strychu, tak? A odgłosy karetek wymieniliśmy za bażanty, które uwielbiają przesiadywać w lesie, który mamy zaraz obok sypialni, więc na pewno jest to zupełnie inne życie, takie, które nam pasuje, ale wyobrażam sobie, że wiele osób nie określiłoby tego mianem sielanki. Głównie dlatego, że mieszka się też w domu i dom jednak wymaga zupełnie innej pracy i zupełnie innego zaangażowania niż mieszkanie w mieszkaniu w Warszawie. My w ogóle czasem musimy dojeżdżać też do pracy do Warszawy, więc bywamy w mieście, wracamy czasem na stare śmieci. Natomiast nie wiem, jak Kuba się do tego odniesie. Ja czuję już, że kiedy przebywam w Warszawie dłużej niż kilka godzin, to po prostu to jest dla mnie już takie przytłaczające, jest dużo bodźców.
0: I boli głowa.
1: I boli głowa, tak. I już marzę o tym, żeby wrócić do nas na wieś i usiąść na tarasie.
2: Ja też się odkleiłem, bo na przykład wsiadam do metra i jestem taki, wow, to już tak daleko jeździ? Ci ludzie tak żyją? Te mieszkania tyle kosztują? To wszystko się zaciera bardzo szybko i ja chciałem mieszkać w Warszawie, szukałem mieszkań na Żoliborzu, a teraz przejdę się gdzieś i o Boże, jakie to jest męczące, o Boże, jak tu gorąco, ile tu jest betonu, gdzie tu są drzewa. Dużo większy komfort jest, jak wracam do domu, no i nikt mi nie stuka nad głową, mogę sobie usiąść, jest ten balans dużo bardziej zachowany, nie?
0: Problemy są, ale nieco inne, no tak. Tylko pytanie, czy na wsi właśnie można osiągnąć ten spokój i czy można nie robić nic, bo o ile mamy pracę, załóżmy nawet w taką w korporacji, to często jest od poniedziałku do piątku i weekend mamy wolny. Ale jeżeli wy macie na stanie zwierzęta, jeżeli wy macie ogródek warzywny, chociaż z tego, co widziałam na razie, z tego plonów wielkich nie będzie,
1: tak, ja nie ukrywam.
0: No to jednak praca jest przez 7 dni w tygodniu.
1: I tak i nie. Właśnie miałam taką dość ciekawą rozmowę z koleżankami przy okazji panieńskiego mojej przyjaciółki, że czasem mi się wydaje, że jest tyle pracy, ile my sobie stworzymy, co też nie neguje jakby osoby, które na przykład lubią pielić właśnie ogródek, czy jakieś rabaty co tydzień i lubią mieć idealnie skoszoną trawę, zawsze na tę samą wysokość. To zakładam, że to jest dużo pracy, ale my też staramy sobie dać po prostu czas na odpoczynek i na nacieszenie się po prostu miejscem, w którym mieszkamy, właśnie naszymi kurami, na pójście na spacer do lasu z psami.
0: No ale wiesz, obowiązki czekają, nie ma drewna,
1: tak.
0: Nie ma przygotowanych pewnych rzeczy, niepodlane, nieopielone, niezrobione.
2: Ja bym powiedział, że to, co Gabi powiedziała teraz, to jest bardzo długa droga do tego, że jakbyś do nas przyjechała, to trawa nie będzie skoszona.
0: No i dobrze, bo tak jest bardziej ekologicznie.
2: Jest tak. Niewypielony.
0: No ale są rzeczy, które nie mogą poczekać. No kury trzeba nakarmić i to trzeba może wstać nawet z kurami.
1: Na szczęście my nie wstajemy z kurami. Teraz wstajemy akurat przez naszego psa, który nas budzi o 4 rano, bo dołączyła do nas dość niedawno, jeszcze nie ogarnie życia w domu. Ale wszystkim osobom z kurnikami polecam drzwiczki automatyczne, które same kury wypuszczają na wybieg i one rzeczywiście czekają, aż my wyniesiemy im smakołyki, bo dostęp do paszy mają stały, ale czekają na te smakołyki, które tam codziennie rano od nas dostają, ale nie musimy z nimi wstawać. Mogą to chwilę poczekać.
0: I jak to się stało, że mieliście kury. One podobno już tam były. W momencie, kiedy kupowaliście dom, to dom z kurami.
1: Tak.
0: Dobrze, że nie ze szczurami, chociaż o szczurach też pewnie historia jakaś
1: jest. Szczury też były, tak. Jak się sprowadziliśmy, to szczury też z tymi kurami mieszkały. Natomiast jak już podjęliśmy decyzję o wyprowadzce na wieś, bo przez chwilę też zastanawialiśmy się, co zrobić właśnie, czy kupić większe mieszkanie w Warszawie. Kuba już mówił, że bardzo chciał mieszkać na Żoliborzu. Mi się jednak marzyło właśnie wyprowadzka z miasta. No i marzyły mi się też kury, ale myślałam, że to będzie tak bardziej po kolei, że my pomieszkamy chwilę, zobaczymy, jak to jest, zbudujemy sobie ładny kurniczek i tam 5 kurek na przykład, nie? A właśnie z domem odziedziczyliśmy po poprzednich właścicielach całkiem pokaźne stadko kur, no i musieliśmy od razu wejść w to jakby na 100%.
0: No nie chciały się wyprowadzić po prostu, stwierdziły, że one były tu pierwsze i one tu zostają.
1: Tak, dokładnie.
2: W pewnym sensie.
1: Więc one jakby zawsze gdzieś tam te kury chcieliśmy, ale no wyszło to trochę szybciej niż się spodziewaliśmy. Natomiast no myślę, że to dość szczęśliwy przypadek akurat.
0: Ale to są takie typowe wiejskie kury na rosół, na jajka? Czy to są kury ozdobne? Czy w zasadzie właśnie traktujecie je jak członków rodziny?
2: Miks był... rozstrzał był właściwie duży.
1: Nadal mamy bardzo dużo różnych ras, no.
2: Tak, ale w tych, które odziedziczyliśmy... pośród nich było sporo ozdobnych. Był jeden taki kogut, taki jakby on, taka czubatka, nie jakąś, ja się nie znam tych ras, z takim no tak do tyłu, bo miał taki zaczes.
0: To grzebień jest.
1: Nie, miał takie pióra.

0: Nie,
1: i
0: pióra.
1: Takie afro jakby.
0: Tak, takie afro, tak. No. Szaman go nazywaliśmy, tam wydziubywały mu głowę. To jest zabawne, że te takie kury, co są do znoszenia jajek, to jest moja obserwacja, ja tego nie wiem, nie wyczytałem nigdzie. Dziubią te ozdobne.
1: Znaczy, to jest coś, co nasz weterynarz...
2: Zazdrości, no więc właśnie.
0: No właśnie.
1: Tak, tak, to jest tak. Coś, co nasz weterynarz od ptactwa nam powiedział, bo zwykle trzeba mieć specjalnego weterynarza do ptactwa, tacy zwykli weterynarze, którzy się zajmują psami czy kotami, raczej ich nie wezmą. Powiedział nam, że rzeczywiście raczej się nie łączy stad ozdobnych i takich zwykłych niosek. Więc już po prostu nie szukamy też kur ozdobnych, natomiast mamy bardzo dużą mieszankę raz, bo jeżeli my mówimy kura i myślimy o takiej wiejskiej kurze, to mamy pewnie taką rudą grażynkę przed oczami, taką kurkę.
2: Albo taką białą trochę bardziej.
1: A tak, białe też. Mhm. Natomiast mamy różne rasy takie, które właśnie, mi zależało bardzo na kolorowych jajkach, więc mamy takie, które składają zielone, takie trochę niebieskawe.
2: Tak, moje ulubione.
1: Bardzo ładne są i tych mamy najwięcej swoją drogą, ale też nie jemy mięsa, więc kury u nas mają dożywocie, one zawsze, już nawet jak się przestaną nieść, to dalej u nas w kurniku mieszkają.
2: I aż doczekają się sędziwej emerytury i odejdą tak. Za tęczowy most.
1: Tak, tak, dokładnie. Natomiast, no, trzymamy kury głównie, jeżeli chodzi o jajka, no i trochę takie właśnie zwierzęta towarzyszące, bo bardzo lubimy po prostu siedzieć i patrzeć na nie czasem, na ich interakcje, na to, co sobie robią.
2: One mają swój kurnik, mają swoje miejsce, ale czy mają też taką możliwość, żeby poeksplorować teren, czyli podziobać tu, podziobać tam, wejść w szkodę może czasem, na grządkę, no generalnie mogą tam żyć po królewsku.
0: Początek był taki, że ten teren był otwarty, niemniej jednak zagrożenia zewnętrzne w postaci paskudnego jaszczębia i innych niewiadomych, pies sąsiadów też tam się przyczynił do strat, sprawiły, że musieliśmy zamknąć się na terenie. Mamy możliwość, więc ten teren mały nie jest, ale jest na tyle mały, że on jest konsekwentnie cały czas wydziobany i za bardzo nic tam nie rośnie. Więc,
1: znaczy zdarzyło nam się je puszczać czasem wieczorem przed tym, jak one już będą wracać do kurnika, żeby też one mogły wrócić, ale to raczej rzadkość, raczej dla ich własnego bezpieczeństwa.
0: Tak, stało mi to, że
1: trzymać
0: jest
1: na wybiegu.
0: Zamknięty teren. No.
1: Natomiast mają też bardzo duży wybieg i tam dużo różnych rozrywek Kuba im zapewnił.
2: Czyli bezpiecznie, ale pod nadzorem. A ile tych kur jest w tej chwili?
1: 35?
0: Tak.
1: 35.
2: I wszystkie mają imiona?
1: Teoretycznie tak. W praktyce te imiona trochę jak z psami, że nie wiem, nazywa się Pimpuś, a my mówimy Dzidzia, Maluszek, Puszek i tak dalej.
0: Tak, jak od trzeciego dziecka, nie?
2: Potem już nie wiesz, które jak ma na imię i też się tak mniej może stresujesz, jak coś się dzieje. I co da się z takich kur zebrać jajka na tyle, żeby sobie zrobić jajecznicę co niedzielę, obdarować rodzinę, albo jeszcze sprzedać na targu?
1: Wszyscy są obdarowani, my mamy kury na własny użytek, więc nie sprzedajemy na targach jajek, natomiast i rodzina, znajomi, ktokolwiek przyjedzie do prezentów urodzinowych, dorzucamy i wszyscy są bardzo zadowoleni, zawsze pytają, czy będą jajka, także myślę, że są zadowoleni z tego faktu.
3: Przypominamy najlepsze rozmowy.
4: Najlepsze rozmowy.
3: W czwórce. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
4: Czwórka Online.
5: Francuski, voilà. Michasiu? Kościół francuski dla pana?
6: O, serce. No.
5: Zapraszam na zewnątrz.
6: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
5: No jasne.
6: Zadaj jeszcze komuś, ten, ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
5: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Posłuchaj. Warto.
1: Audycja sportowa. Tu emocje mierzy się w sekundach, centymetrach i ostatnich minutach doliczonego czasu gry. To audycja, w której sport żyje naprawdę. Od wielkich stadionów po kameralne hale. Od rekordów świata po osobiste zwycięstwa. Analizujemy mecze, komentujemy formę, rozmawiamy z zawodnikami i sprawdzamy, co dzieje się poza boiskiem. Szybko, dynamicznie, bez owijania w bawełnę. Bo sport to nie tylko wynik. To napięcie, ambicja i moment, w którym wszystko może się odwrócić. Zostańcie z nami, bo zaczynamy grę.
2: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
3: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Michał Regulski, TVP Sport. Cześć Michale.
4: Cześć, witam.
3: Roland Garros już za nami, no ale kolejne tenisowe święto przed nami, Wimbledon. Ale zanim o Wimbledonie, ty już miałeś okazję być na Wyspach Brytyjskich i oglądałeś tenisową rywalizację. Pochwal się, co widziałeś na żywo ostatnio?
4: No, byłem na turnieju Queens, jeden z moich ulubionych zdecydowanie turniejów. Cechą charakterystyczną tej imprezy jest to, że od pierwszej rundy wszystkie korty wypełnione są kibicami w 100%. To jest absolutnie zjawisko rzadko obserwowane na światowych kortach, nawet na tych największych imprezach wielkoszlemowych widać w tych początkowych dniach dziury. Tutaj ten kort centralny imienia Andiego Murraya jest wypełniony przez fanów tenisa. Jest to bardzo tradycyjny turniej z taką otoczką typowo brytyjską. Przychodzi się wszyscy bardzo elegancko ubrani. Serwowane są oczywiście truskawki z bitą śmietaną, brytyjskie drinki klasyczne. No i ludzie żyją tym turniejem od samego początku. Byłem na meczach Emmy Raducanu, byłem na meczach Katie Boulter. Było ogromne oczywiście zainteresowanie występem Brytyjek, ale szał był wielki, jak potwierdzono, że za kilka minut na korcie pojawi się Serena Williams. No to wtedy kolejki do wejść z każdej strony zrobiły się gigantyczne.
3: Legenda kobiecego tenisa, ale wspomniana przez ciebie też Emma Raducanu, urodzona w Kanadzie, reprezentująca Wielką Brytanię, no ale wiadomo, w jej żyłach płynie także rumuńska krew. Ona tutaj jest o tyle też ważną postacią, tak nawiązując do ostatnich sukcesów Mai Chwalińskiej, bo jeśli dobrze pamiętam, to była jedna z niewielu, jeśli jedyna kwalifikantka, która wygrała turniej Wielkiego Szlema właśnie. Wimbledon w takim razie, Wyspy Brytyjskie. 22 czerwca startuje turniej kwalifikacyjny. Tydzień później, w poniedziałek, czyli 29, rozpoczyna się turniej główny. I ja tak chciałem, żebyśmy porozmawiali w ogóle o charakterystyce tego turnieju. O typach też sobie pewnie pogadamy. Natomiast no, to jest najstarszy turniej wielkoszlemowy na świecie. Jaka panuje otoczka wokół tego turnieju i czym on się różni od innych turniejów wielkoszlemowych?
4: No przede wszystkim różni się tą tradycją, o której wspomniałeś, wielką, wspaniałą historią, i to jest faktycznie turniej, gdzie tej tradycji najbardziej się pilnuje i ją pielęgnuje. I faktycznie jest, że zawodnicy muszą mieć odpowiednią ilość białego na sobie. Jeżeli zawodnik ma za dużo kolorowych strojów, to jest wypraszany i proszony o to, żeby założył jednak czy białą koszulkę, czy białe spodenki. Natomiast no, przede wszystkim różni się tym, że się odbywa na trawie. Jednak trawa to jest najbardziej specyficzna nawierzchnia ze wszystkich, na których rozgrywane są turnieje tenisowe. To jest zupełnie inna bajka. Niektórzy tenisiści mówią nawet, że to jest zupełnie inna dyscyplina sportu, i ci, którzy są specjalistami od mączki, dla nich ten okres na trawie jest zdecydowanie najtrudniejszym w sezonie, ale jest też najpiękniejszym, bo to jest bardzo szybka nawierzchnia, to jest nawierzchnia, gdzie zupełnie inaczej się porusza, gdzie zupełnie inaczej piłka się odbija. Jeżeli ktoś lubi szybkie wymiany, no to jest zdecydowana dla niego przewaga.
3: Powiedziałeś o tej ilości białego koloru. Jakie dokładnie zasady obowiązują podczas Wimbledonu, jeśli chodzi o ten biały strój? Bo pamiętamy sytuację, kiedy chociażby Roger Federer miał pomarańczowe podeszwy, tam się wtedy pojawił problem. Andre Agassi, który też lubił jednak koloryt, on chyba, z tego co pamiętam, koniec lat 80. nawet zbojkotował Wimbledon, a potem w 92. zdobył mistrzostwo.
4: Tak, były takie sytuacje, że Andre Agassi był wypraszany z kortu i faktycznie musiał zmienić strój. Natomiast o ile był osobą bardzo kolorową, to cenił i doceniał tą tradycję Wimbledonu.

0: i robił pewne rzeczy na pokaz, wiedział, że będzie poproszony i będzie musiał zmienić ten strój i zawsze to robił. I po pierwszej takiej sytuacji, w której został właśnie wyproszony z kortu centralnego, będąc już wielką gwiazdą, bardzo to przeżył. Wydawało się, że niewiele może wpłynąć na Andrę, ale jednak ta sytuacja doprowadziła do tego, że już nigdy nie wszedł na kort centralny Wimbledonu w innym niż białym stroju. To się przez całe lata i dekady zmieniało, jeśli chodzi o te przepisy. W tej chwili jest to mniej więcej około 70% stroju musi być białego. Oczywiście nikt tego nie sprawdza z centymetrem, tylko to mniej więcej jest robione wszystko na oko, ale nikt nie zaburza tej tradycji. Nie ma takich sytuacji, one się bardzo, bardzo, bardzo rzadko pojawiają. Na pewno nikt z tych największych nazwisk nie robi żadnych demonstracji, nie próbuje naciągnąć organizatorów, więc to przebiega raczej dość pokojowo i każdy kultywuje tę tradycję, bo to jest jeden z ostatnich takich turniejów, gdzie przywiązuje się do pewnej formuły większą uwagę.
1: No chociaż też, tak jak powiedziałeś, zaczyna się odchodzić od tych niektórych zasad. Chyba to był rok 2003, kiedy przestano kłaniać się gdzieś tam przed tą lożą właśnie królewską, swoją drogą królową.
0: Ale tradycja dalej pozostała,
1: tradycja
0: że jeżeli
1: pozostała, ale nie
0: jest,
1: ma obowiązku.
0: Nie ma obowiązku, ale jeżeli jest ktoś z rodziny królewskiej, to jest taki dobry zwyczaj i wielu tenisistów tak robi, że się odwraca i kłania. Przynajmniej ci, którzy są stałymi bywalcami na głównej arenie Wimbledonu.
1: Rozmawialiśmy tutaj o tych zasadach, o tym kolorze białym. Jak to w takim razie wygląda na trybunach? Czy są jakieś przepisy, do których muszą się dostosować kibice chcący zobaczyć na żywo mecze Wimbledonu?
0: Nie, tych przepisów oczywiście nie ma, ale też jest różnica w porównaniu do innych turniejów wielkoszlemowych, szczególnie w tych lożach, nazwijmy to VIP i takich bardziej eksponowanych. Raczej pojawiają się panie w sukniach, a panowie w niebieskich lub białych koszulach i słomkowych kapeluszach. Jest taka tradycja. Brytyjczycy bardzo lubią się pokazać, bardzo lubią eksponować swoją brytyjskość i oczywiście ta formuła eleganckiego, casualowego stroju jest przez nich stosowana i tam raczej nie ma żadnych wygłupów, nie ma takich strojów, że ktoś przychodzi, nie wiem, przebrany za kurczaka, czy w stroju reprezentacji, w koszulce reprezentacji danego kraju, nie.
1: No i to jest właśnie piękne w tym turnieju, że jednak stawia się na zachowanie tych tradycji, pielęgnuje się jednak historię, chociaż wiadomo, że to ewoluuje, natomiast jednym z takich elementów nieodłącznych Wimbledonu są też truskawki ze śmietaną. Tysiące ton truskawek spożywanych, to wszystko podlewane gdzieś tam śmietaną. Czy ty w trakcie Wimbledonu też przechodzisz na taką truskawkową dietę?
0: Podczas Wimbledonu oczywiście tak, ale teraz jak był turniej w Queens, to też można było już te słynne malutkie miseczki, bo to jest taki nawet nie bita śmietana, tylko taki krem specjalny, którym polewane są te truskawki. To jest droga dosyć impreza, bo taka mała miseczka teraz kosztowała 12 funtów, czyli...
1: Naprawdę?
0: Czyli 50 złotych, no ale... Ale wszyscy to kupują. To jest oczywiście słynny ten angielski Pimm's, czyli te takie drinki z lemoniadą robione. No to jest coś, co jest absolutnie nieodłącznym krajobrazem Wimbledonu i wszyscy absolutnie kibice z tego bardzo, bardzo korzystają.
1: Jak wygląda w ogóle kwestia związana z dostępnością biletów? Czy Wimbledon należy do turniejów wielkoszlemowych, na który najtrudniej się dostać, najłatwiej, czy może jest to gdzieś po środku?
0: Wydaje mi się, że w tej chwili bardzo trudno dostać się na wszystkie imprezy wielkoszlemowe. Te mecze, szczególnie już w drugim tygodniu, są wykupione bilety. Kiedyś była taka tradycja, że stało się w kolejce, były te słynne obrazki, gdzie powstawały pola namiotowe wokół Wimbledonu i ludzie tam koczowali, stali w nocy i zdobywali wejściówki na kolejny dzień. No teraz wiadomo, że wszystko mamy w internecie, te bilety kupuje się w większości przypadków online, ale ceny tych biletów z każdym rokiem dochodzą do tak absurdalnych kwot. Nawet orientowałem się to teraz na ten turniej Queens, to najtańsze wejściówki kosztowały między 50 a 100 funtów, więc a Wimbledon wiadomo, że jest jeszcze droższy.
1: No tak, turniej wielkoszlemowy, najstarszy turniej wielkoszlemowy na świecie. Mecze rozgrywane są na trawie i tutaj właśnie też jest ciekawa historia związana z tymi innymi turniejami wielkoszlemowymi, no bo niegdyś taki US Open, Australian Open czy French

0: French Open. Tam też się grało na trawie, tylko po prostu zrezygnowano z tego pomysłu. Najwcześniej chyba we Francji, jeśli dobrze pamiętam, w Paryżu. To była jeszcze jakieś pierwsza połowa XX wieku.
1: Tak, no to tak. W Australii chyba grano najdłużej, bo w Stanach Zjednoczonych najpierw przeszli na beton, a potem przeszli na tą taką syntetyczną nawierzchnię, ale ten turniej w Melbourne to się wiązało z przeniesieniem turnieju z innej części po prostu miasta i do Rod Laver Arena i tam te okolice. Natomiast myślę, że to jest bardzo fajne, że każdy ten z tych turniejów odbywa się jednak na trochę innej nawierzchni, mimo że Australian Open i US Open mają dosyć podobne. To kiedyś to był ten beton, teraz jest taka ta nawierzchnia twarda. Natomiast no, z uwagi na i klimat, i pory roku trochę się jednak to wszystko różni. Też te stadiony, te miejsca, w których się rozgrywa te turnieje. Więc każdy ma swoją specyfikę, każdy ma swój odrębny klimat i myślę, że to jest fantastyczne w tych czterech imprezach, że każda jest jednak zupełnie inna.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio o godzinie 22. Od 22 do godziny 23 audycja Najlepsze z Najlepszych. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie. Wioję na żu-

0: let's get to the hard issue.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!